0: To jest powtórka programu.
1: Jedna z bohaterek kampanii to też dyskryminacja. Słyszy czasem, o, byłabyś ładna, gdybyś schudła, albo już tego nie jedz, już naprawdę tego nie jedz. Inny bohater słyszy, o, co to za autyzm, albo jak na autystyka, to nieźle. Inna bohaterka słyszy, dla mnie nigdy nie będziesz kobietą. Mamy bohaterów i bohaterki kampanii, która ma nas uwrażliwić na słowa, które ranią. Być może nieświadomie i my, i mówiąca te słowa, czyli Anna Groblińska, może i nasi słuchacze, czasem niechcący mówią coś, co rani inne osoby. Z drugiej strony wiem o tym, że nie należy być przeczulonym. Ja kiedyś bardzo długo rozważałam, czy popełniłam straszny nietakt, ponieważ umawiając się z dziewczyną niewidomą na rozmowę radiową, powiedziałam do niej to do zobaczenia i potem mówię to straszne, ale zapytałam ją o to. Ona mówi wcale nie. Jak to jest z tymi słowami, które ranią? W związku z dzisiejszą premierą kampanii. Bardzo się cieszę, że dzisiaj premiera i od razu możemy o tym porozmawiać. Spotykam się z naszymi gośćmi, a są z nami Oksana Hałatyn-Burda, czyli prezeska Fundacji W Człowieku Widzieć Brata, społeczniczka, animatorka, terapeutka zajęciowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami Eliza Gaust, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka międzykulturowa, społeczniczka. I ty, Elizo, też koordynowałaś przebieg tej kampanii?
3: Zgadza się. Dzień dobry.
1: Dzień witam. Dobry. Witam serdecznie również Hannę Talczewską, która właśnie jest jedną z bohaterek kampanii. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie o tej porze można mówić. Witam serdecznie. I można tutaj dodać, że Hania jest jedną z pierwszych kobiet w Polsce, które zmierzyły się z wyzwaniami prawnymi, aby zmienić imię i nazwisko bez rozprawy sądowej. Jedną z pierwszych trans kobiet i pierwszą, której się to udało. Zapewne nie było to łatwe. Mam nadzieję, że powiesz nam o tym kilka słów dzisiaj.
2: Oczywiście. Dużo o tym opowiadam, to ciągle są informacje, które się przydają ludziom, więc...
1: No tak, bo ty właściwie przetarłaś szlak.
2: Przynajmniej jakąś część.
1: I mawiasz, że może to nie jest najradośniejsze zadanie świata, ale ktoś musi, tak? No. Ktoś musi o tym mówić. Powiedzmy o kampanii, o tym, jak zrodził się jej pomysł, który wynika chyba, Oksano, wprost z tego, co się zadziało wokół Fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Bo właściwie to, co wy robicie, jest odpowiedzią na potrzeby. I tak po trochu okazało się, że w Łodzi potrzebne jest Łódzkie Centrum Równości i wreszcie, że potrzebna jest ta kampania. Tak to było?
2: Tak, to prawda. To znaczy my zawsze, kiedy opowiadamy o działaniach fundacji, to zwracamy uwagę na to, że naszym takim najważniejszym i kluczowym w ogóle założeniem jest, żeby odpowiadać na potrzeby osób, które do nas trafiają. Słuchamy tego, co do nas mówią, słuchamy, z czym się mierzą na co dzień, ale też pracując z nimi widzimy to i słyszymy. I rzeczywiście to, że my jako organizacja założyłyśmy, tworzymy Łódzkie Centrum Równości, było odpowiedzią na potrzeby osób, które do nas przychodziły. Osób 60+, które w swoim otoczeniu i jakby w miejscach, do których trafiają, mierzą się z różnymi formami dyskryminacji. Młodzieży queerowej, która też u nas realizowała takie swoje czy spotkania, czy zajęcia, czy też wolontariat, która trafiła do nas i jakby osadziła się i została. I dzieliła się jakby swoimi doświadczeniami, ale też w ogóle jakby z każdym kolejnym działaniem przychodziły osoby, które wnosiły różne wątki, osoby uchodźcze na przykład, bo to też taki chyba w tej chwili najbardziej palący temat, który dotyczy choćby osób z Ukrainy, które mierzą się w tej chwili z falą naprawdę ogromnego hejtu. Więc to jakby pozbierane razem gdzieś w naszej świadomości doprowadziło do tego, że chcemy tworzyć miejsce, które jest bezpieczne, które jest taką trochę przystanią dla ludzi, którzy do niego przychodzą, w którym nie muszą się zastanawiać jakby jak ktoś zareaguje na ich wygląd, na ich wiek, na ich język, którym się...
1: Z założenia idą tam, bo tam każdy może poczuć się u siebie. Oczywiście w miarę przestrzegania pewnych zasad. Trzeba być przyjaznym po prostu wobec siebie.
2: To o zasadach, ale to też o tym, o rozmowie tak naprawdę, że to nie jest tak, że w naszej przestrzeni nie pojawiają się, wiecie, jakieś hasła, które są dyskryminujące, bo się pojawiają, no przecież pojawiają się ludzie, więc to też, żeby ktoś sobie nie wyobraził, że to jest jakaś po prostu bańka w mieście, prawda, w której jest po prostu tylko jakaś sielanka. Natomiast na przykład ja mogę opowiedzieć taką historię, która bardzo mi zapadła w pamięć, właśnie kiedy przychodziły do nas osoby na wolontariat, transpłciowa młodzież. I wiecie, no to jest taki pierwszy obraz, który i w ogóle pierwsze takie zaskoczenie, szczególnie kiedy to są osoby, które nie przeszły tranzycji i jakby widzisz twarz, która ci mówi, no na przykład to jest dziewczyna, a jednocześnie ona mówi, witaj, czy tam cześć, jestem Wiktor, nie? I w tej naszej przestrzeni, gdzie były osoby 60+, to było bardzo często, wiele osób przychodziło do mnie i mówiło, ale jak ja mam do niej mówić, nie? I ja zawsze wtedy, to taka nasza, zapytaj, nie? I to były takie pierwsze...
1: To jest najlepsza rada.
2: Tak, i to były takie pierwsze momenty. I później, słuchajcie, po paru miesiącach tego takiego współbycia, bo oprócz tego, że prowadzimy różne warsztaty, to my dajemy tę szansę na współbycie. To
1: różnych
2: pokoleń, ale w ogóle różnych grup, nie? Po prostu ludzi. I ja nie zapomnę, jak przyszła właśnie jedna pani, przyszła do mnie po prostu pogadać i powiedziała, wiesz, takie rzeczy opowiadają o tych ludziach w telewizji, a przecież to są normalni tacy mili ludzie, nie? To są takie dobre dzieci. I to było w ogóle niesamowite, bo pomyślałam sobie wtedy, że nie masz innej możliwości, żeby zobaczyć i poznać, niż to, żeby z kimś obcować, nie?
1: Więc ja może tutaj wejdę ci w słowo, bo powrócimy jeszcze do Łódzkiego Centrum Równości, ale tu bym chciała nawiązać do tego, co ty mówiłaś, bo właśnie ta problematyka pojawia się też w kampanii, ponieważ jedna z osób, co prawda mieszka już wiele lat w Polsce, ale pochodzi z Ukrainy i też mówi o tym, z jakimi reakcjami się spotyka. I wydaje mi się, Elizo, że to jest też bardzo ważne w tej kampanii, że ona nie mówi tylko a właściwie nawet skupia się na tych codziennych ludzkich słowach, zachowaniach. To nie są te napisy na murach, to nie są te ataki, jeden marsz przeciwko drugiemu marszowi, to nie są wielkie, spektakularne akcje, tylko to jest coś, co spotyka ludzi zagrożonych właśnie tego typu reakcjami jednak na co dzień. To jest takie założenie tej kampanii, jak rozumiem.
3: Założenie kampanii było takie, że zaprosiliśmy osoby, które właśnie miały nam trochę powiedzieć, z czym one się mierzą. To są ich wypowiedzi, z którymi one się spotykają. I faktycznie ja myślę, że bardzo nam zależało na tym, żeby chociażby była osoba z Ukrainy, no bo przecież wszyscy widzimy, co się dzieje. Wszyscy słyszymy, do jak wielu różnych ataków słownych dochodzi. Takie historie też sama słyszałam. Kobiet z Ukrainy, które mówią swoim córkom, synom, nie mówcie po ukraińsku, bo spotka was coś złego.
1: Bo co chwila słychać takie odzywki. Mieszkasz w Polsce, mów po polsku.
3: Dokładnie, dlatego właśnie i myślę, że Natalia też bardzo tak to pokazała, tak przejmująco tak naprawdę te słowa, z którymi właśnie te osoby się spotykają.
1: Ale mamy też piękną kobietę, Aleksandrę, która wyznaje, że ma 73 lata, ale nie ma z tym problemu. Lubi się pięknie ubrać, ale słyszy, babcia, a jak się wystroiła. Bo te reakcje, te wszystkie cytaty, które pojawiają się w spocie reklamowym, to są właśnie cytaty z życia.
3: Dokładnie tak. To są cytaty i wcześniej tak naprawdę to była też jakaś taka nasza praca z osobami, które wystąpiły w kampanii, żeby wybrać pewne te słowa, co nie jest łatwe. Myślę, że to też zaraz Hania będzie o tym mogła powiedzieć, że to nie jest łatwe zadanie. Powiedzieć, zmierzcie się z tym hejtem, który usłyszeliście i pokażcie go jeszcze osobom z zewnątrz. Także myślę, że to duża odwaga ze strony osób, które wystąpiły w tej kampanii, żeby właśnie to pokazać, bo to są takie słowa, które zostają na długo. I myślę, że tak naprawdę wszyscy mamy pewnie jakieś takie słowa z dzieciństwa, sprzed wielu lat, które pamiętamy, które kiedyś usłyszeliśmy.
1: I które nas kształtują.
2: Ale
1: chciałam coś powiedzieć.
2: Chciałam dopowiedzieć, bo to dla mnie takie ważne, bo ty pytałaś o to, czy to było założone

0: To, co jest takie niepozorne niby, że a tam taki żarcik, a tam takie słówko, co to w ogóle, no i co z tego, co się komuś stanie, że ja tak powiedziałam, czy powiedziałem, nie? Także to właśnie gdzieś taki był nasz też cel, żeby ta refleksja przyszła, że o, to jedno słowo może naprawdę wiele zrobić w życiu człowieka.
1: Ja bardzo podziwiam bohaterki i bohatera, tak? Mamy jednego, Janka, tak. Samorzecznika, tak. Janka w spektrum. Bardzo podziwiam, ponieważ to też nie jest proste sformułować głośno, powiedzieć o tych rzeczach, które się słyszy. Bo myślę, że to wcale nie jest, Haniu, proste, żeby tak powiedzieć ludziom, że usłyszałaś od kogoś: dla mnie nigdy nie będziesz kobietą, czy dla mnie to nigdy nie będzie kobieta. Myślę, że to jest jakaś taka bariera. Ja wiem, że ty masz pewne, założyłaś sobie, że ty masz do przekazania ważne rzeczy, żeby pomóc też innym ludziom, ale chyba musiałaś pokonać też pewną barierę w sobie.
2: To działa trochę w dwie strony. Dużo łatwiej jest mi opowiadać innym o tym, że to mnie spotkało, bo jakby to jest rzeczywistość, z którą ja żyję i dużo ludzi może nie wiedzieć o tym, że tak wygląda życie, że czasami zdarzają się ludzie, którzy tak kompletnie bezinteresownie zdecydują się wbić szpilę. Z drugiej strony dostałam pamiątkowy, oprawiony w ramki plakat ze swoim zdjęciem i też z tymi słowami. Ja tego nie powieszę u siebie w pokoju, bo nie chcę tego oglądać na co dzień. To jest na jakimś poziomie, to jest coś, o czym może być mi łatwiej powiedzieć innym: słuchajcie, taka jest rzeczywistość, to się dzieje, ludzie cierpią. Bo opowiadając o tym, to nie jest coś, co ja przeżywam w tym momencie. Mam nieprzyjemne przypomnienie o tym, ale to nie dotyka mnie tak bardzo, jak słuchanie tego w swoim kierunku.
1: To jest ciekawe, o czym mówisz, ale wcale się nie dziwię, dlatego że ludzie zajmujący się uczeniem nas, jak zadbać o siebie, raczej mówią, że trzeba się pozytywnymi komunikatami otaczać i nawet dobrze rano, kiedy się widzimy w lustrze, powiedzieć sobie: no cześć, no to będzie piękny dzień, jesteś fantastycznym człowiekiem. Może to się wydawać komuś śmieszne, ale wydaje mi się, że są sytuacje, w których to działa. A zatem takie przypomnienie, że ktoś tak mówił, gdyby gdzieś wisiało, mimo że piękna pamiątka, tak, to jednak nie byłoby, nie służyłoby. Ale piszesz też, bo powiedzmy o tym, że kampania składa się z kilku elementów. To jest strona robimyrówność.org. Oczywiście bez polskich znaków, robimyrówność.org. Tam koniecznie trzeba zajrzeć, żeby obejrzeć główny spot kampanii, ale także i spoty poszczególnych bohaterów i bohaterek tej kampanii. I tam też dla ciekawych są teksty, które wypowiedziała każda z osób i można sobie poczytać na ten temat. I właśnie, Haniu, w twoim tekście znalazłam też takie zdanie, że jednak wielu ludzi zaskoczyło cię swoją pozytywnością, że to nie tylko były te negatywne zaskoczenia, ale też i jakieś takie zachowania, które zaskakująco pozytywnie cię zaskoczyły.
2: To może być bardzo kontrowersyjne stwierdzenie w dzisiejszych czasach, ale szczerze mówiąc, większość ludzi jest bardzo w porządku. Większości ludzi, tych, którzy istnieją w rzeczywistości, tak naprawdę kompletnie nie obchodzi czyjś status płciowy. Jest baba, to jest baba. No nie wiem, może nie jest piękna, no ale baba, jestem na rynku, próbuję teraz sprzedać marchewkę. To nie obchodzi większości ludzi, czy ktoś jest trans, czy nie jest. I po prostu traktują człowieka tak jak każdego innego. A ja osobiście uważam, że większość ludzi jest w porządku dla innych ludzi, chyba że znajdą się w okolicznościach, gdzie to się zmienia, ale to raczej uważam to za wyjątek niż zasadę. Mm-hmm.
1: Czyli jednak wierzysz w ludzi, że większość jest w porządku, jak słyszymy. Niektórzy mają tylko taką
2: Jesteśmy
1: potrzebę.
2: Jesteśmy zwierzętami stadnymi.
1: No tak.
3: Wszyscy wierzymy tak naprawdę. Mm-hmm. Bo no, o to chodzi przecież.
1: Tak jest, ale żeby było jeszcze lepiej, robimy takie kampanie. No bo znajdzie tak. się jeden czy drugi, który jednak nie należy do tej większości, która jest w porządku i który po to, żeby... Ale właśnie to mnie dziwi, że są ludzie, którzy sobie poprawiają samopoczucie, pogarszając samopoczucie innych. I to jest bardzo, bardzo przykry mechanizm, niestety. A powiedz nam też, Haniu, trochę o tej swojej batalii, którą stoczyłaś prawnej. Mhm. Bo można specjalny proces sądowy jakby założyć, tak? Żeby zmienić.

0: Zmienić mi nazwisko?
1: Jak
0: wygląda sytuacja?
1: Sytuacja się zmieniła nawet w międzyczasie. Było... Teraz wszystko porządkuję, żeby nie zasypać od razu stertą z prawniczych pojęć. Generalnie rzecz biorąc, ludzie mogą zmienić imię i nazwisko. To jest coś, co się dzieje. Większość kobiet robi to wychodząc za mąż. Prawo przewiduje, że można to robić. Urzędy stanu cywilnego generalnie rzecz biorąc odmawiały po prostu zmiany imienia i nazwiska ludziom podyktowanej tym, że nazywałam się Jan Kowalski, chcę się nazywać Anna Kowalska. I urzędy generalnie odmawiały tej zmiany imienia i nazwiska. A ja się przygotowałam z prawa administracyjnego, które to opisuje i udowodniłam w sposób niepodważalny, że zgodnie z ustawą, która dyktuje, jak takie zmiany mają przebiegać, to jeżeli ja udowodnię, że występują wszystkie przesłanki pozytywne za zmianą, powoduje trudności w moim życiu, uwłacza godności i tak dalej, oraz nie występują żadne przesłanki negatywne, które też są wymienione, na przykład nie mogę zmienić swojego imienia i nazwiska na historyczne, co też ma sens. Szczerze mówiąc, większość prawa ma sens, to też ludzi zaskakuje. To w tym wypadku urząd musi zmienić to, bo wszystko spełnia zadane wymogi. I w pewnym momencie, że tak powiem, zagrałam z urzędem w tchórza. Oni mi powiedzieli, że no to raczej nie przejdzie. Ja powiedziałam, że okej, ja i tak składam ten wniosek, bardzo żelazny, mocno przygotowany. I minął miesiąc. Dostałam informację, że będą myśleć kolejny miesiąc, bo sprawa jest wyjątkowo ciężka. A potem się okazało, że się udało i zostałam formalnie Hanną Talczewską. Już działałam pod tym imieniem i nazwiskiem od dłuższego czasu, co też jest bardzo ważną przesłanką dla zmiany imienia i nazwiska, w zasadzie najważniejszą, bo w tym wypadku to po prostu staje się dostosowaniem stanu formalnego do stanu rzeczywistego. Jeżeli ja już od lat funkcjonowałam jako Hanna Talczewska, to tylko powodowało problemy przy podpisywaniu umów, kiedy trzeba było nagle tłumaczyć, dlaczego tutaj się pojawia jakieś inne imię w dokumentach.
0: Bo już jako dorosła osoba funkcjonowałaś pod tym imieniem i nazwiskiem, bo to było przepraszam,
1: po 30.
0: Tak, można mówić. No bo tak, czasem kobiety to nie lubią, jak tam się mówi, ile mają lat, czyli po 30. I okazało się, że bardzo dobrze przygotowałaś się od tej strony prawnej, a nawet prawniczej. I kiedy złoży się coś na piśmie, bo najpierw jak się rozmawia, prawda, to rzecz wygląda inaczej. A tu chodzi o to, że ten wniosek złożyłaś na piśmie, on był poparty i tu musiałyby istnieć bardzo mocne kontrargumenty, też przedstawione na piśmie pewnie, żeby taki wniosek odrzucić.
1: Tutaj mogę tylko mówić o swoim wrażeniu. Mam wrażenie, że było czytelne z tego, co złożyłam, że jestem bardzo dobrze przygotowana i w wypadku odmowy to poszło po prostu do wyższych instancji. I urzędnik jest człowiekiem i w większości wypadków po prostu robi to, co będzie wywoływało mniej problemów w przyszłości.
0: No i dobrze się to wszystko jednak skończyło. A jeszcze możemy powiedzieć słuchaczom, że Hanna zajmuje się renowacją drewna i że ja już tutaj sprytnie umawiam się na audycję Ekologia bez ogródek, bo przecież odnawianie, nadawanie drugiego życia, między innymi meblom, domyślam się, że też tym się zajmujesz. To jest bardzo piękna działalność i taka renowatorka będzie znakomitą bohaterką audycji w przyszłości właśnie poświęconej tym proekologicznym postawom. Mówimy o tym, że kampania składa się z wielu elementów. Te elementy można znaleźć na stronie robimyrówność.org i to jest też strona Łódzkiego Centrum Równości. Czy to jest tylko strona dedykowana kampanii?
2: To jest na ten moment strona dedykowana kampanii i jakby tam jest główny spot, tam są spoty poszczególnych bohaterek i bohaterów. Tam jest też taki bardzo ważny dział, powiedzmy, który dotyczy reagowania, bo...
0: O, właśnie. 5D.
2: Tak, tak. Także to dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby odwiedzić tę stronę, ponieważ ona ma naprawdę bardzo wiele treści. Dla mnie też tę ważną ze wsparciem naszych działań, także to też polecam ten kawałek. Natomiast reagowanie, o którym być może Eliza powie za chwilkę troszkę więcej, to jest też ten ważny dla nas aspekt, że czasami myślimy o tym, że zareagować to znaczy od razu zmienić sytuację, to znaczy od razu spowodować, że nie wiem, ktoś dozna prawda, jakiejś przemiany. Natomiast nam też zależy na tym, żeby mówić o reagowaniu jako o czymś, co jakby każdy z nas jest w stanie zrobić, dlatego że czasami to wystarczy jedno słowo, a czasami to wystarczy tylko jakiś gest, który możemy wykonać, wspierając osobę, albo powodując, że ktoś inny może poczuć się zawstydzony, albo po prostu nie pozwalając, żeby w naszej obecności padały jakieś hasła. Więc chodzi też o to, żeby na tę kwestię reagowania spojrzeć z takiej troszkę innej perspektywy i zobaczyć, albo wybrać sobie z tego, o czym za chwilkę powie Eliza, coś, co może być moje, coś, co mogę nawet sobie nosić gdzieś z tyłu głowy na wypadek. Oczywiście wiemy o tym, że nie zawsze są takie sytuacje, kiedy jesteśmy w stanie zareagować, bo czasami nas coś zamrozi totalnie, ale jeśli choćby mamy gdzieś z tyłu głowy jakiś taki przygotowany na różne okoliczności, nie wiem, tekst, zachowanie, cokolwiek, to zawsze jest coś takiego na plus, nie? Coś takiego, że nie musimy się długo zastanawiać, tylko to już jest.
0: Na dzisiejszej premierze, Elizo, ty podkreślałaś, że każdy powinien dopasować właśnie to zachowanie, czy ten tekst do siebie. Zresztą tak jak przed chwilką i Oksana podkreśliła, no jeden jest w stanie zareagować bardzo stanowczo, a drugi dość delikatnie, ale ważne, żeby w ogóle reagować, chyba że będziemy się narażać na niebezpieczeństwo, więc to też chyba nie ma sensu, jeżeli to będzie jawna sytuacja taka z agresją i agresją fizyczną, to ja radzę, żeby się nie pakować w kłopoty, bo nie przyniesie to rezultatu, na którym nam zależy. Tylko jakieś zło może z tego powstać. Więc to jest zawsze kwestia pewnego wyczucia, ale istnieje wiele sposobów. Może rzeczywiście to 5D teraz warto omówić.
3: Absolutnie, tak jak powiedziałaś, nie warto wchodzić w sytuację, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, ale możemy zrobić wiele różnych rzeczy tak naprawdę. I ta metoda 5D, ja myślę, że ona jest fajna, bo można sobie ją gdzieś jakoś łatwo zapamiętać w głowie i można sobie wybrać właśnie ten element, który gdzieś tam mi będzie osobiście pasował. To 5D to jest po pierwsze dekoncentruj, czyli właśnie chodzi o to, żeby wziąć osobę, która jest na przykład słownie atakowana, wyrwać trochę z tej sytuacji i wtedy zwracać uwagę na nią, a nie na agresora. Czyli po prostu ja na przykład, nie wiem, podchodzę do osoby, udając, że ją znam chociażby i mówię,
0: cześć,
3: dawno cię nie widziałam, możemy chwilę porozmawiać? Chodź ze mną, prawda? I wtedy ja wybijam ją z tej sytuacji, nie zwracając uwagi na agresora i naprawdę ja też kiedyś zastosowałam to i myślę, że to jest dobra metoda i to naprawdę może pomóc. Po drugie, dołącz innych. No wiadomo, że w grupie jest łatwiej, prawda? I czasami też warto do konkretnej osoby powiedzieć, przepraszam, czy pan może mi pomóc, bo widzi pan, że tutaj ta osoba jest atakowana, podejdźmy razem, zróbmy coś, prawda? Kiedy jesteśmy w grupie, jest łatwiej i ten głos jest bardziej słyszalny. Po trzecie, dokumentuj i to też jest bardzo ważne, właśnie kiedy na przykład bardzo nie możemy podejść blisko, bo czujemy się zagrożeni, to warto coś chociażby z ukrycia nagrać.
0: Tak jak niedawno ta dziewczynka z Ukrainy.
3: Dokładnie, ona była bardzo, myślę, odważna, nagrywając to wszystko, co się działo, ale to też bardzo pomaga później przy całej sprawie, żeby po prostu znaleźć sprawcę tej agresji. Więc
0: tu ważna uwaga, publikować taką rzecz można tylko za zgodą osoby, która została zarejestrowana.
3: Tak. Dokładnie tak, zawsze o to można zapytać. Czy chcesz, żebym to opublikowała, czy może przekazać ci nagranie, żebyś to zrobiła, żebyś przekazała policji, cokolwiek. Prawda? Nie robić tego bez zgody. Po czwarte, dojść do głosu, czyli tak naprawdę przy takiej sytuacji, czasami nawet takiej niby niewinnej rozmowy, ktoś rzuci jakiś żart, który jest, nie wiem, szowinistyczny czy homofobiczny I czasami cała grupka się zaśmieje, prawda? A ja mogę być tą osobą, która powie, wiesz co, a mnie to nie bawi. Prosiłabym cię, żebyś przy mnie nie opowiadał takich żartów. Wiesz, że ten żart może kogoś skrzywdzić. I ja wiem, że czasami pojawia się taki argument, że ale jak to, nie bądźmy tacy wyczuleni, przecież to co, pożartować sobie nie można. No można, ale tak naprawdę jeżeli kogoś ten nasz żart obrazi, jeżeli ktoś się z nim poczuje źle, to czy ja go muszę opowiadać? Myślę,
0: tak,
3: że
0: naprawdę
3: warto na to
0: świat się zmienia
3: uwagę.
0: I nasza świadomość też się zmienia. Kiedy dzisiaj pomyślimy sobie o tym, co było dopuszczalne, jakie zachowania były dopuszczalne, nie wiem, 20 lat temu w zakładach pracy, jak można było kobietę traktować. Oczywiście wciąż protekcjonalnie na przykład może być traktowana, ale już dużo rzadziej spotkamy się z pewnymi żartami, właśnie z jakimiś pseudodowcipnymi wypowiedziami. To się zmienia. To nie jest tak, że my tylko chcemy, żeby to się zmieniało. Czyli mamy wpływ na to, co się dzieje. Zmienia się też język, którym mówimy, prawda? Należy wierzyć w to, że będzie się zmieniało wszystko na dobre.
3: Absolutnie tak. Nie mówimy już kaleka, inwalida, bo wiemy, że to nie są miłe słowa
0: no właśnie,
3: dla tych osób, prawda?
0: Bo, tak, bo część osób mówi, ale dlaczego nie możecie słów, które już są w języku oswojone i funkcjonują od dawna, dlaczego nie można ich stosować? Ja wcale nie jestem taka pierwsza do tego, żeby jakieś cenzury językowe stosować. Język jest własnością każdego z nas. Ale jednak musimy myśleć o tym, że język kształtuje rzeczywistość, którą my widzimy, prawda? I my poprzez język, którym opisujemy świat, też kształtujemy ten obraz świata. Także to jest ważne właśnie, żeby mówić. Teraz nawet już nie mówimy o osobach niepełnosprawnych, tylko o osobach z niepełnosprawnością, po to, aby podkreślić, że to jest jedna z wielu cech tej osoby, a nie coś, co ją definiuje. Tak?
3: Dokładnie tak. I myślę, że to jest wspaniałe, że ta świadomość się zmienia i że dzisiaj właśnie bardziej o tym mówimy. Jak mówić o jakichś grupach, żeby to było takie zgodne z tymi osobami. I tu czasami nie ma jednej właściwej odpowiedzi, bo w samych grupach nie wszyscy będą jednogłośni, prawda? Więc tu znowu wracamy do tej bardzo prostej metody zapytać, prawda? Jak ja mam się do ciebie zwracać? Jak mam o tobie mówić? I to zawsze gdzieś tam jest fajne takie otwierające pytanie. Jeszcze tylko chciałam zamknąć ten cykl 5D, piątym elementem daj wsparcie. Tej osobie, która właśnie została urażona, została zaatakowana, można podejść po całej sytuacji i powiedzieć, słyszałam, wiem, że to nie było dla ciebie miłe, czy mogę ci jakoś pomóc, czy mogę cię wysłuchać, czy może chcesz złożyć zeznania, mogę pójść z tobą na policję, cokolwiek, prawda?
0: Ale tak, bo to czasem może być zeznanie, a czasem może być, czy chcesz mi, jak się czujesz, powiedz mi.
3: Dokładnie tak, tak. Mhm. Dokładnie tak. Więc to jest naprawdę 5 prostych zasad, gdzie możemy sobie właśnie z tego wybrać, co nam najbardziej odpowiada. I to nawet ja mogę mieć gorszy dzień, prawda? Że nie mam zasobu na to, żeby nagle stanąć i wszystkim powiedzieć, nie róbmy tak, prawda? Ja mogę wtedy wybrać, że podejdę do tej osoby i z nią porozmawiam później, prawda?
0: Tak, że mnie się to nie podobało i zapytam ją, jak ona się właśnie z tym czuje. A czy ty, Hanno, miałaś takie sytuacje właśnie, że spotkałaś się z jakimś nieprzyjemnym zachowaniem, a ktoś fajnie zareagował? Czy akurat nic takiego konkretnego się nie zdarzyło?
1: Tak. Przypominam. Kiedyś na ryneczku rękodzieła był jakiś mężczyzna, któremu wyraźnie nie pasowało klimat towarzystwa, które było mocno kolorowe tam. I w okolicy mnie, nawet już nie wiem, czy to można nazwać mikroagresjami, bo tam pojawiały się stwierdzenia w rodzaju zrobimy porządek z takim jak wy. Ale grupa osób, które nie tylko się wystawiały, ale także pracowały w kawiarni, przy której to było, pojawiło się, że nawet nie pamiętam, czy to były słowa jakieś padały, ale były o stanięcie murem za mną.
0: To pięknie.
1: To naprawdę podnosiło na dół.
0: Też trzeba powiedzieć, że i ludzie wsparli cię w tym całym twoim przedsięwzięciu, bo ty miałaś zrzutkę pod, można powiedzieć, że w polskim radiu to będzie kontrowersyjna nazwa, ale nazwa funkcjonuje w języku potocznym.
1: Tak jest.
0: Jak się nazywała ta zrzutka?
1: A żebym ociepiała.
0: No tak.
1: I w zasadzie jest w tym celu, zbieram na tranzycję.
0: Ale więc ty dalej to zbierasz, tak?
1: Nadal zbieram, to są kwoty rzędu wysokich kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zdecydowanie nie jestem zamożną osobą. Mm. Niedawno założyłam swoją działalność i staram się, pracuję jak mogę, ale to ciągle jest kwestia lat przede mną.
0: No to a propos, już skoro poruszamy takie kwestie, to powiedzmy, że organizacja pożytku publicznego pod nazwą Fundacja w Człowieku Widzieć Brata, ty tak bardzo tak delikatnie dzisiaj, Oksano, wspominałaś, że także liczycie na wsparcie, ale chodzi też i po prostu o takie wsparcie.
2: Tak, rzeczywiście delikatnie. Nasz projekt, który realizujemy teraz, czyli Łódzkie Centrum Równości, jest w tej chwili finansowany do końca roku ze środków unijnych i to jest bardzo fajne, dlatego że możemy robić naprawdę bardzo dużo działań. To jest nie tylko kampania, bo to są grupy wsparcia dla młodzieży queerowej, dla rodziców. To są treningi umiejętności społecznych, to są warsztaty wzmacniające dla chłopców i dziewcząt Wendo i Sztama. To naprawdę jest całe mnóstwo różnych cudnych działań, które wzmacniają osoby i które jakby powodują, że jesteśmy wszyscy w innym miejscu. Bardzo pięknie zresztą uczestniczki i uczestnicy mówią o tym swoim udziale i o tym, co on im wnosi, co on im daje. To są dla nas takie słowa, które chyba najbardziej doceniają i najbardziej dodają skrzydeł, ale faktycznie to finansowanie jest do końca tego roku i dlatego też jednym z elementów tej strony, o której tutaj rozmawiamy, jest ta zakładka Wesprzyj, dlatego że wiemy o tym, że od stycznia kolejnego roku chcemy działać dalej w ramach Łódzkiego Centrum Równości, chcemy robić nasze warsztaty, chcemy poszerzać świadomość, chcemy robić kolejne kampanie i w ogóle rozmawiać na ten temat, bo to wiecie, zawsze jest tak, że jak podniesiesz jedną cegiełkę, to za nią jest kilka kolejnych, prawda? Bo każdy przychodzi z czymś. Nawet dzisiaj tutaj rozmawiałyśmy na temat języka, prawda? Inkluzywnego, na temat języka takiego uważnego. I to jest jeden taki naprawdę duży wór z różnymi wątkami i tematami, które warto zgłębiać.
0: Tak, bo ja tutaj się wtrącę, bo bardzo jest ciekawe, o czym rozmawiałyśmy właśnie, bardzo jest ciekawa z jednej strony taka potrzeba stosowania tego języka włączającego, czyli inkluzywnego, ale z drugiej strony na przykład w takim radiu ekonomia języka jest ważna. Ja nie za każdym razem mogę mówić słuchaczki i słuchacze i stosować dwie formy czasownika, czytaliście, czytałyście i nie za każdym razem mogę robić ukłony w stosunku właśnie do grup zagrożonych wykluczeniem i gdzieś tu znaleźć trzeba ten złoty środek. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Można by kiedyś spotkać się właśnie w tej sprawie. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć, skoro mówisz, wróciłyśmy tutaj do Łódzkiego Centrum Równości, że to jest centrum, które ma swoją konkretną siedzibę przy ulicy Pomorskiej. Tam się te działania wszystkie odbywają i warto, żeby odbywały się dalej.
2: Tak. Centrum działa rzeczywiście przy Pomorskiej 11. Tam my jako organizacja prowadzimy przede wszystkim Centrum Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym, które też zapraszamy do nas bardzo serdecznie. I jakby realizujemy tam różne nasze działania fundacyjne, różne wspaniałe projekty, także na rzecz nadawania drugiego życia przedmiotom, także to przy okazji też opowiem. Ale wiecie, to właśnie to miejsce, to jest takie miejsce, które na co dzień tętni życiem, na co dzień jest przestrzenią, w której wymieniają się i spotykają różne pokolenia, różni ludzie, różne osoby i też właśnie różne takie ważne wątki podejmujemy. Także to myślę, że warto zajrzeć, jak ktoś będzie.
0: Ja byłam świadkiem dzisiaj niektórych wypowiedzi właśnie świadczących o tym, że dzieci na przykład się cieszyły, bo teraz są bardziej śmiałe. A wcześniej to się bałem rozmawiać, a teraz to się nie boję. Mhm. Albo a wcześniej myślałem, że ja tylko mam problemy takie, a to się okazuje, że inni też. No i właśnie te wypowiedzi też różne, które wynikały z relacji między seniorami a młodszym pokoleniem, ale też i bardzo ładnie trzy studentki opowiadały, jakie ciekawe dla nich były takie warsztaty, też uwrażliwiające na to. Chyba były studentki medycyny, dobrze ja pamiętam?
2: Psychologii. To akurat były tak, to były akurat studentki psychologii.
0: Też
2: tak.
0: Bardzo ciekawie mówiły właśnie na filmie.
2: Bo wiecie, ja też tak jak sobie myślę i staram się w jakieś takie jedno słowo zebrać wszystko to, co się dzieje i u nas, i to jak pracujemy, jak staramy się pracować, współpracować, to, to jedno słowo to będzie, to znaczy tak dla mnie to przynajmniej, to jest szacunek dla drugiego człowieka, po prostu, nie? I żeby ten szacunek był, to dla nas tym, jakby tą, tą taką drogą do tego, to jest rozmowa. I teraz dlatego też często dzieciaki tak mówią, bo to nie jest naturalne. To nie jest naturalne, że my szczerze rozmawiamy ze sobą, że na przykład jeżeli bardzo często wiele tematów, wiele spraw jest zamiatanych, nie? Czy w szkole, czy w domu. Często jest tak, że dzieci są w ogóle zdziwione, że na przykład my pytamy i słuchamy, i że chcemy posłuchać twojej perspektywy. Albo na przykład, że siadają ze sobą naprzeciwko siebie dwie jakieś strony, powiedzmy właśnie pozornie się nieznające, i odkrywając jakieś kolejne karty, odpowiadając sobie szczerze na pytania, dochodzą do tego, że to też jest to, o czym dzisiaj opowiadałam na naszej inauguracji, że właśnie poznając się wzajemnie, mając tę przestrzeń do szczerej rozmowy, nagle dochodzą do tego, że to, co myśleli o sobie wzajemnie, jest w ogóle nieprawdziwe. Więc no właśnie ten szacunek do siebie i ta rozmowa, która jakby jest takim wytrychem, to myślę, że to są te dwie rzeczy, na które jakby stawiamy i które są dla nas takie totalnie newralgiczne.
0: Bo to wspieranie się jest bardzo ważne w działalności centrum i też szukanie oparcia w grupach wsparcia. To jest bardzo ważne, kiedy spotykamy osoby podobne do siebie i możemy wreszcie naprawdę szczerze porozmawiać. Haniu, ty masz też takie wsparcie w osobach, które nie wiem, może dopiero poszukują swojej tożsamości, a może zmagają się z podobnymi problemami. Jak ty masz takie grono, z którym szczerze rozmawiasz?
1: Korzystałam z grup wsparcia. Teraz już może nie tak bardzo korzystam ze wsparcia grup wsparcia, ale udzielam swojego.
0: A, widzisz. Nieraz. Czyli dostałaś wsparcia i teraz sama wspierasz.
1: Bardzo polecam wszystkim, niekoniecznie z tematów queerowych. Jest niesamowicie szeroka gama. Jeżeli z czymś się zmagacie, to na pewno inni ludzie też się z tym zmagają. Jeżeli się porozmawia o tych zmaganiach, to wszystkim może być lżej.
0: Mhm. Ale jak myślisz, czy to może być taka grupa online'owa, czy lepiej spotkać się oko w oko?
1: Tak, to może być grupa online'owa. Dużo lepiej jest być z człowiekiem w przestrzeni, bo i to jest inny rodzaj komunikacji, i to są ludzie z tej samej okolicy, bliższej czy dalszej. Można sobie pomagać też w sposób dużo bardziej praktyczny, rzeczywisty, informując, gdzie jest dobre miejsce, w którym będzie się dobrze potraktowanym, gdzie można się spotykać. To nawet takie wsparcie, które nie kojarzy się, jak do tego służą grupy wsparcia, ale to też są ludzie, których można poprosić o pomoc z przeniesieniem szafy. No, jak sobie pomagamy, to sobie pomagamy. To nie musi być zawsze koniecznie na dany temat.
0: A jeszcze chciałam poruszyć właśnie taki temat, ale to już na sam koniec zupełnie, bo już za czas upłynął nam prawie.
2: Nie wiadomo, kiedy.
0: Tak, bo ja mówiłam o tym, że czasem w ogóle boimy się rozmawiać z osobami, które postrzegamy jako odmienne, bo boimy się, że coś palniemy głupiego, że urazimy, tak jak ja wtedy powiedziałam do dziewczyny niewidomej, do zobaczenia. Ona mi uświadomiła, że ludzie tak mówią, ona się tym w ogóle nie przejęła. Czy też spotykacie się z czymś takim, że ludzie w ogóle boją się zagadać, bo coś źle powiedzą?
3: Tak, zdecydowanie. I to też jest często temat właśnie warsztatów, które dzieją się w Łódzkim Centrum Równości, chociażby właśnie z osobami 60+, czy z innymi grupami. Ale to jak ja mam mówić? To ja już nic nie powiem, bo się boję, że tak powiem. I my zawsze mówimy, to jest naturalne, że każdy z nas popełnia błędy. I jakby absolutnie nie ma co się tym stresować. Ważne, żebym ja też, kiedy ktoś mi powie, ale wiesz co, ja nie lubię takiego sformułowania, żebym ja mogła to uznać, po prostu powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałam, to w takim razie jak mogę mówić, prawda? Żeby gdzieś tam mieć tą świadomość tego, że ktoś może mi na to zwrócić uwagę i że ja to przyjmuję. I ja postaram się to wprowadzić w życie.
0: Często obserwuję, że dzieci nie owijają w bawełnę i jak coś zobaczą, to mówią. Teraz na wakacjach byłam świadkiem, jak chłopczyk jeden powiedział na plaży, ale ten pan ma dziwną nogę. Bo pan miał protezę. No i dziecko powiedziało to na głos. I wszyscy tak głowy się odwracają. Jak to dziecko mogło tak powiedzieć? No dziecko zawsze tak powie. A pan chyba musi być na to przygotowany.
2: Ja myślę jeszcze trochę inaczej. Aczkolwiek właśnie to myślę pewnie, Haniu, że ty to potwierdzisz, ale to zaraz zobaczymy. Ja zawsze mówię ludziom, wiecie, najważniejsza jest intencja. Bo ty możesz coś powiedzieć jakby nie tak. Ja nawet sama, słuchajcie, tak miałam. Naprawdę, jak przychodziły do nas osoby wolontariackie i właśnie transpłciowa młodzież, i która rzeczywiście, no Wiktor z twarzą, która nie wskazywała na Wiktora, to twój mózg tak naprawdę nie, jakby, wiecie, to są czasami odruchy. Ale oni się uśmiechali, oni wiedzieli, ja zawsze mówiłam, że przepraszam, jakby poprawiałam, ale oni wiedzieli, jaka jest intencja. To nie było specjalne, to nie było złośliwe, to nie miało kogoś upokorzyć. Więc dlatego mówię, nie bójcie się rozmawiać, tylko właśnie jeśli macie dobrą intencję, to ktoś z drugiej strony nie ma szans, żeby jej nie odczytał.
0: Tak, potwierdzasz, Hanno?
1: Potwierdzam, naprawdę jest różnica w tym, jeżeli ktoś po prostu coś palnie, a jeżeli ktoś chce sprawić przykrość.
0: Wyczuwa się tę intencję.
1: Muszę zaznaczyć, zdarzają się ludzie, którzy są w swoim cierpieniu psychicznym z tych czy innych powodów i oni na kompletnie wszystko zareagują w sposób ostry. Niestety to się zdarza, więc nie mogę powiedzieć, że zawsze, zawsze, ale nie ma się czym przejmować, nie trzeba się nas bać. Jak ktoś się potknie, to po prostu przepraszam i idziemy dalej z rozmową. Nie ma co drążyć tematu.
0: A też i bardzo często z poczuciem humoru można zareagować na jakąś niezręczną sytuację. Musimy kończyć nasze spotkanie. Przypomnę o konieczności odwiedzenia strony robimyrówność.org, a byli z nami Oksana Hałatyn-Burda, czyli pani prezes. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Eliza Gaust, czyli koordynatorka kampanii.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Hanna Talczewska, jedna z bohaterek tego arcyciekawego przedsięwzięcia.
1: Dziękuję bardzo. Dajcie im 1,5%, potrzebują tego.
0: A ja nazywam się Anna Grablińska. Do usłyszenia.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj o poranku moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kołodziejczak, instruktor nauki jazdy, prezes Stowarzyszenia Autos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to wiemy, że porozmawiamy na pewno o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a jest o czym rozmawiać i o wypadkach, ale także porozmawiamy o hulajnogach. Jest o czym rozmawiać, bo już wiemy mniej więcej na półmetku wakacji, ile mieliśmy w województwie łódzkim wypadków. To 210, nieznacznie mniej niż w zeszłym roku, to było 219. 9 ofiar śmiertelnych. To zawsze jest za dużo. 13 ofiar śmiertelnych o tej samej porze roku, rok temu. Jest się z czego cieszyć, pana zdaniem?
2: Uważam, że pomału zaczyna się coś zmieniać na tych drogach, aczkolwiek no, nawyki kierowców, którzy pędzą, śpieszą się, nie stosują się do przepisów, no, zostają. To słynne kiedyś, możesz jechać więcej niż 20 niż na znaku, no to cały czas obowiązuje starych kierowców i oni często właśnie przekraczają dużo więcej niż 20, bo wydają się, że mogą i zdążą. No tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że najbardziej jest edukacja potrzebna, czyli musimy uczyć młodych kierowców i starych kierowców, że ta prędkość to najgorszy wróg na drodze.
1: No tak, ale mówi pan, że pomału, to trochę nie za mało jednak, bo były już zwiększone kary. Wiemy, że jest coraz więcej punktów za przekroczenie prędkości, wiemy, że coraz więcej płacimy i to chyba kierowców nie odstrasza. Mamy przykłady chociażby z ostatniego weekendu, kiedy to i na A1 mieliśmy poważne wypadki. Wczoraj mieliśmy na A1 również zablokowaną całkowicie autostradę i to są naprawdę wypadki, gdzie włos na głowie się jeży. Ostatnio mieliśmy także ofiary śmiertelne wśród dzieci. I to jest chyba najbardziej przerażające. Nic do kierowców, mam wrażenie, nie przemawia. Może postawię taką zbyt daleko idącą tezę, ale całkiem uzasadnioną.
2: Uważam, że zmiany, które idą i weszły teraz, będą od września wchodziły o jeszcze zaostrzeniu tych przepisów o zabieraniu prawa jazdy, o zabieraniu uprawnień, to są bardzo dobre kierunek, bo w tym momencie jednak ci kierowcy pomału, bo to też nie możemy podejść do tego, że ludzie przeczytają ustawę czy rozporządzenie i od razu się do niej zastosują.
1: Muszą to dostać najpierw karę, muszą dostać mandat.
2: Czy kolega, czy sąsiad, czy ktoś z rodziny zostanie ukarany, komuś zabiorą prawo jazdy, ktoś, kto stracił prawo jazdy, straci pracę, bo to często tak się odbywa. Miałem kiedyś takiego pana po zatrzymaniu geodetę, który jeździł po wielu budowach i on po prostu, jeżeli stracił prawo jazdy, to on mówi, panie Krzysztofie, ja tracę praktycznie pracę. I wynajął sobie człowieka, który go woził, ale to było dla niego duża nauczka i myślę, że on do tej pory już przestrzega te przepisy, bo wie, że stracił uprawnienia, które dają mu pracę.
1: A to jeszcze będę się czepiał w takim razie, bo słyszę, co chwila słyszymy, zresztą słuchacze Radia Łódź również, o kierowcach, którzy są zatrzymywani i mają wielokrotne zakazy prowadzenia aut. No to w takim razie coś tu jest nie tak. Chyba to jest nieskuteczne i to za bardzo nie odstrasza. I tak wsiadają za kółko i to jeszcze z promilami.
2: Wie pan co, wydaje mi się, że tutaj chyba oni to już tak za bardzo nie myślą. Tutaj powinniśmy porozmawiać o rodzinie, o ich znajomych, którzy zezwalają na to. Jeżeli ktoś z rodziny wie, że on ma zatrzymane prawo jazdy, że jeździ po alkoholu, że jeździ po narkotykach.
1: I nie najbardziej wsiada, jeszcze z pasażerami na
2: tak,
1: przykład.
2: Tak, z dziećmi, żona wsiada z nimi, no to wie pan, no tutaj jest ich też odpowiedzialność za to, że jednak nie poinformowali. Wie pan, kiedyś dawno temu uczyłem taką osobę, która została zabrane prawo jazdy. A osoba była gdzieś tam w okolicach szatku na stypie, wracał i nagle w Konstantynowie panowie policjanci na niego czekali. No, wydmuchał 1,7. Okazuje się, że tam na tej stypie było około 100 osób, ale jedna osoba odważyła się zadzwonić na policję i powiedzieć, że taki i taki samochód jedzie kierowca, który jest pijany. Proszę sobie wyobrazić, ten człowiek na początku był wściekły, a później dziękował. On naprawdę dziękował tej swojej kuzynce, bo mówi, słuchaj, ona mi uratowała życie, bo gdybym ja komuś zrobił krzywdę, dopiero do niego dotarło w momencie, kiedy został zatrzymany.
1: No dobrze, to porozmawiamy w takim razie o kolejnych propozycjach zmian przepisów. Jak dowiadujemy się z Rzeczpospolitej, szykuje się zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Dziennikarze dotarli do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości i właśnie, za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia samochodu przez kierowcę, który jest pijany, sąd będzie musiał orzec karę więzienia. Nie będzie możliwości kary w zawieszeniu, tylko w uzasadnionych przypadkach. To pomoże?
2: Jeszcze raz powtarzam, to pomoże za jakiś czas, bo to musi się rozejść. Myślę, że też ważna jest informacja, żeby ludzie wiedzieli, jakie są kary za to. Nie tylko sam przepis, który jest suchy, tylko żebyśmy właśnie w mediach informowali, że za to traci tyle osób, za tyle straciło tyle. Myślę, że to pomału będzie działało, bo wie pan, no jest grupa, która jest uzależniona alkoholu i oni muszą być wyłapani konkretnie. Natomiast dla wielu jest to po prostu, im się wydaje, że fizycznie sobie dadzą radę, że tam wypicie jednego piwa, dwóch kieliszków, to jest dla niego wszystko. Wydaje mi się, że tą drogą trzeba do nich docierać.
1: Co jest największym problemem? Pijani kierowcy czy ci, którzy pędzą? Bo najczęściej ci, którzy pędzą, o wiele częściej nie są pijani, tylko po prostu tną na przykład autostradą 250-300 km na godzinę. Mieliśmy takie przypadki. Co jest największym problemem?
2: Wie pan, no myślę, wydaje, że w tej chwili pomału alkohol schodzi już tam. Są te trzeźwe poranki, gdzie często na przykład jak ja jeżdżę w Łodzi, na przykład są zatrzymywane pojazdy i kontrola trzeźwości. To też działa, bo już ci ludzie na kacu tak nie jeżdżą. Większość uważa wieczorem.
1: Czyli te przykłady są po prostu spektakularne, dlatego często o nich słyszymy. Tak. Ale tak naprawdę w takim razie, jak rozumiem, prędkość to jest problem.
2: W takim razie uważam, że prędkość, bo cały czas bawimy się w Batmanów, uważamy, że my sobie poradzimy, że to 250 to żaden problem, bo on w tym prędkości to on i tak wszystko opanuje, bo ma super wyposażone auto, jest super kierowcą, od wielu lat jeździ. Bardzo często też ci kierowcy są bardzo zmęczeni, bo jeżdżą wielokrotnie, po wiele godzin i tutaj to zmęczenie też bierze tutaj górę, że niestety po iluś tam godzinach ten czas reakcji mu się bardzo osłabia, ale on i tak pędzi, bo jak to kiedyś ktoś mi powiedział, słuchaj, jak zwiększam prędkość, to mi się zwiększa adrenalina i nie usnę.
1: No to w takim razie bardzo oryginalny pomysł na to, żeby ustrzec się wypadków. Czy odcinkowe pomiary prędkości to jest rozwiązanie? Myślę, że kierowcy, którzy jeżdżą po autostradach w Łódzkiem, wiedzą, o czym mówię, a jeden jest, można powiedzieć, naszpikowany fotoradarami, tymi, które mierzą prędkość właśnie na pewnych odcinkach, a także informowaliśmy w Radiu Łódź o tym, że ma być taki odcinkowy pomiar prędkości na A2 między Łodzią a Warszawą w trakcie remontu. To jest rozwiązanie? Dużo kierowców jest naprawdę poirytowanych. Mówią, że no troszkę właśnie 10 km za szybko pojadą i już jest mandat.
2: Wiem co, no zawsze tutaj trzeba rozważyć, czy te 10 km więcej to jest wielki problem, czy tylko będzie to 10 km więcej. Ten pomiar prędkości jest chyba ważnym elementem, żeby poradzić sobie z tymi szaleńcami na drogach. Bo
1: czyli panu to
2: działa.
1: Nie przeszkadza, jak jedzie na przykład, nie, a jedynką w kierunku Katowic.
2: Powiem panu szczerze, byłem kiedyś w Norwegii u syna i tam jest poza miastem 70, a na autostradach 100. Wie pan, jest piękna droga, którą pan widzi 15 km do przodu. Nie ma nic. Żadnego domu, nie ma nic. Wszyscy Norwedzy jadą 70, góra do 71.
1: U nas i w zabudowanym zdarza się, że jesteśmy wyprzedzani, kiedy jedziemy 50. To bardzo często na podwójnej ciągłej albo przed pasami.
2: Tak, ale widzi pan, tutaj zadziałał. Nie to, że to są super naród norweski, tylko po prostu kary, które były tam, są stosowane, bardzo wysokie. Zabiera się prawo jazdy, płacą bardzo wysokie kary, bo to zależy też od ich dochodów. Także wie pan, to jest taka droga, gdzie możemy doprowadzić, że na tej drodze zaczniemy się szanować i zaczniemy bezpiecznie jeździć. No, taka spektakularna sprawa, gdzie w Polsce ktoś szaleje, wyjeżdża do Niemiec i nagle zaczyna jeździć wolno. Dlaczego? Bo wie, że tam nie uniknie tej kary. Że to
1: albo
2: jest...
1: w Szwajcarii, gdzie jest radar, fotoradar na fotoradarze.
2: Tak, tak. Wie pan, i tutaj chyba w tą stronę dobrze rząd idzie, no bo trzeba niestety w ten sposób założyć kaganiec tym kierowcom, no bo naprawdę wie pan, żyjemy coraz dłużej, to życie jest coraz fajniejsze i głupio być zabitym przez jakiegoś szaleńca na drodze.
1: No tak, jak jeszcze nie jesteśmy za to odpowiedzialni. A polscy kierowcy nie są trochę znieczuleni? Ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zresztą informowaliśmy o tym i w Radiu Łódź, ale także na naszej stronie radiołódź.pl, opublikowała film z wypadku na autostradzie, gdzie przejechało obok busa, który się przekoziołkował dosłownie, 67 kierowców, tylko kilku się zatrzymało, reszta pojechała dalej, pewnie się śpieszyła. Przyzwyczailiśmy się? Z czego to wynika? Z czego to może wynikać?
2: Wie pan co? Tutaj trzeba też się zastanowić, bo jest to autostrada, prawda? W momencie, jeżeli jesteśmy osobą taką niekompetentną, mało ruchliwą, zatrzymanie naszego samochodu w celu udzielenia pomocy może doprowadzić do jeszcze do większej tragedii. No bo
1: a to
2: wiadomo,
1: nie mamy takiego obowiązku, żeby się zatrzymać
2: mamy,
1: i tylko sprawdzić, czy pomoc jest potrzebna?
2: Wie pan, tylko trzeba się zastanowić, czy ten ruch, który ja wykonam na tej drodze szybkiej, naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzał. Jeżeli jestem osobą starszą, jestem osobą jakąś troszeczkę niesprawną, to naprawdę może doprowadzić do tragedii. Ważne na takiej autostradzie, jeżeli zdarza się wypadek, żebyśmy powiadomili służby w miarę możliwości, jeżeli czujemy się na siłach, oczywiście pomóc, czyli oznakować, ale to najważniejsze to jest to oznakowanie, czyli uprzedzenie innych kierowców, że coś się dzieje złego. Wszystkich starać się przeprowadzić za barierki do miejsca bezpiecznego. Natomiast wie pan, z doświadczenia wiem, że najczęściej kierowcy, jeżeli przejeżdżają koło wypadku, to robią po prostu zdjęcia i filmiki, wie pan. Byłem przypadkiem, miałem taki, że zapalił się samochód i brałem udział w gaszeniu, bo po prostu zatrzymałem się, spytałem się tam ludzi, czy mają gaśnicę, czy możemy gasić, jest kilku gaśnic, zaczęliśmy gasić. To wie pan, kierowcy, którzy się zatrzymali, nie udzielali nam pomocy, tylko wszyscy kręcili filmy, zdjęcia, żeby mieć po prostu
1: zawsze
2: sensację.
1: Korek też powstaje w drugą stronę, nie dlatego, że na przykład utrudnienie jest na naszym pasie, tylko w drugą stronę, ponieważ kierowcy zwalniają, chcą trochę popatrzeć. Czyli nie
2: filmować.
1: Byłby pan taki surowy dla tych kierowców, którzy się nie zatrzymali w okolicy.
2: Uważam, że wie pan, autostrada jest bardzo niebezpiecznym miejscem i takie zatrzymanie takiej osoby, która, no wie pan, nie jest dobrze ogarnięta w sprawie ratowania, w części oznakowania, no może doprowadzić do większej tragedii, natomiast nie usprawiedliwia to, że tak duża liczba przejechała.
1: To jeszcze jeden temat, który jest ostatnio, nie schodzi z czołówek gazet, ale także portali informacyjnych, także z serwisów radiowych. Należy uregulować bardziej ruch hulajnóg w miastach, dlatego że mieliśmy na przykład ostatni przypadek weekendowy w Koluszkach. Koluszkowcy policjanci zatrzymali kierującego hulajnogę, który jechał 80 km na godzinę. To już chyba przechodzi w

0: ale też nauka, bo trzeba tym ludziom pokazywać, co taka hulajnoga potrafi zrobić. Wie pan, no jakieś takie filmiki, gdzie można pokazać, jak ten człowiek jadący z tą prędkością, chociaż będzie miał kask, zachowa się. No niestety prawa fizyki są takie, jakie są i to jest tragedia. Na pewno też trzeba byłoby, wie pan, tak jak sobie jeżdżę nieraz i patrzę te długie ścieżki rowerowe, w niektórych miejscach my jako kierowcy mamy porobione różnego rodzaju hopki, nie hopki, na takich długich właśnie też spróbować albo hopkę, albo spróbować jakieś takie zwolnienie i na przykład jakiś zakręt w lewo, w prawo.
1: Ze względu, jak rozumiem, na hulajnogi, bo to
0: ze względu na hulajnogi, żeby oni po prostu tak się nie rozpędzali.
1: A w ogóle policjanci są przygotowani do tego, żeby z tym walczyć, bo sprzętu na przykład, który kontroluje, to jest wyjątkowo mało. Kontroluje na przykład przerabiane hulajnogi. Co do zasady, one nie mogą rozwijać więcej niż 20 km, ale tak, w przypadku właśnie tego koluszkowskich policjantów, oni złapali osobę, która przerobiła sobie tą hulajnogę, która
0: no na dzień dzisiejszy nie ma przepisów jeszcze, które im zezwala na to, żeby oni to sprawdzali. No tam mam teraz się tym zająć, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie rozmowa, rodzice też powinni na to wpływać, że nie kupują super hulajnog dziecku, bo będziesz pędził, no bo to rodzic decyduje.
1: Pan jest wyjątkowym optymistą. Ja nie wiem, czy rozmowa tutaj przekona. A takie rozwiązanie, jak proponuje na przykład Kutno, na części obszaru zakazać w ogóle hulajnóg elektrycznych. Takie rozwiązanie po wypadku w Kutnie zostało wdrożone. Myśli o tym także Bełchatów po ostatnich wydarzeniach. Zakazy być może byłyby dobrym rozwiązaniem, czy to nie ma sensu?
0: Wie pan co, no, czy te zakazy coś przyniosą? No, jak nie będą się tu popisywać, to gdzieś indziej będą jeździć. Wiadomo, że jeżeli on ma sprzęt, który się rozpędza i chce sobie pokazać na filmiku, jak to on pędzi i tak dalej, to będzie działało. No, bardziej chyba właśnie możliwość kontroli ich prędkości, sprawdzania stanu technicznego tej hulajnogi. Wie pan, no, często oni też, jak widzę, to w deszczu pędzą. No, wie pan, jeżeli hulajnoga jedzie z taką prędkością i łapie wodę, no to przecież wiadomo, że on będzie w poślizg wpadnie. Tam nie ma żadnej opony. Nie
1: Czyli
0: ma...
1: zakazy na danym obszarze to jest po prostu przeniesienie problemu gdzie indziej.
0: Tak. Bo ten
1: wyniesienie tak... ich z centrów miast, a nie rozwiązanie problemu w ogóle.
0: Wie pan, no, na pewno problemem dla tych miast też pewnie są chodniki, które są zarzucane tymi hulajnogami. Wiadomo, że w Łodzi, jak jeździmy, bardzo często widzimy te hulajnogi, nie stoją wzdłuż chodnika, tylko po prostu w poprzek, co powoduje, że pewnie niewidomi mogą mieć z tym problem i tak dalej. No to jest nagminne, że te hulajnogi zostają. Wydaje mi się, że no, stworzono te miejsca, gdzie można zostawiać te hulajnogi, ale to słabo działa.
1: Szanowni państwo, dbajmy o siebie w takim razie, wakacje na półmetku i no ja, może teraz ja będę optymistą, może ja się pobawię w optymistę, oby więcej te statystyki nie wzrosły, chociaż pewnie moje nadzieje będą płonne. Na razie 210 wypadków, 9 ofiar śmiertelnych w województwie łódzkim. Oby więcej nie było, ale no być może będzie okazja jeszcze po wakacjach się spotkać i podsumować te statystyki, czy mieliśmy rację, czy nasze apele i nasza rozmowa pomogła, przyniosła skutek.
0: Bardzo chętnie się spotkam, bardzo chętnie porozmawiam o zmianach przepisów na szkoleniu, bo to też jest teraz, wie pan, taki temat bardzo gorący.
1: To jesteśmy w takim razie umówieni. Krzysztof Kołodziejczak, instruktor nauki jazdy, był moim i państwa gościem dzisiaj o poranku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu ze mną Dominika Buchholz, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa i rzeczniczka Kids Alert. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wakacje to czas odpoczynku, ale także okres, gdy wyjątkowo chętnie dzielimy się swoim życiem w mediach społecznościowych. Niesie to za sobą jednak realne zagrożenia. Jakie?
2: Oj, tych zagrożeń jest masa. Warto najpierw zastanowić się, po co my właściwie w kontekście promowania swoich wakacji udostępniamy wszystko w mediach społecznościowych. To myślę, że to jest takie pierwsze pytanie na start. Czy to jest tylko kwestia pochwalenia się? No i co może, jakie zagrożenia mogą stać za tym chwaleniem się? Ponieważ lista tutaj nie tylko związana jest z cyberzagrożeniami, ale takim fizycznym naszym bezpieczeństwem. Bo pierwszą informacją, którą ujawniamy w czasie rzeczywistym, publikując zdjęcia z wakacji, to jest to, że dom stoi sam. Puste. I jest łatwym celem faktycznie ataku fizycznego. Dużo łatwiej do takiego domu zaplanować włam. Dodatkowo tak naprawdę ujawniamy przy okazji naszą lokalizację, bo bardzo często chętnie oznaczamy resorty, hotele, w których się znajdujemy, również pokazując w miejscu, w którym jesteśmy, jeśli ktoś z nas może również być takim celem pewnego ataku fizycznego. Natomiast jeśli chodzi o udostępnianie takich rzeczy w mediach społecznościowych, to jest kwestia związana również z ujawnieniem tego, jak my żyjemy. Pewne schematy, pewien status zamożności. No tutaj pojawia się dużo tych zagrożeń. No i również ten najważniejszy obszar, czyli nasz wizerunek. Wizerunek nasz, naszych bliskich, przede wszystkim dzieci, pokazywanie właśnie tych członków rodziny, pokazanie statusu materialnego. To wszystko powoduje, że bardzo łatwo można stać się atakiem tak zwanego deepfake'u, czyli stworzeniem naszej podobizny, filmiku z naszą podobizną za pomocą sztucznej inteligencji.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy tych zagrożeniach fizycznych jednak. Coraz częściej słyszymy taką radę, że zdjęcia i relacje z wakacji można publikować z opóźnieniem, to wtedy pomoże. Ma to sens jakiś w ogóle?
2: No ma jakiś sens, no bo w momencie, kiedy wracamy z tego urlopu i dopiero wtedy wrzucamy zdjęcia, no to jednak już jesteśmy fizycznie w tym domu, palą się światła, jest jakiś ruch w tym mieszkaniu, więc nawet jeśli potencjalnie ktoś będzie chciał sprawdzić, a słyszymy często, że mają różne metody, czy łapania za klamkę i tak dalej, no to oczywiście będą już widzieli, że ktoś jednak wrócił. No i znowu w drugą stronę, nie będziemy dostępni na miejscu w tym kurorcie, jeśli ktoś na przykład miałby potencjalnie jakiegoś stalkera.
1: Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale jakie informacje o sobie zdradzamy, publikując zdjęcia? Oczywiście oprócz tego, że jesteśmy poza domem. Powiedziałaś też o lokalizacji. Co jeszcze?
2: No właśnie ten poziom życia, tak? No coraz więcej osób jednak wyjeżdża za granicę na te wakacje. Pokazujemy, w jakich hotelach się zatrzymujemy, co może potencjalnie pokazywać, że mamy duże zasoby finansowe, trzymamy jakieś oszczędności w gotówce w domu. Więc tutaj te wszystkie elementy, to jakim autem się poruszamy, to wszystko ma jakieś psychologiczne znaczenie w kontekście uplasowania nas w takiej, no niestety brzydko mówiąc, piramidzie, kogo warto atakować, a kto tych oszczędności po prostu będzie najzwyczajniej miał mniej. A dobrze wiemy, że mimo wszystko media społecznościowe często przekłamują ten wizerunek. Nawet wiemy, że celebryci wynajmują drogie auta tylko do zdjęcia, no ale przecież czasami jednak ciężko zweryfikować to, co jest tylko na chwilę na pokaz, a co faktycznie jest prawdą o nas samych.
1: Wakacyjne fotografie bardzo często przedstawiają również dzieci.
2: No właśnie, no te dzieci. Tutaj oczywiście wszyscy jesteśmy narażeni na kwestię tych deepfake'ów, czyli tego tworzenia awatarów, nagrań czy właśnie zdjęć z naszą podobizną. Natomiast dzieci są szczególnie narażone z wielu względów. Chociażby dlatego, że dzieci są bardzo łatwym atakiem osób o niezbyt dobrych zamiarach w kontekście naszych dzieci, lekko mówiąc. Często fotografujemy dzieci w strojach kąpielowych, na basenie, na plaży. No niestety osób, które nie mają takich intencji jak państwo, jest masa. I to osoby, które polują właśnie na takie zdjęcia, wykrywają je w internecie w bardzo łatwy sposób, za pomocą pewnych filtrów, pewnych klasyfikacji tych zdjęć i szukają właśnie w wakacje, mają takie swoje łowy, no bo to jest właśnie ten moment w roku, gdzie my wszyscy chcemy się tym pochwalić. Więc takie dziecko może być bardzo łatwym atakiem. No i oczywiście to nie tylko muszą być aż tak niebezpieczne zagrożenia, to może być chociażby kwestia wrzucania śmiesznych zdjęć z małym dzieckiem, które teraz nam wydają się śmieszne, ale z internetu pamiętajmy o tym, że nic nie ginie i za kilka lat nasze dziecko dorośnie, pójdzie do szkoły, a rówieśnicy potrafią być brutalni i wyszukiwać takie zdjęcie, które nam za małego dziecka nie wydawało się to nic złego, tak, że dziecko się ubrudziło, jest śmiesznie, tak, pochlapało się, no ale po latach może się okazać, że faktycznie rówieśnicy będą brutalnie wykorzystywać to w kontekście przemocy rówieśniczej.
1: Wakacje to taki szczególny czas, ale czy poza wakacjami również na to powinniśmy zwracać uwagę?
2: Oczywiście, tutaj wakacje są takim zmożonym momentem, bo jako rodzice mamy więcej czasu, uwagi z tymi dziećmi spędzamy, wyjeżdżamy właśnie na te urlopy z rodziną. Natomiast tak, w ciągu całego roku niestety takich okazji jest mnóstwo. Nasilenie w trakcie świąt chociażby, gdzie faktycznie chętniej fotografujemy się z rodziną. Natomiast cały rok szkolny jest zdecydowanie takim momentem, gdzie warto się zastanowić, czy wizerunek naszego dziecka koniecznie musi być w internecie. Tutaj dzieje się też w naszej polskiej przestrzeni, bo właśnie Sejm przegłosował oraz Senat uchwałę dotyczącą zakazu wizerunku w żłobkach. Czyli już jesteśmy ten krok bliżej do tego, żeby ten wizerunek dziecka, które nie może samo decydować o tym, czy chce, żeby rodzic, czy właśnie nauczyciel, czy przedszkolanka w przedszkolu wrzuciła to jego zdjęcie. Więc na ten moment miejmy nadzieję, że po podpisanej ustawie będziemy mieli już taką nowelizację ustawy, która już w tym najmłodszym wieku będzie placówką zakazywała. Oczywiście rodzice nadal będą mogli wrzucać ten wizerunek dziecka do internetu, aczkolwiek patrząc na to właśnie, co się dzieje, no tutaj warto się zastanowić i jest to zdecydowanie w kontekście placówek ruch w dobrą stronę. Mam nadzieję, że doczekamy się tego również w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
1: A czy ruchem w dobrą stronę jest zakrywanie twarzy dzieci na przykład emotkami? Bo taki trend się obserwuje wśród rodziców. Czy to jest dobry przykład tego, jak można publikować zdjęcia? Chociaż też tutaj w mojej głowie pojawia się pytanie, po co zakrywać, po co wrzucać zdjęcie, które i tak jest zakryte?
2: No właściwie lepszy ryc niż nic, więc jak już ktoś ma bardzo dużą potrzebę faktycznie pokazania, nie wiem, może dziecko jest na zdjęciu z całą rodziną, tak, i wtedy zakrywamy tą buźkę. Tutaj na pewno warto obalić jeden ważny mit, ponieważ w mediach społecznościowych przelewa się przez różnych ekspertów informacja, czy ta naklejka coś daje w kontekście tego, że można ją zdjąć. Otóż nie można jej zdjąć tak po prostu. Oczywiście za pomocą sztucznej inteligencji możemy tą naklejkę fizycznie ściągnąć, ale to, co pojawi się po odkryciu tej naklejki,
1: będzie wygenerowane.
2: Dokładnie, to już nie będzie twarz naszego dziecka. To będzie tak naprawdę zbiór przypadkowych, losowych elementów innego dziecka, więc często teoretycznie chroni to sam wizerunek, samą twarz naszego dziecka. Natomiast jeśli nadal to będzie zdjęcie w stroju kąpielowym, no to mamy na przykład kwestię ciała, tak, tego dziecka. A pamiętajmy o tym, że tu nie tylko chodzi o buzię, tak? Więc tutaj różne elementy dziecka są interesujące dla niektórych osób. Więc no, z jednej strony tak, daje cokolwiek w kontekście na zdjęciu grupowym zakrycie tej buzi, ale długofalowo nie wiem, czy to jest faktycznie sens chwalenia się zdjęciem emotikonki.
1: A czy ustawienie prywatnego konta w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, mamy taką możliwość, coś daje?
2: No daje, bo ograniczamy oczywiście ten dostęp do pewnej grupy odbiorców, natomiast nigdy nie mamy 100% pewności, czy dane konto jest kontem bezpiecznym, które nas obserwuje, no bo często mówi się też o tym, że mamy włamania jednak przez platformę Meta, dużo osób jednak traci raz na jakiś czas konta, więc my nigdy nie mamy 100% tej pewności, że jednak konto naszego bliskiego znajomego nie zostanie zhakowane, czy chociażby zdjęcie nie wyciekną, bo niestety dowiadujemy się, że te zdjęcia po jakimś czasie pojawiają się w różnych dziwnych miejscach. No i pytanie, czy my zawsze będziemy mieli ten profil zamknięty? Czy te zdjęcia już wcześniej miały prawo gdzieś wypłynąć? No tutaj jednak kierowałabym się taką zasadą, że im mniej internet o nas wie, tym jednak mimo wszystko jesteśmy bezpieczniejsi.
1: No to już tak na koniec, jakich zasad warto przestrzegać, aby po powrocie z tych wakacji, z tego urlopu nie żałować tego, co opublikowaliśmy w internecie?
2: Przede wszystkim ten zdrowy rozsądek. Dwa razy zastanowić się, po co my to robimy. Czy tylko po to, żeby pochwalić się przed koleżankami, sąsiadkami, czy faktycznie jest tak duża potrzeba wrzucenia tego zdjęcia. Jeśli to zdjęcie już chcemy wrzucić, zobaczyć je kilka razy, czy na pewno tam nie ma jakiegoś elementu, który może być wrażliwy, delikatny, często dane w tle, na przykład numery pojazdów, które się pojawiają. To są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim śledzić tą swoją aktywność, czy jakieś dziwne ruchy na naszych kontach się jednak nie dzieją. No i być bezpiecznym w właśnie tym cyfrowym świecie.
1: Dominika Buchholz, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, rzeczniczka Kids Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

0: Jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie w czwartek, 6 sierpnia. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Burzowa noc w Łódzkiem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, a to jeszcze nie koniec niebezpiecznej pogody. Miliony wydane, pasażerów wciąż niewielu. Łódź Fabryczna czeka na tunel średnicowy i większy ruch. Pod ziemią schrona, a na powierzchni centrum rehabilitacji. Nietypowa inwestycja powstaje pod Bełchatowem. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Pracowity wieczór i noc łódzkich strażaków. Przez region przeszła prawdziwa nawałnica. Jak poinformował Radio Łódź, dyżurny łódzkich strażaków od 19.30 wczoraj interweniowali 60 razy. Były to głównie połamane drzewa, konary oraz wypompowywanie wody z piwnic. Na dziś synoptycy przewidują kolejne burze w regionie łódzkim, także z gradem oraz opady deszczu. Dla całego województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. A dziś będzie gorąco i burzowo, prognozuje Instytut Meteorologii. Najchłodniej ma być na zachodzie i północnym zachodzie, do 25 stopni Celsjusza. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że nad Polską będą też dziś przechodzić gwałtowne burze.
3: Z północnego zachodu w głąb kraju postępujące przelotne opady deszczu, burze z gradem, miejscami gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu i z porywami wiatru do 90, lokalnie 100 km na godzinę.
2: Więcej o pogodzie w regionie powiemy tuż po wiadomościach Radia Łódź. Susza i gwałtowne burze mocno dają się we znaki rolnikom w Łódzkiem. Plony są znacznie niższe niż w poprzednich latach, a niski poziom wody paraliżuje działalność nad Zalewem Sulejowskim. O skutkach tegorocznej pogody i możliwych formach pomocy porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, posłem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Telusem. Ta rozmowa o 8.10. Największy łódzki dworzec jest dopiero 22 w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego opublikował zestawienie polskich stacji obsługujących najwięcej ludzi. Przez Łódź Fabryczną w ciągu doby przejeżdża 13,5 tysiąca pasażerów. Więcej jest ich na głównych dworcach w Opolu, Rzeszowie, Szczecinie czy Bydgoszczy. Pasażerowie na Fabrycznym cieszą się jednak, że nie ma tłoku.
4: Jest nowoczesny, fajny, dużo pociągów. Jest super.
5: Większa dostępność wszystkiego, mniejszy tłok.
6: Nie lubię się zepychać.
5: Dla pasażerów to nie jest problem. Pewnie to jest problem z rentownością całego dworca, jeżeli jest za mało ludzi, ale dla pasażera to jest wygodnie.
7: Od początku było wiadomo, że dworzec zacznie pełnić rolę takiego faktycznie głównego dworca z chwilą, kiedy zostanie połączony z resztą sieci komunikacyjnej kolejowej w Łodzi.
2: Odpowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Główny łódzki dworzec dziś jest stacją końcową z wylotem tylko w kierunku Widzewa i Warszawy. Ma to zmienić tunel średnicowy, którego budowa jest już opóźniona o kilka lat. Aktualny termin zakończenia prac to 2030 rok.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Podziemny schron powstaje w Zawadach pod Bełchatowem. Pomieści 200 osób. Będzie to pierwszy w województwie obiekt spełniający wymagania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nad schronem zbudowane zostanie Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. O szczegółach mówi reporter Polskiego Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
8: Budowany w Zawadach schron to podziemny obiekt o powierzchni blisko 500 metrów kwadratowych. Ma pomieścić do 200 osób i umożliwić im przebywanie w izolacji przez 48 godzin. Jak powiedział mi Przemysław Dębski z Urzędu Gminy Bełchatów, wykonawca tej inwestycji już przystąpił do prac.
9: Rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi.
8: Mieszkańcy gminy Bełchatów, z którymi rozmawiałem, popierają inwestycje i uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
10: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim.
11: Jesteśmy miejscowością strategiczną.
8: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
2: A schron będzie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody i zaplecze sanitarne. Koszt inwestycji opiewa na prawie 9 milionów złotych. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Politycy podsumowują pierwsze 12 miesięcy jego prezydentury, oceniając je bardzo różnie. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska nie znajduje żadnego pozytywu, który mogłaby przytoczyć, komentując rok urzędowania Karola Nawrockiego.
12: No nie znajduję, bo tak jak znajdowałam, przynajmniej w przypadku pana prezydenta Dudy, otwartość i wsparcie od razu od pierwszego dnia Ukrainy w wojnie z Rosją, to tutaj tego nie widzę.
2: Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku. Zagłosowało na niego ponad 10 milionów Polaków. W ciągu roku urzędowania zawetował 41 ustaw. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Jak słyszeliśmy w serwisie włóczkiem, wciąż możliwe burze, ale jeśli chodzi o temperatury o poranku, to na razie mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. 21-22 stopnie, da się oddychać, ale w ciągu dnia nie będzie już tak dobrze. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują dla łódzkiego 30, a nawet 33 stopnie. Maksymalnie w ciągu dnia, ale od czasu do czasu schładzać nas będą przelotne opady deszczu i burze.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To rozpoczynamy ten nowy dzień w czwartek 6 sierpnia, 7 minut po godzinie 6. Będziemy razem do 9 w składzie Kuba Janik, Monika Czerska. Kłaniamy się i zapraszamy do słuchania.

0: Dzikość serca i Tilaf w Radiu Łódź wczesnym porankiem, kwadrans po szóstej, wcześnie, ale ja polecam, żeby już wstać, wyjść, pospacerować, bo naprawdę o tej porze jest czym oddychać na termometrach w Łódzkiem 21-22 stopnie, czyli naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A w ciągu dnia już tak przyjemnie nie będzie. Termometry w Łódzkiem mają wskazywać 33 stopnie, czyli będzie ciut chłodniej niż wczoraj, bo wczoraj pewnie niektórzy zauważyli na swoich termometrach nawet 36 stopni. To nie był łatwy dzień, a my sprawdzaliśmy, jak łodzianie i mieszkańcy regionu w taką aurę się czują i jak sobie radzą.
2: No też, no napoje przede wszystkim, tak.
3: Coś zimnego.
2: Zimnego, tak.
3: Lubi pani, jak są upały?
4: Znaczy upały może nie, ale jak jest ciepło, to tak. Bardzo lubię. Wolę ciepło niż zimę.
0: No ja też wolę ciepło, ale wczoraj było naprawdę momentami trudno oddychać.

0: łatwym dostępem, to jeszcze jest nieklimatyzowany.
1: Sytuacja zdaniem pasażerów jest naprawdę bardzo trudna. Czy da się coś zrobić z tym stanem rzeczy? To na pewno sprawdzimy w naszym programie do godziny 9:00.

0: Takie piosenki zdecydowanie ułatwiają wstawanie, prawda? To całkiem nowy utwór Delta Goodrem i Hologram. W Radiu Ucio Poranku, 24 minuty po godzinie 6.
1: Powtórka z historii.
0: A my zaglądamy właśnie do historycznego kalendarza, sprawdzamy, co wydarzyło się w Łodzi i w regionie przed laty. 1826 rok. Pierwszy burmistrz przemysłowej Łodzi, Antoni Czarkowski, został odwołany, bo kradł pieniądze z miejskiej kasy. 6 sierpnia 1909 roku to najważniejsza data w historycznym kalendarzu Łódzkiego Klubu Sportowego, ponieważ tego dnia nastąpiła formalna rejestracja klubu. Wpis do rejestru towarzystw i związków sportowych guberni piotrkowskiej, co dało oficjalny początek jego działalności, a było to

jeśli chodzi o wydarzenia z Łódzkiego, a do godziny 9 przypomnimy także, że dziś mija 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę.

0: Radio Łódź. Dajemy energię na start. Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
4: Rodowici
5: piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14:30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Tu Radio Łódź, jest 6:30. Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
2: A na początek ostrzeżenie pogodowe. Dziś w województwie łódzkim należy spodziewać się burz. Dla północnej i zachodniej części regionu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Mimo to wciąż będzie bardzo ciepło. A prognoza na najbliższe godziny tuż po wiadomościach. Policja szuka sprawców, którzy na wiadukcie kolejowym w gminie Wola Krzysztoporska zawiesili wulgarny antyukraiński baner. Na transparencie znalazło się obraźliwe hasło oraz przekreślona flaga Ukrainy. Mundurowi natychmiast zabezpieczyli transparent i prowadzą intensywne czynności w tej sprawie. Za tego typu czyn polegający na publicznym znieważaniu lub nawoływaniu do nienawiści na tle narodowościowym kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Rewolucja handlowa w Koluszkach, 100-letnia tradycja, ustąpi miejsca nowoczesności. Miejskie targowisko zostanie przeniesione z dotychczasowego placu rynkowego w zupełnie nową lokalizację. Więcej o tym powiem w wiadomościach Radia Łódź. Hubert Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i awansował do 3. rundy tenisowego turnieju ATP 1000 w Montrealu. Spotkanie trwało godzinę i 37 minut. Następnym rywalem Polaka będzie Holender Botik van de Zandt-Schulp, który wygrał z Rosjaninem Daniłem Medwiediewem. W pierwszej rundzie turnieju odpadł piotrkowianin Kamil Majchrzak. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
1: W Łódzkiem wciąż możliwe burze, to już wiemy, proszę na siebie uważać, ale jeśli chodzi o temperaturę o poranku, to mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. W tej chwili 21-22 stopnie, jest czym oddychać. W ciągu dnia już nie będzie tak kolorowo, bo przed nami kolejny upalny dzień, maksymalnie w Łódzkiem do 33 stopni. To na południowym wschodzie regionu, natomiast będą miejsca, gdzie temperatura spadnie poniżej 30, bo do 28 stopni na północnym zachodzie regionu łódzkiego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: No właśnie, mamy taki bardzo prosty plan na ten poranek. Na pewno na luzie i uśmiechu chcemy rozpocząć nowy dzień. A liczę, że Państwo nam w tym pomogą. 606-787-878 studio@radiołódź.pl. Za chwilę mała informacja od klimatologa, który będzie nas przekonywał o tym, że upalnej aurze zawsze towarzyszą gwałtowne burze i nie powinniśmy się temu dziwić.

0: Florence and the Machine o poranku w Radiu Łódź, 20 minut do godziny 7. W międzyczasie odezwał się nasz słuchacz, pan Andrzej z Bełchatowa, który już od samego rana na spacerze z psem i potwierdza, że poranek to szansa na pooddychanie rześkim powietrzem. Na termometrach w Łódzkiem całkiem przyjemne wskazania, bo 22 stopnie. W ciągu dnia już nie będzie tak kolorowo.
1: Gorące powietrze to z jednej strony powietrze osuszające, ale niosące olbrzymie ilości wody. I w przypadku, gdy zostanie ono sprowokowane przez ruchy gwałtowne, na przykład pojawienie się frontu, de facto trzeba się liczyć też z gwałtownymi opadami. To kończy się w wielu przypadkach podtopieniami, wystąpieniem wód z rzek.
0: A to już klimatolog profesor Bogdan Chojnicki, który przekonuje nas, że upalnej aurze zawsze towarzyszą gwałtowne burze. Naukowiec zwraca uwagę, że intensywne, ale krótkotrwałe opady powodują często niewielkie podtopienia, ale nie wpływają na wzrost poziomu wód i poprawę sytuacji hydrologicznej w dużych rzekach. Klimatolog wyjaśnia także, że zmiana klimatu, czyli wzrost temperatury, to swego rodzaju huśtawka między gwałtownymi zjawiskami.
1: To jest w zasadzie przekaz szczególnie dla terenów górskich, które dzisiaj cierpią w Polsce na niedobory wody. Dużo rzek w Polsce, szczególnie na południu, notuje stany niższe od minimum okresowych, co oznacza, że koryta rzek są dość, można powiedzieć, pustawe. Może się zdarzyć tak, tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
0: A oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są objawami wzrostu temperatury powietrza. A dzisiaj ta temperatura będzie wzrastać. Na razie 22 stopnie, a w ciągu dnia maksymalnie w Łódzkiem nawet 33.

0: Muzyczny powiew wolności i wilki o poranku. 12 minut do 7.
1: Przegląd prasy.
0: A my zaglądamy do Rzeczpospolitej, która ustaliła, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że przypadające za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi, a ministerstwo chce to zmienić. W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach państwa i narodu polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. Ministerstwo planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi. Chodzi o 15 sierpnia i 2 maja, między innymi o tym dziś pisze Rzeczpospolita.

0: Lato w pełni z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Wyjeżdżamy na łódzkie ulice chwilę przed godziną 7. Na początek Łódź, Konstantynowska do Alei Unii powoli się korkuje. Srebrzyńska do Włókniarzy, tam też jest mały korek, trzeba uważać. Piłsudskiego w stronę Widzewa, no tutaj Państwa nie zaskoczę. Przy Palmiarni to wiadomo, że czekamy na przejazd. I w drugą stronę przy Sienkiewicza też noga z gazu. Dobra wiadomość dla pasażerów MPK Łódź. Tramwaje i autobusy jeżdżą bez zakłóceń, przynajmniej na razie. Sieradz w okolicy Ronda Kaczyńskiego, tutaj chwilę czekamy na przejazd i zaglądam jeszcze do Pabianic, bo widzę, że na Kinińskiego też trochę więcej aut, ale długo na przejazd czekać nie będziemy. Kolejne wiadomości z łódzkich dróg, nie tylko łódzkich, po godzinie 7.30.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Poranek z Radiem Łódź jest 7. Wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
10: Nocne burze dały się we znaki mieszkańcom Łódzkiego. Dziś znów możliwe gwałtowne zjawiska pogodowe oraz upał. Zgierzanie narzekają na linię tramwajową 45. Problemem są stare pojazdy i rzadkie kursy. Handlowa rewolucja w Koluszkach. Miasto buduje nowe targowisko, ale mieszkańcy protestują. Temperatura maksymalna do 33 stopni, lokalnie 34. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty. Trudna pogodowo noc w Łódzkiem za nami. Strażacy interweniowali 60 razy. Głównie były to połamane drzewa, ale to nie koniec niebezpiecznej pogody. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówi, że prognozowane są nadal burze z intensywnymi opadami deszczu.
12: Te opady miejscami będą bardzo obfite, nawet do 40-50 mm opadu podczas burz i burzom tym będą towarzyszyły lokalnie opady gradu i bardzo silne porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
10: Znów będzie upalnie, termometry mogą pokazać do 34 stopni. Są ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Więcej o pogodzie w regionie za chwilę, a pogoda utrudnia też żniwa rolnikom, plony są mniejsze. Porozmawiamy o tym z porannym gościem Radia Łódź, posłem PiS, byłym ministrem rolnictwa Robertem Telusem. Zapraszam o 8.10. Pasażerowie linii 45 narzekają na warunki podróży. Między Zgierzem a Łodzią kursują głównie stare składy bez klimatyzacji. Dodatkowo jeżdżą tylko co pół godziny. Są to wysokopodłogowe tramwaje, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym czy z dziecięcymi wózkami, mówią zgierzanie.
13: Tramwaj wcześniej chwilę odjechał i trzeba czekać pół godziny, no to jest problem.
14: 3 stopnie do wyjścia starszej osoby z wózkiem, to jest problem.
15: My chodzimy na 4 do tramwaju. Ludzie, gdzie są nasi radni? Matka z wózkiem ciężarna, jak ma wsiąść?
16: Za wysokie są tramwaje. Później wysiąść to samo jest. Trzeba tak jakoś do dołu, nogi najpierw, później laskę. A o 2 laskach to już koniec jest. Żeby to były niskopodłogowe tramwaje.
10: Połączeniem tramwajowym numer 45 zarządza Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. W związku z uwagami pasażerów zgierski radny Paweł Czekalski zwrócił się do prezydenta Zgierza o podjęcie rozmów z łódzkim ZDIT-em.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
10: Olbrzymi, nowoczesny i wciąż pusty. Największy łódzki dworzec kolejowy Łódź Fabryczna zajął dopiero 22 miejsce w ogólnopolskim rankingu liczby obsłużonych pasażerów. Z najnowszego zestawienia Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że przez podziemną stację przewija się średnio 13,5 tysiąca podróżnych na dobę. To wynik gorszy niż na głównych dworcach w miastach takich jak Opole, Rzeszów, Szczecin czy Bydgoszcz. Przełom ma przynieść budowa podziemnego tunelu średnicowego, który zamieni Fabryczną w stację przelotową. Gigantyczna inwestycja jest już jednak opóźniona o kilka lat. Aktualny termin zakończenia prac to 2030 rok. Rewolucja handlowa w Koluszkach, stuletnia tradycja, ustąpi miejsca nowoczesności. Miejskie targowisko zostanie przeniesione z dotychczasowego placu rynkowego w zupełnie nową lokalizację. Warunki dla sprzedawców i kupujących zmienią się diametralnie. Na nowym placu powstanie około 300 stanowisk dla handlu. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a pierwsi klienci zrobią tu zakupy w przyszłym roku. Jak mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk, obecne warunki są niewystarczające.
17: Dzisiaj są wielkie problemy z zaparkowaniem. Targowisko jest za małe, nie mieści się. Nie można tam w sposób cywilizowany rozstawić się do handlu. Będzie 175 miejsc postojowych, toaleta, będzie jak wjechać samochodem, będzie gdzie sprzedawać.
10: Przenosiny budzą jednak spore emocje. Część mieszkańców Koluszek protestuje przeciwko tej decyzji, argumentując, że od ponad 100 lat tradycyjne zakupy robiono zawsze w tym samym historycznym miejscu. W Zawadach pod Bełchatowem powstaje podziemny schron dla 200 osób. Będzie to pierwszy w Łódzkiem obiekt spełniający wymagania nowej ustawy o ochronie ludności. Nad schronem powstanie centrum rehabilitacji. Mieszkańcy popierają te inwestycje.
18: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim, gdzie nie mamy ani jednego punktu. Dobrze, że gmina Bełchatów działa w tym kierunku.
19: Ja uważam, że jest stanowczo za mało ze względu na to, że jesteśmy miejscowością strategiczną. Jest tutaj dużo mieszkańców i no, takim sposobem powinniśmy mieć takie miejsce.
20: Sytuacja jest taka niepewna, nie? To niech tam coś tam się dzieje.
10: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się w tym roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30.
11: Pięć po siódmej, czas na wiadomości sportowe. Michał Malinowski, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Unia i rezerwy ŁKS-u poza Pucharem Polski. Skierniewiczanie odpadli w rundzie wstępnej rozgrywek, przegrywając po rzutach karnych z Sokołem Kleczew. Unia odpadła, ponieważ była nieskuteczna, uważa trener Kamil Socha.
22: Jakby rozpatrywać ilość sytuacji bramkowych, czystych, stuprocentowych, niemożliwe, a jednak możliwe i dlatego przegraliśmy w ostatecznym rozrachunku. Jesteśmy źli, jesteśmy rozżaleni, tak naprawdę bardziej na siebie chyba niż na los.
21: Sokół prowadził do przerwy, w drugiej połowie wyrównał Kamil Sabiło. W dogrywce wynik otworzył drugoligowiec z Kleczewa, ale w doliczonym czasie gry do remisu doprowadził Damian Makuch. W serii rzutów karnych lepsi byli bezbłędni goście. Swoich 11 nie wykorzystali natomiast Krzysztof Toporkiewicz i Mateusz Szmyt. ŁKS 2 Łódź przegrał na wyjeździe ze Zniczem Pruszków 1-3. Jedyną bramkę dla Łodzian zdobył w 30 minucie Adrian Jurkiewicz. pierwszej rundzie Pucharu Polski zagrają zatem trzy drużyny z Łódzkiego, Widzew i jego trzecioligowe rezerwy oraz pierwszoligowy ŁKS. Magdy odpadły w drugiej rundzie w Toronto. Magdalinet uległa reprezentującej USA Iwie Jowicz 3-6 i 5-7, a łodzianka Magdalena Frank przegrała 6-3, 3-6 i 2-6 z Amerykanką Jessica Pegulą. W imprezie pozostała Iga Świątek, która w trzeciej rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. W trzeciej rundzie turnieju w Montrealu zagra Hubert Hurkacz, który wygrał wczoraj z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4 i 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van den Zandschulp. Porażka Górnika nad Dunajem. Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy. Gospodarze strzelili w 65. minucie. Rewanż za tydzień w Zabrzu, a dzisiaj zagrają pozostałe 4 polskie drużyny. W kolejnych wiadomościach sportowych usłyszymy się po godzinie 9.
11: Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: To ja chciałam zapytać, jak pan redaktor znosi te wysokie temperatury?
4: Oj, raczej ciężko.
11: Ciężko? Nie lubisz upałów?
4: No aż takich to na pewno nie.
11: No to jeszcze dzisiaj musisz się pomęczyć. 33 stopnie maksymalnie
4: dobrze,
11: mają pokazać.
4: Dobrze, że tylko dzisiaj.
11: Tak, od jutra ma być chłodniej, ulgę poczujemy, bo zaledwie 24-25 stopni, ale to jutro. Dziś maksymalnie 33 na południowym wschodzie, czyli w okolicach Radomska i Kamieńska między innymi. Będą miejsca, gdzie będzie ciut chłodniej, 28 stopni na północnym zachodzie, czyli powiedzmy w okolicach Uniejowa i Poddębic. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, a schładzać nas będą niemal przez cały dzień przelotne opady deszczu, a także burze z gradem.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Monika Czerska, zapraszam na drugą godzinę poranka, a przypomnę, jesteśmy razem w czwartek, 6 sierpnia.

You're unbelievable. Takie rytmy, takie dźwięki lepsze od czarnej, małej czarnej o poranku. 12 minut po godzinie 7 znalazłam w Polskiej Agencji Prasowej rozmowę z meteorologiem na temat sprawdzalności prognozy pogody. I cóż się okazuje, 3-4 dni to pewność, a potem prognoza staje się raczej scenariuszem, mówi ekspert. Prognozowanie pogody to proces oparty na fizyce atmosfery i oceanu, zaawansowanej matematyce oraz mocy superkomputerów. Komputerów, podkreśla meteorolog Michał Brennek w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Współczesna nauka pozwala na niezwykle precyzyjne określenie warunków atmosferycznych pod warunkiem, że nie wybiegamy zbyt daleko w przyszłość. Najwyższą trafnością charakteryzują się prognozy na pierwsze 3 doby, na okres od 4 do 7 dni bardzo dobrą, a od około 7 do 10 dnia prognoza staje się raczej scenariuszem. Możemy określić trendy, na przykład czy nadchodzi ocieplenie, ochłodzenie albo okres z ozapadami, ale nie pogodę co do godziny w konkretnym miejscu, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Meteorolog Michał Brennek z Zakładu Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. To w takim razie nie wybiegamy w przyszłość, ale wiemy, że dziś z prognozy pogody wynika jedno. Czeka nas kolejny upalny dzień, a my za kilka minut w programie sprawdzimy, jak w tych dniach z tymi upałami radzą sobie mieszkańcy województwa łódzkiego.

0: Czerpiemy energię z muzyki o poranku. Mark Ronson i Bruno Mars w przeboju, który już funkcjonuje na rynku ponad 10 lat. Tak, ten czas szybko biegnie. Uptown Funk. Mam nadzieję, że ten utwór poprawił nam wszystkim nastrój.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A my powracamy do pogody. Według zapewnień synoptyków jeszcze dziś musimy przetrwać z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni w Łódzkiem do 33-34 kresek, ale od jutra poczujemy już ulgę. Wczoraj natomiast miejscami w Łódzkiem termometry notowały 36 stopni, a nasz reporter Kacper Rafalski sprawdzał, jak łodzianie radzą sobie z trwającą falą upałów.
2: Łodzianie różnie reagują na tak wysokie temperatury i mają też różne sposoby na radzenie sobie z nimi. Byliśmy dziś przy plaży miejskiej w Arturówku, gdzie od rana zebrało się tam sporo mieszkańców. Jak państwo sobie radzą w trakcie upałów?
3: No właśnie, idziemy odpoczywać.
4: Czyli tutaj... wodę, do Arturówka.
2: A dzisiaj ma być 36 stopni.
4: Ale nie my w cieniu.
3: Nie na pełne słońce.
2: I jakieś pływanie? Jakieś
4: pływanie, własne? Tak, w wodzie będzie, zimne napoje, obowiązkowo.
2: 36 stopni ma być dzisiaj. Jak pani zamierza przeżyć ten dzień?
5: No bardzo dobrze, woda jest, dzieci będą się kąpać, babcia z dziećmi i już. I sobie damy radę, chłodno będzie i już się ochłodzimy.
2: Lubi pani, jak są upały?
5: Znaczy upały może nie, ale jak jest ciepło, to tak, ciepło bardzo lubię.
2: Być.
5: Wolę ciepło niż zimę.
2: 36 stopni dzisiaj, pan lubi upały?
6: Lubię.
2: A ludzie narzekają, jak jest 36.
6: No, rozumiem, bo nie każdy akurat może znosić upał, jak tak swobodnie przechodzi na tym. Mnie akurat to bardzo nie przeszkadza i lubię, jak jest sporo słońca.
2: Państwo jak zamierzają się schłodzić również?
7: No też, no napoje przede wszystkim, tak.
2: Coś zimnego?
7: Zimnego, tak.
2: A jaki plan na dzisiaj, żeby ten dzień, że no, tak powiem, no przeżyć?
6: Za 2-3 godzinki nad wodą, a potem uciekać do domu do cienia.
8: Od południa być w domu. Dlatego wyszedłem dzisiaj wcześniej do lasu.
2: Czyli w cieniu?
8: W cieniu?
9: No w cieniu, raczej w domu przy klimatyzacji, bo tak nawet w ogródku, no to jednak temperatura jest dość wysoka i lepiej nie narażać ani siebie, ani dziecka.
2: I tak jak usłyszeliśmy, pamiętajmy, że dzieci i osoby starsze są szczególnie narażeni na konsekwencje wysokich temperatur. Słuchajmy naszego organizmu i nie wystawiajmy się na słońce, a aktywność fizyczną na świeżym powietrzu zostawmy na wieczór.
0: I proszę to sobie wziąć do serca. O tych wszystkich zasadach przypominał nasz reporter Kacper Rafalski. A ja wiem, że w czasie takich upałów są tacy, którzy dłużej lubią posiedzieć w pracy. A to dlatego, że w pracy mają klimatyzację. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dziś troszkę chłodniej niż wczoraj, bo maksymalnie w Łódzkiem od 28 do 33 stopni, a od jutra zdecydowanie chłodniej. Taka zwyczajna letnia temperatura, czyli 24 do 25 stopni. Miejmy nadzieję, że te prognozy się sprawdzą.

0: Samoloty Dawid Podsiadło i Kaśka Suchacka o poranku w Radiu Łódź. 25 minut po siódmej. Za chwilę skrót najważniejszych wiadomości i raport z dróg.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
6: a także Dariusz Postolski.
1: Radio Nocą.
7: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
8: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem, jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
7: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
10: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
11: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi regionu. Damian Grosicki.
15: Witam. Gosia mówiła o korkach przed siódmą, ale pewnie trzeba coś prostować. No to zaczynamy od Łodzi, ulicy Wróblewskiego, gdzie sznur samochodów oczekuje przed przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Maratońską. No, identyczna sytuacja czeka na kierowców jadących, albo raczej stojących na Transmisyjnej i Malowniczej. Nie zmienia się sytuacja na remontowanej Palki. Jadąc od Telefonicznej w stronę Wojska Polskiego musimy doliczyć sobie kilka minut opóźnienia. Poczekamy również na światłach na Strykowskiej i też przed Wojska Polskiego. Wielkopolskiego, to jeszcze zaglądamy do Zgierza i poza budową Ronda na Łódzkiej, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy, należy wspomnieć o skrzyżowaniach Musierowicza z Łęczycką i Gałczyńskiego z Parzęczewską. Kolejny raport drogowy, minutę przed 8.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: No to ci dołożył Damian, co?
17: A my to sobie rozliczymy u góry, tam będzie poprosił o kawę i wiesz. I nie dostanie.
0: Pojedynek na to, kto bardziej zna się na korkach w Łodzi między Damianem Grosickim i Małgorzatą Błażewicz, która o 7.30 ma dla nas skrót najważniejszych informacji.
17: MPK Łódź stawia na autobusy elektryczne. Tymi ekologicznymi pojazdami można już jeździć na kolejnych liniach coraz częściej. Zmianę odczują też mieszkańcy, ale nie tylko mieszkańcy, ale też miasto. Użytkowanie autobusów elektrycznych jest tańsze w porównaniu ze spalinowymi. Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej zmierza ku końcowi, poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać opinie międzynarodowych biegłych na temat przyczyn tragedii. Dokument trafił do śledczych w maju, ale dopiero niedawno został przetłumaczony. Rzecznik Prokuratury Krajowej dodał, że informacja o treści opinii nie będzie oznaczała zakończenia postępowania w tej sprawie. Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób. Wśród nich m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP. PiS chce pokazać, że ma pomysł na zmianę w ochronie zdrowia. Największa partia opozycyjna organizuje dziś w Warszawie konwencję, podczas której zaprezentuje pierwsze postulaty, jakie wejdą w skład jej nowego programu. Nowe lokalizacje Light Move Festival w Łodzi w trakcie 16. edycji wydarzenia rozświetlone zostaną kamienice, jak na przykład ta przy Piotrkowskiej 113. Podczas Light Move Festival przez 3 dni centrum Łodzi zmieni się w gigantyczną, otwartą galerię sztuki, pełną trójwymiarowych mappingów, wielobarwnych iluminacji i widowiskowych instalacji dźwiękowych. 16. edycja odbędzie się w ostatni weekend września, czyli od 25 do 27. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8. Zapraszam.
0: Mamy kolejne ostrzeżenie o burzach, które przetoczą się przez region łódzki od 12 do północy i praktycznie to ostrzeżenie dotyczy całego regionu łódzkiego. Proszę na siebie uważać. Jeśli nie będzie burz, to zachmurzenie ma być umiarkowane i duże i kolejny gorący dzień przed nami. Maksymalnie w Łódzkiem od 28 stopni na północnym zachodzie regionu, czyli mniej więcej w okolicach Uniejowa i Poddębic, do 33 na południowym wschodzie, czyli w okolicach Radomska i Kamieńska. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. Wiadomo, że w trakcie burz możliwe porywy, dziś nawet do 90 km na godzinę.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Przypomnę, jesteśmy razem w czwartek, 6 sierpnia, 26,5 minuty do godziny 8, a w naszym programie już niebawem powiemy o niezadowoleniu pasażerów komunikacji miejskiej w Zgierzu i w Łodzi. Chodzi konkretnie o linię tramwajową 45.

0: Poranek z Radiem Łódź, 18 minut do godziny 8. 6 sierpnia, czyli dziś, mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Z sondażu Ibris dla portalu Wirtualna Polska wynika, że 56% Polaków pozytywnie odbiera jego prezydenturę, negatywnie 40,5%. Nie będę analizować tego badania szczegółowo, ale o jednej sprawie chcę powiedzieć, bo wyjątkowo wysokie i najbardziej skonsolidowane poparcie prezydent otrzymuje od wyborców obu konfederacji. W tej grupie pozytywne oceny sięgają łącznie aż 97%, na co składa się 62% wskazań zdecydowanie pozytywnych oraz 35% raczej pozytywnych, wynika z badania. A my wracamy na grunt lokalny.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Pasażerowie tramwaju linii 45, który łączy Zgierz i Łódź, skarżą się na złe warunki transportu. Tramwaje kursują rzadko, a stan taboru obsługującego to połączenie pozostawia wiele do życzenia. Większość pojazdów to starsze, wysokopodłogowe tramwaje bez klimatyzacji. A 45 wczoraj w wielki upał przejechał się nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Mógłby częściej jeździć w weekendy, bo w weekendy to on jeździ co 50 minut, co 40, no to dostać się do Łodzi, to tylko pociąg zostaje wtedy. No i gorąco jest, tak? Nie ma klimatyzacji w tych tramwajach, jak teraz takie upały, no to jest okropnie. Upocony się wysiada. Przyjeżdżają te wysokie, takie te tramwaje, starsze osoby, to się wciągają po prostu. Jest no niewygodny, nieporęczny jest dla starszych i dla młodych ludzi, uważam. Niebezpieczny jest, bo się potknąć, upaść można.
3: My chodzimy na czterech do tramwaju. Ludzie, gdzie są nasi radni? Matka z wózkiem ciężarna, jak ma wsiąść? 5 operacji. 82 lata kobieta.
4: O wielku mowa. Przyjechał. Jak trzeba, to się człowiek męczy. Ciężko jest wsiąść do tego. Muszę dojechać do Łodzi. Nie mam innego połączenia.
5: Pani by chciała wsiąść?
4: Tak.
5: Jak
4: no
5: na Giewon
4: tak,
5: wejść?
4: No właśnie. No.
5: Nie jest łatwo. Może pani pomogę?
4: O, dziękuję bardzo. O, dziękuję. No jest trudno.
6: Za wysokie są tramwaje. No i później wysiąść to samo jest. Trzeba tak jakoś do dołu. Nogi najpierw, później laskę. A o dwóch laskach to już koniec jest. Żeby to były niskopodłogowe tramwaje, nie? I starsze panie, i z tymi wózkami, i z dziećmi.
5: Teraz siedzimy, jest 30 parę stopni.
6: Ojeja, piecze.
5: No właśnie, a klimatyzacji brak.
7: Mamy klimę w dachu.
5: Za przyjemnie się nie jedzie, nie? W takich warunkach.
7: No ale jak ja muszę, to jadę.
8: Mieszkańcy zgłaszali mi po prostu, że w tramwajach linii 45 nie działa klimatyzacja i brak jest składów niskopodłogowych. Paweł Czekalski, radny Rady Miasta Zgierza. Napisałem tutaj też pismo do prezydenta miasta Zgierza z prośbą o podjęcie tutaj rozmów z Zarządem Dróg i Transportu miasta Łodzi, żeby ta kwestia uległa poprawie na korzyść mieszkańców Zgierza. Te warunki nie są zbyt komfortowe dla podróżowania. Obserwuję to na co dzień. Miałem zgłoszenia od pasażerów, od osób, które korzystają z linii tramwajowej 45 i nie ukrywam, że to był główny motyw tutaj po prostu mojego postępowania i podjęcia interwencji w tym zakresie. Jest porozumienie międzygminne regulujące te kwestie między miastem Łodzią a miastem Zgierzem i tutaj powinno się to stać też jakimś przyczynkiem do być może zmiany zapisów tego porozumienia. Na pewno powinno się to stać przyczynkiem do rozmów pomiędzy władzami miasta Zgierza a władzami miasta Łodzi w powyższym zakresie.
9: To jest linia, która jest obsługiwana przez tabor MPK Łódź i jest częścią całego układu komunikacyjnego. Radek Podegrodzki, Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. To nie jest tak, że to są jakieś inne tramwaje niż te tramwaje, które jeżdżą po Łodzi. My mamy zapisane w porozumieniu, że co najmniej 51% pojazdów będzie pojazdami z niską podłogą i o to staramy się dbać za każdym razem. Natomiast trzeba pamiętać, że MPK Łódź ma w swoim taborze jeszcze całkiem sporo pojazdów, tak zwanych 805N, które mają wysoką podłogę. Staramy się partycypować w tych niedogodnościach na tym samym poziomie, co łodzianie. Nawet tramwaje z niską podłogą, City Runnery, tramwaj, który był zamawiany do Łodzi bez klimatyzacji, tylko dzięki staraniom MPK Łódź ta klimatyzacja pojawia się w kolejnych tramwajach. Jako Zgierz budujemy kolejną linię tramwajową, to będzie linia numer 46. Ze Zgierza będziemy mieli częstotliwość dwa razy większą niż do tej pory.
10: Na pewno jest ciężko seniorom w tramwajach przy tych temperaturach.
11: Mówi Zbigniew Papierski, prezes łódzkiego MPK.
10: 1/3 taboru jeszcze jest wysokopodłogowa i nie dość, że nie jest z łatwym dostępem, to jeszcze jest nieklimatyzowana. Plany są wieloletnie, bo wymiana tych 100 pojazdów to jest poważny zakup. Trzeba liczyć około 2 miliardów złotych, żeby wymienić ten tabor.
0: Czyli mieszkańcy Zgierza podróżujący tramwajami linii 45 na poprawę sytuacji będą musieli trochę poczekać. Ja mam dobrą informację tylko taką, że dziś ostatni dzień upalny w tej fali upałów. Od jutra trochę chłodniej, 24-25 stopni, więc jeździć się będzie troszkę lepiej. A to była relacja reportera Radia Łódź Miłosza Warszawskiego.

Przyjemne rytmy w Radiu Łódź. Jamiroquai wybrzmiał przed chwilą. Jeszcze jedną ładną piosenkę mamy przed ósmą, bo za moment zabrzmi Coldplay. A ja chciałam zapowiedzieć gościa, który pojawi się w naszym studiu o 8.10, tradycyjnie gość Radia Łódź. Tym razem to będzie poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, z którym porozmawiamy o tegorocznych żniwach, o wysychającym Zalewie Sulejowskim, ale także o cenach paliw. Spróbujemy podsumować rok prezydentury Karola Nawrockiego, no i pewnie nie zabraknie pytania o podział w Prawie i Sprawiedliwości. Na tę rozmowę za kilkanaście minut zaprasza Michał Dąbrowski.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
15: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
16: Co panią boli?
17: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
16: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
17: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
18: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
19: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: To zapinamy pasy i ruszamy na drogi. Damian Grosicki.
20: Jeśli ktoś oczekuje pozytywnych wiadomości drogowych, to polecam w Łodzi pojechać na Aleję Urody Życia. Na Teofilowie, tam jak sama nazwa wskazuje, można się odstresować, uśmiechnąć, spojrzeć na życie przez różowe okulary i jechać dalej. No bo dalej zamiast Urody Życia mamy szarą rzeczywistość. To zostając na Teofilowie, spory zator mamy na skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z remontowaną Szczecińską. Tak samo jest przy Bielicowej jadąc w stronę centrum. Włókniarzy stoi, nie licząc oczywiście estakady. Trzeba uważać przy Lutomierskiej, a chcąc przeciąć Włókniarzy ulicą Drewnowską, to na dobrych chęciach może się skończyć, bo tam stracimy nawet do 10 minut. To jeszcze Bełchatów. Niewielkie, ale jednak korki są na skrzyżowaniu Włókniarzy z Czaplinecką, ale też nieco wolniej pojedziemy, zbliżając się do krzyżówki Staszica z Czyżewskiego. Z kolejnymi wiadomościami drogowymi wracamy za pół godziny.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Poranek z Radiem Łódź jest 8:00. U nas czas na kolejne wiadomości. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
3: Pracowita doba strażaków w całej Polsce. Gwałtowne burze łamały drzewa i zalewały posesje także w Łódzkiem. Po ponad 100 latach targ zmieni miejsce. W Koluszkach trwa spór o przyszłość miejskiego rynku. Polityczne podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego. Opinie rządzących i opozycji są skrajnie różne. W dzień zachmurzenia umiarkowanej duże, możliwe opady deszczu oraz burze z gradem. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj około 300 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Od północy natomiast podjęli ponad 170 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz w Łódzkiem. Interwencji było 60. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że usuwano przewrócone drzewa i połamane gałęzie oraz wypompowywano wodę z pomieszczeń i posesji.
21: Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Poranek 6 sierpnia przyniósł 171 interwencji spowodowanych burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw łódzkiego oraz mazowieckiego. Interwencje te dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i posesji.
3: Nad Polską przechodzi front atmosferyczny, który przynosi wyładowania i opady deszczu oraz gradu, a także silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również dziś ostrzega przed burzami i upałami. Alerty drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia przed tymi zjawiskami obejmują prawie całą Polskę. Informacje o pogodzie w regionie łódzkim tuż po wiadomościach. W Koluszkach powstanie nowe targowisko miejskie, zapewni 300 nowych miejsc handlowych i 170 miejsc postojowych. Będzie także toaleta. Jednak niektórzy mieszkańcy są przeciwni inwestycji. Chcą, żeby plac targowy został na starym miejscu. Targ w Koluszkach od ponad 100 lat odbywa się na placu przy ulicy Rynek. W okolicy nie ma dostępu do prądu i toalet, a handlujący muszą co wtorek rozkładać swoje stanowiska. Jednak część mieszkańców jest przyzwyczajona do starego rynku.
22: Dla starszych osób to będzie duża uciążliwość.
23: Lepiej, żeby zostało na miejscu. No to jednak ludzie się przyzwyczaili do tego.
24: Tu było getto, tu był plac, gdzie ludzi po prostu trzymano, zabijano. Nie powinno tak być targowiska. To jest tak, jakbyśmy na czyichś prochach po prostu byli.
23: Jak to mówią, starych drzew się nie przesadza.
3: Nowe targowisko w Koluszkach będzie oddalone od obecnego o kilkaset metrów. Ma być gotowe w przyszłym roku, a w miejscu obecnego miałaby powstać mediateka.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
3: Nowe autobusy elektryczne dla łódzkiego MPK. Tabor zasiliło 36 takich pojazdów. W sumie więc jest ich w Łodzi 61. Miasto stawia na autobusy elektryczne, które są cichsze i bardziej ekologiczne, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
25: Nikt nie chce mieć koło swojego miejsca zamieszkania w ruchliwej ulicy. Nikt nie chce mieć koło własnego miejsca zamieszkania przystanku autobusowego, pod który podjeżdża autobus, który emituje hałas i jednocześnie spalinę.
26: To jest naprawdę duża wygoda dla miasta, bo będzie można zrobić te same kilometry za dużo mniejsze pieniądze.
3: Dodaje prezydent MPK Łódź Zbigniew Papierski. Klimatyzowane autobusy elektryczne będą dojeżdżać m.in. na Radogoszcz. W tym roku MPK wybuduje nowe punkty ładowania na osiedlach Radogoszcz Wschód i Zachód i przy dworcu Łódź Dąbrowa. Dla otoczenia prezydenta był to bardzo dobry rok dla Polski. Dla przedstawicieli rządu rok pełen niezrozumiałych wet. Politycy podsumowują pierwszy rok sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego. Komentarze zebrała Dagmara Kędzior.
27: Przedstawiciele rządu twierdzą, że Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw ze wszystkich prezydentów. Jego działania minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek określił jako wkładanie kija w szprychy.
28: Wszystkie prawie akty, które miały reformować wymiar sprawiedliwości, są blokowane, są wetowane. I to są weta polityczne.
29: To nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polakom.
27: A tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Z kolei zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza był to rok bardzo dobrej prezydentury, choć w trudnych warunkach koabitacji z rządzącymi.
30: Którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie prezydentowi.
27: Karol Nawrocki dokładnie rok temu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: O roku prezydentury Karola Nawrockiego i sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości za chwilę porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, posłem PiS Robertem Telusem. Zapraszam 10 minut po 8, a na same dobre wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Czego możemy spodziewać się w pogodzie? W Łódzkiem na pewno burz. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia o tych zjawiskach. Fala burzowa będzie przechodzić przez region łódzki od godziny 12 i praktycznie to ostrzeżenie obejmuje całe województwo łódzkie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe, tak jak mówiłam, opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na północnym zachodzie, czyli mniej więcej w okolicach Uniejowa i Poddębic, do 33 stopni na południowym wschodzie, czyli tak koło Radomska i Kamieńska. Takie wartości będą pokazywały termometry. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się w trakcie burz. Wiadomo, możliwe porywy wiatru, dziś nawet do 90 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 6,5 minuty po godzinie 8. Monika Czerska, zapraszam na trzecią godzinę poranka. Przypomnę, jesteśmy razem w czwartek, 6 sierpnia, a na dobry początek tej godziny Roxette. Za kilka minut w naszym programie rozmowa z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, także były minister rolnictwa. Dzień dobry panie pośle, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam wszystkich, którzy nas słuchają w czwartkowy poranek.
1: I podczas żniw, a wiemy, że susza i burze niszczą plony w łódzkiem. Tegoroczne żniwa są wyjątkowo ciężkie w naszym województwie, bo jak mówią Radiu Łódź rolnicy, przez ostatnie lata z jednego hektara można było zebrać czasem nawet 9 ton zboża, ale dzisiaj liczba ta spada nawet o 1/3, do 6-7 ton. Pan uprawia kukurydzę i pszenicę. Pan też widzi u siebie ten spadek?
2: Ja przede wszystkim pszenicę i zboża, to znaczy mam na myśli tutaj żyto, owiec. Właśnie wczoraj około 23:00 siadłem z traktora i tak chciałem to połączenie z rana, bo jeszcze rano jest rosa i się nie wyjeżdża młócić, ale dziś jeszcze my wyjedziemy kombajnami, bo jeszcze jesteśmy w trakcie żniw. I to tak jest okienko pogodowe, bo mówi pan o pogodzie, to ja zaraz o tym powiem. Ale w tym momencie mamy takie okienko pogodowe, które pozwala albo spowodowało, że mamy i żniwa, i u mnie również siana, bo ja mam konie i potrzebuję dużo siana. Także naprawdę tej pracy jest bardzo dużo. Oczywiście to, co pan redaktor powiedział, widać w tym roku słabsze plony, dużo słabsze plony i one są spowodowane i tym suszą, przede wszystkim suszą, która była i wcześną wiosną. Później było troszkę deszczów, ale to nie były deszcze, które pozwoliły, żeby się rozwinęło ziarno. Często było tak, że słoma się rozwinęła, to znaczy roślina urosła, ale ziarno się nie rozwinęło i nie ma odpowiedniej ilości ziarna. Także w tym roku będzie nam brakować ziarna, znaczy brakować to może za duże słowo, ale będzie tego ziarna mniej.
1: Kryzys dotarł też do innych branż i do innych miejsc niż tylko pola, bo też nad Zalew Sulejowski, konkretnie do Zalewu Sulejowskiego, bo wysycha chyba najbardziej znany zbiornik wodny w Łódzkiem. Kolejne fragmenty dna się odsłaniają, łodzie siadają na terenie dna przy przystaniach, grzęzną w mule, przedsiębiorcy zajmujący się turystyką odwołują rejsy. Hydrolodzy mówią jasno, że susza to oczywiście jest coś, co nie pomaga tej sytuacji, ale to przede wszystkim efekt słabej zimy, bo klimat się zmienia. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy to jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić? Czy coś, z czym możemy, a nawet powinniśmy coś zrobić?
2: No panie redaktorze, że tak się składa, że właśnie dokładnie w niedzielę byłem nad Zalewem Sulejowskim, przepraszam. Właśnie też po to, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nie, żeby się opalać, ale po prostu zobaczyć. Byłem również z byłym pracownikiem Wód Polskich, z osobą, która się bardzo mocno zna na tej gospodarce wodnej. I ta pani pokazywała mi dokładnie, co się dzieje, to znaczy skąd się to bierze. Niektórzy, no, też nad zalewem słyszałem to zdanie, że no, spuszczają wodę nad zalew, że wody polskie spuszczają wodę z zalewu. To jest nieprawda. Po prostu jest to problem suszy. To znaczy to problem braku opadów. To znaczy jest to problem braku wody. I ten problem jest głębszy. To znaczy dziś powinniśmy bardzo mocno zastanowić się nad tym, co w takich sytuacjach robić. To znaczy jak doprowadzić do tego, żeby nie brakowało wody, albo może inaczej, żeby tą wodę zatrzymywać. I tutaj kłaniają się programy tak zwanej małej retencji. Te programy były wprowadzone nawet za naszych czasów, gdy my mieliśmy odpowiedzialność za Polskę jako Prawo i Sprawiedliwość i one powinny być kontynuowane. I tutaj powiem coś przykrego, że nie wszystkie te programy są kontynuowane. Ja nie chcę tutaj, żeby wybrzmiało, że tutaj narzekam tylko, ale nie wszystkie te programy są kontynuowane i to źle. My musimy gospodarkę wodną, albo inaczej, duży nacisk położyć na gospodarkę wodną, bo inaczej nam będzie brakować wody.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź
2: jest bardzo ważne.
1: Były minister rolnictwa, poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dzisiaj mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Według pana najlepszy i najgorszy moment tej prezydentury jak do tej pory to?
2: Ja myślę, że tych najlepszych momentów były, no, były tylko najlepsze momenty. Ja wiem o tym, że za chwilę ktoś, kto słucha i nie popierał Karola Nawrockiego albo nie głosował na Karola Nawrockiego, to powie, no nie jest to wypowiedź obiektywna. Ja się z tym może zgodzę, że ja głosowałem, pomagałem w kampanii wyborczej i to jest... prezydent, którego ja sobie wymarzyłem i głosowałem, to może ona, ta wypowiedź moja nie będzie obiektywna, ale tych jego dobrych momentów było mnóstwo. I tutaj ja niejednokrotnie nawet, no, przyznam się, że mam w jakiś sposób też i kontakt z prezydentem. Kiedykolwiek go widzę, czy rozmawiam, mówię, że czuję dumę. Czuję dumę z takiego prezydenta. I to mówię szczerze, to nie dlatego, że tak wypada. Czuję dumę z jego postawy.
1: To gdyby pan chociaż ten jeden zły moment miał wskazać, coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze, żeby nie było tylko właśnie tak słodko.
2: No właśnie, panie redaktorze, no proszę mi uwierzyć. Nie dlatego, że nie chcę, no chciałbym coś znaleźć takiego, żeby powiedzieć, żeby to nawet wyglądało bardziej obiektywnie, ale nie mogę w pamięci znaleźć takiego momentu, z którego bym powiedział, no tutaj bym zrobił inaczej, albo tutaj może coś źle zrobił. Naprawdę jego postawa taka propolska i to, co zawsze mówi, że po pierwsze Polska

0: co mogło dać 4 dodatkowe miliardy złotych do budżetu, między innymi od Orlenu, wzrost akcyzy na alkohol i dopłaty cukrowej, program Safe, no, mnóstwo tego wszystkiego jest.
1: No właśnie, i to jest to rzeczy, które się będziemy różnić z tymi, którzy nie popierają Karola Nawrockiego. Zaczął pan program dotyczący podatków od koncernów. Nigdy, ale to każdy ekonomista to powie, który nawet nas słucha w tym momencie, że nigdy podatki nie obniżają ceny. Nigdy. Jeżeli nałożymy na kogokolwiek większy podatek, to on podniesie cenę, a nie obniży cenę. Ja wiem, że jest taka narracja w mediach, że gdyby te 4 miliardy wpłynęły, to by to obniżyło cenę. Nie, to jest nieprawdą. To jest nieprawda ekonomiczna, logiczna. To nie chodzi o nieprawda polityczna, tylko nieprawda logiczna.
0: Czy zwiększyłoby to wpływy do budżetu? Ekonomiści mówią, że tak by to wyglądało rzeczywiście.
1: Ale każdy koncern podniósłby cenę paliwa. Panie redaktorze, dzisiaj koncerny zarabiają dużo więcej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy baryłka ropy kosztowała w granicach nawet 140 euro. Dzisiaj kosztuje 90 euro. Te duże koncerny mogą już dzisiaj, tak jak to było za naszych czasów, wpłacać większe dywidendy do Skarbu Państwa.
0: No ale wtedy też nie mieliśmy co miesiąc kryzysu w cieśninie Ormus, bo sytuacja tam na Bliskim Wschodzie się zmienia z tygodnia na tydzień, co tydzień, albo nawet czasami już codziennie słyszymy, jak prezydent Trump mówi, że mamy przełom w rozmowach z Iranem i potem się okazuje, że ten przełom to jest kolejny dzień konfliktu.
1: Ale zgadza się, tylko panie redaktorze, ma pan rację, tylko wtedy mieliśmy wojnę i baryłkę ropy po 140, teraz mamy ciśnienie Ormus, ale baryłkę ropy po 90 zł, po 90 euro, przepraszam. To proszę zobaczyć, dzisiaj może Orlen obniżyć cenę. A pamięta pan czasy, myślę, że wszyscy pamiętamy, kiedy Obajtka oskarżano, nie tylko oskarżano, ale również miał zarzuty, że działał na nie korzyść spółki, bo obniżał cenę paliwa. No to proszę teraz zobaczyć, że to można by było dzisiaj zrobić. Tylko ten zarząd Orlenu tego nie chce zrobić.
0: Zarówno w czasach Prawa i Sprawiedliwości, jak i w czasach koalicji, to ta decyzja o obniżeniu cen paliwa poprzez różne programy nie zapadała od razu na chybcika i na hura. I to jest akurat cecha taka wspólna, bo najpierw trzeba rzeczywiście poczekać i zobaczyć, jak wygląda sytuacja rynku. Panie pośle, czy Rozwój Plus to jest ta siła, stowarzyszenie, być może docelowo partia polityczna, która może wam odebrać część wyborców? Widzimy, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości na PiS prezesa Jarosława Kaczyńskiego i PiS premiera Mateusza Morawieckiego zaczyna się powoli przenosić na poziom lokalny, czy też nawet regionalny, bo niedawno podczas spotkania działaczy tego stowarzyszenia pojawili się w Warszawie na tak zwanym grillu działacze do niedawna związani z łódzkim PiS-em, ale teraz już z tej formacji wyrzuceni. Tutaj dość wymienić byłą wieloletnią działaczkę PiS, panią mecenas Janinę Gost, czy radnych miejskich Radosława Marca, Krzysztofa Stasiaka.
1: No, tak naprawdę to spodziewałem się tego pytania od pana, bo wiadomo, że to jest rzecz, która dzisiaj w jakiś sposób rozgrzewa opinię publiczną, że pani Janina Gost była na tym spotkaniu.
0: To nawet informacja, że Garry Kasparow, arcymistrz szachowy świata, tam był się tak nie poniosła, jak to, że pojawiła się tam Janina Gost.
1: Szczególnie w naszym województwie to było naprawdę się rozeszło bardzo mocno, że tu się pojawiła pani Janina Gost. Ale ja powiem tak, każdy rozłam jest złem. Każdy rozłam jest złem. Każde odejście jest niepotrzebne. Tutaj widać było dzisiaj, coraz bardziej widać, że to było planowane dużo wcześniej, że to było planowane na nową partię. I żeby było jasne, ubolewam nad tym faktem, bo tam jest wielu moich, nie tylko kolegów, ale przyjaciół. Wielu moich przyjaciół, którzy poszli w stronę właśnie Mateusza Morawieckiego. No, myślę, że byłoby to hipokryzją, gdybym powiedział, że w jakiś sposób się z tego nie daj cieszy. No, nie, oczywiście ubolewam nad tym faktem. Myślę, że to jest. No, znaczy wczorajszy sondaż, no ale to jest jeden sondaż.
0: No, no właśnie, średnia sondażowa dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj to 20,2%. To jest spadek o 4,1.
1: Tak. Spada. Tak, ale znowu z drugiej strony jest tylko 4,1, nie? Jeżeli czytam 4,1 czy 5, to znaczy, że tak naprawdę, bo Mateusz Morawiecki ciągle mówił i ta grupa, że to poszerzy nasz elektorat. No te sondaże dzisiaj nie pokazują, że nie poszerzy. Tak naprawdę, powiem brzydko, idzie drogą Zbigniewa Ziobry czy PJN-u swego czasu, tylko że...

0: Polska jest tylko jedna.
1: Polska jest
0: Poszło
1: najważniejsza.
0: to w stronę Platformy Obywatelskiej. Przepraszam, Polska jest najważniejsza. To poszło w stronę mocno Platformy, bo oni się nawet połączyli z Platformą. I też wtedy był rozłam troszkę dotyczący Łódzkiego, bo przecież pamiętamy, pani Kluzik-Rostkowska była w PiS-ie i poszła, najpierw stworzyli Polska jest tylko jedna, a później przeszli do Platformy Obywatelskiej. I może to być taka droga, co byłbym bardzo mocno zaskoczony i nie wierzę do końca, że będzie taka droga. A może to być droga Solidarnej Polski, to znaczy no pokażemy, że wyjdziemy i będziemy bardzo mocni, a później, gdy się okaże, że nie jesteśmy też bardzo mocni, przyjdziemy jako syn marnotrawny i poprosimy o przyjęcie.
1: Panie pośle, to już tylko na koniec, bo musimy niestety powoli kończyć. Gdyby pan miał wskazać, kto bardziej przyczynił się do spadku sondażu Przemysław Czarnek, do spadku wyniku PiS. Czy Przemysław Czarnek, czy Mateusz Morawiecki?
0: No oczywiście, że rozłam i to, co się dzieje w tym momencie w Polsce, to nam zaszkodziło jako Prawo i Sprawiedliwość.
1: Poseł Robert Telus, były minister
0: rolnictwa. To, co się dzieje, rozłamem.
1: Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę dobrego, miłego dnia wszystkim, którzy nas słuchają.
1: I do usłyszenia na antenie Radia Łódź przez cały dzień, tydzień i oczywiście weekend.
2: A z naszym gościem rozmawiał Michał Dąbrowski. Prawie 25 minut po 8.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
5: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
4: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
6: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15:00. Pola Błasik.
3: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
9: Rodowici LKS-ie zakochani.
10: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14:30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. LKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
11: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18:00 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tuż przed 8:30 sprawdzamy sytuację na drogach. Rękę na pulsie trzyma Damian Grosicki.
14: A w Łodzi mamy taką sytuację, że kurtuje się zachodnia, jadąc od północy i północną w stronę zachodu. Taka ciekawostka. A tak poważnie to na tych dwóch ulicach trzeba postać, nie ma innej opcji. Podobnie jest na wschodniej przy praktycznie wszystkich skrzyżowaniach, a kiedyś rewolucji była ulicą południową, ale tam akurat żadnych utrudnień nie ma. To po tej łódzkiej róży wiatrów udajmy się do słonecznego Piotrkowa, który przywita nas, a jakże, korkami w niektórych miejscach, chociażby na Wyzwolenia przy Grabarskiej po obu jej stronach, Staszica, Słowackiego, Młynarska i Belzacka. Te cztery połączone ze sobą ulice tworzą taki specjalny łamaniec, też się zapełniły samochodami, a na światłach, może na dwóch zmianach, trzeba poczekać na swoją kolej na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Armii Krajowej. W Sulejowie królują takie ulice jak Konecka, Piotrkowska i Klasztorna. Następne informacje z dróg minutę przed 9:00.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Na zegarach 8:30.
15: Same dobre wiadomości.
13: No właśnie, to ten czas, kiedy czarujemy świat. Małgorzata Błażewicz.
16: I zaczynamy od szczęścia w nieszczęściu. Kierowca wyskoczył z auta, a samochód wpadł do wody. Powodem była sarna na drodze. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w Piotrkowie Trybunalskim. Kierowca, próbując ominąć sarnę, stracił panowanie nad autem. Samochód uderzył w barierę i wpadł do zbiornika wodnego. Mężczyzna zdążył jednak wcześniej wyskoczyć z auta, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
17: 50-letni kierujący Renault Kangoo, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem leśnym, zjechał z jezdni w obawie o swoje bezpieczeństwo, opuścił jeszcze jadący pojazd. Samochód uderzył w znak drogowy oraz barierę energochłonną, a następnie wpadł do pobliskiego zbiornika wodnego.
16: Na szczęście kierowca nie doznał poważnych obrażeń. Sarna uciekła z miejsca zdarzenia, a samochód nadaje się do suszenia. Butelkomaty pojawią się bliżej mieszkańców. Operatorzy systemu kaucyjnego zapowiadają montaż nowych urządzeń na osiedlach, które pozwolą oddać butelki i puszki bez wizyty w sklepie. Nowością będzie także zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą zamiast papierowego vouchera. W kolejnych latach w Polsce ma stanąć około 4000 takich automatów, także w Łodzi. Niezwykła historia z Ukrainy. 10-letnia Aleksandra Pascal, która jako 6-latka straciła nogę w rosyjskim ataku rakietowym na obwód Odeski, zdobyła złoty medal podczas międzynarodowego turnieju gimnastyki artystycznej w Rumunii. Po wielu miesiącach leczenia i rehabilitacji wróciła do treningów z protezą i ponownie rywalizuje na najwyższym poziomie. Dziś młoda sportsmenka jest symbolem wytrwałości. Bierze udział w międzynarodowym projekcie Dance of Freedom, przypominając światu o losie ukraińskich dzieci dotkniętych wojną. Marzy o starcie w Igrzyskach Paraolimpijskich w 2032 roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
13: Przypominam, że województwo łódzkie objęte będzie dziś nie tylko falą upałów, ale także falą burzową. Te burze mają przechodzić przez region od południa do końca dnia, być może nawet utrzymają się do jutra. Kiedy będzie burzowo, to i będzie bardzo mokro, bo spodziewane są intensywne opady deszczu, a także gradu, no i będzie silnie wiało, z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś znowu upalnie do 33 stopni w Łódzkiem. Tak będzie przede wszystkim na południowym wschodzie regionu, czyli w okolicach Radomska i Kamieńska, nieco chłodniej, bo 28 stopni na północnym zachodzie, no to można powiedzieć w okolicach Uniejowa. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 26,5 minuty do godziny 9:00. Już za kilka minut nasza stała wakacyjna pozycja, czyli podróżowanie z radiem. Tym razem wybierzemy się do Słońska w województwie lubuskim.

0: Billy Idol w Radiu Łódź o poranku, 22 minuty do godziny 9. W wakacje właśnie mniej więcej o tej porze wspólnie z koleżankami i kolegami z rozgłośni Polskiego Radia z całej Polski szukamy dla Państwa takich miejsc, w które warto się wybrać, które warto odwiedzić. A dziś wspólnie z Radiem Zachód zabieramy słuchaczy Radia Łódź do województwa lubuskiego.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Dziś zapraszamy do Słońska na północy województwa lubuskiego. W pierwszym etapie naszej podróży odwiedzimy Muzeum Martyrologii, upamiętnia ofiary obozu koncentracyjnego Sonnenburg. Pierwsi przeciwnicy polityczni hitlerowskich Niemiec trafiali tu już w 1933 roku. Wcześniej, w XIX wieku, było to ciężkie więzienie, opowiada Anita Wołodzik z muzeum.
9: Początkowo przybywali tutaj nie tylko więźniowie niemieccy, ale również i Polacy z Powstania Wielkopolskiego w 1846 roku. Byli oni przygotowani do procesu, który miał się odbyć w Berlinie. Później ciężkie więzienie zostało zamknięte w 1931 roku ze względu na złe warunki sanitarne i otwarto ponownie go jak w 1933 roku jako obóz koncentracyjny. Wówczas byli tu przetrzymywani obywatele Niemiec, którzy sprzeciwiali się Hitlerowi. Tutaj więźniów wyniszczano fizycznie, psychicznie.
8: Słońsk to także Park Narodowy Ujście Warty. Najmłodszy w Polsce park narodowy w tym roku świętuje 25-lecie. To tysiące hektarów łąk i rozlewisk, siedlisko setek gatunków ptaków wodnych i błotnych. Po parku oprowadza nas edukatorka Magda Mądrawska.
10: Najwięcej ptaków bez wątpienia można zaobserwować w okresie wiosennych i jesiennych migracji. Po prostu najłatwiej zaobserwować wielkie, spektakularne stada czy gęsi lub żurawi jesienią, czy też na przykład batalionów w okresie drugiej połowy kwietnia. Oczywiście park jest też przede wszystkim miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych. To jest ścieżka, właściwie ogród, w którym mamy skupisko kilkunastu takich punktów edukacyjnych, gdzie każdy może pobawić się, łącząc przyjemne z pożytecznym, dowiedzieć się też sporo rzeczy z dziedziny przyrody. Ogród jest tylko jeden, bo jesteśmy w Ogrodzie Zmysłów, natomiast ścieżek jest kilka. Turysta ma do wyboru spacer ścieżką ptasim szlakiem, spacer po ścieżce zatytułowanej Mokradła, przejazd rowerem przez ścieżkę na dwóch kółkach przez polder północny lub spacer kładką drewnianą przez podmokły las. Ta ścieżka zatytułowana jest Olszynki.
8: Zwiedzając Park Narodowy Ujście Warty, można zostać obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej, mówi Izabela Engel z Towarzystwa Przyjaciół Słońska.
11: To chodziło o to, żeby to było takie państwo ptaków i ludzi. Stąd właśnie są paszporty, są takie ramy państwowe, że jest prezydent. Powołujemy ambasadorów na zlotach, postawiliśmy jakieś słupy graniczne. No zabawa, ale no chodziło o to, żeby obywatele, czyli ludzie, którzy dostają paszporty, wracali, zbierali pieczątki z ptakiem roku i rzeczywiście to niektórzy już mają cały paszport zastemplowany i wyrabiali kolejny w tym celu. Mamy w tej chwili 3880 obywateli.
8: Park Narodowy Ujście Warty najlepiej zwiedzać przy okazji zorganizowanych spacerów z edukatorami. Można robić to też indywidualnie, korzystając z oznakowanych szlaków i punktów widokowych.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
0: Dziś odwiedziliśmy Słońsk i okolice. Gdyby Państwo szukali inspiracji na wakacyjne wędrówki, podróże, to wszystkie te podpowiedzi od kolegów i koleżanek z rozgłośni Polskiego Radia lądują na naszym portalu radiołódź.pl pod wspólnym hasłem Podróżowanie z Radiem. Gorąco polecam.

13,5 minuty do godziny 9. Powolutku nasze poranne spotkanie w czwartek 6 sierpnia dobiega końca. Ja obiecałam, że przypomnimy jedną bardzo ważną datę. Mija 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę. Miało to miejsce właśnie 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:15 na japońskie miasto spadła ważąca 4 tony bomba uranowa. Tego dnia po raz pierwszy użyto energii nuklearnej przeciwko ludziom. Druga bomba atomowa spadła kilka dni później, 9 sierpnia, na Nagasaki. A celem było zmuszenie Japonii do kapitulacji oraz zakończenie II wojny światowej. Bomba, którą Amerykanie zrzucili na Hiroshimę, miała kryptonim Little Boy i zawierała 62 kg wzbogaconego uranu. Temperatura w pobliżu wybuchu bomby osiągnęła szacunkowo 7000 stopni Celsjusza. Wskutek tego spłonęło wszystko w promieniu około 3 kilometrów. Dokładna liczba ofiar Hiroshimie i Nagasaki jest trudna do ustalenia. Według różnych szacunków łącznie poniosło śmierć lub zostało dotkniętych skutkami promieniowania ponad 400 tysięcy osób. A pokrzywdzeni wskutek wybuchu bomby w Hiroshimie i Nagasaki oraz dzieci pokrzywdzonych mają status hibakusha, ludzi dotkniętych eksplozją po kilkudziesięciu latach. W szczegółach pamiętali wydarzenia z sierpnia 1945 roku. Sueko Takada wspominała nieprawdopodobnie jasny błysk. W chwili, kiedy została zrzucona bomba atomowa, nagle zrobiło się bardzo jasno. Zrobiło się wprost niewiarygodnie jasno. To był przecież sierpień, kiedy jest najgoręcej. Słońce było bardzo mocne, ale to światło, które nagle się pojawiło, było jaśniejsze od tego słońca. Hibakusha, zrzeszenie w organizacji Nihon Hidan Kyo w 2024 roku, zostali uhonorowani pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej i za wykazanie poprzez zeznania świadków, że nigdy nie powinna być ponownie użyta. Wiceprzewodniczący tej organizacji, Terumi Takana, kiedy wybuchła bomba, miał 13 lat. Nikt nie zasługuje na tak straszną śmierć i to jest moje przekonanie do dziś. Należę do ostatniego pokolenia ocalałych, którzy byli świadkami wybuchu bomby atomowej. Muszę więc nadal o tym mówić, póki żyję. A co roku 6 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Rozbrojenia. Zgodnie z tradycją w Parku Pokoju założonym w miejscu epicentrum wybuchu w Hiroshimie bije dzwon, a wypuszczane są wówczas setki gołębi symbolizujących pokój. Dziś mija dokładnie 81 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
10: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Po raz ostatni o poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Damian Grosicki.
13: Zaczynamy od informacji dla pasażerów w Łódzwilu MPK. Autobusy linii 68 nie kursują po Staroródzkiej przy Dibuła w stronę Odrzańskiej. Jeżdżą objazdem. A nasze drogowe rozważania chciałbym zakończyć literacko. W Łodzi ciasno robi się na Żeromskiego przy Mickiewicza. Dwie zmiany świateł czekają na kierowców na Sienkiewicza po obu stronach WZ-ki. Tu Wima przy Sienkiewicza i dalej Struga. Tymi ulicami też wolniej pojedziemy, ale za to dłużej postoimy. No, zero zaskoczenia. Jan Paweł II też trochę dzieł napisał, więc i o nim wspomnimy, a raczej o alei jego imienia. Głównie przy Obywatelskiej jest najgęściej. Przy Byszewskiego również stoi, przy Kilińskiego, no i jeszcze Telefoniczna, jak książka, też oczekuje na zielone przedpalki. Każdy z wymienionych, prawie każdy, patronów ulic coś w życiu napisał i może na naszych ulicach nie panuje romantyzm, to i tak trzeba się cieszyć, że nie ma tragedii w trzech aktach. Wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Czas na wiadomości. Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
14: Susza i burze uderzają w rolników. O trudnej sytuacji na wsi rozmawialiśmy w Radio Łódź z porannym gościem. Groźna pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całej Polski. E-doręczenia zyskują na popularności. System obsłużył już ponad 100 milionów przesyłek. Dziś sporo chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Słabe plony w Łódzkiem z powodu suszy i burz. Rolnicy alarmują o coraz trudniejszej sytuacji. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do spadku ilości zebranego ziarna. To temat naszej porannej rozmowy z gościem, którym był poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień
14: jeszcze
15: dobry.
14: Raz.
15: Jak mówią Radiu Łódź, rolnicy w ostatnich latach z jednego hektara można było zebrać 9 ton pszenicy. Dziś liczba ta spadła nawet o 1/3. Susza trwała od wczesnej wiosny, mówi były minister rolnictwa Robert Telus, który sam ma 60-hektarowe gospodarstwo, w którym uprawia głównie żyto czy owies.
16: Później było troszkę deszczów, ale to nie były deszcze, które pozwoliły, żeby się rozwinęło ziarno. Często było tak, że słoma się rozwinęła, to znaczy roślina urosła, ale ziarno się nie rozwinęło i nie ma odpowiedniej ilości ziarna.
15: Czy ceny w sklepach wzrosną? Trudno powiedzieć, bo dziś pszenica kosztuje mniej niż kilka lat temu, a ceny w sklepach nie spadły. Rozmawialiśmy też o podsumowaniu roku prezydentury Karola Nawrockiego. Nasz gość popierał prezydenta Nawrockiego jeszcze w trakcie kampanii, dlatego poprosiłem o wskazanie najsłabszego momentu tej prezydentury.
16: Nie dlatego, że nie chcę, no chciałbym coś znaleźć takiego, żeby powiedzieć, żeby to nawet wyglądało bardziej obiektywnie, ale nie mogę w pamięci znaleźć takiego momentu, z którego bym powiedział, no tutaj bym zrobił inaczej, albo tutaj może coś źle zrobił.
15: A czy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dotrze do lokalnych i regionalnych struktur partii? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałami. Alerty drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia przed tymi zjawiskami obejmują prawie całą Polskę, z wyjątkiem części północno-zachodniej, mówi Aleksander Przoniak.
17: W czasie burz na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 100 km na godzinę. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na południu, w centrum i na północnym wschodzie. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują w pasie od Kujaw, Mazowsza i Białegostoku przez Wielkopolskę, województwo łódzkie i Lubelszczyznę, po całą południową Polskę. Temperatura maksymalna może sięgnąć dziś 38 stopni.
14: A lekarze radzą unikać słońca i pić dużo wody.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: W regionie termometry mają pokazać do 34 stopni. Mieszkańcy szukają ochłody, m.in. nad wodą. Łodzianie wypoczywają na plaży w Arturówku, ale jak podkreślają, ważne, aby nie wystawiać się na słońce.
19: Za 2-3 godzinki nad wodą, a potem uciekać do domu do cienia.
20: Od południa być w domu. Dlatego wyszedłem dzisiaj wcześniej do lasu.
21: Czyli w cieniu?
20: W cieniu.
14: O pogodzie w regionie powiemy Państwu tuż po wiadomościach Radia Łódź. System e-doręczeń cały czas przyspiesza. Przez półtora roku funkcjonowania systemu zrealizowano ponad 100 milionów przesyłek, z czego ponad 50 milionów w tym roku. Założono także ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że e-doręczenia to państwo bliżej obywatela.
22: To mniej formalności, to większe bezpieczeństwo, wszystko w jednym miejscu, większa odpowiedzialność i łatwiejszy kontakt z administracją. To w pigułce obraz tego, co zapisaliśmy w strategii cyfryzacji państwa. Cyfrowa transformacja dla człowieka i człowiek zawsze w centrum.
14: Większość firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 2025 rokiem ma obowiązek założyć adres do e-doręczeń najpóźniej do 1 października tego roku. Następne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
12: Prawie 9:05 zaglądamy na areny sportowe. Michał Malinowski.
23: Tylko trzy drużyny z Łódzkiego grać będą w Pucharze Polski. Dzisiaj swoich rywali w pierwszej rundzie pucharowej rywalizacji poznają Widzew ŁKS i Widzew 2. Losowanie zaplanowano na 17:30. W rundzie wstępnej z rozgrywkami pożegnały się niestety ŁKS 2 Łódź i Unia Skierniewice. Łodzianie przegrali 1-3 ze Zniczem Pruszków, a Skierniewiczanie okazali się gorsi od Sokoła Kleczew po serii jedenastek. Widzew nie będzie miał większego stadionu, przynajmniej na razie. W rozmowie z klubową telewizją właściciel Widzewa Robert Dobrzycki przyznał, że nierealna jest rozbudowa stadionu według pierwotnych założeń i zgodnie z przygotowanymi niedawno planami. Przeszkodą są oczywiście finanse.
0: Biorąc pod uwagę to, co my wiemy, jeżeli chodzi o ten koszt, który nam wyszedł z tej projekcji, to rzeczywiście moim zdaniem to nie stać na to Widzewa i pewnie na to nie stać też miasta, więc musimy przygotować coś, co będzie bardziej zjadliwe ekonomicznie.
23: Warto przypomnieć, że od niedawna Widzew dysponuje nowym boiskiem treningowym przy stadionie, a być może jeszcze w tym roku piłkarze będą mogli korzystać także z pierwszego boiska w centrum treningowym w Bukowcu. Przed siatkarkami PGE Budowlanych Łódź pierwszy turniej w nowym sezonie. Choć będzie to walka na piasku w Ustce, to Łodzianki zamierzają grać o końcowy triumf. Nie ukrywa powracająca do Budowlanych Aleksandra Kazała.
2: W tym roku mamy cztery dziewczyny z plaży. One na pewno nie będą jechać tam, żeby się dobrze bawić i integrować z nami. One tam jadą wygrywać, a i my będziemy robić wszystko, żeby im pomagać. A co wyjdzie, to wyjdzie.
23: Budowlane zagrają dzisiaj w siatkarskim Grand Prix ze Stalą Mielec i Wolejem Wrocław. Jutro półfinały i gra o miejsca. Dominika Włodarczyk, czwarta na piątym etapie Tour de France. Pochodząca z województwa łódzkiego kolarka jechała wczoraj w ucieczce, którą dogoniły jednak trzy czołowe kolarki klasyfikacji generalnej. Wśród nich była Katarzyna Niewiadoma Fini, która była bardzo bliska etapowego triumfu. Ostatecznie Polkę tuż przed metą wyprzedziły Holenderka Demi Vollering i liderka wyścigu Szwajcarka Marlen Reusser. Niewiadoma jest trzecia w generalce, a Włodarczyk piąta. Więcej sportu na bieżąco na stronie radiołódź.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: To już wszyscy wiemy, przez region łódzki przechodzi fala upałów. Dobra informacja jest taka, że od jutra chłodniej, przynajmniej o kilka stopni. Dziś jeszcze maksymalnie 33-34 stopnie, tak ma być na południowym wschodzie regionu łódzkiego, czyli w okolicach Radomska i Kamieńska. Nieco chłodniej, bo 28 stopni na północnym zachodzie, czyli w okolicach Poddębic i Uniejowa. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w regionie łódzkim. Te mogą pojawiać się przez cały dzień. Burzom będą towarzyszyć intensywne opady, także gradu i silny wiatr wiejący z prędkością nawet do 90 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 8:08.
3: Już?
12: Już. Jesteś.
3: Czyli
12: całe
3: to już,
12: szczęście.
3: Tak?
12: Patrzyłam na zegarek, czy będziesz.
3: Monika Borysow, i Monika.
12: Tak, dwie Moniki wymieniają się. Ja już kończę spotkanie ze słuchaczami. Mam nadzieję, że zostawiam Państwa w dobrych nastrojach.
3: Ja
12: o ten nastrój do godziny 12 będzie dbała teraz Monika Borysow-Dudowicz.
3: Zapraszam bardzo serdecznie. Tak wakacyjnie się zrobiło tutaj w studiu, ponieważ pojawiły się dwie Moniki i pomyślałam sobie, że albo będzie piosenka pod tytułem Pani Monika, to jest taka muzyka. Albo Monika, ach Monika.
12: A to zaraz się przekonamy, co tak? będzie. Myślałam, że chcesz nawiązać do naszych strojów. Michał w krótkich spodenkach, my w zwiewnych sukienkach.
3: No, prawdziwe lato. Od razu widać i słychać, że mamy lato, mamy wakacje. I tego będziemy się trzymać.
12: Zapraszamy. Zaczynamy pasmo nowe.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

13 minut po godzinie 9, to ja tak nieśmiało zapytam, czy kurtki przeciwdeszczowe, parasole, kalosze, peleryny przygotowane, to można odmaszerować. Tak to jest, że codziennie coś, prawda? Ostatnio, ale pewnie dostali już Państwo alerty z informacją, że dzisiaj, jutro burze, silny wiatr, intensywne opady deszczu. Także wyprawy, jeśli w planie, to z głową proszę sprawdzać mapy pogody, słuchać Radia Łódź, bo my tutaj pogody pilnujemy, a jak? Dzisiaj czwartek, pewnie niektórych zaskoczy ta informacja. Jak to już, to kto zaczyna urlop? Dzisiaj, jutro, dokąd wyprawa? studio@radiołódź.pl. Można się podzielić radosną informacją i tak tworzy się radość.

Bruno Mars w Radiu Ćwie, czyli Buju Buju, taka muzyka, buja z burzami, deszczem, to ja nie bujałam. Sprawdziłam nawet, o której w Łodzi można spodziewać się tego wszystkiego. Tak od południa się zacznie, front burzowy będzie wędrować przez województwo łódzkie. Mówiłam, że pilnujemy pogody i tak będzie przez cały dzień. Dla kogo zaczynają się wakacje? Dziś, jutro, studio@radiouc.pl. Można się pochwalić, można się zgłaszać. Z myślą o wakacjach my dzisiaj też będziemy podawać hasła, które już jutro mogą być kluczem do bram miasta. Bruksela czeka. Loty z Łodzi w obie strony do zdobycia. Gdzie ja miałam to hasło? To jeszcze przez chwilę poszukam. Nie, to jeszcze nie teraz. Ja tylko udaję. Konkurs Kierunek Radiość. Także na radiouc.pl w zakładce konkursy więcej informacji, a jeżeli się uda, to będzie można, i tutaj też poszukam odpowiedniego słowa tym razem, będzie można celebrować.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
7: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: Mamy godzinę 9.30, czyli za kilka minut magazyn Po prostu to proste. Dzisiaj Damian Grosicki, odpowiednie służby, dopyta, jak zachowywać się nad wodą. Bezpieczeństwo nad wodą, bardzo ważna sprawa. Polecamy się. Do słuchania.

0: 26 minut zostało do 10.
1: Po prostu to proste. Dziś w programie powiemy, jak zadbać o bezpieczeństwo nad wodą. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Gościem Radia Łódź jest Wojciech Bartoszewski, ratownik wodny, instruktor pływania. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Czas urlopów, wypoczynku, również na różnego rodzaju kąpieliskach. No to tak zapytam o taką podstawową zasadę, o czym powinniśmy pamiętać, wchodząc do wody.
3: Przede wszystkim myślę, że pierwsze co, to pamiętać o zdrowym rozsądku, tak? Jeżeli już o nim pamiętamy, to pamiętać też, żeby nie jeść od razu przed wejściem, tylko odczekać chwilę, jeżeli już coś zjedliśmy, ponieważ mogłoby się stać przykra rzecz, czyli mogłoby nas złapać skurcz żołądka, tak? A wtedy nie wszyscy, myślę, że byliby na to gotowi. Dodatkowo, wchodząc do wody, musimy pamiętać o swoich umiejętnościach, czyli jeżeli nie potrafimy zbyt dobrze pływać, no to staramy się nie wchodzić za głęboko. Myślę, że taka głębokość do pasa, maksymalnie do linii barków, jest rozsądna, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, bo to dno jest różne, zawsze może się troszkę osunąć, możemy wpaść w jakąś dziurę. Myślę, że też jeżeli wchodzimy do wody, to warto pomyśleć o jaskrawym stroju. Jaskrawy strój, który zakładamy, to tak samo jak na nartach, jeżeli jeździmy na nartach i zakładamy, powiedzmy, jaskrawy kombinezon, widać nas z daleka, tak? Tak samo tutaj, jeżeli wchodzimy do wody i cokolwiek by nam się stało, to widać takiego człowieka w wodzie z dość dużej odległości. Dodatkowo, jeżeli wchodzimy do wody, a chcemy dłużej pływać, to warto w dzisiejszych czasach zabezpieczyć się w bojki. Bojki, które są przyczepiane do pasa, one są też w jaskrawym kolorze zazwyczaj i one pozwalają na to, że ludzie, którzy pływają na sprzętach motorowodnych, czego w dzisiejszych czasach jest naprawdę dużo, widzą nas z daleka, tak? Wiadomo, ja pływałem już nieraz na skuterach wodnych, na motorówce, i pływałem ze swoimi znajomymi i wiem, jak oni się zachowywali. Czyli na przykład płynęli na wprost przed siebie, machali do kogoś tam z boku i w ogóle nie patrzyli na to, w którą stronę płyną. Więc warto było, żeby coś jaskrawego nas wyróżniało w tej wodzie.
2: W jaki sposób powinniśmy do tej wody wchodzić? Czy tak na hura od razu wstrakujemy, czy gdzieś powoli się przygotowujemy? Najpierw musimy zamoczyć, nie wiem, nogi, ręce, kark, ramiona.
3: To jest taka sama zasada jak na saunowaniu. Nie wiem, czy państwo chodzicie na sauny. Powinniśmy schładzać się stopniowo. Najlepiej właśnie od stóp w stronę głowy, żeby to nasze ciało było przygotowane. Bo jeżeli nagrzejemy się na słońcu i wskoczymy na hura do wody, to jest duże ryzyko wstrząsu termicznego. Będąc ratownikiem nad morzem około 10 lat, widziałem jeden taki przypadek, gdzie ktoś, idąc do wody, wystarczyło, że stopy zanurzył. On był akurat chyba po jakiejś imprezie, tak mi się wydaje, i zanurzył stopy i nagle padł. Bo była tak duża różnica temperatur, tak nagrzane miał ciało, dodatkowo substancje, które w sobie miał, musiały spowodować mocną reakcję termiczną, że on po prostu, wchodząc do lodowatej wody, mając wodę po kostki, upadł i generalnie trzeba było go wyjąć z tej wody i reanimować. Natomiast nie mówimy o aż tak bardzo odrębnionych przypadkach. Tutaj wiadomo, że wchodząc sobie po kolana, warto rzeczywiście tą wodą się schlapać, coraz wyżej po naszym ciele. Dochodząc do karku i głowy, warto byłoby rzeczywiście się schłodzić.
2: Jak reagować, gdy widzimy, że ktoś się topi?
3: To pytanie nie należy do najłatwiejszych. Przede wszystkim powinniśmy podjąć działanie, które pomoże temu człowiekowi. Nie zawsze my jesteśmy w stanie mu pomóc. Jeżeli blisko nas jest stanowisko ratowników, to jak najszybciej ich poinformować. Jeżeli my jesteśmy osobami, które nie potrafią pływać, to jak najszybciej zadzwonić na numer ratowniczy alarmowy 601-100-100. Jeżeli obok nas jest jakiś sprzęt, który możemy wykorzystać do ratowania, to moglibyśmy się nim posłużyć, nie wchodząc oczywiście do wody i nie narażając swojego zdrowia. Czy to będzie kij, czy to będzie jakaś, nie wiem, czasem nawet na kąpieliskach niestrzeżonych, gdzieś blisko jest koło ratunkowe bądź inny sprzęt ratowniczy, więc można rzucić taki sprzęt, jeżeli jesteśmy w stanie na tą odległość dosięgnąć tonącego. No i myślę, że to chyba wszystko, co moglibyśmy zrobić.
2: No załóżmy, że potrafimy pływać, czujemy się pewnie, dobrze nam idzie pływanie, to czy sami możemy się podjąć ratowania, czy lepiej nie? Bo często się mówi, że o swoim bezpieczeństwie najpierw trzeba pomyśleć.
3: Tak, jeżeli ktokolwiek z państwa słuchających miał do czynienia z przeszkoleniami bezpieczeństwa, czy to udzielania pomocy podstawowej, to przede wszystkim zawsze mówi się o własnym bezpieczeństwie, że podchodząc do poszkodowanego nawet na ulicy, przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy jest bezpiecznie. I tak samo tutaj. Przede wszystkim musimy ocenić daną sytuację, czy jest rzeczywiście bezpiecznie, powtarzając się. Natomiast to, że my potrafimy pływać, to nie znaczy, że potrafimy kogoś uratować, więc jeżeli nie mamy bezpośredniego przeszkolenia do ratowania ludzi w wodzie, to uważam, że powinniśmy posłużyć się wszystkimi tymi wymienionymi wcześniej rzeczami, żeby tylko nie wchodzić do tej wody i żeby z jednego tonącego nie było ich dwóch i żeby dwie osoby nagle nie potrzebowały pomocy, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że ludzie, którzy toną, oni nie są jak na filmach, to nie są osoby, które unoszą się na wodzie, machają, że ja potrzebuję pomocy, tylko najczęściej to są ludzie już panicznie walczący o życie i jeżeli my byśmy podpłynęli nawet dobrze pływając, to taka osoba może nas mocno chwycić i może nas próbować, ratując siebie, tak, wciągnąć pod wodę, bo po prostu taka osoba będzie nas traktowała jak, nie wiem, jak taką bojkę, jak jakąś łódź, od której chcą się złapać i podnieść do góry. Więc zrobić wszystko, żeby tylko nabrać powietrze, więc naprawdę może nam zaszkodzić. Czyli w takim wypadku, no, myślę, że powinniśmy omijać wskakiwanie samemu do wody, bo najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.
2: Czego unikać nad wodą?
3: Jeżeli moglibyśmy tutaj zaapelować do dorosłych pijących. Nie spożywajcie alkoholu, jeżeli chcecie wejść do wody. Jeżeli chcecie się schłodzić, to wejdźcie po kolana, już jak jesteście po tym alkoholu, wejdźcie sobie po kolana, ochlapcie się wodą, ale nie wchodźcie, nie starajcie się pływać, bo jest to naprawdę ryzykowne. Dodatkowo coś, co wybrzmiewa zawsze w mojej głowie, jeżeli chcecie skakać do wody, róbcie to w miejscu przeznaczonym do tego, gdzie wiecie, że jest głęboko. Oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu też tego dna, bo może być miejsce przystosowane, ale nigdy nie wiecie, kto tam był poprzedniego dnia. Czy ktoś na przykład z pomostu nie wrzucił do wody jakiejś ławki, która nie wystaje pod wodą, a my skacząc na przykład na główkę, uderzając głową o taką ławkę, możemy sobie zrobić wielką krzywdę. Jest wiele przypadków, gdzie ktoś do końca życia jeździ na wózku, ponieważ nie sprawdził dna, do którego wskakiwał, a dzień wcześniej tam skakał i było super. Następnego dnia robiąc to samo, skończył na wózku do końca życia, więc apelujemy o zdrowy rozsądek, o to, żeby naprawdę po alkoholu wzbraniać się od wejść do głębokiej wody.
2: Wojciech Bartoszewski, ratownik, który o wodzie wie wszystko, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Pamiętaj, schłódź całe ciało, aby wyrównać jego temperaturę względem wody. Odczekaj minimum godzinę po obfitym posiłku. Nie skacz na główkę w nieznanych lub płytkich miejscach. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu.

12 minut mamy jeszcze do godziny 10, to przypominamy także o alertach pogodowych. Dzisiaj każdą wyprawę warto zaplanować, nawet taki krótki spacer, sprawdzić, posłuchać, jak wygląda sytuacja. Spore zachmurzenie w Łódzkiem, ale super komórki burzowe na razie na Dolnym Śląsku. U nas po południu burzowy i deszczowy klimat, proszę o tym pamiętać, nieco chłodniej. Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach Radia Łódź. O skutkach nocnych atrakcji na niebie można też przeczytać na radiołódź.pl, zobaczyć zdjęcia ponad 90 interwencji strażaków w Łódzkiem. Ja zapytałam dzisiaj, tak na dzień dobry, o urlop i pani Agnieszka zgłasza pakowanie walizek, plecaków. Wolę zabrać więcej, żeby potem nie biegać po sklepach. Bardzo dobry plan. Ja życzę już teraz przyjemnych wakacji, a my tuż po godzinie 10 zaplanujemy sobie pewną wyprawę. Kierunek Radiość.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
11: Burzowa noc w Łódzkiem. Strażacy interweniowali blisko 100 razy, a pogoda wciąż jest groźna. Pasażerowie linii 45 mają dość. Narzekają na rzadkie kursy i stare tramwaje. Ukradł traktor, bo chciał wrócić do Belgii. Nietypowa interwencja policji na Węgrzech. Temperatura maksymalna do 33 stopni, lokalnie 34. Wiatr słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywiste. Pracowita noc dla strażaków w województwie łódzkim. Straż pożarna interweniowała od wczorajszego wieczoru 93 razy w związku z burzami i silnym wiatrem. O szczegółach Damian Grosicki.
12: Alert burzowy wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odnośnie burz miał zacząć obowiązywać wczoraj od godziny 18:00 i praktycznie z zegarkiem w ręku powoli, stopniowo burze opanowywały łódzkie. Mówi oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, brygadier Sławomir Wągrowski.
13: Najwięcej zdarzeń odnotowano w Łodzi, 23 zdarzenia, w powiecie skierniewickim 20 i w powiecie piotrkowskim 13. Zdarzenia dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów tych drzew. Były też zdarzenia związane z uszkodzonymi budynkami gospodarczymi, między innymi przez drzewa.
12: Do tego w Goszczowicach w powiecie piotrkowskim wiatr przemieścił blaszany garaż na tory kolejowe. Na szczęście nie doszło do żadnego zdarzenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
11: Synoptycy nadal ostrzegają przed silnymi burzami w regionie łódzkim. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy podsumowują dotychczasowe działania nowej głowy państwa. Od początku kadencji trwa konflikt między Pałacem Prezydenckim i rządem. Prezydent Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw. Część z nich dotyczy gospodarki, jak ta o podatku od nadzwyczajnych zysków, czy podwyżce akcyzy za alkohol. O ocenę tych działań pytaliśmy posła Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości.
14: przyznam się, że mam w jakiś sposób też i kontakt z prezydentem. Kiedykolwiek go widzę, czyli rozmawiam, mówię, że czuję dumę. Czuję dumę z takiego prezydenta. I to mówię szczerze.
15: To gdyby pan chociaż ten jeden zły moment miał wskazać, coś, co się panu nie podoba w tej prezydenturze, żeby nie było tylko właśnie tak słodko.
14: No właśnie, panie redaktorze, no proszę mi uwierzyć. Nie dlatego, że nie chcę, no chciałbym coś znaleźć takiego, żeby powiedzieć, żeby to nawet wyglądało bardziej obiektywnie, ale nie mogę w pamięci znaleźć takiego momentu, z którego bym powiedział, no tutaj bym zrobił inaczej.
11: Odpowiada poranny gość Radia Łódź, poseł Robert Telus w rozmowie z Michałem Dąbrowskim, a całej rozmowy można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Narzekają na tramwaj linii 45 między Zgierzem a Łodzią. 45 według pasażerów jeździ za rzadko, a stare, wysokopodłogowe wagony są dużym utrudnieniem dla seniorów, kobiet z małymi dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
16: Podróżujący linią 45 mają na co narzekać.
17: Gorąco jest, tak? Nie ma klimatyzacji w tych tramwajach, jak teraz takie upały, no to upocony się wysiada. Przyjeżdżają te wysokie, starsze osoby, to się wciągają po prostu.
18: My chodzimy na czterech do tramwaju.
16: Miasto korzysta z taboru łódzkiego MPK, tłumaczy Radosław Podogrodzki, dyrektor miejskich usług komunikacyjnych w Zgierzu.
19: Jest częścią całego układu komunikacyjnego. To nie jest tak, że to są jakieś inne tramwaje niż te tramwaje, które jeżdżą po Łodzi. My mamy zapisane w porozumieniu, że co najmniej 51% pojazdów będzie pojazdami z niską podłogą.
16: W przyszłości uruchomiona ma zostać druga linia numer 46, a sytuacja pasażerów ma się poprawić. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: Łódzki MPK tłumaczy, że 1/3 tramwajów nadal jest wysokopodłogowa, a duża część nie posiada klimatyzacji. Wymiana taboru potrwa lata i ma pochłonąć blisko 2 miliardy złotych.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Nietypową kradzieżą zakończyła się nocna eskapada 35-letniego obywatela Belgii w południowych Węgrzech. Mężczyzna ukradł ciągnik rolniczy, tłumacząc później policjantom, że chciał w ten sposób wrócić do domu, mówi Piotr Piętka.
20: Według ustaleń śledczych najpierw próbował uruchomić dwa pojazdy osobowe, jednak nie znalazł w nich kluczyków. Następnie bez powodzenia próbował odjechać pierwszym traktorem. Dopiero czwarty pojazd, kolejny ciągnik rolniczy, udało mu się uruchomić. Wyjeżdżając z gospodarstwa staranował jeszcze bramę wjazdową. Na skradzionym traktorze przejechał około 50 km. Policjanci odnaleźli go następnego dnia, natomiast sam ciągnik został porzucony w pobliskiej miejscowości. Pojazd wrócił już do właściciela. 35-letni Belg usłyszał zarzuty trzech usiłowań kradzieży, jednej kradzieży oraz dwóch przypadków manipulowania oznaczeniami identyfikacyjnymi pojazdów. Policji nie udało się ustalić, co dokładnie miał na myśli, mówiąc, że chciał wrócić do domu. Gdyby planował jechać traktorem do Belgii, miałby przed sobą ponad 1200 km drogi. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
11: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: I od alertów zaczynamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami dla województwa łódzkiego i drugiego stopnia przed burzami. Niebezpieczne burze wędrują od strony Dolnego Śląska, także najwcześniej pojawią się w powiatach wieluńskim, sieradzkim, wieruszowskim, a w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże w Łódzkiem, przelotne opady deszczu, burze z gradem, temperatura maksymalna od 28 stopni na północnym zachodzie do 33 na południowym wschodzie regionu, wiatr słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz możliwe porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

9 minut po godzinie 10, a podróżować, podróżować jest bosko jasne, że tak. To my za chwilę o podróżach po Europie dla odmiany porozmawiamy. Będzie podane specjalne hasło, które warto zapisać. A tak zupełnie przy okazji, Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie przed południem.

0: 14 minut po godzinie 10. Zapowiedzi były zatem.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Tak, ja wiem, że wiele osób czeka na ten moment. Konkurs Kierunek Radiość. W tym ostatnim tygodniu tego konkursu wyprawa do Brukseli, lot w obie strony, także spokojnie będzie można wrócić do Łodzi także. Do piątku włącznie podajemy hasła. 10 trzeba zebrać. Komplet wysyłamy na adres konkurs@radiolodz.pl, ale to jutro. Trzeba mieć odrobinę szczęścia, to fakt. To czas na hasło, które brzmi Kotlina Sandomierska. Z przyjemnością powtórzę, Kotlina Sandomierska. Życzę powodzenia.

22 minuty po godzinie 10 Blondie w Radiu Łucia. Ja przypomnę, że kolejne hasło do konkursu Kierunek Radiość zostanie podane jeszcze dzisiaj między godziną 13 a 16. To taka mała podpowiedź. Jeżeli ktoś lubi wakacyjną wieczorową porą spoglądać na niebo, podziwiać różne zjawiska, to już podczas nadchodzącego weekendu pięknie będzie wyglądać spotkanie Księżyca z planetą Mars. To jedno z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych tego lata. Także uwaga, uwaga, z soboty na niedzielę zabawa w podglądanie się zaczyna. I tak chłopaki razem będą sobie wędrować nad naszymi głowami.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Dziesiąta 10:30 za nami, a w planie już magazyn Zwierz się zwierz, czyli wróci do nas jeszcze dzisiaj Monika Czerska. Dopyta o to, jak powinniśmy postępować, kiedy na przykład podczas podróży na drodze zauważymy dzikie zwierzę, które potrzebuje pomocy. Za kilka minut przykładów takich nietypowych sytuacji będzie więcej do omówienia.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie i witam naszych gości, Adrianna Amroszkiewicz i Maciej Karolak, Straż Miejska w Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A bohaterami naszego dzisiejszego odcinka będą dzikie zwierzęta, których mamy coraz więcej w przestrzeniach miejskich także i mieszkańcy Łodzi i okolic mają okazję takie zwierzaki widzieć. I to nie tylko dziki, o których głośno w mediach, ale także sarny czy jeże. I postanowiłam porozmawiać z Państwem o tym, w jaki sposób powinniśmy reagować, kiedy zauważymy na swojej drodze takie zwierzę, na przykład zwierzę, które wymaga pomocy. Ranne, które uległo wypadkowi. Kiedy jedziemy na przykład o poranku do pracy i widzimy rannego lisa, powinniśmy się zatrzymać?
1: Jak najbardziej. No jest to zwierzę, które wymaga pomocy, nawet jeśli no, nie my jesteśmy sprawcami takiego zdarzenia, a jedynie na przykład świadkiem, że to zwierzę leży, powinniśmy się zatrzymać, zobaczyć, na ile ono potrzebuje pomocy. To, co jest najważniejsze, nie ryzykujemy własnym zdrowiem i życiem.
0: A no właśnie, to jest bardzo istotne. To nie chodzi o to, że mamy podejść, podotykać, posprawdzać, ale po prostu zareagować.
1: Ważne jest też jakby zabezpieczenie tego miejsca, w którym to się odbyło, aby ktoś inny, na przykład postronny, bardziej temu zwierzęciu nie zaszkodził i powiadomić po prostu odpowiednie służby, które temu zwierzęciu udzielą pomocy.
0: A co to znaczy odpowiednie służby? Pod jaki numer powinniśmy zadzwonić?
1: Wszystko zależy też od miejsca, w którym do takiego zdarzenia doszło, bądź gdzie takie zwierzę zauważyliśmy. Na przykład jeśli chodzi o Łódź, może to być numer 986, czyli na Straż Miejską, ewentualnie 112.
0: Takich zdarzeń jest wiele?
2: Tak, coraz więcej tak naprawdę, ponieważ ludzie też są świadomi i coraz bardziej empatyczni w stosunku do zwierząt, dlatego każde zwierzę, które jest ranne, powypadkowe, ludzie po prostu dzwonią, szczególnie tutaj w Łodzi. Na 986 jest bardzo dużo takich interwencji zgłaszanych. W tym roku od samego początku to jest około 3,5 tysiąca zgłoszeń.
0: Reagujemy, jesteśmy empatyczni, ale także chyba musimy to powiedzieć, takich dzikich zwierząt w przestrzeni miejskiej albo okołomiejskiej jest coraz więcej, bo tak naprawdę to my wprowadzamy się na tereny tych zwierzaków i to, że sarny, lisy, dziki, jeże gdzieś tam od czasu do czasu stają na naszej drodze, nie powinno być zaskoczeniem.
1: Jak najbardziej, przez to, że coraz bardziej ludzie wchodzą do lasów, budują domy czy osiedla, te zwierzęta no, idą tam, gdzie im też trochę jest najłatwiej, gdzie najłatwiej zdobyć pożywienie, czyli wchodzą do miasta. To, co jest takie najważniejsze, jeśli chodzi, kiedy spotkamy takie zwierzę, to jest, żeby go nie dokarmiać, nie oswajać na siłę, nie zabierać do domów i nie przepłaszać, nie straszyć. Najlepiej jest po prostu się odsunąć, zostawić je w spokoju.
0: A mamy taki odruch, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe zwierzęta, no bo wiadomo, że dzika, czy lisa, czy sarny sobie nie weźmiemy do swojego domu, ale jeżeli chodzi o jeże, czy ptaki, to już mamy taki odruch, że zabierzemy, zaopiekujemy się, spróbujemy pomóc. To też nie jest wskazane.
1: Najlepiej, aby pomoc dzikim zwierzętom udzielały osoby wykwalifikowane do tego. Mamy w Łodzi Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Oczywiście jak najbardziej wskazane jest, aby do przyjazdu patrolu czy przewozu takiego zwierzęcia samemu do ośrodka możemy się nim zaopiekować, czyli zabezpieczyć je w jakimś pudełeczku, w kartoniku, w transporterze do właśnie czasu przekazania patrolowi bądź pracownikowi ośrodka.
0: A proszę powiedzieć, których zwierząt te wasze interwencje dotyczą najczęściej?
2: Mamy sprzęt potrzebny i sprzęt dostosowany do mniejszych zwierząt, tak? My nie podejmujemy jakby interwencji do większych zwierząt typu dziki, od tego już są inne służby, jest to zieleń miejska, my zgłaszamy to do zieleni miejskiej i wtedy jest wysyłany jakby ten ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Najwięcej mimo wszystko jest właśnie dzików, są zgłaszane dziki i wtedy właśnie zieleń miejska podejmuje interwencję. My możemy wspierać tę instytucję w razie czego, natomiast no, my podejmujemy też dużo jest ptactwa, tak?
1: Ptactwa,
2: jeży,
1: szczególnie
2: ale gołębi.
1: W okresie lęgowym bardzo dużo jest podlotów, które zostały wrzucone z gniazda i uczą się dopiero żyć jako dorosły ptak. I bardzo często są zabierane niestety rodzicom, bo ktoś myśli, że jest ranny, chory, bo on jeszcze nie lata. No,
2: tu
1: po prostu nie umie
2: Społeczeństwo jeszcze nie jest jakby
0: wyedukowane.
2: Tak. My się staramy, ale no właśnie, tak jak pani powiedziała, jest ten odruch taki żeby zabrać to małe stworzonko i się zaopiekować, bo nuż coś mu się stanie, coś mu się stało, i a tak naprawdę no to są podloty, gdzieś rodzice są w pobliżu i on się uczy latać, tak? Ale no, wierzę, że jest to po prostu naturalne i empatyczne ze strony ludzi, tak?
0: No nie chcemy robić krzywdy, ale po prostu za mało wiemy o przyrodzie, o naturze, o zwierzętach i czasami popełniamy błędy. Ja wczoraj miałam okazję jechać samochodem po łódzkim Widzewie i ku mojemu zaskoczeniu zauważyłam znaki drogowe, uwaga, jeże. Właśnie chyba teraz jest sezon i jeże są szczególnie zagrożone.
1: No tak, teraz jest ciepło, więc jeże funkcjonują normalnie i bardzo często lubią się przechadzać, szczególnie ulicami. Stąd w sumie cieszy nas, że takie znaki powstają, bo no są to zwierzaczki małe i nieszkodliwe jak najbardziej dla nas. Ale
2: a pożyteczne.
1: Też, pożyteczne bardzo. Bardzo fajnie, że coraz więcej ludzi też zwraca na to uwagę, szczególnie właśnie nocą, kiedy one najbardziej wędrują.
0: Z małymi zwierzakami mam wrażenie, że sobie jakoś poradzimy, ale czasami na naszej drodze pojawia się większe zwierzę, na przykład sarna. Jeden z moich kolegów był świadkiem, jak sarna zaklinowała się w ogrodzeniu. Zatrzymał się, potem się zatrzymał jeszcze jeden kierowca i próbowali tej sarnie pomóc. W jaki sposób powinniśmy to robić, żeby i zwierzę było bezpieczne, i my?
1: W tej sytuacji najważniejszy jest nasz, jak zawsze, nasze bezpieczeństwo, ale w takich sytuacjach także nasz spokój. To zwierzę już jest bardzo zestresowane zaistniałą sytuacją, jest zaklinowane, podchodzą do niego ludzie, ono nie wie, że my chcemy pomóc, bo to jest właśnie u zwierząt to, że one nie wiedzą, że my chcemy mu pomóc. U saren bardzo ważną taką rzeczą jest, aby zasłonić jej głowę, bo jak będzie miała ciemno, cicho,
0: to się uspokaja.
1: To ona się, no na ile może się w takiej sytuacji uspokoić. Na pewno będzie to dla nas trochę bezpieczniejsze. Zawsze musimy uważać na nogi sarny. One są bardzo silne, więc może nam też zrobić niesamowitą nimi krzywdę.
2: A jeśli chodzi na przykład kozioł sarny, czyli samiec, ma również poroże, parostki, które może
1: też
2: no,
1: krzywdę zrobić.
2: Mocno zranić człowieka, tak? Więc spokój i
1: najważniejsze
2: tutaj, bo
1: właśnie
2: nawet sarna może zejść nam na zawał serca tak naprawdę, bo się zestresuje i to jest bardzo częste.
1: Bardzo delikatne to jest zwierzę. Na pewno bardzo ważne jest poinformowanie służb czy najbliższego nadleśnictwa. No też, tak jak mówiłam, zależy, gdzie taka sytuacja ma miejsce, więc czy najbliższego nadleśnictwa, czy numeru 112, czy straży miejskiej, i najlepiej zostać z tą sarną do przyjazdu tych służb. Mogę tak w ramach ciekawostki powiedzieć, jak kiedyś nasz tutaj kolega z sekcji Animal Patrol poradził sobie w takiej sytuacji. Oczywiście sarna miała głowę zabezpieczoną kocem i do rozsunięcia na przykład prętów, bo też utknęła w jakimś tam płocie, użył lewarka do samochodu, aby po prostu te pręty troszeczkę rozsunąć i sarnę uwolnić.
0: Oczywiście możemy sobie radzić, ale jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to ostrożnie,
1: to lepiej nie róbmy
0: zadzwonić.
1: I poczekajmy oczywiście jak najbardziej
2: żeby
1: na służby, aby
2: zaszkodzić.
1: Bardziej nie zaszkodzić po prostu zwierzęciu i przy okazji sobie też nie zrobić krzywdy.
0: Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, za te wskazówki. Adrianna Amroszkiewicz, Maciej Karolak, Straż Miejska w Łodzi. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Ślicznie.
0: Ja też się kłaniam, Monika Czerska. Do usłyszenia.
3: A do tej rozmowy będą jeszcze mogli Państwo wrócić na naszej stronie radioudź.pl.

Lady Punk w Radiu Łódź. Wszyscy przygotowani na burzę. Warto wiedzieć, że front dotrze do województwa łódzkiego około południa. W Łodzi tak wstępnie około 13-14 pogoda wymagająca, także proszę wziąć to pod uwagę. 7 minut zostało do godziny 11. Wiadomości Radia Łódź już o 11. Powiemy w nich m.in. o tym, że klub Widzewa planował rozbudowę stadionu przy Piłsudskiego, jednak teraz słyszymy, że te plany są nierealne. Dlaczego? Zapytamy. A jeszcze przed południem tak w ogóle będą do zdobycia zaproszenia na wakacyjną wyprawę dla osób, które na szczęście nie mają lęku wysokości. Ale o szczegółach opowiem tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
9: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Beata Janowska.
12: Dzień dobry. Jeszcze w te wakacje w Łodzi rozpoczną się remonty kolejnych dróg. Będą kolejne utrudnienia. Sąd w Wołominie nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie pirata drogowego z 6 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Klub Widzewa Łódź rezygnuje z planowanej rozbudowy stadionu przy Alei Piłsudskiego. Dziś znów upalnie, a po południu nadciągną burze. Najwcześniej pojawią się na północy i zachodzie regionu. Wakacje w Łodzi to czas drogowych utrudnień. Powodem są liczne remonty ulic. Już wiadomo, że niedługo zaczną się kolejne. Łączymy się z naszą reporterką Weroniką Skibińską, która zbiera informacje na ten temat. Weroniko, czego powinni spodziewać się kierowcy?
13: Dzień dobry. Wakacje już w połowie za nami, ale dla kierowców wcale nie oznacza to dobrych wiadomości, ponieważ szykują się kolejne remonty. Już niedługo rusza remont ulicy Wróblewskiego, gdzie stare chodniki i tory zostaną zastąpione nowymi. Ale to nie koniec, bo w najbliższy weekend zostanie wymieniony asfalt na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego, Strykowskiej i Alei Palki. Takich przypadków w Łodzi jest wiele, co oznacza dłuższą i bardziej męczącą przeprawę przez miasto. Z łódzkich ulic Weronika Skibińska, Radio Łódź.
12: O wszystkich nadchodzących utrudnieniach będziemy informować na bieżąco w wiadomościach i na naszej stronie internetowej.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Sąd w Wołominie odrzucił wniosek o aresztowanie pirata drogowego. Kilka dni temu mężczyznę zatrzymała policja. 45-latek nietrzeźwy prowadził samochód. Okazało się także, że ma 6 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów, mówi aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska Kowalczuka z Wołomińskiej Komendy.
15: Ponadto cofnięto mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Mężczyzna ten w przeszłości był karany, ukrywał się przed organami ścigania w celu uniknięcia odbycia kary pozbawienia wolności. Wobec powyższego prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie tego człowieka.
12: Sąd odrzucił wniosek prokuratury, argumentując, że wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane, dlatego nie ma potrzeby zastosowania najostrzejszego środka zapobiegawczego. Sąd zastosował natomiast dozór policyjny. Prokuratura złoży zażalenie na tę decyzję. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. W ciągu tego roku Karol Nawrocki zawetował 41 ustaw. Roch Zygmunt z klubu Jagiellońskiego nie jest zaskoczony tą liczbą. W Polskim Radiu 24 ekspert zwrócił uwagę na to, że Karol Nawrocki od początku prezydentury sięga po dostępne mu instrumenty.
16: Z jednej strony jednak większość ustaw było podpisane, natomiast z drugiej strony większość z tych podpisanych to są jednak ustawy techniczne, a wiele z tych ustaw, na których zależało rządowi, podpisanych nie zostały. Oczywiście jest to prezydenta dobre prawo, natomiast ono też jakby ma konsekwencje jakby w narracji politycznej. I trudno się dziwić, że Koalicja Obywatelska mówi o hamulcowym.
12: Dzisiaj podczas spotkania z obywatelami prezydent Karol Nawrocki podsumuje rok swojej prezydentury. To spotkanie rozpocznie się o 17.30 przed Pałacem Prezydenckim. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia 2025 roku. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Klub w ostatnim czasie przygotowywał projekt rozbudowy miejskiego obiektu przy Alei Piłsudskiego. Teraz jednak dowiadujemy się, że do niej nie dojdzie. Dlaczego? O tym nasz reporter Michał Malinowski.
17: Przyczyna jest prozaiczna, mówi większościowy udziałowiec Widzewa Robert Dobrzycki.
18: Kwestia, kto za to zapłaci, to jest najważniejsza kwestia i to na pewno będzie nasz główny problem do rozstrzygnięcia.
17: A okazuje się, że przygotowany projekt jest zbyt drogi, by go zrealizować. Na jego urzeczywistnienie nie stać ani klubu, ani miasta. Tak przynajmniej uważa Robert Dobrzycki. A warto dodać, że rozbudowa to nie tylko prace związane z samym stadionem, ale też okoliczną infrastrukturą. Widzew się jednak nie poddaje i myśli nad alternatywami.
18: Ja mam nadzieję, że ten problem będzie mniejszy, bo znajdziemy rozwiązania bardziej efektywne kosztowo.
17: Tak czy inaczej, większy stadion dla Widzewa wydaje się melodią przyszłości i to raczej odległej. Michał Malinowski, Radio Łódź.
12: Kolejny mecz na 18-tysięcznym obecnie stadionie Widzew zagra 14 sierpnia z Koroną Kielce, a wcześniej już w tę niedzielę łodzianie mają zaplanowany wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: To jaki jeszcze będzie czwartek? W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, to już wiemy. Temperatura maksymalna od 28 stopni na północnym zachodzie regionu do 33 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz możliwe porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Teraz od 26 do 30 stopni w Łódzkiem. Jeszcze ciśnienie jakie? 995 hektopaskali.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: 5 minut po 11:00, przedpołudniowy. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik, witamy serdecznie, a za chwilę będą podpowiedzi, na jakie wydarzenia kulturalne warto zwrócić uwagę. W studiu pojawi się Anna Grobińska.

0: Czas na kulturę.
1: 10 minut po godzinie 11, to zgodnie z zapowiedzią w studiu Anna Grobińska. Dzień dobry, Aniu, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo serdecznie i czekamy na te podpowiedzi wydarzeń kulturalnych. Także
2: a
1: dzisiaj.
2: Pierwsza dotyczy dzisiejszych dwóch koncertów 19 Letniej Akademii Jazzu, czyli do klubu Wytwórnia się wybieramy, a tam w pierwszej części Zygmunt Pauker Trio, to Pauker, taka gra słów, bo mamy do czynienia z jazzową improwizacją perkusyjną, również zespół ma korzenie na Śląsku, natomiast dla nas w Łodzi najistotniejsze jest to, że ta formacja wygrała konkurs Jazz Boat Competition organizowany przez Akademię Muzyczną w Łodzi. No i pewnie między innymi rezultatem tej wygranej jest dzisiejszy koncert. A w drugiej części Henryk Miśkiewicz Quartet ścieżkami muzyki filmowej. To będzie sentymentalna podróż i jednocześnie hołd dla wybitnych kompozytorów, z którymi współpracował saksofonista znany z charakterystycznego brzmienia i niezrównanych improwizacji. A zatem zabrzmią motywy między innymi 07 Zgłoś się, Psów, Różyczki czy 40-latka. To od godziny 19 w klubie Wytwórnia. I jeszcze o muzyce, i jeszcze długo będzie o muzyce, ale teraz o muzyce przy tężniach. Respiro Musica. To jest taki cykl 6 sierpniowych koncertów. Każdy z koncertów to jest inny gatunek muzyczny, inna muzyczna podróż, a dzisiaj dzięki Natalii, Annie, Kalisz Odorowicz i Pawłowi Odorowiczowi będziemy mogli się relaksować. Oczywiście ci, którzy wybiorą się na ulicę Hufcową i tam właśnie przytężnie
1: dobrze
2: będą
1: znam
2: mogli...
1: te rejony, muszę przyznać się od razu.
2: I dobrze tam zabrzmi muzyka, twoim zdaniem?
1: Będzie słychać na balkonie.
2: Proszę bardzo. A co będzie słychać dzisiaj? Muzykę oddechu, relaksacyjną, spokojną, rozlaną jak polodowcowe jezioro, jak zapewniają organizatorzy. To już dzisiaj, a 11 sierpnia z kolei koncert folkowy będzie, bo właśnie każdy z tych koncertów w innej stylistyce utrzymany. Natomiast Fabryka Sztuki organizuje już od lat festiwal, który jest przedłużeniem tej idei dawania wolności artystom, przestrzeni artystom i w ramach LDZ Alternatywa tam pojawiają się bardzo różne, często eksperymentalne propozycje. Dziś ostatni koncert z tegorocznego cyklu będzie można usłyszeć duet Rózga, tworzony przez Katarzynę Rózgę i Grzegorza Feingolda, czyli Łódzka jest to formacja i o godzinie 21 rzecz się w Fabryce Sztuki przy Tymienieckiego 3 rozpocznie. Trwa TME Polówka, czyli letni festiwal filmowy. Dzisiaj mamy 3 projekcje, między innymi film o pszczołach, animowany z 2007 roku, amerykański, cieszący się dużą sympatią publiczności. Będzie i Dirty Dancing w parku nad Jasieniem, to jest Tymienieckiego 33, natomiast na parkingu przy Atlas Arenie Pomoc domowa i to jest thriller. Nam w Łodzi Pomoc domowa kojarzy się z komediami w Teatrze Powszechnym.
1: Przede wszystkim,
2: tak,
1: to prawda.
2: To jest amerykański thriller z minionego roku o tym, jak bohaterka grana przez Amandę Seyfried przyjmuje pracę w domu bogatego małżeństwa, którego mroczne tajemnice wkrótce okażą się dla niej śmiertelnym zagrożeniem. I jeszcze króciutko o tym, że Generał w odnowionej wersji to kultowy film Bustera Keatona, z nim oczywiście także i w tym filmie zagrał, bowiem stanął po dwóch stronach kamery. Dzisiaj już niebawem, bo o 15.15 w kinie Kinematograf, natomiast w kinie Charlie w ramach kina z Dianą Dąbrowską także odnowiony kultowy film i to jest Ghost in the Shell i ludzie mówią, że zanim pojawił się Matrix, to właśnie ta produkcja przenosząca nas w świat cyberpunku, że to był, tak, to były takie pytania o przyszłość i to w kinie Charlie o godzinie 18.30 i tyle, bo więcej nie zdążę.
1: Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Anna Grobińska.

20 minut po godzinie 11. To kto czeka na wieści w sprawie upominków? To tak wakacyjnie dzisiaj będzie. Zaproszenia do parku linowego przygotowane. To jest voucher o wartości 100 zł. Będzie można przejść dowolną trasę. I jest jeszcze trochę czasu, ponieważ z tej atrakcji będzie można skorzystać po wygranej do 30 września. I teraz pewnie już mam zadanie specjalne dla Państwa, tak potwierdzam. Skoro dzisiaj przyjdą do nas burze i przejdą przez województwo, to poproszę o taką bardzo osobistą definicję burzy, taką, w której zawarte będą emocje, wrażenia. Ciekawe, czym dla Państwa jest burza. studio@radiołódź.pl. Najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
7: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
6: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
8: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
5: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
11: Co panią boli?
12: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
13: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
15: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Dwadzieścia dziewięć minut mamy jeszcze do godziny 12:00, to szukamy teraz burzy na mapach, tak zmierza w naszą stronę. Tak mniej więcej za 2 godziny możemy się umawiać. Na razie tak to wygląda. Temat burzy mamy tak w ogóle do omówienia. Wrócimy za chwilę do tego tematu, nie bez powodu.

21 minut mamy do godziny 12, ależ ja mam przed sobą piękne burzowe historie, ale zadanie specjalne dla Państwa, przypominam jeszcze raz, wiadomo, że dzisiaj będzie burza, to bardzo poproszę o bardzo osobistą definicję burzy, taką, w której zawarte będą emocje i wrażenia. Studio@radiolodz.pl. Jeszcze dosłownie przez chwilę. Czekam.

16 minut mamy do godziny 12 i ważna informacja dla kierowców do przekazania. Właśnie teraz mamy zablokowaną drogę krajową numer 45 w obu kierunkach na odcinku między Złoczewem a Wieluniem. W miejscowości Nietuszyna doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Droga krajowa numer 45 zablokowana. Będziemy jeszcze wracać do tego tematu.

9 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. To pora wyjaśnić pewną kwestię. Z wielką przyjemnością poinformuję, kto dzisiaj otrzymuje zaproszenie, czyli voucher o wartości 100 zł konkretnie, jeżeli chodzi o Park Linowy właśnie. I tutaj bardzo dobra wiadomość dla pana Rafała. Burza to jest dla mnie spektakularne zjawisko, pełne energii, nieprzewidywalności. Kiedy tylko mam okazję, urządzam polowanie na gromy z nieba. Siedzę w oknie z aparatem i czekam, ale jak to bywa, gromy są bardzo złośliwe. Obiektyw w lewo, błysk z prawej i taka zabawa w kotka i myszkę. To tak bardzo obiektywnie. Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji. A o 12 już czekamy na najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest południe.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
9: A we wiadomościach wnioski z raportu po kontroli w łódzkim porcie lotniczym, prognozy dotyczące cen paliw na najbliższe dni i przygotowania do budowy welowarta w województwie łódzkim nadrzecznej trasy rowerowej. Dzisiaj sporo chmur, zapowiadane są opady deszczu i burze, ale będzie gorąco. Czarne chmury nad łódzkim portem lotniczym. Urząd Miasta przeprowadził w spółce kontrolę. Radio Łódź dotarło do raportu. Kontrolerzy wskazali na nieprawidłowości w zarządzaniu lotniskiem. Między innymi prezes portu imienia Rejmonta spędziła ponad 100 dni w delegacjach. Z raportem zapoznaje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Port lotniczy w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę. Jak czytam w raporcie, w 2024 roku prezes lotniska spędziła ponad 100 dni w podróży służbowej. służbowej, a dodając do tego urlop, wychodzi ponad połowa dni pracujących w ciągu roku poza miejscem zatrudnienia. Kolejne wątpliwości budzą spotkania z kontrahentami. Cytuję, ani miejsca, ani czas po północy nie są typowe dla spotkań biznesowych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Łódzkie lotnisko odpowiada, że odniosło się do raportu w stanowisku przekazanym miastu. Spółka nie traktuje wniosków kontrolerów jako ustaleń faktycznych.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Awantura na pływalni Wodny Raj w Łodzi. Mężczyzna miał bić swoje dziecko. Bulwersującą sytuację opisała w mediach społecznościowych łodzianka. We wtorek w męskiej przebieralni ojciec miał bić i szarpać swoje dziecko. Chłopiec płakał i krzyczał, że go boli. Zareagowało kilka kobiet, które, jak wynika z relacji, zostały przez mężczyznę zwyzywane. Sprawę zgłoszono na policję i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z łódzkiego MOPS-u informuje, że ośrodek wystąpił do policji o ustalenie adresu zamieszkania mężczyzny, bo bez tych danych nie może podjąć żadnych działań.
12: To umożliwi nam weryfikację sytuacji danej rodziny bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Taka weryfikacja odbywa się przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem policji.
9: Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak dodaje, że priorytetem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest jak najszybsze i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i podjęcie działań. Policja ustala przebieg zdarzenia i tożsamość mężczyzny. W najbliższych dniach kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliw. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Największe ryzyko wzrostu dotyczy oleju napędowego. Diesel może zdrożyć nawet o kilkanaście groszy na litrze. W przypadku benzyny 95 i 98 podwyżki powinny być łagodniejsze i wynieść około kilku groszy. Ceny mogą jednak różnić się pomiędzy poszczególnymi stacjami i miejscowościami. Najspokojniejsza sytuacja przewidywana jest na rynku autogazu. Cena LPG powinna pozostać stabilna, a lokalnie możliwe są nawet niewielkie obniżki. W najbliższych dniach dominującym kierunkiem będzie zatem stabilizacja z tendencją wzrostową, szczególnie w przypadku diesla. Na większe spadki cen trzeba będzie jeszcze poczekać. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Rząd rozważa możliwość wprowadzenia programu osłonowego, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Minister finansów Andrzej Domański wczoraj powiedział, że rząd bierze pod uwagę obniżenie stawki podatku VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Łódzkie stawia na rozwój turystyki rowerowej. Powstaje projekt Velowarta. Ponad 200-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Warty poprowadzi przez 19 gmin, które już współpracują ze sobą i z Urzędem Marszałkowskim przy przygotowaniu jej budowy. Trasa ma być bezpieczna, wygodna i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru, mówi wójt gminy Pątnów, Jacek Olczyk.
14: Jeśli ktoś ma duże wymagania do ścieżek rowerowych i niekoniecznie na przykład odpowiadają komuś duże przewyższenie, to Velowarta na pewno będzie miała ten swój ogromny atut, że będzie można jechać niemalże po terenie płaskim.
9: Prace są na pierwszym etapie, a ostateczny przebieg trasy jeszcze nie został wyznaczony. Ustala go Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: A w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, burze z gradem. Taki jest plan działania. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem zróżnicowana. Od 28 stopni na północnym zachodzie do 33 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz możliwe porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 5 minut po godzinie 12, a teraz z wielką przyjemnością sprawdzę, jaką sytuację pogodową mamy dzisiaj w Paryżu. 26 stopni na termometrach maksymalnie, czyli zdecydowanie chłodniej niż u nas. Do tego bardzo, bardzo dużo słońca, ale widzę, że tutaj tak od niedzieli upały się zaczynają. Także dobrze, że do Paryża wybierzemy się dzisiaj razem z Piotrem Stańczykiem. Czy ja już wszystko powiedziałam?
16: Prawie wszystko. Dzień dobry, Moniko.
8: Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo serdecznie. Od razu cię uprzedzam, że w związku z tematem muzycznym, który będziesz dzisiaj podejmować, ja tutaj zostaję, nigdzie się nie wybieram.
16: Bardzo mi miło, zapraszam ciebie.
8: Ten stoliczek tutaj zamawiam.
16: Rozumiem,
8: dobrze?
16: Tak. Tak sobie to
8: tak
16: wszystko...
8: Pod niebem Paryża może tak, być, tak?
16: O, tak, bardzo ładne hasło, tak. No właśnie, Francja, kraj nieprawdopodobnie zasłużony.
8: Francja, elegancja.
16: Tak, i kraj zasłużony dla... piosenki europejskiej, światowej. Nieprawdopodobnie wzruszające, melodyjne utwory. No dzisiaj zaprezentujemy oczywiście tylko jakiś fragmencik, jakiś skrawek. Z bólem serca musiałem
8: rezygnować.
16: A nie
8: możemy tak przez 4 godziny zagrać?
16: Może taką wersję kiedyś też
8: będziemy negocjować, dobrze? Ja pójdę ponegocjować troszeczkę.
16: Bardzo
8: dobrze?
16: Proszę, jeżeli mi pomożesz, nie ma sprawy, bardzo, bardzo chętnie. Ale myślę, że warto ucieszyć się chociaż tym, co przygotowałem na dziś.
8: To ja pięknie dziękuję. Monika Borysow-Dudowicz, pozdrawiam. I tak jak powiedziałam wcześniej, ja tutaj ten stoliczek sobie zarezerwowałam, także panie Piotrze, ja tutaj zostanę.
16: Zostań koniecznie.
8: Dziękuję.

Piosenka miłosna, czyli kompozycja niezwykle popularna od początku lat 70. na świecie, napisana przez Wayne'a Shanklina. Warto wiedzieć, że wcale nie dla zespołu Manhattan Transfer, w którego interpretacji tego utworu słuchaliśmy. Otóż autor tej piosenki skomponował ją i powierzył pewnemu amerykańskiemu duetowi. Art Todd wspomina po latach. Wayne Shanklin dał nam piosenkę i powiedział: zatrzymajcie ją dla siebie, to jest naprawdę znakomita kompozycja. Emisja w radiu była po prostu rewelacyjna. To były dopiero początki rock'n'rolla, a starsi radiowi DJ-e nie znali tego gatunku, nie bardzo go lubili i po prostu rzucili się na naszą piosenkę. Efekt: w roku 1958 nagranie osiągnęło 6. miejsce listy przepojów, ale prawdziwy sukces zaczął się po latach właśnie dzięki zespołowi The Manhattan Transfer. Wokalistka tej grupy zaśpiewała główną partię w stylu Edith Piaf, a utwór został zarejestrowany za pierwszym podejściem. Niestety, singiel nie ukazał się po drugiej stronie Atlantyku, natomiast zrobił furorę na starym kontynencie, trafiając na listy przebojów we Francji, osiągając 8. miejsce na tamtejszej liście przebojów. Podbił także niemiecką, holenderską, norweską i szwajcarską listę bestsellerów. I w ten sposób rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w Piosenkach na walizkach, muzycznym programie Radia Łódź emitowanym właśnie latem, właśnie w wakacje między 12.05 a 13.00 przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam już zupełnie oficjalnie, bardzo, bardzo serdecznie. To wyruszamy w takim razie w tę wielką muzyczną francuską podróż. La Vie en Rose, utwór z repertuaru Edith Piaf, którego była autorką. Początkowo nie chciała śpiewać tego utworu, wstrzymała się z emisją, a w roku 1946 to był wielki przebój.

W ten sposób popatrzyliśmy sobie na Paryż, na Sekwanę, ale także na świat przez różowe okulary. Piosenka z repertuaru Edith Piaf z 1946 roku, ale dzisiaj w interpretacji Ingrid Alberini. No, skoro jesteśmy we Francji, to nie może zabraknąć tego artysty. Po raz pierwszy zaprezentował tę piosenkę w grudniu 1975 roku. Et si tu n'existais pas, w roli głównej Joe Dassin.

A gdybyś nie istniała, powiedz mi, po cóż miałbym żyć? Si tu n'existe pas z 1975 roku, niezapomniany Jodassin. Nagranie oczywiście doczekało się bardzo wielu interpretacji i różnych wykonań. A przed nami artystka, wielka gwiazda francuskiej estrady, która nagrała ponad 1200 piosenek w 11 językach. Wydała ponad 100 albumów płytowych, które rozeszły się w łącznym nakładzie prawie 200 milionów egzemplarzy na świecie. Panie i panowie, przed wami Mireille Mathieu.

Dwa słowa i wszystko jasne. Mireille Mathieu, La Paloma Adieu, utwór, który jest francuską adaptacją słynnej hiszpańskiej melodii La Paloma, skomponowanej przez Sebastiana Iradiera w XIX wieku. Piosenka stała się wielkim, światowym przebojem. Dzisiaj w piosenkach na walizkach francuskie nutki, francuskie szlagiery. Dużo młodsza piosenka pochodząca z roku 2000 z debiutanckiej płyty wokalistki Alizée.

Mła Lolita i Alize, dodam, że tekst został napisany przez wielką gwiazdę francuskiej estrady Mylène Farmer. A muzykę do tego utworu skomponował Hubert Giraud. Utwór stał się wielkim przebojem i symbolem Paryża, wykonywanym m.in. przez Juliette Gréco czy Edith Piaf. W roku 2000 na swojej specjalnej płycie zaśpiewała Irena Sandor.

Pod niebem Paryża. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki z płyty Santor Café, która ukazała się w roku 2011. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Nasze południowe muzyczne spotkanie. Dzisiaj gramy szlagiery nad Sekwany, z Paryża, ale także z całej Francji. Niezapomniane melodie, niezapomniani artyści, niezapomniane przeboje. Rok 1977. Piosenka oparta na linii melodycznej jednego z przebojów szwedzkiej Abby, ale właśnie w tej wersji zrobiła wielką karierę nie tylko na francuskich listach przebojów. J'aime.

Kocham. Kocham piosenkę, którą mi często śpiewałeś, która przypomina, jak mieliśmy 15 lat. Przypomnij sobie, jak byliśmy wtedy szczęśliwi, kiedy tańczyliśmy razem. To prawda, nie śmiałem cię pocałować i ty wiesz, że do tej pory nic nie zapomniałem. Nie zapominaj, że obiecaliśmy sobie kochać całe życie. Michel Thor z 1977 roku, Żem. A przed nami, drodzy państwo, fantastyczne trio. Daniel Lavoie, Patrick Fiori i oczywiście Garou.

Miłość do słynnej Esmeraldy z musicalu Notre Dame de Paris wyznawali Garou, Daniel Lavoie i Patrick Fiori. To było w 1998 roku jedna z piosenek 50-lecia we Francji. A teraz wrócimy na chwilę do Polski, choć to będzie interpretacja francuskojęzyczna bardzo znanego nam przeboju. Pamiętam Sopocki Festiwal z roku 1986. Na estradzie pojawiła się m.in. Edyta Gebert.

Sauve-toi mon pauvre cœur, czyli uciekaj moje serce. Znany, bardzo lubiany do tej pory przebój Seweryna Krajewskiego. Oczywiście w interpretacji francuskojęzycznej Edyty Geppert. Piosenka pojawiła się na płycie Och, życie, kocham cię nad życie, wydanej w 1986 roku. Wtedy też pani Edyta z tym nagraniem wystąpiła w czasie swojego recitalu na Sopockim Festiwalu. Rok 2014. Ostatni taniec i przebojowa Indila.

Piosenka mówi o cierpieniu związanym z utratą bliskiej osoby, cierpieniu, które zawsze jest w nas i nas nie opuszcza. Druga interpretacja dotyczy natomiast bardziej społeczeństwa, powiedziała po latach Indila. Bardzo wiele osób czuje się obecnie wyłączonymi ze świata, samotnymi. Dernière Danse z 2014 roku, drugi singiel we Francji i drugi w Belgii w części walońskiej. Żeby było troszkę radośniej, teraz wokalistka, która ma francuskie, izraelskie i marokańskie korzenie, mieszka w Paryżu i zaproponowała tak ładną i zabawną piosenkę.

Powiedz mi, co zapamiętałeś ze wszystkich tych radosnych dni. Niebo, słońce, nasz śmiech, nie wiedząc dlaczego. Powiedz mi, gdzie są wszyscy nasi przyjaciele? Szukamy tylko granic. Bawmy się bez historii, bez tego, co było, biegnąc po słonecznej plaży. Korali, skaramusz, miraż z 2017 roku. A przed nami kolejna ikona francuskiej piosenki. Dalida.

0: Za tą drę zawsze będę czekał, na twój powrót. I artystka, która sprzedała prawie 200 milionów płyt na całym świecie, za których właśnie sprzedaż zdobyła 70 złotych krążków. Dalida. Panie Piotrze, dziękuję za ten miód na moje frankofońskie serce. Zdecydowanie lepiej się pracuje w towarzystwie muzyki i melodijności języka francuskiego, pana głosu i Radia Łódź. Upał jakoś mniej straszny, gdy człowiek do głośnika się uśmiecha. Pozdrawiam serdecznie, słuchacz Tomasz. My także się do pana uśmiechamy, panie Tomaszu, i do wszystkich naszych słuchaczy. François Feldman.
1: Quand je suis né à 13 heures, à la place d'une petite sœur, en bouleversant tes projets,

0: Setła qui m'a fait, to ty mnie stworzyłaś, zaśpiewał François Feldman, który odniósł wielki sukces tą piosenką nie tylko we Francji na przełomie lat 80. i 90., ale także na europejskich listach przebojów. To było francuskojęzyczne wydanie Piosenek na walizkach.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
7: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
6: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
7: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
8: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
7: Bartosz Florczak,
6: Marcin Tercjak.
7: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13:00. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości, Beata Janowska.
12: A we wiadomościach akt oskarżenia przeciw właścicielce hodowli psów. Prokuratura zarzuca jej znęcanie się nad zwierzętami. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Dziś od 17:00 drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte dla wszystkich. I nowy piłkarz w łódzkim klubie sportowym. W regionie możliwe groźne burze, ostrzegają przed nimi synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty o gwałtownych burzach docierają SMS-ami do mieszkańców województwa łódzkiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawach prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące nawałnic. Już obowiązują na północy i zachodzie regionu, a na pozostałym obszarze burze mogą pojawiać się od 14:00, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
13: Jeżeli w trakcie burzy jesteśmy poza domem, powinniśmy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, unikać przebywania pod drzewami oraz otwartej przestrzeni. W domu natomiast należy zamknąć szczelnie wszystkie okna i drzwi, usunąć z parapetu niebezpieczne przedmioty.
12: Cały czas także w województwie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Jutro ma być ciepło, ale już nie gorąco, podobnie podczas weekendu. A prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ten stan przed klientami. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
14: W hodowli znajdowały się 44 psy oraz 3 koty. Kobieta utrzymywała zwierzęta w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania, niechlujstwa i z nieleczonymi chorobami, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
15: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
14: 52-latka była już wcześniej dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Z działalności przestępczej uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Teraz jej sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Zgierzu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Kobiecie grozi do 15 lat więzienia.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Karol Nawrocki świętuje rok urzędowania. 6 sierpnia ubiegłego roku w południe został zaprzysiężony w Sejmie. A dziś z okazji rocznicy w siedzibie Głowy Państwa przy krakowskim Przedmieściu we Warszawie szykuje się wielka feta. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
16: Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker już teraz zaprasza wszystkich, którzy będą przy krakowskim Przedmieściu i będą chcieli przyłączyć się do świętowania.
17: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie. Bądźmy razem także w tym roku.
16: Przedstawicieli rządu na pewno tutaj nie będzie. Mówił o tym Radosław Sikorski. Szef dyplomacji wytykał błędy w polityce zagranicznej obecnemu prezydentowi. Przywołał Andrzeja Dudę i jego 24 podpisy pod rządowymi nominacjami ambasadorskimi i brak podpisu w kilkudziesięciu przypadkach, jeśli chodzi o obecnego prezydenta.
18: Przyjmuje ambasadorów obcych państw listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji polskim ambasadorom.
16: Do tego trzeba jeszcze doliczyć 41 prezydenckich wet, najwięcej po 1989 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Rocznicowe uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie rozpoczną się o 17:00. Zaplanowano wystąpienie prezydenta, debatę i program artystyczny. Łódzki Klub Sportowy ma nowego piłkarza. To 22-letni Igor Strzałek, który może się pochwalić sporym jak na swój wiek doświadczeniem w Ekstraklasie, do której zespół ŁKS-u chciałby jak najszybciej wrócić. O szczegółach Michał Malinowski.
19: Choć nowy pomocnik ŁKS-u urodził się w Siedlcach, to jednak większość swojej kariery spędził w warszawskiej Legii, w barwach której ponad 4 lata temu zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie. W sezonie 2022-23 sięgnął ze stołecznym klubem po Puchar Polski, a jego bramka przesądziła o awansie do finału rozgrywek. Przez ostatnie dwa sezony Igor Strzałek był wypożyczony do Brookbet Termaliki Nieciecza. Piłkarz ma na swoim koncie ponad 60 meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a także blisko 30 na pierwszoligowym froncie. Teraz ta ostatnia liczba będzie pewnie systematycznie rosła, ale już w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Michał Malinowski, Radio Łódź.
12: Najbliższy mecz ligowy ŁKS rozegra w niedzielę. Jego rywalem na stadionie przy Alei Unii będzie Chrobry Głogów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Bardzo chciałbym przekazać Państwu pozytywne wieści, ale niestety nie mam dobrych informacji. W Łodzi i w całym regionie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Będą pojawiać się opady deszczu i groźne burze z gradem. Szczególnie zagrożona jest północna i zachodnia część naszego województwa, ale i sama Łódź. Obowiązuje alert drugiego stopnia przed nawałnicami. Nadal gorąco i upalnie, na radiowym termometrze już 30 stopni powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 34 stopni. Barometr wskazuje 996 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby północno-zachodni wiatr, w czasie burz silny i porywisty. Uważajmy.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu,
0: z którą popłyniemy aż do 16:00. My, to znaczy realizujący program Jakub Janik, mówiący te słowa Piotr Stańczyk, no i oczywiście Państwo, nasi najdrożsi słuchacze. Czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, zaczynamy.

I przypomniała się wiosna 2020 roku, choć tak naprawdę piosenka pochodzi z płyty wydanej 12 miesięcy wcześniej. Krążek Fine Line z roku 2019, Watermelon Sugar i Harry Styles. O tyle ciekawe nagranie, że w nim słychać również gitary i instrumenty dęte. To taki, można powiedzieć, popowo-funkowy utwór, który podobał się na radiowych listach przebojów. Prawie 10 minut po godzinie 13 w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, adwokatem Marcinem Olejnikiem, autor wyjaśni prawa osoby zatrzymanej przez policję oraz przedstawi sytuacje, w których można zakwestionować zasadność takiego postępowania. A ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Zapraszamy!

Chyba jej zdecydowanie najpopularniejsza, przynajmniej w Polsce, piosenka, która ukazała się na singlu w 1988 roku. My name is Luca i Susan Vega. To najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za Państwa serdeczności, za Państwa maile. Mam nadzieję, że wspólnie razem spędzimy najbliższe minuty, najbliższe godziny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza przez całe wakacje, przez całe lato na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. Ja sobie wynotowałem tutaj najbliższe wydarzenia, poczynając od dzisiejszego, o którym już Państwu wspominałem. Będzie ono poświęcone książce Włochy z Podlady, Wenecja Euganejska. To są pomysły na niespieszne wędrówki po włoskich prowincjach. Spotkanie z italianistką Mileną Lange już dzisiaj o godzinie 17. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia na spotkanie. Między 3 a 28 sierpnia bieżącego roku Biblioteka zaprasza na wystawę W drogę od pierwszej strony do wielkiego świata. To jest ekspozycja ze zbiorów biblioteki o tematyce podróżniczo-turystycznej z wykorzystaniem przewodników, z podziałem na różne formy, rodzaje podróżowania i środki komunikacji, na przykład rower czy kamper. A 12 sierpnia o godzinie 13 odbędzie się prelekcja Tylko rękopisów żal. No właśnie, bo coraz rzadziej piszemy ręcznie, a jeśli już, to czasem trudno nas odczytać. Jakże inaczej wyglądają dawne dokumenty, których twórcy uczyli się w Szkole Sztuki Pięknego Pisania, czyli kaligrafii. Jeśli chcą Państwo zobaczyć najstarsze archiwalne rękopisy na pergaminie, na czerpanym papierze, opatrzone królewskimi podpisami, pieczęciami, to drzwi Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi stoją otworem. Zapraszamy!

0: Wakacje z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu, prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz, tylko w Radiu Łódź.
12: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Delikatne, subtelne dźwięki to Leslie Feist, kanadyjska autorka piosenek, gitarzystka, a także wokalistka lubiąca muzykę indie pop One Evening. Taki tytuł nosiła ta kompozycja. Państwo pytają, czy będą dzisiaj konkursy. Oczywiście zawsze staramy się pamiętać o tych, którzy lubują się w quizach i dzisiaj również pojawi się pytanie konkursowe natury filmowej. Proszę uważnie nas słuchać. A poza tym oczywiście pamiętamy o specjalnym wakacyjnym konkursie Radia Łódź. Przypomnę, że w tym tygodniu nasi słuchacze rywalizują o lot w dwie strony dla dwóch osób do Brukseli. Proszę pozostać z Radiem Łódź.

0: Mija prawie 30 lat od kiedy pojawił się na singlu winylowym oryginał tego utworu, a ja mam ciągle do tej piosenki słabość. I knew you were waiting for me, czyli wiedziałem, że na mnie czekasz albo że na mnie zaczekasz. W 1987 roku, również w okresie wiosenno-letnim, Aretha Franklin i George Michael. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14. Czas na program w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Policja puka do drzwi, zakłada kajdanki, wsadza do radiowozu i nagle cały świat się zatrzymuje. Rodzina pozostaje z pytaniami, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Co się właśnie stało? Czy to w ogóle było legalne? I dlaczego nikt nie poinformował ich wcześniej? Czy policja może zatrzymać kogoś na wszelki wypadek? Czy zatrzymany naprawdę ma jakiekolwiek prawa? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku magazynu Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Marcin Olejnik. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: To na początek szybkie stwierdzenia. Proszę odpowiedzi: mit lub fakt. Policja może zatrzymać każdą osobę tylko dlatego, że chce z nią porozmawiać.
3: Mit.
2: Osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem od momentu zatrzymania.
3: Prawda.
2: Zatrzymany ma obowiązek odpowiadać na wszystkie pytania policji.
3: Mit.
2: Każde zatrzymanie może zostać zaskarżone do sądu.
3: Fakt, ale z gwiazdką.
2: To do tej gwiazdki jeszcze wrócimy.
3: Dobrze.
2: I ostatnie, po upływie 48 godzin policja nie może nadal przetrzymywać osoby zatrzymanej bez decyzji sądu.
3: Fakt, ale tu też z gwiazdką i też pewnie sobie jeszcze rozszerzymy tą kwestię.
2: Oczywiście. To na początek może powiedzmy w ogóle, czym jest zatrzymanie? Kiedy policja może z niego skorzystać?
3: Jeśli chodzi o zatrzymanie, to można je podzielić na takie trzy rodzaje zatrzymania. Bo jest takie zatrzymanie na gorącym uczynku w sytuacji, kiedy osoba popełnia wykroczenie lub przestępstwo lub zaraz w następstwie po popełnieniu takiego czynu. I to jest takie zatrzymanie, które może dokonać każdy, do tego też jeszcze sobie wrócimy. Natomiast policja oczywiście również, tak? Czyli jeżeli policjant widzi, że ktoś na przykład dokonuje kradzieży sklepowej, czy ktoś dokonuje kradzieży z torebki, czy na przykład popełnia wykroczenie lub przestępstwo w ruchu drogowym, to ma prawo od razu zareagować i tutaj może takie zatrzymanie nastąpić. Potem mamy drugi rodzaj zatrzymania, który dotyczy sytuacji, iż istnieje uprawdopodobnienie, że dana osoba popełniła czyn zabroniony, czyli przestępstwo lub wykroczenie, i nastąpi obawa, iż ona ucieknie, ukryje się, będzie zacierała ślady. Istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania przyspieszonego lub nie będzie można ustalić jej tożsamości. Co najczęściej wiąże się z tym właśnie ucieczką lub ukryciem, tak? Czyli po prostu nie będziemy mieli wystarczających danych, żeby zidentyfikować daną osobę. I jest trzeci rodzaj zatrzymania, który wydaje mi się, że z tego wstępu, który pan redaktor przedstawił, najbardziej pasuje, bo to jest tak zwane zatrzymanie na zlecenie prokuratora. Czyli w sytuacji, kiedy już mamy osobę, co do której mamy duże prawdopodobieństwo, że popełniła ona jakieś przestępstwo, prokurator wówczas zleca policji taką czynność faktyczną w postaci zatrzymania, bo na przykład istnieje obawa, że dana osoba sama się nie stawi do prokuratury bądź do danej jednostki policji, bądź też, że taka osoba właśnie ukryje się, ucieknie, nie będzie chciała uczestniczyć w postępowaniu i w ten sposób będzie je tamowała, bądź też w inny bezprawny sposób będzie wpływała na to postępowanie. Czyli na przykład wiedząc, że ma się stawić, wiedząc, że jest taka sprawa już w prokuraturze bądź w policji, będzie rozmawiała ze świadkami, będzie przekonywała ich do składania określonych zeznań, bądź będzie rozmawiała z innymi podejrzanymi w tej sprawie i również przekonywała ich do ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. I tutaj jeszcze jest jeden taki powód, kiedy istnieje potrzeba zastosowania niezwłocznie środka zapobiegawczego. Środek zapobiegawczy to jest taki potem środek, też sobie pewnie szerzej omówimy, który ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania. Czyli mamy jakby trzy takie kategorie zatrzymań i myślę, że jakby w tym zakresie no to wyczerpaliśmy limit tych powodów, dlaczego w ogóle można kogoś zatrzymać. Tutaj warto tylko dodać, że to jest katalog zamknięty, czyli nie ma innych powodów, dla których policja może dokonać zatrzymania.
2: No to wyobraźmy sobie, że już doszło do takiego zatrzymania. Jakie prawo ma osoba zatrzymana?
3: W ogóle podstawowym prawem, i chciałbym, żeby to wybrzmiało tak dosyć mocno w tym wymiarze społecznym i żeby każdy słuchacz, słuchaczka wiedzieli dokładnie, że po pierwsze to mają prawo dowiedzieć się, kto ich zatrzymuje. To jest bardzo ważne. Czyli jaka jednostka policji, z którego komisariatu, w związku z jaką sprawą. czy inaczej mówiąc, dlaczego jest zatrzymana, tak? Jakie tutaj przestępstwo ewentualnie wchodzi w grę, jaka kwalifikacja prawna tego czynu. To, z jakiej są jednostki, to jest bardzo ważne, ponieważ potem, jeżeli ta osoba jest już faktycznie zatrzymana, przewieziona na przykład na komisariat policji, no to tam dopiero można jej szukać. To jest ważne i to jest ważne, żeby ustalić te rzeczy przed kontaktem z adwokatem, do czego zaraz przejdę, żeby już to powiedzieć adwokatowi. No bo żeby zapewnić skuteczność i realność pomocy prawnej, należy z adwokatem podzielić się jak największą ilością informacji. I teraz, jeżeli postępowanie dane znajduje się pod nadzorem prokuratora, to też dowiedzieć się, jaki prokurator to nadzoruje, z jakiej jednostki prokuratury, jaka jest sygnatura tego postępowania. To są wszystko istotne informacje, które potem pozwalają zlokalizować nam jako adwokatom daną sprawę i udzielić rzeczywistej, realnej pomocy, a nie tracić czas na szukanie osoby randomowo po komisariatach w całym mieście. Bo tak się też czasem zdarza, jak nie mamy informacji. Następnie najważniejszym z mojego punktu widzenia uprawnieniem jest to, że osoba zatrzymana ma prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem. I to jest prawo ustawowe, prawo o charakterze gwarancyjnym, zapisane wprost w kodeksie postępowania karnego i bardzo jakby szybko, bo zaraz po głównym przepisie o zatrzymaniu, czyli kiedy następuje zatrzymanie, jest właśnie artykuł 245 KPK, który mówi o tym, że takiej osobie należy niezwłocznie umożliwić kontakt z adwokatem. I wówczas niestety nie mamy przepisów wykonawczych, jak to powinno wyglądać. Natomiast wydaje się, iż taka osoba powinna poinformować funkcjonariuszy policji, iż chciałaby porozmawiać z takim i takim adwokatem, o takim i takim imieniu i nazwisku i nawet jeżeli nie będzie miała jego numeru telefonu, to policjant powinien w ramach własnych czynności, dokonać takiego sprawdzenia w telefonie. No, w dzisiejszych czasach każdy nosi przy sobie smartfona, więc sprawdzenie danych adwokata w rejestrze adwokatów jest bardzo proste i to jest bardzo ważne uprawnienie, bo jest gwarancyjne. Czyli taka osoba od tego momentu może uzyskać pomoc. Czyli co ma robić? Czy ma coś mówić? Czy ma odpowiadać na pytania? Czy ma dać swój telefon? Czy ma go odblokować? Czy ma pokazać hasła? W trakcie tej rozmowy można uzyskać już wszystkie te informacje potrzebne na tu i teraz, czyli właśnie na ten gorący moment zatrzymania, który wiadomo jest momentem stresującym dla człowieka, jest momentem szalenie emocjonalnym, ponieważ gwarantuje, że nawet profesjonaliści biorący udział zaraz w czynnościach, im również tętno się podnosi przy tego rodzaju czynnościach, dlatego, że one są dynamiczne, okraszone często dużą ilością zdarzeń, które następują po sobie i taka pomoc adwokata, bym powiedział, że w bardzo dużej części zatrzymań jest po prostu niezbędna dla zagwarantowania prawidłowości postępowania.
2: Jak długo może trwać zatrzymanie i co powinno się wydarzyć w tym czasie? Na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. Zapraszam na radioloc.pl do aplikacji mobilnej. W studiu adwokat Marcin Olejnik.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

zabiły zdecydowanie szybciej i mocniej serduszka tym wszystkim, którzy kochają muzykę z lat 80. When Your Heart Is Weak, amerykańska formacja Cock Robin. To jest ich najpopularniejszy, największy hit z 1985 roku. 8 minut pozostało do godziny 14 i najnowszego serwisu informacyjnego. W nim powiemy m.in. o tym, że łódzki port lotniczy może mieć kłopoty. Większościowy udziałowiec, czyli miasto, zleciło kontrolę. Urzędnicy nie są zadowoleni z wyników. W wiadomościach o tym, co zawiera raport pokontrolny, do którego dotarł Radiu Łódź. A na razie Elton John i Kate Lang.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
11: Co panią boli?
12: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
13: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
14: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
15: Jest godzina 14. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Beata Janowska.
16: A w serwisie wnioski z raportu po kontroli w łódzkim porcie lotniczym, plany budowy nowej poradni w Zduńskiej Woli i rezygnacja klubu Widzewa z rozbudowy stadionu, przynajmniej na razie. Niebezpieczna pogoda w województwie, obowiązują dwa ostrzeżenia przed upałami i burzami, które mogą być gwałtowne. Miasto niezadowolone z wyników kontroli w łódzkim porcie lotniczym. Prezes miała spędzić ponad 100 dni w roku w delegacji. Wątpliwości kontrolerów budzą też spotkania z kontrahentami przy alkoholu. Większościowym udziałowcem portu lotniczego na Lublinku jest Urząd Miasta Łodzi. Magistrat zlecił kontrolę, a Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. W 2024 roku prezes lotniska miała spędzić ponad 100 dni w podróży służbowej i delegacjach. Kontrolerzy dodali do tego urlop i stwierdzili, że prezes przebywała poza portem lotniczym przez ponad połowę dni roboczych w roku. Wątpliwości budzą też spotkania z kontrahentami po północy w lokalach serwujących alkohol, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.
17: Być może sytuacja wymagała tego, że o tej godzinie w takim miejscu należało takie spotkanie zorganizować. Być może był to ostatni lokal na ulicy Piotrkowskiej, a spotkanie było wyjątkowo ważne i służbowe.
18: Nie wiem, no być może weszli się tam napili lemoniady. No chyba lokalizacja nie jest trafiona. Chciałbym to jednak chyba pozostawić bez komentarza i chyba o tym najlepiej powinien się wypowiedzieć ktoś zainteresowany szczególnie, tak? Czyli prezes lotniska.
16: Dodaje Piotr Kurzawa, nadzorujący Biuro Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta. Prezes Łódzkiego Portu Lotniczego Anna Midera nie chciała rozmawiać z reporterem Radia Łódź o wynikach kontroli. Otrzymaliśmy jedynie oświadczenie, w którym czytamy, że spółka odniosła się do wniosków pokontrolnych w stanowisku przesłanym miastu, a ocen zawartych w raporcie nie uznaje za ustalenia faktyczne.
19: Więcej na radiołódź.pl.
16: W Zduńskiej Woli powstanie nowa miejska przychodnia. Ma zastąpić 3 dotychczasowe przy ulicach Srebrnej, Szatkowskiej i Mickiewicza. Pacjenci w nowej przychodni znajdą kompleksową opiekę, mówi dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Maciej Mil. Tak.
20: Będzie miała wszystko w jednym miejscu. Nie będą pacjenci nasi musieli chodzić po całym mieście, żeby dokonywać pewnych badań, czy tam diagnostycznych, czy jakichś laboratoryjnych.
16: Nowa przychodnia powstanie w pobliżu miejskiego targowiska. Jest już gotowy projekt i pozwolenie na budowę, a także część funduszy naszacowaną na prawie 20 milionów złotych inwestycje. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przyszły rok, zakończenie 2 lata później. 1,5 do 2,5 litra wody dziennie. Tyle trzeba wypijać podczas upałów. Jak mówią lekarze, taka ilość wody uzupełni utratę płynu. Dzisiaj miejscami w regionie łódzkim termometry pokażą 33 stopnie Celsjusza. W taką pogodę organizm chłodzi się poprzez pocenie. Do odwodnienia najczęściej dochodzi u osób starszych, które mają zaburzone naturalne pragnienie i piją za mało wody. Często dochodzi do zasłabnięcia z tego powodu, mówi profesor Paweł Łęgosz.
21: Apelujemy, że jeżeli ktoś jest sam w domu, jednak żeby więcej tego płynu pił niż zwykle, to jest podstawowa rzecz.
16: Pocąc się, tracimy także elektrolity, dlatego sama woda nie wystarczy.
21: Niezawodne, domowe sposoby. Woda lekko osłodzona i nawet ta szczypta soli może spowodować, że mamy taką domową profilaktykę odwodnieniową.
16: Pierwsze objawy wskazujące na odwodnienie to spadek ciśnienia tętniczego, wyższe tętno i osłabienie. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Rozbudowa stadionu miejskiego przy Alei Piłsudskiego, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze, jest możliwa, ale tylko w teorii. Właściciel Widzewa Robert Dobrzycki wyjaśnił w rozmowie z klubową telewizją, że problemem są koszty.
22: Przygotowaliśmy koncepcję takiej rozbudowy i też zleciliśmy wstępną wycenę. Wyszło, że rzeczywiście to jest olbrzymia inwestycja, na którą na dzień dzisiejszy na pewno nie stać Widzewa, więc w tej chwili jesteśmy w trakcie procesu optymalizacji.
16: Chodzi o znalezienie rozwiązań, które byłyby możliwe do zrealizowania albo przez klub, albo przez miasto. Na razie zatem kibice mogą skupić się na aspekcie sportowym funkcjonowania klubu i jego grze w Ekstraklasie. Najbliższy mecz Widzew zagra w niedzielę na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Obserwujemy pogodę w Łodzi. W całym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do dużego. Wydano alert 2 stopnia przed nawałnicami. Ostrzeżenia będą obowiązywały do północy. W tym czasie prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Lokalnie grad. Nadal gorąco i upalnie. Na radiowym termometrze 30 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje aktualnie 996 hektopaskali. Mamy słaby zachodni i północno-zachodni wiatr. Biometr niekorzystny.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Faktycznie taki relaks, odpoczynek, oddech są teraz bardzo, bardzo potrzebne. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Jeśli chodzi o realizację, zmiana. Jakuba Janika zastąpił już Tomasz Ferliński, którego witamy. Tomek pozostanie z nami do 16. Czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, Radio Łódź. Oczywiście zaczynamy kolejną godzinę naszego muzycznego radiowego spotkania. Typical Mail to jeden z hitów niezapomnianej Tiny Turner.

Jej nagrania się nie starzeją. Tina Turner, Typical Male, z bardzo dobrego krążka z płyty Break Every Rule. To był longplay, który ukazał się w wakacje 1986 roku. Przyniósł oczywiście kilka świetnych piosenek w wykonaniu Tiny Turner. Dodam, że ta kompozycja otarła się o sam szczyt amerykańskiej listy bestsellerów. O mały włos byłaby na miejscu pierwszym. Ostatecznie wylądowała przez 3 tygodnie na pozycji drugiej. I jeszcze może jedna ciekawostka. Na perkusji właśnie w tej piosence zagrał sam Phil Collins. No tak to czasami bywa, że gwiazdy estrady sobie wzajemnie pomagają. No i to jest oczywiście bardzo, bardzo miłe. 11 minut po godzinie 14. Za kilka minut w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. O 14.40 porady językowe, czyli audycja nawiasem mówiąc pod redakcją Anny Groblińskiej. Dzisiaj dowiemy się, które z podanych form są poprawne. Pytać czy pytać się? Ubierać sweter czy może zakładać sweter? Pojawią się także w tej godzinie emocje, będzie pytanie konkursowe, a do wygrania mam podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios. Zapraszam.

0: Połowa lat 90. XX wieku, angielski projekt More Chiba, jeden z jego największych hitów, a na naszym zegarze prawie 19 minut po 14 do studia przybyła Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I za chwileczkę dowiemy się, jakie tematy zostaną poruszone po godzinie 16. Jestem przekonany, że na pewno powiecie o burzach i o gwałtownych zjawiskach, które w tej chwili można zaobserwować.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Tak się domyśliłem.
1: Rzeczywiście, będziemy mówić o tym, że za nami burzowa noc w Łódzkiem. Strażacy interweniowali 93 razy, głównie wyjeżdżali do połamanych drzew, ale to jednak nie koniec niebezpiecznej pogody. Na dzisiaj również są zapowiadane gwałtowne zjawiska przyrodnicze i będziemy przyglądać się temu, dlaczego tak się dzieje, skąd tutaj nad naszą Polską centralną właśnie takie burzowe, szczególnie noce w ostatnim czasie. No i będziemy też przypominać, jak się zachowywać podczas takiej pogody, o czym pamiętać, wychodząc na przykład z domu. To dzisiaj po godzinie 16. Będziemy dzisiaj także po 16 mówić o tym, że czarne chmury zbierają się nad prezes łódzkiego lotniska. Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. Magistrat sprawdził funkcjonowanie portu lotniczego na Lublinku w ubiegłym roku i główne zarzuty wobec prezes Midery to nieliczenie się z kosztami, liczne delegacje i działania promocyjne nie przynoszące realnych skutków w poprawie sytuacji finansowej spółki. Z raportu wynika, że prezes spółki spędziła w 2024 roku około 110 dni w podróży służbowej, biorąc pod uwagę, że mamy 249 dni roboczych w roku oraz 26 dni nieobecności z tytułu urlopu. Oznacza to, że ponad 1/2 czasu w roku zarząd spółki kierującej łódzkim lotniskiem jest nieobecny w spółce. O tym dzisiaj także będziemy mówić i o różnych innych przykładach właśnie tej niegospodarności. Będziemy także dzisiaj mówić o tym, że na łódzkiej pływalni Wodny Raj miało dojść do scen przemocy. W męskiej przebieralni ojciec miał bić i szarpać swoje dziecko. Z relacji świadków, którzy się do nas zgłosili, wynika, że chłopiec płakał i krzyczał, prosząc ojca, by przestał, ponieważ sprawia mu ból.

0: Wróblewskiego przejdzie niemałą przemianę. Większość prac zacznie się od 21 września i będzie bardzo dużo zmian związanych z transportem po tej ulicy i będziemy się przyglądać dzisiaj także temu, jak wyglądają inne remonty, które właśnie się zaczęły w Łodzi albo zaczną się za chwilę, co ze zmianami w ruchu i co w ogóle z przejezdnością w centrum Łodzi.
1: Która jest jak zwykle bardzo zakorkowana, no i trudna komunikacyjnie. Chyba najbardziej, Agato, frustrujący widok to jest taki, kiedy wygrodzone są pasy ruchu, kiedy są ustawione jakieś barierki remontowe i nic się nie dzieje, prawda?
0: I nie widać żadnych pracowników, tak. bo to się zdarza. Ostatnio codziennie przejeżdżam blisko estakady na Alei Włókniarzy i przez te kilka ostatnich dni nie widziałam tam żadnych pracowników. Niewykluczone, że powodem ich nieobecności są bardzo duże upały, ale no, tego nie wiemy na pewno.
1: Tego nie wiemy i to na pewno wpłynie później na wydłużenie czasu takiego remontu, tym samym na dalsze utrudnienia, które niestety nas dotykają. Agata Zielińska odwiedziła nasze dzisiejsze studia. Więcej szczegółów na temat spraw poruszonych, o których Agata wspomniała, po godzinie 16 w audycji Słuchasz i Wiesz. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista, kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegapaj wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

All Right Now i brytyjska formacja Free. Za 26 minut 15 czekają nas groźne burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. My oczywiście, o czym już mówiliśmy, będziemy informować, jak zachowywać się podczas takiej niebezpiecznej pogody. Proszę słuchać Radia Łódź, pozostać z nami. Dla otuchy piosenka, która dotyczy właśnie stanu pogody. Krzesimir Dębski przed laty skomponował ten utwór, a zaśpiewała Anna Jurksztowicz i piosenka stała się jednym z jej największych przebojów. Stan pogody.

0: Czy uwierzą Państwo, że to było 26 lat temu? Tak, tak, właśnie wtedy ukazała się płyta Crush amerykańskiego zespołu Bon Jovi, a na niej utwór It's My Life za 19 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Studio Anna Groblińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Znów będę pytać o zagadnienia związane z poprawną polszczyzną. No właśnie, będę pytać, a nie pytać się. Ale często możemy usłyszeć taką właśnie konstrukcję. Chcę się ciebie zapytać o to, co myślisz o tamtym chłopaku.
3: No tak, to tutaj też w związku z rozwojem języka musimy pomyśleć o tym, że są różne rejestry języka. Nieraz o tym już tutaj rozmawiałyśmy. To wzorcowo mówimy zawsze pytać. Pytać. Ale jeśli ktoś dziś powie pytać się, to naprawdę to nie będzie już błąd. Ale zwróciłabym uwagę na coś innego. To znaczy, kiedy mówimy samo pytać, kolejne słowo, które potem pytać występuje, występuje w innym przypadku niż w sytuacji, kiedy mówimy pytać się. Bo pytam mamę, tak? A pytać się
2: mamy.
3: Mamy. I tutaj, jeżeli popełniamy błędy i dobieramy już słowa, które stoją w innym niż wymagany przypadek, no to wtedy faktycznie możemy mówić o takim, no, już mocnym błędzie językowym. Natomiast to mówienie pytać i pytać się jest dziś jednak traktowane nieco łagodniej. Możemy pytać i pytać się. Choć oczywiście nieraz tu podkreślamy, że istnieje coś takiego jak mowa wzorcowa, taki w styl oficjalny. No i wtedy ładniej, kiedy ktoś pyta.
2: Raczej w radiu powinniśmy pytać, a nie pytać się.
3: Tak. No bo pamiętajmy też o tym, że to się to jest ta zwrotność. I kiedy mamy do czynienia ze zwrotnym czasownikiem, no to na przykład, jeżeli ja maluję, no to maluję coś. Ale jeżeli maluję się, to wiadomo, że ta czynność zwraca się w moim kierunku.
2: I że wykonuję makijaż.
3: I wykonuję makijaż.
2: Chyba, że maluję siebie, bo robię autoportret jakiś,
3: tak,
2: prawda?
3: No to jeszcze inna, właśnie.
2: Ale to nie, wtedy raczej nie powiemy maluję się, tylko powiemy maluję siebie.
3: Maluję siebie. Tak, no ale proszę zauważyć, że takie drobne elementy języka zmieniają całkowicie jego znaczenie i jeżeli myślimy o tym, jak mówimy, to mówimy zazwyczaj poprawnie.
2: A propos czasowników zwrotnych, to mamy czasownik ubierać się w polszczyźnie, często jednak błędnie stosowany, bez się, czyli odwrotnie. Mianowicie ubierać sweter. I to jest moim zdaniem błąd, jak pani profesor to widzi.
3: To czy rozumiem, że to zakładać, nakładać, ubierać, w ogóle te czasowniki przy okazji swetra, butów, tworzą jakiś problem wśród użytkowników języka, ale nie będę aż tak ostra. Ja już wytłumaczę, dlaczego nie będę taka ostra. Dlatego, że w ogóle ta forma ubierać sweter to jest małopolski regionalizm. I my nieraz mówimy o tym, że te regionalizmy też stanowią wartość dla języka, bo język jest oczywiście ogólnopolski, ale też mamy swoje dialekty, mamy swoje gwary, mamy swoje regionalizmy. Łódzkie zresztą omawiałyśmy też nieraz i ta nasza migawka czy różne inne, prawda, określenia są po prostu jakąś wartością, jakimś pięknem języka występującym na danym obszarze. No i teraz ten małopolski regionalizm ubierać sweter zaczyna być popularny wśród różnych grup, bo przecież wiemy, że dzisiaj się poruszamy, już nie jest tak, że siedzimy w jednym miejscu od urodzenia do śmierci. No i po prostu robi taką karierę, taki regionalizm. Regionalizmy w ogóle robią karierę w różnym czasie i różne. No i tak, no to znaczy, jeżeli powiemy ubierać sweter, to nie zrobimy wielkiego błędu, ale oczywiście można by było to powiedzieć o wiele bardziej elegancko.
2: Czyli we wzorcowej polszczyźnie jednak ubierać się, a zakładać sweter,
3: tak.
2: Ale w mowie potocznej darujemy, jeśli ktoś
3: darujemy,
2: tak powie.
3: Nie wytykamy, chociaż my w ogóle nie wytykamy. Ale wytykanie jest dopiero
2: pierwszym błędem. Pani profesor jest bardzo liberalna. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Grzegorz Ciechowski, tym razem jako obywatel GC w przebojowym nagraniu Tak, Tak.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Tak, tak, drodzy słuchacze, pamiętam o pytaniu konkursowym. Nagroda już wyjaśniona, zaproszenie na wybrany seans filmowy, a zagadka oczywiście też ze świata kina. Pretekstem jest pewna rocznica. Otóż 6 sierpnia 2006 roku Robert Kubica w swoim debiucie w wyścigu Formuły 1 na torze pod Budapesztem zajął 7 miejsce. Został po tym wyścigu niestety zdyskwalifikowany ze względu na zbyt lekki bolid. No ale to był bardzo, bardzo udany debiut naszego kierowcy. I chciałem Państwa zapytać o pewien film związany z wyścigami samochodów. No bo to jest też tego typu dziedzina, tego typu również sport, konkurencja, która doczekała się wielu ekranizacji. W tym opowieści o walce koncernu Ford z firmą Ferrari podczas doby na legendarnym francuskim torze wyścigowym. I tutaj amerykański projektant samochodów i nieustraszony brytyjski mistrz kierownicy walczyli z prawami fizyki i, no trzeba to wprost powiedzieć, pewną machiną korporacyjną, aby stworzyć, zbudować bolid z takimi technicznymi rozwiązaniami, które pozwolą na zmierzenie się ze słynnym przeciwnikiem na tym właśnie wyścigu. W rolach głównych to mogę podpowiedzieć Matt Damon i Christian Bale. Czy Państwo kojarzą ten film? Czy Państwo znają jego tytuł? Jeśli tak, to trzeba koniecznie wziąć udział w naszym quizie. Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam.

Hold the Line, kultowa kompozycja zespołu Toto. A już za kilka minut powiemy o nietypowej interwencji na kąpielisku w Piotrkowie. Plażowicze zawiadomili policję, że w zbiorniku pływa kobieta z pytonami owiniętymi wokół szyi. Szczegóły w wiadomościach o 15. Zapraszamy. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wait for my home girls.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
3: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
2: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
5: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
11: Na radiowym zegarze minęła 15. Czas na najnowsze wiadomości. Przed mikrofonem Beata Janowska.
12: Zbliża się wyczekiwany przez kierowców remont ulicy Wróblewskiego w Łodzi. We wiadomościach także pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego w liczbach i nietypowa interwencja policji na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Do wieczora w regionie będzie gorąco. Zapowiadane są również burze z intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem i drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całym województwie łódzkim. Pogodzie przygląda się nasz reporter Damian Grosicki. Damianie, co dzieje się teraz i czego możemy się spodziewać w najbliższych godzinach?
13: Choć Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie od godziny 12 dla zachodniej części województwa, a od 14 dla Łodzi, Zwierza, Pabianic, Piotrkowa i powiatu łódzkiego wschodniego, to patrząc na niebo mam takie wrażenie, jakby wszystko omijało przynajmniej Łódź. Mimo wszystko alerty RCB nadal obowiązują, bo obserwując radary widać, że około godziny 17 większe zachmurzenie będzie w okolicy Ozorkowa i Kutna, ale co przyniosą te chmury, tego nie wie nikt. Przy okazji warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie, czyli należy szukać schronienia, gdy jesteśmy na dworze, a będąc w domu, pozamykajmy okna, pozdejmujmy wszystko z balkonów i w miarę możliwości nie korzystajmy z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wtedy pozostanie nam obserwowanie piorunów z bezpiecznego miejsca.
12: Ostrzeżenia dla zachodniej i północnej części województwa przed burzami obowiązują do północy, dla pozostałej części regionu do 8 rano. Cały czas w mocy jest ostrzeżenie trzeciego stopnia o upale. Duże zmiany zajdą na ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze we wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont. Znikną stare tory i bruk, w ich miejsce pojawi się asfalt. Będą też równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić codzienny komfort pieszych, rowerzystów i kierowców, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
1: I myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny na przeszło 20 hektarach po dawnej elektrociepłowni.
12: Remont ulicy Wróblewskiego rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu z Aleją Politechniki. Przejazd po Politechniki będzie zachowany, nie będzie tylko można skręcić we Wróblewskiego w kierunku centrum.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Prezydentura Karola Nawrockiego w liczbach. W pierwszym roku urzędowania prezydent podpisał 255 ustaw, a 41 zawetował. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prezydenta chwalą. Koalicja rządząca zwraca uwagę, że ta statystyka nie jest powodem do dumy, bo prezydenckie weta przekładają się na konkretne straty dla budżetu państwa. O szczegółach Sylwia Białek.
15: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to realizacja jego hasła wyborczego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pytany o rekordową liczbę wet, odpowiedział, że w ten sposób Karol Nawrocki dbał o interes Polaków.
16: To jest najważniejsza funkcja wypełniana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie na straży polskiej konstytucji, wsłuchiwanie się w głos obywateli.
15: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że prezydent wetując rekordową liczbę ustaw zrobił na złość nie tyle rządowi, co obywatelom.
17: Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
15: Prezydent w pierwszym roku urzędowania wręczył 40 awansów generalskich, nadał blisko 600 tytułów profesorskich. Sylwia Białek, Polskie Radio.
12: Przez rok prezydent złożył także 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 w Stanach Zjednoczonych. 33-letnia kobieta pływała w zbiorniku wodnym z dwoma pytonami owiniętymi wokół szyi. Zaniepokojeni plażowicze zawiadomili policję. Do nietypowej interwencji doszło na nieczynnym kąpielisku Słoneczko w Piotrkowie, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
18: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Kobieta oświadczyła policjantom, że gady adoptowała około pół roku temu.
12: Funkcjonariusze odprowadzili właścicielkę wraz z gadami do domu, gdzie zwierzęta trafiły z powrotem do terrariów. Kobieta posiada dokumenty dotyczące pytonów, ale nie zarejestrowała ich w starostwie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi jej grzywna lub areszt. Kolejne wiadomości o 15.30.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej takich zjawisk, czyli zjawisk burzowych, jest prawdopodobnych na północy i północnym wschodzie Polski, w centrum i na południu kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 25 do 40 mm. No i tak jak powiedziałem, może temu wszystkiemu towarzyszyć grad, a zatem uważajmy. Nadal upalnie, na radiowym termometrze bez zmian, konsekwentnie pokazuje 30 stopni powyżej zera. Barometr teraz wskazuje 995 hektopaskali. Mamy bardzo słaby zachodni, północno-zachodni wiatr, w czasie burz jednak porywisty i silny. Biometr niekorzystny.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: Jesteśmy razem w czwartek, 6 sierpnia 2026 roku. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Jakub, Oktawian i Sława. Składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy piosenkę w wykonaniu Sabrina Carpentera.

Muzyczny upominek dla dzisiejszych solenizantek, solenizantów, jubilatek i jubilatów. Such a Funny Way, amerykańska aktorka, ale także wokalistka Sabrina Carpenter. Piosenka pochodziła z płyty Man's Best Friend, której premiera miała miejsce pod koniec zeszłego roku. A w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania informacje dla kierowców. Wakacyjny konkurs Radia Łódź. Przypomnę, że w tym tygodniu nasi słuchacze walczą o lot w dwie strony dla dwóch osób do Brukseli, a także muzyczna kartka z kalendarza. Dziś swoje urodziny obchodzi popularna, szczególnie w drugiej połowie lat 90. brytyjska wokalistka Jerry Halliwell, członkini żeńskiej grupy Spice Girls.

0: Natalia Grosiak, Bela i Kafia, czyli projekt Babie Lato w piosence Przejdzie prawie kwadrans po 15.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Nasza specjalna wakacyjna konkursowa propozycja dla słuchaczy Radia Łódź, marzących o weekendzie w Londynie, spacerze po ulicach Mediolanu albo o odkrywaniu uroków Brukseli. Jeśli mają Państwo taki zamiar, takie plany, takie marzenia, no to nic prostszego, trzeba wziąć udział w naszym wakacyjnym konkursie, bo można wygrać atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób tam i z powrotem. No i jeszcze warto wiedzieć, że to jest ostatni tydzień tego konkursu, więc tym bardziej warto to się postarać. A na naszej antenie między 9 i 12, a także właśnie po południu między 13 a 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba te hasła wszystkie zgromadzić. Łącznie należy zebrać 10 haseł, bo po 2 dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysyłamy wiadomość. Nasz adres konkurs@radios.pl. Proszę pamiętać, aby w treści podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowy zebranych haseł. Kolejny finał już jutro, a w tym tygodniu obowiązująca kategoria haseł to krainy geograficzne. Uwaga, uwaga, podaję następne hasło, brzmi kanał Gliwicki.

węgierskiej przy Placu Kościelnym, aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Te prace mają potrwać około tygodnia. Chcemy wykorzystać moment, kiedy nie kursują tędy tramwaje, powiedział Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. Prace mają rozpocząć się 17 sierpnia.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
5: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
4: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
6: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji

0: Bliskie spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
1: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Zgodnie z moją zapowiedzią sprawdźmy, jak w upalny czwartek jeździ się po łódzkich ulicach i drogach regionu. Jest z nami Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Przyda się tutaj nie tylko woda, ale też cierpliwość, bo powoli zaczynają korkować się główne ulice w Łodzi. Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności. Tu kierowcy mogą stracić nawet do 10 minut. Podobnie w drugą stronę tej trasy, na Kopcińskiego przy Wydziale Prawa i Administracji. Tutaj mapy pokazują, że samochody stoją w korku już od ulicy Banacha. Kierowcy w centrum, mam nadzieję, że macie wodę i włączoną klimatyzację, bo postoicie na przędzalnianej w stronę Piłsudskiego i tutaj to oczekiwanie może potrwać nawet kwadrans. Zaglądam jeszcze na Rondo Lotników Lwowskich, bo tu też sytuacja jest nieciekawa i to w obydwu kierunkach. A jak już jesteśmy w tych rejonach, to przypominam o zwężeniach na Babianickiej od portu w stronę Ronda Lotników. I jeszcze szybko region, kierowcy w Sieradzu, uważajcie na Jana Pawła II. Tutaj też można stracić chwilę i czasu, i cierpliwości. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Minęła 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
9: Ulica Wróblewskiego w Łodzi, czyli uciążliwa dla kierowców. Droga doczeka się remontu, znikną stare tory i bruga, w ich miejsce pojawi się asfalt. Będą też równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Remont rozpocznie się 17 sierpnia. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu z Aleją Politechniki. Przejazd po Politechniki będzie zachowany, ale nie będzie można skręcić we Wróblewskiego w kierunku centrum. Łódzcy urzędnicy niezadowoleni z wyników kontroli w porcie lotniczym. Z raportu pokontrolnego wynika, że w 2024 roku prezes lotniska miała spędzić ponad 100 dni w podróży służbowej i delegacjach, a jeżeli doda się urlop, przebywała poza portem lotniczym ponad połowę dni roboczych w roku. Wątpliwości budzą też spotkania z kontrahentami po północy w lokalach serwujących alkohol. Jak poinformował Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta, raport zostanie szczegółowo przeanalizowany, a później rozważone zostaną ewentualne konsekwencje. Niemieckie media podają, że ukraiński samolot transportowy, obok którego w nocy z wtorku na środę wykryto na lotnisku w Lipsku dron z materiałem wybuchowym, był załadowany wojskową amunicją. Media powołują się na poufny raport policji. Jak podają, amunicja miała być przywieziona na krótko przed incydentem z Francji do Lipska i prawdopodobnie była przeznaczona do dalszego transportu. Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko w Lipsku było o krok od katastrofy. Wybuchowi zapobiegło to, że oderwał się zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie defraudacji majątku fundacji. Maciej Świrski ma postawione zarzuty w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, która według prokuratury miała przynieść Polskiej Fundacji Narodowej straty w wysokości ponad 8 miliardów złotych. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
7: Za radiowym oknem i tak jest tak, że w Łodzi oraz w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przypomnę, że obowiązuje alert drugiego stopnia przed nawałnicami i te ostrzeżenia są aktualne do północy. Prognozowane są burze, którym miejscami mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Można lokalnie spodziewać się także gradu. Na termometrze, no właśnie, coraz wyższe wartości, 31 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 995 hektopaskali. Mamy słaby północno-zachodni i zachodni wiatr.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Dynamiczna szkocka wokalistka Amy MacDonald, Automatic, za 20 minut 16. Głównymi bohaterami filmu, o który dzisiaj Państwa zapytałem, są Matt Damon jako projektant Carol Shelby i Christian Bale jako nieustraszony brytyjski mistrz kierownicy Ken Miles, którzy budują wyścigowy samochód, aby pokonać dominującą ekipę Ferrari w całodobowym wyścigu, który odbył się w roku 1966. Uwaga, uwaga, Le Mans, no właśnie, to był tytuł tego filmu, Le Mans 66, na podstawie prawdziwej historii rywalizacji Forda z firmą Ferrari. Bardzo dziękuję za wiele prawidłowych odpowiedzi. Jeden z naszych słuchaczy, pan Wiesław, serdecznie pozdrawiam, napisał: kawał dobrego kina dla fanów motoryzacji, ale nie tylko, bo kreacje aktorskie naprawdę na wysokim poziomie. Potwierdzam, świetnie się ogląda ten filmowy obraz, tę filmową opowieść, a do kina wybierze się, uwaga, pani Anna. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Swoją piosenkę przypomniała Barbara Wrońska za 12 minut, godzina 16. No właśnie, obiecałem jeszcze zajrzeć do muzycznego kalendarza. 6 sierpnia 1972 roku przyszła na świat wokalistka, autorka piosenek, aktorka, modelka, członkini supergrupy Spice Girls, zresztą chyba jej założycielka, Jerry Honeywell, znana jako Ginger Spice. Przypomnę, że grupa Spice Girls powstała w wyniku castingu w połowie lat 90. Już pierwszy singiel, Wannabe, z roku 96 stał się absolutnym przebojem. Pełny album pojawił się kilka miesięcy później pod nazwą Spice, a dla wokalistek posypały się liczne nagrody. Krążek sprzedawał się w milionach egzemplarzy. Po zakończonej sukcesem trasie koncertowej kwintet nagrał następny krążek Spice World i wystąpił w filmie Spice World The Movie. Niestety w roku 98 Jerry postanowiła odejść z zespołu, jednak pozostałe piosenkarki zapowiedziały kontynuowanie kariery w okrojonym składzie. Te obietnice nie przerodziły się jednak w czyny. W 2000 roku Spice Girls wydały ostatni album Forever i skupiły się na karierach solowych. Z ich repertuaru Too Much.

To był Girls Band Spice Girls w przebojowej piosence Too Much. Dodam, że dzisiejsza muzyczna jubilatka Jerry Halliwell ma na koncie 3 solowe albumy. Jest także ambasadorką dobrej woli UNESCO. A my wrócimy do Polski, aby posłuchać pięknej piosenki w wykonaniu duetu Krzysztof Kiliański i Kaja. Tytuł utworu Prócz Ciebie Nic.

0: Prócz ciebie nic, Krzysztof Kijański i Kaja. Tymczasem rząd rozważa ponowne wprowadzenie osłon na rynku paliw. Może to być czasowa obniżka VAT na paliwa. Szczegóły poznamy w wiadomościach już za kilka minut, czyli o 16.
1: Reklama.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
14: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
15: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
16: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
17: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
18: Ty też możesz nam pomóc!
17: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
19: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
17: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Razem z Wiktorią Makowską powracamy na ulicę naszego miasta i drogi regionu.
20: Jeśli właśnie ruszacie Państwo w drogę po pracy, to przede wszystkim uzbrójcie się w cierpliwość, a tym razem na pełnych obrotach niech popracuje klimatyzacja. Największego spowolnienia spodziewajcie się tradycyjnie w centrum miasta. Gęściej robi się na Alei Mickiewicza i Piłsudskiego, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań z Piotrkowską i Kilińskiego. Wolniej jedzie się także na Alei Włókniarzy oraz na trasie górna przy dojazdach do głównych skrzyżowań. Więcej samochodów widać też na ulicach Pabianickiej, Żgowskiej, Inflanckiej i Zgierskiej. Tam trzeba liczyć się z krótkimi zatorami i dłuższym czasem przejazdu. W regionie zwracamy uwagę na trasę S8 między węzłem Wolbusz a Tomaszów Mazowiecki, gdzie nadal obowiązuje organizacja ruchu związana z remontem, tam też kierowcy noga z gazu. Oczywiście więcej tych utrudnień mamy na drogach w naszym regionie, ale z kolejnym raportem z dróg wrócę do Państwa za pół godziny.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Posłuchajmy najnowszych wiadomości. Beata Janowska.
12: W wiadomościach prezes Łódzkiego Portu Lotniczego odpowiada na wnioski kontrolerów zawarte w raporcie po kontroli na lotnisku. Kierowcy w regionie czekają na kolejny program osłonowy dotyczący cen paliw. Powiemy też o incydencie na pływalni Wodny Raj w Łodzi. Mężczyzna miał bić swoje dziecko. Jeszcze przed wieczorem w regionie mają pojawić się burze z towarzyszeniem silnych opadów deszczu. Prezes Łódzkiego Lotniska odpowiada na zarzuty kontrolerów. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, Urząd Miasta nie jest zadowolony z wyników kontroli w porcie lotniczym na Lublinku. Według kontrolerów prezes Anna Midera spędziła ponad 100 dni 2024 roku w delegacjach i podróżach służbowych, a gdy doda się urlop, wychodzi ponad połowa dni roboczych w roku. Prezes lotniska mówi, że to nieprawda. Nie było jej na miejscu mniej niż 1/4 roku.
21: Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam. Pełniłam swoje obowiązki służbowe po prostu poza siedzibą spółki. Dotyczy to takich wyjazdów między innymi czy spotkań w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwie Infrastruktury czy innych urzędach.
12: Wątpliwości kontrolerów budzą też niektóre spotkania z kontrahentami, na przykład po północy w lokalach serwujących alkohol. Anna Midera potwierdza, że doszło do takiego spotkania, bo goście przylecieli późno.
21: Zabraliśmy ich na ulicę Pietrzkowską, aby pokazać uroki miasta i wówczas poprosili nas, abyśmy weszli do dwóch lokali. Spędziliśmy tam czas, nawiązywaliśmy relacje. Ja dodam tylko, że jestem osobą niepijącą alkoholu.
12: Rachunek miał opiewać na niecałe 70 zł. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta poinformował Radio Łódź, że raport pokontrolny zostanie szczegółowo przeanalizowany, a potem zapadną decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji.
22: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Rząd rozważa ponowną interwencję na rynku paliw. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka podatku VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, a kierowcy w regionie łódzkim skarżą się na wysokie ceny, czekają na powtórkę programu CPN Ceny Paliw Niżej.
23: Widać, że te ceny są wyższe niż zazwyczaj.
24: Powinno być 3 coś z hakiem. Tusk powiedział, że będzie 5,15, ale nie powiedział w jakiej walucie.
25: Rząd powinien pomóc, a prezydent blokuje. No ja tak uważam, że nie powinien blokować, a powinien pomóc rząd. No i wtedy było każdy zadowolony pewnie.
26: Trudno to określić. No ceny były niższe, ale no według mnie odbija się to teraz.
27: Myślę, że ta cena nie powinna być tak wysoka na pewno. No.
28: Co zrobić? Jest to jak jest.
12: Na razie kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliw. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Niewielkie spadki możliwe są jedynie w przypadku autogazu. Niepokojąca sytuacja na basenie Wodny Raj w Łodzi. Świadkowie mówią o przemocy wobec dziecka. Miało do tego dojść we wtorek w przebieralni męskiej na pływalni. Jak relacjonuje w mediach społecznościowych jedna z łodzianek, ojciec miał bić swoje dziecko, które reagowało krzykiem i prosiło go, by przestał. Kobieta, która opisuje sytuację, podkreśla, że nie zareagował nikt oprócz kilku pań, które finalnie zostały zwyzywane. Łodzianie, z którymi rozmawiał nasz reporter, mówią, że coraz częściej można spotkać się ze znieczulicą.
29: Ludzie pewnie się też boją reagować. Osoba, która stosuje tą przemoc, może zastosować też wobec osób zwracających uwagę im, tak?
30: Znieczulica, świat idzie w złym kierunku. Jak Boga kocham, naprawdę, naprawdę.
31: Taka blokada, że ja nie będę się wtrącał, bo jeszcze może mnie ktoś uderzyć, bo może mi ktoś ubliżyć.
32: Myślę, że jeżeli są w tłumie, to nikt nie bierze indywidualnej odpowiedzialności za to, co się dzieje.
12: Sprawa została zgłoszona na policję i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niemieckie media podają, że w samolocie, przy którym w Lipsku znaleziono poprzedniej nocy uzbrojony dron, była amunicja. Powołują się na poufny raport policji. O szczegółach Adam Górczewski.
33: Stacje NDR i WDR oraz gazeta Süddeutsche Zeitung twierdzą, że w ukraińskim Antonowie była amunicja, która przyleciała z Francji i miała zostać wysłana dalej. Cztery maszyny stacjonujące w Lipsku są udostępniane przez Ukrainę krajom NATO do transportów, głównie militarnych. To obok tych samolotów znaleziono dron z 800 gramami ładunku wybuchowego. Został on wczoraj po południu zdetonowany, ale wcześniej zabezpieczono materiały do dalszej analizy. Mamy tutaj bardzo poważne zdarzenie, bo pierwsze w historii Niemiec z użyciem uzbrojonego drona. Ocenia Armin Schuster, szef MSW Saksonii. W tym landzie z pomocą służb federalnych prowadzona jest analiza, która ma wykazać, kto wysłał materiały wybuchowe na lotnisko, skąd pochodził ten ładunek i z jakiego powodu nie doszło do eksplozji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
12: Poszukiwany jest też drugi podejrzany obiekt, z którym zderzył się samolot podchodzący do lądowania w Lipsku. Kolejne wiadomości o 16.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Do Polski nadal napływa gorące, zwrotnikowe powietrze z Afryki. Dzisiaj w Łodzi i w całym naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do dużego. Wydano alert drugiego stopnia przed nawałnicami. On obowiązuje do północy. W tym czasie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad. Zachowajmy ostrożność. Nadal upalnie na naszym radiowym termometrze teraz 30 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 995 hektopaskali. Zdaniem synoptyków po jutrzejszym piątku termometry powinny wrócić do sierpniowych norm. To oznacza około 20 stopni nad morzem i 26-27 na przeważającym obszarze kraju, co podobno wpisuje się w typowy przebieg drugiej dekady miesiąca.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Najdłuższa fala relaksu właśnie dobiegła końca, chociaż mam nadzieję, że takich,
3: koniec z relaksem,
0: że takich relaksujących pozycji programowych czy wiadomości nie zabraknie także później. Już Państwo słyszą, że w studiu jest obecny Marcin Mendelbaum.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Marcinie, czy lubisz burzę?
3: Nie lubię.
0: Nie lubisz. A wolisz w mieście, czy jak jesteś w plenerze?
3: Jak nie lubię, to nie lubię wszędzie.
0: Aha, w ogóle. Mhm. Tak, ostatecznie.
3: Tak.
0: No nie jest
3: ostatecznie.
0: To...
3: Definitywnie.
0: Nie jest to rzeczywiście coś bardzo sympatycznego. Wiem, że przeraża troszeczkę ten odgłos, kiedy jesteśmy poza miastem, na przykład gdzieś w terenach plenerowych.
3: To nie ma znaczenia.
0: Ale w mieście też bywa groźnie. No i błyska się, prawda? Więc to jest takie zjawisko rzeczywiście nie... nie
3: tylko żeby ktoś nie pomylił z fotoradarem.
0: A tak, to prawda. No zobaczymy, czy dzisiaj będzie bardzo groźnie, czy będzie umiarkowanie, oby zwyciężyła ta druga opcja. W naszej opcji to już prawie wszystko. Audycję zrealizował Tomasz Ferliński, który z Państwem jeszcze pozostanie. Poprowadził Piotr Stańczyk, a głos oddaję Marcinowi Mendelbaumowi.
3: No to zaczynamy.
4: Słuchasz i wiesz.
3: I to jeszcze powiem, że Agata Zielińska jest wydawczynią programu, a reporterki i reporterzy Radia Łódź przygotowują relację. Czy na jednej z łódzkich pływalni doszło do bulwersującego zachowania? Jedna z kobiet uważa, że mężczyzna miał bić swoje dziecko. Miał też zwyzywać interweniujące kobiety. Z relacji świadków wynika, że chłopiec płakał i krzyczał, prosząc ojca, by przestał, ponieważ sprawia mu ból.
29: Ludzie pewnie się też boją reagować. Osoba, która stosuje tą przemoc, może zastosować też wobec osób zwracających uwagę im, tak?
30: Niczulica, świat idzie w tym kierunku.
31: Taka blokada, że ja nie będę się wtrącał, bo jeszcze może mnie ktoś uderzyć, bo może mi ktoś ubliżyć.
3: To pierwszy temat. Kolejny i też pytanie, czy nad panią prezes łódzkiego lotniska zbierają się czarne chmury? Z raportu, do którego dotarło Radio Łódź, wynika, że kontrolerzy wskazali na szereg nieprawidłowości dotyczących sposobu zarządzania lotniskiem. Kontrolę zlecił Urząd Miasta Łodzi, a kontrolerzy zakwestionowali m.in. część wydatków reprezentacyjnych.
5: Być może sytuacja wymagała tego, że o tej godzinie w takim miejscu należało takie spotkanie zorganizować.
6: Ten raport nie jest zadowalający i odpowiedzi, które trafiły do nas ze strony lotniska, to nie jest jak gdyby koniec naszej pracy.
7: Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony i mam przeczucie, że pewnie tysiące łodzian również będzie zaskoczonych, którzy co roku słyszą o tym, jak wiele do lotniska jest systematycznie dokładane.
3: No i będzie chyba temat ulubiony przez łodzian, kierowców w Łodzi. Remont goni remont, łódzkie ulice poddawane są modernizacji. Kolejna, która dostanie się w ręce drogowców, to Wróblewskiego.
8: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
9: W tej chwili pracujemy na około 50 ulicach.
10: Myślę, że to wielkich jakichś dodatkowych utrudnień nie spowoduje.
3: No, zobaczymy, jak to będzie. Ulica Wróblewskiego, ten najstarszy odcinek, gdzie jeszcze mamy bruk, gdzie mamy stare torowisko pamiętające czasy, kiedy jeździł tam tramwaj linii 6 i miał krańcówkę na Wróblewskiego przy Proletariackiej. A ciekawe, jak to się wszystko będzie rozbijało. O burzach też będziemy dzisiaj mówić. Ale na razie zagramy.

0: 13 minut po godzinie 16. To Shania Twain, a teraz pierwszy temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Podobno na pływalni Wodny Raj w Łodzi doszło do awantury. Mężczyzna miał bić swoje dziecko. Jedna z łodzianek opisała w mediach społecznościowych bulwersującą sytuację. We wtorek ojciec miał bić i szarpać swoje dziecko. Chłopiec płakał i krzyczał, żeby przestał, bo go boli. Na zdarzenie zareagowało kilka kobiet, które, jak wynika z relacji, bezskutecznie interweniowały. Sprawa została zgłoszona policji oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Łodzianka, która opisywała tę sytuację, zwraca uwagę, że żaden mężczyzna obecny na basenie nie zareagował, a w jej opinii ratownik, któremu zgłosiła zdarzenie, zrobił za mało w tej sytuacji. Jak mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, podjęto działania w celu wyjaśnienia sprawy.
2: Wyjaśnień zażądaliśmy zarówno od koordynatora firmy świadczącej usługi ratownictwa wodnego, jak i od pracowników MOSIR-u, czyli spółki podległej Urzędowi Miasta Łodzi, odpowiedzialnej za funkcjonowanie tego obiektu. Z przekazanych nam dzisiaj informacji wynika, że ratownik po otrzymaniu zgłoszenia udał się do szatni, rozmawiał z ojcem i dzieckiem, jednak nie zauważył żadnych niepokojących objawów. Poinformował również osobę zgłaszającą, że jeśli była świadkiem przemocy wobec dziecka, powinna zawiadomić w tej sytuacji absolutnie policję. No i wyjaśnił też jednoznacznie, że nie ma uprawnień do zatrzymania osób i musiał wrócić do swoich obowiązków związanych, no przede wszystkim to jasne i logiczne, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni.
3: Z czego pani myśli, że to się bierze, że ludzie nie reagują w takich
4: sytuacjach? Agresja, boją się czy coś, niczulica, świat idzie w złym kierunku. Jak Boga kocham, naprawdę, naprawdę.
5: Myślę, że jeżeli są w tłumie, to nikt nie bierze indywidualnej odpowiedzialności za to, co się dzieje.
6: Taka blokada, że ja nie będę się wtrącał, bo jeszcze może mnie ktoś uderzyć, bo może mi ktoś ubliżyć. Warto reagować. Ja często to robię, aczkolwiek no często też się spotykam z różnego rodzaju reprymendą z drugiej strony.
7: Ludzie pewnie się też boją reagować. Osoba, która stosuje tą przemoc, może zastosować też wobec osób zwracających uwagę im, tak?
8: Podkomisarz Kamila Sownicka, Komenda Miejska Policji w Łodzi. 5 sierpnia 2026 roku policjanci otrzymali informację, z treści której wynikało, że na jednym z łódzkich basenów miało dość do stosowania przemocy wobec dziecka. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności przedmiotowego zdarzenia oraz sprawcy.
9: Obecnie sprawą zajmuje się równolegle Wydział Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz pierwszy Wydział Pomocy Środowiskowej Łódzkiego MOPS.
10: Mówi Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
9: W pierwszej kolejności, by możliwe było podjęcie dalszych czynności, wystąpimy do policji z prośbą o ustalenie adresu zamieszkania mężczyzny, którego dotyczy zgłoszenie, ponieważ na ten moment nie dysponujemy takimi danymi. Po ich uzyskaniu będzie możliwa m.in. weryfikacja sytuacji przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem policji w miejscu zamieszkania wspomnianego mężczyzny. Na obecnym etapie priorytetem pozostaje jak najszybsze i rzetelne ustalenie wszystkich okoliczności sprawy oraz podjęcie adekwatnych działań.
2: W przebieraniach też MOSIR-u nie ma absolutnie monitoringu. Na potrzeby takich ewentualnych czynności prowadzonych przez odpowiednie służby zabezpieczono nagrania z kamer takich obejmujących po prostu teren obiektu. Wiadomo, że w przebieraniach ich nie ma, natomiast na terenie obiektu takie monitoringi są zainstalowane. I tu też warto podkreślić, że MOSIR od 2024 roku cały czas realizuje, bo obowiązuje ich wewnętrzna procedura postępowania w przypadku podejrzenia absolutnie nawet najmniejszego naruszenia praw dziecka. I pracownicy są i przeszkoleni, i zobowiązani do odpowiedniej reakcji w takich sytuacjach, które mogą po prostu wskazywać na stosowanie przemocy i łamanie praw dziecka.
0: A do tematu pewnie jeszcze będziemy wracać, gdy służby ustalą już ostatecznie okoliczności zdarzenia. Relację przygotował Kacper Józefowicz. 17 minut po godzinie 16.

0: To Misia Furtak w Radiu Łódź, a w Radiu Łódź w studiu też Misiek Dąbrowski.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serdecznie.
0: Przedstawił cię już ktoś tak kiedyś?
1: Nie.
0: No to jestem pierwszy.
1: Jest debiut.
0: No dobrze.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Ponad pół roku w delegacjach i spotkania z kontrahentami o północy przy alkoholu. Radio Łódź dotarło do raportu z kontroli łódzkiego lotniska. Według kontrolerów w porcie lotniczym na Lublinku w Łodzi brakuje odpowiedniego nadzoru i zarządzania. A z raportem zapoznał się reporter Radia Łódź, obecny w studiu Michał Dąbrowski.
1: Port lotniczy w Łodzi jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę i, jak czytamy w raporcie, w 2024 roku prezes lotniska spędziła ponad 100 dni w podróży służbowej. Jeżeli dodamy do tego urlop, wychodzi ponad połowa dni pracujących poza firmą, a kolejne wątpliwości budzą spotkania z kontrahentami. Cytuję, ani lokale serwujące alkohol, ani czas spotkania po północy nie są typowe dla spotkań biznesowych.
3: Wpłynął w ostatnim czasie do nas pokontrolny raport. Przyznamy szczerze, że nie jesteśmy zadowoleni z jego ostatecznych wyników.
1: Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, a pytany o spotkania w barach podających alkohol dodaje.
3: Być może sytuacja wymagała tego, że o tej godzinie w takim miejscu należało takie spotkanie zorganizować. Być może był to ostatni lokal na ulicy Piotrkowskiej, a spotkanie było wyjątkowo ważne i służbowe.
4: Nie wiem, no być może weszli się tam napili limoniady. No chyba

0: 5%. Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam. Pełniłam swoje obowiązki służbowe po prostu poza siedzibą spółki. Dotyczy to takich wyjazdów między innymi czy spotkań w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwie Infrastruktury czy innych urzędach. Przykład spotkania służbowego, na które pan się powołuje, faktycznie miał miejsce w późnych godzinach wieczornych, ale to wynika z faktu, że nasi goście po prostu późno przylecieli do Łodzi. Zabraliśmy ich na ulicę Piotrkowską, aby pokazać uroki miasta i wówczas poprosili nas, abyśmy weszli do dwóch lokali. Spędziliśmy tam czas, nawiązywaliśmy relacje. Rachunek, o którym pan mówi, który wystawiony był po północy, opiewał na kwotę 67 zł. Ja dodam tylko, że jestem osobą niepijącą alkoholu.
1: Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony i mam przeczucie, że pewnie tysiące łodzian również będzie zaskoczonych, którzy co roku słyszą o tym, jak wiele do lotniska jest systematycznie dokładane.
2: Mówi radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
1: Mam nadzieję, że cały ten raport radni również otrzymają do wglądu, zresztą sam będę o to prosił. No i że z tego raportu zostaną wyciągnięte wnioski i konsekwencje, co zrobić, żeby nasze lotnisko zaczęło funkcjonowało jeszcze lepiej. Oczywiście systematyczny wzrost jest widoczny, natomiast żeby mógł ten wzrost być jeszcze większy, żeby tych pieniędzy dokładać coraz mniej. No a po drugie, żeby wyjaśniła pani prezes takie rzeczy. Jako radny Koalicji Obywatelskiej sam negowałem tego typu działania zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Po raportach NIK-u wychodziły tego typu sytuacje. No tutaj też stawiam pytanie, czy to naprawdę było potrzebne, natomiast pani prezes bezpośrednio odpowiada przed panią prezydent.
3: Nie ma co tutaj zgrywać świętoszka, udawać, że spotkania biznesowe odbywają się tylko w biurze i tylko przy herbacie.
2: Dodaje Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
3: Często doprowadzenie do dobrego biznesu wymaga takiej mniej oficjalnej atmosfery. To nie tylko dotyczy lotnictwa, transportu, właściwie każdej dziedziny życia. Owszem, cały czas strata jest sporym wyzwaniem, czy prędzej zapanowanie nad kosztami w Łodzi, ale już pod względem liczby pasażerów jest to najlepszy rok w historii. Pasażerowie nie przychodzą sami.
2: Łódzkie lotnisko w 2025 roku obsłużyło niemal 500 000 pasażerów, ale odnotowało jednocześnie niemal 40 milionów złotych straty.
4: A tematem zajmował się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Proszę pana, usłyszałem taką informację, będziecie mówili teraz o remontach krótkich dróg. Taka ulica Jezierska, taka mała uliczka w Łodzi i wie pan co, trzeci dzień jeszcze jest rozkopana i 2 lata ma trwać remont, a żadnego robotnika o godzinie 15:30 nie ma już na tym remoncie. Także wie pan co, nie się ten pan z Urzędu Miasta bardzo cieszy, że ma 50 ulic rozkopanych w Łodzi, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, żeby rozgrzebać i po prostu niech ludzie się męczą i jeżdżą botami, a firmy, które to remontują, później powiedzą, że jest opóźnienie, bo na przykład będzie mróz.
4: Dziękuję bardzo za komentarz. Ktoś z państwa chciałby jeszcze skomentować te czy inne sprawy? Zapraszam 606-78-78-78. studio@radiolodz.pl. Można także nagrywać głosówki. A do remontów wrócimy po 16:30.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W Radiu Łódź teraz o tym, co dzieje się na drogach. Wiktoria Makowska.
2: A w Łodzi największy ruch utrzymuje się aktualnie na, i tu Wyliczanka, bo inaczej się nie da, ale i Włókniarzy, Jana Pawła II, Pabianickiej, Żgowskiej, Kopcińskiego oraz na Piłsudskiego i Mickiewicza w centrum miasta. Są też utrudnienia w komunikacji miejskiej. Po zdarzeniu drogowym wstrzymany jest ruch tramwajów na ulicy Zgierskiej przy Kniaziewicza w obu kierunkach. Linie 4, 11 i 45 kursują objazdem przez zachodnią Limanowskiego do pętli Łódź-Żabieniec, a na odcinku do Zgierza kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Można też korzystać z autobusów linii numer 59. Z kolei na Piotrkowskiej przy Milionowej ruch tramwajów został już wznowiony po wcześniejszym zdarzeniu drogowym, ale składy nadal kursują z opóźnieniami, warto wziąć to pod uwagę. W regionie kierowcy jadący w stronę Sieradza powinni zachować ostrożność na trasie na krajówce 74 w rejonie Ruśca, gdzie również prowadzone są roboty drogowe. No i co? Do usłyszenia za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Beata Janowska.
3: Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Według śledczych zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i nieleczone. 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ten stan przed klientami. Kobieta już wcześniej była dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami, teraz grozi jej do 15 lat więzienia. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Klub w ostatnim czasie przygotował projekt rozbudowy miejskiego obiektu przy Alei Piłsudskiego, ale nie dojdzie do niej, a powodem są koszty. Większościowy udziałowiec Widzewa, Robert Dobrzycki, powiedział, że na rozbudowę nie stać ani klubu, ani miasta. Dodał, że poszukiwane są rozwiązania możliwe do realizacji. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej na tę kandydaturę zgodził się Sejm, ale do objęcia stanowiska potrzebna jest zgoda Senatu. Mateusz Szpytma mówi, że spodziewał się takiego wyniku głosowania. Jego zdaniem największy wpływ na to miało to, że był wiceprezesem w czasach, gdy IPN-em kierował Karol Nawrocki. Senatorowie, którzy głosowali przeciwko kandydaturze, uzasadniają, że gdy Mateusz Szpytma był wiceprezesem Instytutu, dochodziło tam do nieprawidłowości finansowych. Po decyzji Senatu cała procedura wyboru prezesa IPN-u rozpocznie się od nowa. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Z okazji rocznicy Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu we Warszawie dziś będzie otwarty dla wszystkich. Rocznicowe uroczystości rozpoczną się o 17:00. Zaplanowano wystąpienie prezydenta, debatę i program artystyczny. Nad rzeką Wartą powstanie szlak rowerowy Velo Warta o długości 200 km. Dokładny przebieg trasy jest jeszcze ustalany, ale wiadomo, że będzie wiodła przez 19 gmin, które współpracują ze sobą i z Urzędem Marszałkowskim przy przygotowywaniu tego szlaku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: To teraz kilka słów o pogodzie. Jest upał, upał trzyma, choć jak tak patrzę na wskazania termometrów, to tak, częściowo jest gorąco, a częściowo jest upalnie. Gorąco jest w Kutnie, Łodzi, Sieradzu, Poddębicach, Rawie Mazowieckiej, Łowiczu, Skierniewicach, Wieruszowie, Wieluniu, Bełchatowie, bo tam poniżej 30 stopni, dokładnie 29, a upał w Radomsku, Opocznie, Tomaszowie i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie stopni 32-33. Czyli to są te miejsca zdecydowanie cieplejsze. Obowiązują ostrzeżenia o burzach, o silnym wietrze, o tym, że miejscami może spaść grad. Te opady prognozowane są głównie w zachodniej i północnej części regionu łódzkiego. No i może rzeczywiście być niebezpiecznie. W nocy będzie od 18 do 20 stopni. Cały czas możliwe deszcz, burze i grad. Jutro na termometrach w regionie łódzkim. Uwaga, chwila oddechu. Od 24 do 25.
4: Słuchasz i wiesz.
1: To jeszcze pan Maciek w sprawie remontów, o których tutaj słuchacz mówił, że nie widział robotników na ulicy Pojezierskiej. Jeżeli pan nie widział robotników na budowie dzisiaj i mówi o tym w radiu, to warto przypomnieć, że na dworze jest upał i nie da się pracować non-stop w totalnym upale. To jest szkodliwe dla zdrowia i zagraża życiu. Robotnicy mają prawo w takim przypadku robić dłuższe przerwy w pracy. Napisał pan Maciek na studio@radiołódź.pl.

0: Ciekawe, czy jakbym teraz zaczął wymieniać remontowane ulice w Łodzi aktualnie, to skończyłbym do 17, zanim skończy się program Słuchasz i Wiesz. No może bym się zmieścił, ale może niekoniecznie, jakbym się zaczął dłużej zastanawiać. A tu proszę bardzo, kolejne remonty się szykują.
1: Słuchasz i Wiesz.
0: Bo wakacyjne remonty w Łodzi nabierają tempa. Wakacje to tradycyjnie okres intensywnych prac drogowych. Mniejszy ruch na ulicach pozwala prowadzić inwestycje, które mają poprawić komfort podróżowania i wygląd miejskiej przestrzeni. W połowie wakacji do listy remontów dołącza modernizacja ulicy Wróblewskiego. No to nasza reporterka zapytała kierowców, jak oni oceniają remonty w okresie wakacyjnym.
2: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
3: No utrudnia nam to życie i poruszanie się po mieście, no to co zrobić, no, ale to trzeba jakoś przetrwać.
4: Tak wypowiadają się łódzcy taksówkarze, którzy pomimo, że znają łódzkie ulice doskonale, to i tak remonty przynoszą im wiele problemów. Wakacje w połowie, a miasto dokłada kolejne prace na drogach. Urząd tłumaczy, że dzięki tym zmianom, jak te na Wróblewskiego, ma polepszyć się transport w mieście. Tłumaczy Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.
5: Będzie to inwestycja nie tylko bardzo potrzebna i pożądana, ale przede wszystkim myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny. Na przeszło 20 hektarach po dawnej elektrociepłowni, tam również zacznie powstawać osiedle.
4: Ponad 40 remontów drogowych. Tyle ma zostać wykonane w te wakacje. Planowane zakończenie odbędzie się z końcem sierpnia, potwierdza Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
6: W tej chwili pracujemy na około o 50 ulicach. W pierwszym półroczu zrobiliśmy 30 dróg, ale to właśnie na wakacje zostawiliśmy sobie najwięcej prac, bo to jest dobry okres, kiedy mamy mniejszy ruch na drogach, jest mniej łodzian w mieście, dlatego możemy wykonać trudne etapy dużych inwestycji, czy wykonać stricte takie wakacyjne remonty. Jeszcze 41 ulic chcemy zakończyć do końca sierpnia. Pozostaje nam miesiąc.
4: Plany są ogromne, dodaje.
6: Zarówno są to ulice gruntowe, są to wakacyjne remonty, jak torowiska na Alei Kościuszki. Są to prace, które już na przykład wykonaliśmy na rondzie lotników, czy wymieniliśmy nawierzchnię na ulicy Okulnej, ale przed nami choćby zakończenie takich inwestycji jak Kniaziewicza, jak Biegańskiego, jak chodniki na Olechowie, żebyśmy na ten pierwszy dzwonek zapewnili odpowiednie dojście choćby do przedszkola, które powstało właśnie przy ulicy Welta.
7: Natomiast faktycznie ilość tych remontów wpływa na to, jak przemieszczamy się po drogach łódzkich i niestety także na to, że korków jest coraz więcej.
4: Tak komentuje jedna z mieszkanek Łodzi, która codziennie porusza się autem po mieście. Mimo rosnącej liczby remontów, Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji zapewnia, że większych problemów z poruszaniem się po mieście samochodem ma nie być.
8: Znaczy one akurat nie są w tych rejonach, w których prowadzone są tamte prace, więc raczej nie powinno to mieć jakiegoś większego wpływu na te, które w tej chwili się realizują. Natomiast te sierpniowe, to też pamiętajmy o tym, że one będą się zaczynały, tak jak tutaj chociażby Wróblewskiego od 17 w połowie sierpnia. Też rozpocznie się przebudowa ulicy Tylnej, to ewentualne zazębienie to będzie okres około 2 tygodni, więc jeszcze w okresie wakacyjnym, więc myślę, że to wielkich jakichś dodatkowych utrudnień nie spowoduje.
4: Łącznie w sierpniu rozpocznie się około 10 dodatkowych remontów, a koszt wszystkich prac wakacyjnych na drogach wynosi 200 milionów złotych.
0: Tematem zajęła się reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska. O wszystkim piszemy na radiołódź.pl. No jestem ciekaw Państwa zdania na temat tego, co powiedział Grzegorz Nita, czyli że to jakoś nie spowoduje większego zamieszania, te remonty na łódzkich drogach. 606-78-78-78 to nasz numer telefonu. Można też napisać na studio@radiolódź.pl. Można też nagrać głosówkę. Dzień dobry.
9: Tak, no witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Chodzi o inwestycje i tym podobnym w mieście Łodzi. Ludzie, tak jak ja, społeczni, którzy dbają dla Łodzi jak najlepiej, ale tutaj widzę, urzędasy nic nie robią. Po prostu pan Robert Dobrzycki chce razem z legendarną drużyną Widzewa i z wielkimi kibicami w całej Polsce znani i w ogóle w Europie, legenda polskiej piłki nożnej, żeby nie miał stadion powiększony. No to jest wstyd ze strony Urzędu Miasta. Naprawdę, ja byłem we Francji, w Anglii, do Manchesteru jeżdżę, bo tam mam synów. Tam się robi, robi się dla drużyn, robi się dla wszystkich właśnie dobrych ludzi i kibiców. Te inwestycje tu piją gdzieś tam z lotniska, po knajpach. No to jest skandal w ogóle. To tak nie powinno być. To jest, powinna być nad tym zarządzać prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli. Ja tutaj jestem oburzony, jak i w Rzeszonie wiele kibiców, miliony kibicowanie Widzewowi jest wspaniałą rzeczą, bo to legendarny klub. Dlaczego można zrobić, powiększyć stadion? To jest dla nas skandal. Dla ŁKS-u się robi wszystko, a dla Widzewa nic i dla Startu Łódzkiego też nic i dla Budowlanych też nic. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Bardzo spore emocje u pana słuchacza. Mam nadzieję, że jakoś teraz uspokoimy. No to niech będzie. Golden Life.

0: No i coś z tym błękitem na niebie, to może być dzisiaj problem, bo tu i ówdzie już pojawiają się opady deszczu, a strefa z opadami wkroczy do regionu łódzkiego. Zresztą o pogodzie porozmawiajmy teraz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Do północy prognozowane są w całym województwie intensywne opady deszczu, do tego porywy wiatru, burze, a lokalnie to może być nawet grad. Trzeba być czujnym i pamiętać o bezpieczeństwie, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, brygadier Sławomir Wągrowski.
2: Na terenie województwa łódzkiego odnotowaliśmy łącznie 93 zdarzenia związane z silnymi wiatrami i silnymi opadami deszczu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Łodzi, 23 zdarzenia, w powiecie skierniewickim 20 i w powiecie piotrkowskim 13.
3: No błyskało się okropnie, aż widno się robiło i strasznie padał deszcz, aż się wystraszyłam. Ja mam taką przestrzeń, to aż było widać to na niebie, tak pioruny szły, że naprawdę skrzyło się. Bałam się bardzo.
4: Widzieliście, przeżyliście, co widzieliście?
5: Znaczy się, no ja głównie siedziałam w domu, no bo jak miałam w burzy wychodzić. Mój pies strasznie się bał, łaził po całym domu, słyszałam ogromne grzmoty i błyski.
6: Mój pies spał.
2: Zdarzenia dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów tych drzew. Były też zdarzenia związane z uszkodzonymi budynkami gospodarczymi, między innymi przez drzewa.
7: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, kapitan Adam Romas. Jednym z najważniejszych zdarzeń było uszkodzenie dachu na budynku gospodarczym w miejscowości Straży, do którego doszło około godziny 18. W wyniku silnego wiatru uszkodzenie uległy arkusze blachy, rynny na budynku gospodarczym i mieszkalnym oraz elewacja budynku mieszkalnego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
8: Widziałam za oknem jedną wielką mgłę z deszczu. Nie lubię burz, nie jest to przyjemne zjawisko i wiem, że dzisiaj również mają się powtórzyć. Trochę we mnie lęku i strachu, ale wiem, że w bloku jestem bardziej bezpieczna niż w domu.
9: Michał Folwarski, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Jeżeli w trakcie burzy jesteśmy poza domem, powinniśmy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, unikać przebywania pod drzewami oraz otwartej przestrzeni.
2: Był również przypadek w miejscowości Gorzkowice, gdzie silny wiatr przemieścił blaszany garaż na tory kolejowe.
4: Może pani wrócić do domu, jak ta burza wystąpi?
8: Tak, mam nadzieję, że tak.
4: Otrzymam kciuki.
8: Dziękuję pięknie.
10: To ja bym chciał zapytać o wczorajszą burzę, jak pan przeżył.
11: Przespałem i nic panu nie powiem.
10: Nic pan nie pamięta, nic pan nie słyszał, nawet grzmot pana nie obudził.
11: Nie.
4: A dzisiaj też będą czarne chmury.
11: Trudno.
4: Jak według pana się zabezpieczyć przed burzą? O czym powinniśmy pamiętać?
11: Nie podchodzić pod drzewa, nie wychodzić z domu, chyba zamknąć okiennicę. No takie podstawowe rzeczy. Przede wszystkim nie bać się, bo burza to jest naturalna sprawa. Ona, no, wszystko na tym świecie najpierw jest, potem przemija, czasu teraźniejszego nie ma, wszystko płynie. Normalne zjawisko, do którego trzeba jakoś się przyzwyczaić.
4: Wszystko płynie, burza też płynie, bo się na chwilę pojawia no, i zaraz już niej nie ma.
11: Nie na chwilę, czasem to pada cały dzień.
4: Znaczy deszcz to tak, ale burza...
11: No, burza tak, zjawisko takie przejściowe.
9: W domu natomiast należy zamknąć szczelnie wszystkie okna i drzwi, usunąć z parapetu oraz balkonu niebezpieczne przedmioty, które może porwać wiatr, a także unikać używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci.
0: No to jeszcze taka informacja, że jak już te burze dzisiaj przejdą, to jutro zdecydowanie zrobi się chłodniej. Jak już mówiłem, po 16.30 termometry mają jutro wskazać od 24 do 25 stopni. W weekend ma być słonecznie, 26-28 stopni. Tak spoglądam, gdzie teraz są burze. No to są takie obszary w Polsce, gdzie grzmi. Najbardziej w okolicach miejscowości Suwałki, to na północnym wschodzie Polski, także w okolicach Elbląga, między Radomiem a Siedlcami i burze zaczęły pojawiać się w okolicach Wałbrzycha, a do regionu łódzkiego od strony Opola i Kalisza zmierza strefa opadów. Zatem przygotujmy się, że pogoda może być dzisiaj niebezpieczna. Mówiłem, że remonty to są takie tematy, które Państwa rozgrzewają. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzwonię w sprawie remontów w Łodzi i wypowiedzi pani prezydent. Ja panią prezydent Hannę Zdanowską zapraszam na ulicę Kniaziewicza, gdzie trwa remont, który miał się zakończyć 25 grudnia 2025 roku, a mamy sierpień. Tak dla przypomnienia, jakby ktoś nie zauważył w kalendarzu. 2026, także idziemy... Kawałek ulicy jest remontowane poślizgiem prawie już rocznym, no można Może będzie rocznica w grudniu?
0: No to może jakieś prezenty się trafią na tę rocznicę, no bo w końcu rocznica przyjdzie się z tortem, goście, kwiaty i tak dalej. Może takie rozegranie sytuacji nastąpi na ulicy Kniaziewicza. 606 78 78 78 studio@radiowodz.pl. Można także nagrywać głosówki o 17 w Radiu Łódź, oczywiście wiadomości. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam też na stronę radiowodz.pl po informacje z Łodzi i z regionu. I żeby radio mieć zawsze przy sobie, to ja bym radził pobrać aplikację mobilną. To tak wtedy już Radio Łódź jest zawsze pod ręką.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
11: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
15: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
14: Zapraszamy!
15: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W Radiu Łódź sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Wiktoria Makowska.
16: Na początek informacja dla pasażerów MPK. Na ulicy Zgierskiej przy Kniaziewicza po kolizji tramwaju z samochodem osobowym wstrzymany był ruch tramwajów w obu kierunkach. Samochód znajdował się w torowisku, dlatego linie 4, 11 i 45 kursowały objazdami. A między Łodzią i Zgierzem jeździła autobusowa komunikacja zastępcza. Tramwaje wróciły już na swoje trasy, ale mogą jechać opóźnione. Kierowcy, teraz wiadomość dla Was, ale nie wiem, czy pozytywna. Największy ruch utrzymuje się na Alei Włókniarzy w kierunku Aleksandra Łódzkiego, Pabianickiej i Żgowskiej na wyjeździe w stronę Pabianic-Iżgowa, a także na Brzezińskiej i Strykowskiej w kierunku autostrad A1 i A2. Wolniej jedzie się również Bandurskiego, Konstantynowską, Kopcińskiego i Śmigłego Rydza, a w regionie utrudnienia czekają na Krajowej 12 w kierunku Opoczna oraz na drodze krajowej numer 74 w stronę Sieradza, gdzie miejscami prowadzone są roboty drogowe. Nie pozostaje zatem życzyć niczego innego jak cierpliwości, no i szerokiej drogi.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź jest 17. Wiadomości Beata Janowska.
17: W wiadomościach akt oskarżenia przeciw właścicielce hodowli psów. Kobieta miała znęcać się nad zwierzętami. Sierpniowe remonty na łódzkich ulicach, do trwających dojdą kolejne i przygotowania do budowy trasy rowerowej nad Wartą. Do wieczora w regionie będzie bardzo ciepło. Zapowiadane są też burze z ulewnymi opadami deszczu. Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 52-letniej mieszkance Zgierza. W hodowli były 44 psy i 3 koty. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak mówi, że zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach i z nieleczonymi chorobami.
18: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
17: 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. Kobieta już wcześniej była dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 15 lat więzienia. Będą nowe utrudnienia w Łodzi jeszcze w wakacje. Sierpień ma być wyjątkowo intensywny pod względem remontów drogowych i torowych. Doprowadzanych już inwestycji dołączają kolejne. O szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
19: Prace na ulicy Wróblewskiego rozpoczną się 17 sierpnia. Powstanie nowa asfaltowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa oraz pas zieleni. Równolegle trwają prace w innych częściach Łodzi. W najbliższy weekend drogowcy będą wymieniać asfalt na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego i ulicą Strykowską. Kontynuowany będzie także remont ulicy Franciszkańskiej, który obejmie kolejne fragmenty ulicy, poza odcinkiem przy ulicy Wojska Polskiego. Łącznie ponad 40 prac, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
20: W tej chwili pracujemy na około 50 ulicach. Jeszcze 41 ulic chcemy zakończyć do końca sierpnia.
19: Potwierdza, że zakończenie tych prac jest planowane na koniec sierpnia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
17: Miasto wykorzystuje do remontu w wakacyjny okres mniejszego ruchu. Informacje o korkach, pracach i ich postępach stale można znaleźć na naszej stronie internetowej.
12: Więcej na radiołódź.pl.
17: Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał zapytać Polaków, czy są za realizacją przez nasz kraj polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy. Jednak ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
21: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie ma procedury wypisania się z części regulacji. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła.
17: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski mówi, że jest zawiedziony wynikiem głosowania.
22: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja, nowe propozycje, przeanalizowanie wielu głosów, głosów ekspertów, doradców.
17: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku zagłosowało 59 senatorów, 32 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat już drugi raz odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Województwo łódzkie stawia na rozwój turystyki rowerowej. Powstaje projekt Velowarta. Ponad 200-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Warty poprowadzi przez 19 gmin, które współpracują ze sobą i z Urzędem Marszałkowskim przy przygotowaniu jej budowy. Trasa ma być bezpieczna, wygodna i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji i rodzaju roweru, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.
23: Jeśli ktoś ma duże wymagania do ścieżek rowerowych i niekoniecznie na przykład odpowiadają komuś duże przewyższenie, to Velowarta na pewno będzie miała ten swój ogromny atut, że będzie można jechać niemalże po terenie płaskim.
17: Prace są na pierwszym etapie. Ostateczny przebieg trasy jeszcze nie został wyznaczony. Ustala go Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
25: No niezła różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Najcieplej teraz w Rzeszowie, prawie 39 stopni, najchłodniej w Kętrzynie. Niecałe 19 stopni. Różnica dość znaczna. W regionie łódzkim od 28 na północy do 33 na południowym wschodzie województwa, czyli najchłodniej w Kutnie, najcieplej w Opocznie. Ale także ciepło jest w okolicach Radomska. Burze mogą przechodzić, do tego grad, do tego intensywne opady deszczu. Tak będzie wieczorem i w nocy. W nocy na termometrach w regionie łódzkim od 18 do 20 stopni. Jutro ma być od 24 do 25.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Czyli w nocy będziemy mieli taką temperaturę, jak kętrzynianie mają za dnia. Musimy tylko troszkę poczekać. Jest 6 minut po godzinie 17, czwartek, 6 sierpnia 2026 roku. Tomasz Ferliński realizuje program przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 19 spędzimy trochę czasu wspólnie.

Swoim sporym przebojem sprzed kilku lat, czyli utworem The Chase, zespół Future Island rozpoczął nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie, późno popołudniowe, letnie i upalne wciąż spotkanie, choć nie tak upalne jak wczoraj, to jednak temperatury nadal wysokie i nadal oczywiście przestrzegamy i namawiamy do tego, żeby o tym wszystkim, o czym trzeba pamiętać, na co trzeba zwracać uwagę w takich dniach, kiedy naprawdę temperatura wędruje bardzo wysoko, przypominamy i namawiamy. Do godziny 19 w naszym programie oczywiście będzie i historia pewnej piosenki i kolejne spotkanie z naszą już przedostatnią płytą tygodnia i kilka, mam nadzieję, innych zupełnie utworów, które też sprawią nam przyjemność. Teraz siostry Haim, czyli kalifornijski zespół z nagraniem Relationships, a chwilę później ze swoją piosenką o lecie 2010 roku pojawią się poznańskie Muchy.

0: To był zespół Muchy i utwór Lato 2010, a teraz kilka informacji, mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że bardzo istotnych, bo sporo będzie działo się w najbliższych dniach, mimo że mamy okres wakacyjny, to jednak warto będzie wybrać się i do Radia Łódź i być może też warto rozważyć fantastyczne wydarzenie, które już niebawem w Klubie Wytwórnia. Zacznijmy od tego, co u nas w radiu. Już niebawem, bo dokładnie 16 sierpnia w niedzielę o godzinie 18 spotkanie, no niesamowite spotkanie, międzypokoleniowe spotkanie z artystami, których łączy punkowa psychodelia z lat 80. oraz odwaga i miłość do muzyki. To będzie rozmowa z Mary z Polski i Dariuszem Kuldą. Tę rozmowę poprowadzi Adam Kołaciński, a oczywiście w ramach tego spotkania będziemy słuchać, i to z radiowych taśm, legendarnych nagrań zespołu Kontrola W, czyli zespołu, który właśnie Dariusz Kulda w latach 80. tworzył ze swoją siostrą Kasią Kuldą między innymi. A dziś do tych piosenek po latach powróciła Mary z Polski i grywa je na koncertach przy różnych okazjach. Jedna z takich okazji we wrześniu, dokładnie 26, zdarzy się w Łodzi. O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się na miejscu, porozmawiać, jeżeli ktoś ma stare, piękne płyty, nie tylko, czy też nagrania archiwalne w jakiejkolwiek formie zespołu Kontrola W, to oczywiście byłoby miło, gdyby zabrał je ze sobą. Może ktoś ma jakieś płyty zespołu Kosmetyki Mrs. Pinky, który był kontynuacją działalności Kontroli W. To również są wspaniałe pamiątki, na których można na przykład zdobyć autograf. To wszystko, jak powiedziałem, o godzinie 18, 16 sierpnia, czyli nie w tę najbliższą, tylko w kolejną niedzielę. A jeżeli ktoś chciałby zagwarantować sobie miejsce, to proszę pisać na adres wydarzenie@radiolodz.pl. Drugie wydarzenie, które przed nami, to festiwal People in the Tune, który w tym roku poświęcony jest muzyce reggae. Główną gwiazdą będzie zespół The Wailers. I również z tego powodu sporo akcentów związanych z muzyką reggae pojawia się w naszym programie.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Dzisiaj opowieść o utworze I Shot the Sheriff, który utorował drogę do wielkiej kariery Bobowi Marleyowi, ale uratował też karierę Erika Claptona. Piosenkę w 1973 roku napisał Marley, znalazła się na płycie Burning zespołu The Wailers. Marley śpiewa o tym, że zabił szeryfa, ale nie tknął jego zastępcy. Poza tym zrobił to w samoobronie, kiedy szeryf próbował go zastrzelić. Marley opowiadał, że w piosence chodzi o sprawiedliwość, której policja, zwłaszcza na Jamajce, nie zawsze jest gwarantem. Był to wyraz sprzeciwu i manifestu wobec skorumpowanej jamajskiej temidy. Na początku lat 70. muzyka reggae wciąż uznawana była za niszową, jeszcze niewiele osób dostrzegało talent muzyków z Jamajki, chociaż ci powoli zaczęli pojawiać się m.in. w nowojorskich klubach. Kiedy w 1974 roku Eric Clapton nagrywał na Florydzie płytę 461 Ocean Boulevard, to zresztą był adres jego zamieszkania wówczas w Miami, jeden ze znajomych przyniósł do studia płytę Wailersów. Namawiał Erika, aby sięgnął po I Shot the Sheriff i nagrał swoją wersję. Clapton, którego kariera chyliła się ku upadkowi, głównie przez nadużywanie alkoholu, niechętnie, ale przystał na tę propozycję, chociaż był bardzo krytyczny wobec siebie. Uważał, że jego wersja nie oddaje ducha muzyki reggae i należałoby ją w ogóle skasować. Menedżer oraz pozostali muzycy nie bardzo jednak przejęli się tą opinią. Claptonowska wersja I Shot the Sheriff została wydana na singlu i dotarła do pierwszego miejsca listy Billboardu w Stanach. Był to największy sukces Erika od lat i jego pierwszy numer jeden w karierze. Dzięki przebojowi Clapton znowu stał się wielką atrakcją, a wielu fanów rocka postanowiło także sprawdzić, jakie dźwięki ukrywają się za nazwą The Wailers. Podobno Clapton bardzo bał się opinii Boba Marleya na temat przeróbki jego piosenki. Pewnego dnia Bob zadzwonił jednak do Erika, chwaląc jego wykonanie. Z całej telefonicznej rozmowy Clapton przyznał później, że zrozumiał podobno tylko jedno zdanie. Gitarzysta próbował jeszcze nagrywać nawet na Jamajce, jednak już żadna jego piosenka w rytmie reggae nie stała się przebojem. Za to do dzisiaj wiele osób uważa, że I Shot the Sheriff to jego kompozycja. Posłuchajmy, to Eric Clapton i przebój z repertuaru The Wailers i Boba Marleya.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
7: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
6: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
8: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
5: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
9: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak?

0: orzeźwiający? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
5: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Minęła 17:30. W Radiu Łódź teraz najważniejsze informacje w skrócie, które przedstawi Wiktoria Makowska.
8: Rząd rozważa ponowną interwencję na rynku paliw. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, a kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Niewielkie spadki możliwe są jedynie w przypadku autogazu. Alerty o gwałtownych burzach docierają SMS-ami do mieszkańców województwa łódzkiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące nawałnic, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
9: Jeżeli w trakcie burzy jesteśmy poza domem, powinniśmy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, unikać przebywania pod drzewami oraz otwartej przestrzeni. W domu natomiast należy zamknąć szczelnie wszystkie okna i drzwi, usunąć z parapetu niebezpieczne przedmioty.
8: Cały czas także w województwie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Jutro ma być ciepło, ale już nie gorąco. Podobnie podczas weekendu. Prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. Duże zmiany zajdą na ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze w wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont. Zniknął stary tory i bruk. W ich miejsce pojawi się asfalt. Będą też równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić codzienny komfort pieszych, rowerzystów i kierowców. Remont rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. Karol Nawrocki świętuje rok urzędowania. 6 sierpnia ubiegłego roku w południe został zaprzysiężony w Sejmie, a dziś z okazji rocznicy w siedzibie głowy państwa przy krakowskim przedmieściu w Warszawie od 17 trwa wielka feta. W Pałacu Prezydenckim zaplanowano wystąpienie prezydenta, debatę i program artystyczny. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
7: -27 stopni w tej chwili na naszym radiowym termometrze. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Wiatr powieje słabo na ogół i w umiarkowany sposób z kierunków zmiennych, jednak w trakcie burz oczywiście porywy wiatru mogą osiągnąć zdecydowanie wyższe wartości, nawet 90 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, znów mogą towarzyszyć nam przelotne opady deszczu i burze z gradem, a temperatura minimalna tej nocy od 18 do 20 stopni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
7: Z Radiem Łódź, a na zegarze już 27 minut do 18.

Jest mi dobrze, to nowa piosenka w wykonaniu Julie Fox, a wcześniej słuchaliśmy Rolling Stonesów z ich najnowszej płyty. To była piosenka Jealous Lover. Na zegarze 21 minut do godziny 18, do 19 nasze dzisiejsze spotkanie, w którym nie tylko rzeczy nowe, ale też przypominamy piosenki artystów znanych mniej lub bardziej. Nie wiem, na ile znany jest Roosevelt, to pseudonim niemieckiego wykonawcy, wokalisty, kompozytora, producenta muzycznego, DJ-a po trosze. Roosevelt, można powiedzieć, zapisał się też w jakiś sposób w historii naszego miasta, bowiem zagrał koncert 2 lata temu w ramach festiwalu Łódź, wtedy jeszcze 4 kultur, na dworcu fabrycznym w tej ogromnej hali. I to był pewnie pierwszy taki koncert, estradowe wydarzenie zorganizowane w tym miejscu. Posłuchajmy Roosevelta w jednym z jego sztandarowych hitów, czyli w kompozycji Colors, a chwilę później nowe nagranie zespołu Yard Act.

You're Gonna Need a Little Music, to zespół Yard Act, a wcześniej słuchaliśmy w nagraniu Colors grupy Roosevelt. Niespełna 11 minut do godziny 18. O 18 oczywiście w Radiu Łódź najświeższe informacje. Po godzinie 18 kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia między innymi, czyli z najnowszą płytą amerykańskiego zespołu, który nosi nazwę Dead Cab for Cutie i naprawdę wydał w tym roku bardzo dobrą płytę po kilku latach milczenia. A muzycznie jeszcze do godziny 18 u nas między innymi Misia FF, czyli Misia Furtak. Od niedawna proponuje nam nowe, bardzo dobre piosenki, ale dziś akurat wrócimy do czegoś sprzed lat w jej wykonaniu. To będzie utwór zatytułowany Mózg. Natomiast chwilkę później posłuchamy Quincy'ego Jonesa, wspaniałego muzycznego producenta, kompozytora, aranżera, szefa orkiestr, człowieka, który pracował z najwybitniejszymi, największymi gwiazdami muzyki pop, że wspomnę tylko o Michaelu Jacksonie, oczywiście, bo zwykle przywołuje się to nazwisko, kiedy mówimy o tym, czego dokonał Quincy Jones w swojej wspaniałej karierze, która zakończyła się w roku 2024. W tym roku jesienią będziemy obchodzić drugą rocznicę śmierci fantastycznego muzyka i producenta. Posłuchamy jego nagrania tuż przed 18.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
12: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
11: Zapraszamy!
12: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
13: Minęła 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Zapraszamy na wiadomości. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
14: Wysokie ceny paliwa dają się we znaki. W wiadomościach sprawdzamy, jaka jest szansa na kolejny program osłonowy. Kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości mówi o zmianach w konstytucji i rozliczeniu obecnej władzy. Powiemy też o wyjątkowym pomniku Mieszka I w Gnieźnie. Po południu oraz wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Kierowcy skarżą się na ceny paliw w Polsce. Rząd rozważa ponowne wprowadzenie osłon. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka VAT na paliwa. Na razie nie zapadły jednak żadne wiążące decyzje. Co to dokładnie oznacza? Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: Takie rozwiązanie mogłoby zostać uruchomione jeszcze pod koniec wakacji, jeśli ceny ropy ponownie wyraźnie wzrosną. Premier Donald Tusk nie wyklucza także częściowego powrotu programu ceny paliwa niżej, w tym ewentualnego limitu ceny na stacjach. Problemem pozostaje jednak finansowanie. Około 4 miliardów złotych z planowanego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych jest obecnie niedostępne, ponieważ ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Najbardziej prawdopodobny jest wariant krótkoterminowy. terminowy, uruchamiany tylko w razie kolejnego silnego wzrostu cen paliw.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Przemysław Czarnek chce zmiany konstytucji i zapowiada rozliczenie obecnej władzy. Reforma samorządów, struktury właścicielskiej szpitali czy powołanie Straży Praw. Te postulaty programowe padły na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Warszawie. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek mówił też o potrzebie zmiany konstytucji i określeniu, czy w Polsce ma być system prezydencki czy kanclerski. W jego ocenie po najbliższych wyborach parlamentarnych może pojawić się szansa na zbudowanie większości umożliwiającej dokonanie zmian w ustawie zasadniczej.
16: To będzie bardzo trudne, ale ja jestem w stanie sobie dzisiaj wyobrazić zgodną pracą wszystkich środowisk patriotycznych, prawicowych, przy jedności naszego ugrupowania i przy pokoju na prawicy, bez atakowania siebie nawzajem, jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę dzisiaj w tych warunkach ogromną większość w parlamencie, być może także większość konstytucyjną.
14: Przedstawione postulaty mają znaleźć się w programie, nad którym pracuje PiS. Koniec starego bruku na Wróblewskiego w Łodzi. Już 17 sierpnia ruszy kompleksowa przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od Alei Politechniki do Jana Pawła II. Ulica przejdzie całkowitą metamorfozę, zniknie bruk i nieczynne torowisko, a w ich miejsce powstanie nowoczesna jezdnia, nowe chodniki, droga rowerowa oraz zieleń. Zmiana ma ułatwić jakość poruszania się mieszkańców tej okolicy. To kolejny remont, który rusza w te wakacje, więc zapytaliśmy kierowców, jak radzą sobie z utrudnieniami na drogach.
17: To się wszystko tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie zorientować się. Za dużo.
18: No utrudnia nam to życie i poruszanie się po mieście. No co zrobić? No, ale to trzeba jakoś przetrwać.
19: Faktycznie ilość tych remontów wpływa na to, jak przemieszczamy się po drogach łódzkich i niestety także na to, że korków jest coraz więcej.
14: Łącznie prac wykonanych w te wakacje na drogach będzie ponad 40. Koszt modernizacji wszystkich ulic to około 200 milionów złotych. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Rozbudowa stadionu miejskiego przy Alei Piłsudskiego, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze, jest możliwa, ale tylko w teorii. Właściciel Widzewa Robert Dobrzycki wyjaśnił w rozmowie z klubową telewizją, że problemem są koszty. Na razie zatem kibice mogą się skupić na aspekcie sportowym funkcjonowania klubu i jego grze w Ekstraklasie. Najbliższy mecz Widzew zagra w niedzielę na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Takiego pomnika jeszcze w Polsce nie było. W Gnieźnie odsłonięto rzeźbę przedstawiającą Mieszka I i Brzemienną Dobrawę. Pomnik książęcy stanął na turystycznym szlaku królewskim. O jego symbolice mówi autor rzeźby Rafał Nowak.
20: To Dobrawa jest w ciąży, znaczy chrobrego małego ma w brzuszku, jeszcze nie taki chrobry, ale już Bolesław. I to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego. Chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną i że to nie jest łatwe też zostawić ukochaną.
14: Pomnik Mieszka I i Dobrawy kosztował prawie 360 tysięcy złotych. Władze miasta mają nadzieję, że jego ulokowanie na półwyspie przy jeziorze Jelonek skłoni turystów do odwiedzania tego miejsca. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Zapraszam.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Temperatura delikatnie wędruje w dół, bo w tej chwili na termometrach 26 stopni. No i tak ten wieczór będzie nam upływał w towarzystwie, przepraszam, być może też przelotnych opadów deszczu, może burz z gradem i z temperaturą około 22-23 stopni. W nocy zresztą nie będzie dużo chłodniej, bo temperatura spadnie do 18-20 stopni i w dalszym ciągu mogą padać przelotne deszcze, mogą też występować burze i wtedy wiatr może wzmagać się nawet do 90 km na godzinę.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Prawie 6 minut po godzinie 18, to dodam jeszcze w kwestii pogody, że owszem, przed nami troszkę chłodniejszy weekend, ale sprawdzałem przewidywania synoptyków na następny tydzień i tam wygląda na to, że znów towarzyszyć nam będą naprawdę bardzo wysokie temperatury. Lato, krótko mówiąc, w pełni. Muzycznie drugą część naszego spotkania rozpocznie Noel Gallagher z jego formacją High Flying Birds.

Ten wielki koncertowy powrót zespołu Oasis w ubiegłym roku sprawił trochę, że niemal zapomnieliśmy o tym, że w czasie, kiedy grupa pozostawała w zawieszeniu, obaj bracia Gallagherowie mieli swoje muzyczne życie. Noel Gallagher, między innymi właśnie projekt High Flying Birds, z którym nagrał kilka płyt naprawdę całkiem niezłych piosenek. A jeśli chodzi o Oasis, to w przyszłym roku mają powrócić na koncertowy szlak. Tymczasem niebawem też chyba możemy spodziewać się filmu dokumentalnego. Zresztą legendy Britpopu właśnie serwują nam filmowe kroniki swoich działań, bo też zespół Pulp lada moment będzie premierowo pokazywać film, no właśnie, o swoim powrocie, także przed rokiem i o trasie koncertowej. Ciekawe rzeczy przed nami, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy kochają brytyjską muzykę, o korzeniach i o rodowodzie wywodzącym się z dekady lat 90. Przede wszystkim, chociaż zespół Pulp to jeszcze dłuższa historia, ale też nie do tego, żeby ją teraz opowiadać. Sięgniemy po zespół MGMT, czyli grupę amerykańską, zespół, który zadebiutował w bardzo głośny sposób, spektakularny, ale to było już naprawdę bardzo dawno temu. I po tej debiutanckiej płycie zostało wspomnienie, niektórzy doskonale oczywiście znają kilka singli, bo one powracają również na playlistach rozgłośni radiowych. Natomiast trochę szkoda, bo zespół później nagrał jeszcze kilka innych naprawdę świetnych albumów. Między innymi ten najnowszy, który ukazał się, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu, to na nim znajduje się piosenka, której posłuchamy teraz. Śliczny utwór zatytułowany Nothing to Declare. A chwilę później znów będziemy mieli nowość, bo Lara zaprezentuje utwór pod tytułem Lato 26.

0: Płyta tygodnia.
1: Słuchamy w tym tygodniu najnowszej płyty amerykańskiego zespołu Dead Cab for Cutie. Płyty wydanej na początku czerwca i zatytułowanej I Built You a Tower. Rozszyfrowaliśmy już, co oznacza owa tytułowa wieża. Posłuchajmy dzisiaj kolejnej piosenki z tego albumu, który, jak powiedziałem, chwalony jest również za znakomite brzmienie, w czym ogromna zasługa producenta tego krążka, czyli Johna Congaltona, już o tym mówiłem. To on, można powiedzieć, w jakiś sposób dopilnował tego, żeby klasyczne, nieco melancholijne, indie-rockowe granie zespołu Dead Cab for Cutie zbalansować z ostrzejszymi, nawet momentami, można powiedzieć, odrobinę industrialnymi i elektronicznymi akcentami. I być może dlatego tej płyty naprawdę słucha się znakomicie. Posłuchajmy zatem kolejnej piosenki. To będzie nagranie zatytułowane Stone Over Water.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: 28 minut już po godzinie 18 do 19 nasze spotkanie, w którym już teraz Sombr w utworze My Body Isn't Ready, a chwilę później zespół X, który trochę jak na złość przypomni nam o tym, że to jest naprawdę ciepłe lato.

Ciepłe lato to był zespół X. Wcześniej słuchaliśmy Sombra w nagraniu My Body Isn't Ready. Wspominałem jakiś czas temu o tym, że w sierpniu, już niebawem, festiwal, który nazywa się People in the Tune Fest i w tym roku ma swój motyw przewodni w postaci muzyki reggae, a zatem jest to wibracje reggae, są to wibracje reggae, reggae vibes i część tego festiwalu, który odbędzie się 14 sierpnia w klubie Wytwórnia, jest zupełnie bezpłatny. Od godziny 14 można wziąć udział w tak zwanej części dziennej, w skład której wchodzą warsztaty, najróżniejsze spotkania, wśród nich między innymi spotkanie pod hasłem Moja Jamajka z Mirosławem Makenem Dzięciołowskim, który jest jednym, a może w tej chwili nawet największym w Polsce znawcą, ekspertem od muzyki reggae i człowiekiem, który doskonale zna tradycję jamańskiej muzyki i może o tym opowiadać naprawdę godzinami, a przy okazji jest też człowiekiem, który tę muzykę wykonuje w postaci takiego projektu sound systemowego. Natomiast główną gwiazdą oczywiście festiwalu będzie zespół The Wailers, legenda, która trwa, bo oczywiście to dzisiaj są już zupełnie inni muzycy, rodzinnie powiązani z tymi, którzy na początku lat 60. zakładali pierwszy skład wspólnie z Bobem Marleyem, no ale ten oś tej muzyki, jej dusza oczywiście pozostała i te fantastyczne jamańskie wibracje będą brzmieć ze sceny klubu Wytwórnia. To wszystko 14 sierpnia, czyli już niebawem, za niewiele ponad tydzień w Łodzi. W tej chwili na zegarze 22 minuty do godziny 19. O tym, co po 19 w naszym programie, powiemy niebawem.

To była Lucy Robinson w utworze zatytułowanym Let Down. Na zegarze w tej chwili 15 minut i ciut, ciut do godziny 19. O 19 oczywiście na naszej antenie serwis informacyjny, a później, między innymi magazyn Szkiełko i Oko pod redakcją Izabeli Berkowskiej, a po 19.30 po dobrej stronie mocy Agata Zielińska, między innymi o tym, jak między innymi o działalności Fundacji Huśtawka i Fundacji Służby Rodzinne, o cyklu spotkań pod hasłem Nowy Początek. Natomiast po 20 w naszej audycji łódzkiej Jestem Stąd, przygotowanej przez Annę Groblińską, rozmowa z Tomaszem Armadą, projektantem mody i artystą wizualnym, który w 2021 roku został umieszczony przez amerykański magazyn Vogue na prestiżowej liście 27 najciekawszych i najbardziej niezależnych młodych twórców mody na świecie. Po 21 zapraszam bardzo gorąco na nasze tradycyjne czwartkowe muzyczne spotkanie w audycji Megafonia. Dziś tam kilka nowych piosenek, między innymi z płyty zespołu Sharewater i zdecydowanie więcej niezwykłych muzycznych wspomnień.

zespół Hej, prędzej, na zegarze 10,5 minuty do godziny 19. Pożegnamy się na chwilę tak naprawdę, bo usłyszymy się po godzinie 21 w audycji Megafonia, mam nadzieję, w jak najliczniejszym gronie. A teraz jeszcze The Lighting Seeds, a tuż przed 19, czyli przed serwisem informacyjnym Paul McCartney.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
3: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
4: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
5: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Łódzkie lotnisko pod lupą miejskich kontrolerów. Zmiany na kolejnej łódzkiej ulicy. Drogowcy rozpoczynają pracę. Widzew nie będzie miał nowego stadionu. Znamy szczegóły. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Ponad połowa roku w delegacji i spotkania biznesowe przy alkoholu to zarzuty kierowane wobec zarządu łódzkiego lotniska przez miejskich kontrolerów. Prezes Portu Lotniczego w Łodzi w całości nie zgadza się z raportem pokontrolnym, a tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę, a Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. Jak czytamy, w 2024 roku prezes lotniska była poza lotniskiem przez ponad pół roku. To nieprawda, odpowiada prezes Anna Midera.
8: Poziom nieobecności mojej w spółce w 2024 roku wyniósł mniej niż 25%. Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam.
7: Kolejny zarzut to spotkanie z kontrahentami po północy w lokalu serwującym alkohol.
8: Rachunek, o którym pan mówi, opiewał na kwotę 67 zł.
7: Magistrat podkreśla, że nie jest zadowolony z wyników kontroli. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Łódzkie lotnisko w 2025 roku obsłużyło niemal pół miliona pasażerów i odnotowało niemal 40 milionów złotych straty.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: 1,5 do 2,5 litra wody dziennie. Tyle trzeba wypijać podczas upałów. Jak mówią lekarze, taka ilość wody uzupełni utratę płynu. Dziś miejscami w regionie łódzkim termometry pokazały nawet 33 stopnie. Taką pogodę organizm chłodzi się poprzez pocenie. Do odwodnienia najczęściej dochodzi u osób starszych, które mają zaburzone naturalne pragnienie i piją za mało wody. Często dochodzi do zasłabnięcia z tego powodu, mówi profesor Paweł Łęgosz.
10: Apelujemy, że jeżeli ktoś jest sam w domu, jednak żeby więcej tego płynu pił niż zwykle, to jest podstawowa rzecz.
6: Pocąc się tracimy też elektrolity, dlatego sama woda nie wystarczy.
10: niezawodne, domowe sposoby. Woda lekko osłodzona i nawet ta szczypta soli może spowodować, że mamy taką domową profilaktykę odwodnieniową.
6: Pierwsze objawy wskazujące na odwodnienie to spadek ciśnienia tętniczego, wyższe tętno i osłabienie. Duże zmiany zajdą na ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze w wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont. Znikną stare tory i bruk, w ich miejsce pojawi się asfalt. Będą też równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić codzienny komfort pieszych, rowerzystów i kierowców, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
11: I myślę, że konieczna z punktu widzenia dla skomunikowania tej części miasta. Widzimy, jak zmienia się miasto właśnie z tej strony. Ile nowej, olbrzymie osiedle, które powstało, ale za chwilę zacznie powstawać następny na przeszło 20 hektarach po dawnej elektrociepłowni.
6: Remont rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na skrzyżowaniu z Aleją Politechniki. Przejazd po Politechniki będzie zachowany, nie będzie tylko można skręcić we Wróblewskiego w kierunku centrum. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Klub w ostatnim czasie przygotował projekt rozbudowy miejskiego obiektu przy Alei Piłsudskiego. Teraz jednak dowiadujemy się, że do niej nie dojdzie. Dlaczego? O tym nasz reporter Michał Malinowski.
12: Przyczyna jest prozaiczna, mówi większościowy udziałowiec Widzewa Robert Dobrzycki.
13: Kwestia, kto za to zapłaci, to jest najważniejsza kwestia i to na pewno będzie nasz główny problem do rozstrzygnięcia.
12: A okazuje się, że przygotowany projekt jest zbyt drogi, by go zrealizować. Na jego urzeczywistnienie nie stać ani klubu, ani miasta. Tak przynajmniej uważa Robert Dobrzycki. A warto dodać, że rozbudowa to nie tylko prace związane z samym stadionem, ale też okoliczną infrastrukturą. Widzew się jednak nie poddaje i myśli nad alternatywami.
13: Ja mam nadzieję, że ten problem będzie mniejszy, bo znajdziemy rozwiązania bardziej efektywne kosztowo.
12: Tak czy inaczej, większy stadion dla Widzewa wydaje się melodią przyszłości i to raczej odległej. Michał Malinowski, Radio Łódź.
6: Kolejny mecz na 18-tysięcznym obecnie stadionie Widzew zagra 14 sierpnia z Koroną Kielce, a już w niedzielę łodzianie mają zaplanowany wyjazdowy mecz z Jagiellonią Białystok. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Dzisiejszy wieczór w Łodzi zapowiada się bardzo ciepło, ale też dynamicznie. Czeka nas spore zachmurzenie. Termometry aktualnie wskazują 27 stopni, ale niedługo ta temperatura spadnie do 22. Istnieje około 35% szansy na przelotne opady deszczu. Wiatr powieje z zachodu z prędkością około 13 km na godzinę. I jeszcze przypominam, że warto zachować szczególną ostrożność, ponieważ dla regionu obowiązują aktualne alarmy meteorologiczne. Po pierwsze ostrzeżenie przed upałami i tutaj alert trzeciego stopnia, który przypomina o wyjątkowo wysokich temperaturach, które dawały się we znaki w ciągu dnia i jeszcze się utrzymują, a po drugie ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Warto mieć na uwadze ryzyko burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz oczywiście silniejsze porywy wiatru.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Szkiełko i oko.
16: Czas na trochę popularno-naukowych przełomów we współczesnej medycynie, filarów zdrowia i długowieczności. Profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Pani profesor jest także kierowniczką pracowni frakcjonowania izotopowego w procesach patologicznych w Katedrze Onkologii. Witamy, pani profesor.
17: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Łódź.
16: A ja się nazywam Iza Berkowska i wspólnie zapraszamy na wędrówkę po tym, co medycznie staje się możliwe. Chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, zawsze chcieliśmy. Ile my możemy przeżyć, tak co nam mówi biologia?
17: Pragnienie nieśmiertelności jest jednym z najstarszych ludzkich pragnień, ale przez nie tylko setki, ale tysiące lat nie było nam dostępne. Dziś jesteśmy coraz bliżej, a w zasadzie przekroczyliśmy już pewną naukową granicę. Biologia mówi, że człowiek nie może być nieśmiertelny biologicznie. Nowoczesna teoria niezmiennego tempa starzenia się wskazuje jednak, że dostępne nam jest życie w pełni zdrowia 135 lat.
16: No to już jest nieźle.
17: To prawda, ale jeżeli rozejrzymy się...
18: Musimy zmienić słowa piosenki z tego 100 lat na coś tak troszeczkę jednak bardziej.
17: Tak, to już nie jest aktualne. Jednak jak rozejrzymy się dookoła, zauważamy, że ta statystyczna średnia życia jest o wiele mniejsza. I tutaj pojawiają się pytania, dlaczego się tak dzieje. I niestety w większości odpowiadają za to nasze nawyki. Przyroda robi wszystko, żebyśmy żyli długo i zdrowo, a my dość dużo, żeby ten czas życia skrócić.
18: Mhm. Czyli na przykład palimy, pijemy, alkohol, no bo pić ogólnie trzeba, żeby nie było.
17: Tak. To wspomaga nasz organizm, który składa się w ponad 90% przecież z wody. Polecamy picie zdrowej, czystej wody.
18: Co jeszcze robimy źle? Czemu żyjemy nie tak długo, nie dożywamy tych 135?
17: Trzy gubiące nas nawyki, nazywane behawioralnymi przyczynami śmierci, to na pierwszym miejscu palenie tytoniu. Jeżeli chcemy wskazać DIS na raka i wszystkie choroby, to na pewno jest to rzucić palenie. Na drugim miejscu jest nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej, a na trzecim używanie alkoholu, który w świetle najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie powinien być w ogóle spożywany, nie ma po prostu już uznanej, dopuszczalnej dawki alkoholu. Mhm.
18: Ja sobie jeszcze pomyślałam o tych papierosach, które kilkadziesiąt lat temu były reklamowane jako prozdrowotne.
17: Pani redaktor, dziękuję, że pani redaktor zechciała to wskazać. Tutaj my lekarze musimy uderzyć się w piersi, dlatego że jeszcze do roku 1929 lekarze zalecali palenie nawet kobietom w ciąży na uspokojenie.
18: No to trochę się zmieniło, rzeczywiście.
17: Na szczęście.
18: Później był jeszcze ten etap, że wszyscy w firmach palili i to też była taka zachęta, bo to było takie bardzo trendy.
17: To prawda, kino Hollywood, wspaniałe filmy, które pamiętamy, kojarzą nam się z bohaterami, którzy w zasadzie odpalali jednego papierosa od drugiego. Nie wymieniając ich, ale w zasadzie chyba każdy z nas pamięta i ma w głowie takie sceny z filmów, które toczą się w miłej atmosferze, pomiędzy romantyczne, pomiędzy parą, ale niestety pan zazwyczaj pali papierosa.
18: Tak jest. No i tutaj zmieniła nam się moda, także już teraz w firmach coraz rzadziej. No a o reklamowaniu papierosów jako prozdrowotnych to już pewnie nie ma mowy. Możemy troszeczkę popracować nad tym swoim zdrowiem i długością życia sami, no ale rozumiem, medycyna też robi co może.
17: To prawda. To jest coś wspaniałego, że żyjemy w czasach przełomu. Te choroby, które dawniej były uznawane za niezwykle trudne, ciężkie do wyleczenia, bądź nawet o niezwykle ograniczonym odsetku wyleczeń, takie na przykład jak choroba nowotworowa, dzisiaj zmieniają swoje oblicze. To jest coś wspaniałego, że dzięki wprowadzeniu nowoczesnych terapii, takich jak terapie celowane, oparte na biologii molekularnej, na najnowszych zdobyczach techniki, pozwalają nie tylko wydłużyć życie chorych, ale sprawić, że choroba nowotworowa w wielu przypadkach staje się chorobą przewlekłą. Także ogromna grupa chorób, które były dotąd uznawane za nieuleczalne, dziś są przedmiotem badań z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych terapii, na przykład takimi komórkami, które budzimy w naszym organizmie, aby atakowały naszych przeciwników. Te terapie, na przykład terapia typu CART, one powodują, że choroby dotychczas nieuleczalne mamy nadzieję uleczyć. Taką grupą chorób są na przykład choroby autoimmunologiczne, gdzie prowadzi się bardzo intensywne badania nad wprowadzeniem nowoczesnych terapii.
18: Mhm. I tutaj technologia bardzo sprzyja, myślę, tym badaniom, prawda?
17: Tak, oczywiście nie ma współczesnej medycyny bez postępu technologicznego, bez badań interdyscyplinarnych. I wracając do początku naszej rozmowy, można też powiedzieć, że technologia oferuje nam inny rodzaj nieśmiertelności, skoro nieśmiertelność biologiczna nie jest nam dana, oferuje nam nieśmiertelność cyfrową. I to już nie jest hipotetyczny
18: proces.
17: Ale
18: co to znaczy w ogóle nieśmiertelność cyfrowa?
17: Otóż naukowcy...
18: Bo nie chodzi o to, że zakładamy tam konto na Facebooku czy na TikToku, umieramy, a konto jest.
17: No, tak się zdarza niestety, ale to nie o to chodzi.
18: O innej nieśmiertelności
17: będziemy mówić. Tak, mówimy o nieśmiertelności cyfrowej w znaczeniu naukowym. Times ogłosił, że w roku 2045 możemy być nieśmiertelni cyfrowo, czyli dokonać przełożenia wszystkich połączeń z naszego mózgu do komputera. Nasza świadomość, a więc my, bo uważamy mózg przecież za najważniejszy z naszych organów.
18: Centrum sterowania.
17: Tak, będziemy żyć w komputerze. I przez wiele czasu była to teoria, była to hipoteza. Natomiast dziś dokonano takiego przełomu i po raz pierwszy dokonano emulacji mózgu. Na pierwszy ogień oczywiście poszła muszka, którą naukowcy uwielbiają, Drosophila melanogaster, ale przełom się dokonał. Emulacja została dokonana. Pewnie jeszcze daleko do emulacji mózgu człowieka, więc na wszelki wypadek zadbajmy o nasze ciało, o nasze narządy,
18: skąd wiecie,
17: aby służyły nam jak najdłużej.
18: A skąd wiecie, że ta muszka rzeczywiście, że jej mózg został w jakiś sposób utrwalony cyfrowo?
17: Przeniesiono połączenia do systemu komputerowego.
18: Ale skąd wiadomo, że to się udało? Przecież my nie wiemy, czy muszka myśli w ogóle.
17: Dlatego mówię, że do nieśmiertelności cyfrowej człowieka pewno jeszcze daleko, ale sam proces technologicznie został dokonany. I zostało to ogłoszone w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym.
18: Mm-hmm. No dobrze, a tak zdrowotnie, w takim naszym ciele biologicznym, czy też możemy sobie trochę to mieć nadzieję na to, że to nasze życie będzie dłuższe, zdrowsze, szczęśliwsze w związku z tym? Czyli żyć długo i szczęśliwie, jak medycyna chciałaby nam w tym pomóc?
17: Jestem patomorfologiem, a więc również zajmuję się nie tylko chorobami, ale i aspektami śmierci. I moja profesja uczy mnie, że póki co mamy tylko jedno życie. Dlatego dobrze jest z niego korzystać mądrze i szczęśliwie. I myślę, że współczesna medycyna oferuje nam wiele tego typu zasad, a raczej dobrych rad. Myślę, że to, co jest dla nas najważniejsze, to mieć przyjaciół. Dlatego, że utrzymywanie nie wirtualnych, ale bezpośrednich relacji z ludźmi, którzy nas kochają, wspierają i których my lubimy, jest w nauce tak samo wartościowe, to dowiedziono w badaniach naukowych, jak zachowywanie zdrowego stylu życia pod tytułem dieta i aktywność fizyczna. Mhm. Współczesna medycyna też mówi nam o tym...
18: To się wiąże, pani profesor, z neuroplastycznością naszego mózgu? Również te relacje towarzyskie?
17: Fantastycznie, dziękuję pani redaktor za neuroplastyczność, bo to jest coś super nowoczesnego, a zarazem super przyjemnego. Neuroplastyczność to jest zdolność mózgu do adaptowania się, reagowania i zmian przez całe życie. Bardzo długo uważaliśmy, że taka zdolność do nowych połączeń w mózgu, do wytwarzania nowych zjawisk, które pomagają mózgowi funkcjonować, jest ograniczona czasowo. Dzisiaj już tak nie uważamy. Dowiedziono, że neuroplastyczność trwa przez całe życie. Ale największa jest w okresie u osób nastoletnich. Później spada, ale również
18: no
17: można ją pobudzać.
18: Chyba, i u małych dzieci jeszcze.
17: Tak, ale to jest raczej rozwój mózgu w znaczeniu morfologicznym, jego budowy, struktury i funkcji. Natomiast neuroplastyczność jest czymś więcej, bo oprócz powiększenia pewnych obszarów mózgu, one również są bardziej aktywne, lepiej i efektywniej funkcjonują. I tą właśnie neuroplastyczność można wzmacniać na różne sposoby. Tutaj medycyna mówi do wyboru, do koloru. Proszę bardzo, najbardziej zaskakujące żonglowanie. Żonglowanie zwiększa w sposób dosłowny wielkość mózgu. Sporty, szczególnie sporty obronne i jazda na deskorolce. Gra na instrumentach, bo tu mamy we wszystkich tych działaniach mamy różne aspekty, że jednocześnie pobudzamy na przykład wzrok, czytanie nut, słuch, kontrola dźwięku i ruchy, gra na różnego rodzaju instrumentach. Nauka języków. Dowiedziono w badaniach naukowych, że osoby dwujęzyczne, jeżeli zapadają na chorobę Alzheimera, staje się to 4 do 5 lat później niż osoby, które władają tylko jednym językiem.
18: Ja słyszałam też, że warto robić pewne rzeczy trochę inaczej, czyli rezygnować z naszych nawyków, na przykład dojeżdżając do pracy samochodem, nie jeździć na pamięć, tylko zmieniać trasy. że na przykład czasem nie od rzeczy byłoby zrobić coś lewą ręką, dajmy na to, choćby umyć zęby albo zjeść ten jogurt na śniadanie?
17: Jest czy tak pani jest? Ekspertem od neuroplastyczności.
18: Dziękuję bardzo.
17: To wszystko tak. Ponieważ pani Renata nawiązała tu do jazdy samochodem, to wspomnijmy, że właśnie dowód na wieczną neuroplastyczność mózgu jest to, że londyńscy taksówkarze, którzy jak wiemy muszą nauczyć się na pamięć bardzo skomplikowanej mapy miasta, mają zwiększony obszar mózgu, który nazywa się hipokampem, który odpowiada za pamięć. I od tego zaczęły się badania nad neuroplastycznością. Jak to się dzieje, że osoby dojrzałe mogą powiększyć swój mózg. A tak się właśnie dzieje. I to jest ta neuroplastyczność. Także zalecamy zarówno jeżdżenie nowymi szlakami, jak i wycieczki w nieznane, ale także...
18: Czyli krótko mówiąc, robić coś inaczej niż z przyzwyczajenia.
17: Tak, bo pobudza to inne obszary mózgu, do których... funkcjonowania, mózg jest mniej przyzwyczajony. Dlatego, że mózg działa na etapie według dwóch zasad. Pierwsza jest taka, wzmacniam to, co jest używane, a odcinam, dokładnie tak nazywa się ten proces procesem odcięcia, odcinam te połączenia, których nie używamy. Dlatego jest to tak ważne na przykład, żeby wpajać młodym ludziom dobre nawyki, bo jeżeli teraz na tym etapie nie będą używać tych połączeń, które aktywują koncentrację, logiczne myślenie, to niestety one zostaną odcięte i takie bezmyślne skorowanie przez wiele godzin w internecie niestety odetnie nam te połączenia, które są potrzebne. Ale z drugiej strony
18: Te połączenia nie będą im potrzebne, bo oni żyją w trochę innym świecie. To już jest teraz to pokolenie, o którym mówimy, urodzeni ze smartfonem w ręku. Być może im do życia potrzebny będzie smartfon. Oni nie muszą umieć, nie wiem, wiązać sznurówek na przykład.
17: I słusznie, oczywiście.
18: Więc po co im połączenie, które za to odpowiada, skoro powiedzmy ta umiejętność nie jest im potrzebna? Bo teraz się zarzuca młodym ludziom, że oni właśnie nie podejmują pewnych aktywności, ale być może te aktywności po prostu nie są im potrzebne już na tym etapie technologicznym.
17: Bardzo lubię młodych ludzi. Cieszę się, że przychodzą do nas na uniwersytet i ich
18: biją
17: bardzo
18: rekordy
17: wspieram.
18: Z wami, tak.
17: Absolutnie są wspaniali. Są najnowszą generacją, która ma największą zdolność do przetwarzania równoległego. Nikt z nas takiej zdolności nie posiada.
18: Co to znaczy?
17: To znaczy, że mogą równolegle przetwarzać informacje z wielu różnych źródeł. Jednocześnie skrolują, słuchają, rozmawiają z przyjaciółmi. My nie mamy takiej zdolności, my ludzie analogowi. Ale jednocześnie jest to pewna pułapka, żeby nie zagubić się w takim, jak mówię, skrolowaniu bez koncentracji. Żeby jednak młodzi ludzie, którzy słuchają naszej audycji, wiedzieli, że nie każdy kontakt z internetem jest zły, to od razu powiedzmy, że jednym ze sposobów wzmacniania neuroplastyczności mózgu jest gra w gry komputerowe o charakterze strategicznym i trójwymiarowe. To jest fenomenalne i bardzo odpowiednie dla młodych ludzi, pod warunkiem oczywiście, że wszystko ma swoje określony czas i miejsce.
18: No jasne. Natomiast to, o czym pani profesor wspomniała, czyli to takie trochę bezmyślne scrollowanie, zresztą nie zrzucajmy tego tylko na młodzież, niech rzuci kamieniem ten, kto nie odpłynął kiedyś na godzinę, użytkownik internetu,
17: absolutnie
18: już, abstrahując od ludzi wykluczonych cyfrowo, ale osoby, które są posiadaczami na przykład mediów społecznościowych, no ja myślę, że to nie tylko dzieci odpływają w ten jakiś taki słodki niebyt, przestając analizować i nagle budząc się właściwie godzinę później.
17: To prawda, ale ci młodzi ludzie mają przed sobą całe życie i muszą już dziś dbać o to, żeby ich mózg był na tyle rozwinięty, żeby mieli szansę na jego emulację.
18: No dobrze, to porozmawiajmy o tej emulacji jeszcze, dobrze? Mózgu. To jest ciekawe słowo, emulacja w ogóle.
17: Starsza nazwa tego samego procesu to transfer świadomości, być może lepiej oddająca to, co chcemy dokonać. Pani redaktor powiedziała w czasie naszej rozmowy, że mózg jest jak komputer. To jest właśnie spojrzenie człowieka współczesnego. Ale ono się też zmienia. Mózg jak komputer, to znaczy, że komputer jest czymś fajniejszym, a mózg jak gdyby jest czymś do niego podobnym. Natomiast dzisiaj
18: naukowcy... Ja powiedziałam, że to jest centrum sterowania chyba.
17: Tak, ale no, też mamy tutaj taką technologiczny aspekt tego, prawda, że ta technologia nas fascynuje i bardzo dobrze, ale jednak naukowcy, którzy zapędzili się bardzo w tej technologii, teraz robią odwrót i powstał komputer CL1, który jednak nie pracuje na bazie takich technicznych, w sensie fizycznych procesorów, tylko funkcje procesorów pełnią komórki nerwowe, żywe komórki nerwowe. Mają one taką przewagę nad tymi sztucznymi procesorami, że się adaptują, czyli uczą się na bieżąco. A komputer, który nie ma tych komórek nerwowych żywych, może tylko odtwarzać to, do czego został zaprogramowany. Mm-hmm.
18: A jak to jest, bo czasem ludziom się wydaje, że teraz już troszeczkę zmienię temat, że życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała pani o zdrowym stylu życia. Pewnie każdy z nas zna takie osoby, które palą, piją, siedzą rozwalone na fotelu i nic im nie jest. I osoby, które prowadzą zdrowy styl życia, dbają o siebie i które dotykają choroby nowotworowe. No i teraz tutaj pojawia się takie pytanie, na ile my mamy rzeczywiście wpływ na swoje geny również?
17: To bardzo dobre pytanie i myślę, że im bardziej rozwija się nauka i technologia, tym bardziej uczy nas to pokory. Filozoficzne, wiem, że nic nie wiem, pojawia się coraz bardziej. Im więcej wiemy, im więcej przełomów technologicznych, naukowych, badań interdyscyplinarnych się pojawia, tym bardziej widzimy złożoność systemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. To wszystko jest bardzo wieloczynnikowe. Ale wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o choroby, to są w świetle najnowszych badań naukowych ich dwie przyczyny. Pierwszą przyczyną chorób są czynniki genetyczne. Tutaj wpływ do niedawna był bardzo ograniczony, dlatego że nie mieliśmy możliwości ingerencji w genom. Dzisiaj prowadzone są już badania, które umożliwiają nam wymianę tego, co jest wadliwe w materiale genetycznym. Oczywiście nie jest to jeszcze panaceum na wszystkie choroby i nie wszystkie choroby też

0: niezwiązanych profesjonalnie z medycyną widoczne jest w kardiologii interwencyjnej. Dziś osoby, które mają zawał, mogą zostać poddane pomostowaniu, czyli tak zwanym bypassom. Serce otrzymuje jak gdyby kolejne życie. To jest coś fenomenalnego. Z drugiej strony przyczynami chorób są też czynniki środowiskowe i myślę, że tutaj wszyscy możemy bardzo dużo zrobić. Jestem wdzięczna młodym ludziom, bo to oni są właśnie najbardziej aktywni pro-eko, a czynniki środowiskowe w stopniu, z którego nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, po prostu nas zabijają. Wszyscy wiedzą o smogu, który doprowadza do śmierci, ale dziś wiemy, że równie, zupełnie nowym, ale równie poważnym zagrożeniem jest obecność mikroplastiku, który okazało się może przenikać nawet przez barierę krew-mózg, czyli taką barierę, która miała chronić nas mózg przed wszystkim. Niestety przyroda nie wymyśliła tego, że będziemy mieli mikroplastik, a my z tego powodu niestety cierpimy, pojawiają się nowe choroby, nawet są doniesienia, które wskazują, że również przyczyną chorób nowotworowych, niektórych oczywiście, może być mikroplastik, a o tym, że czynniki środowiskowe są przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworów, wiemy od wielu, wielu lat.
1: Do tego jeszcze dokładamy sobie też dodatkowo na przykład temat antybiotyki w mięsie na przykład.
0: Antybiotyki są lekami. Jak każdy lek, mają wskazania do stosowania i przeciwwskazania. Jeżeli są stosowane według wskazań, są fenomenalnym narzędziem, które doprowadziło do ogromnego wydłużenia życia człowieka. Wszystko to, co służy higienie i zabijaniu bakterii, wirusów, antybiotyki zabijają bakterie. Wszystkie te czynniki pozwoliły wydłużyć życie człowieka. Uwaga, w roku 1800 średnia życia 40 lat, w roku 2026 w Polsce 76-83 odpowiednio dla płci. To jest zysk między innymi z prowadzenia antybiotyków.
1: Ale karmienie nim zwierząt, które później jemy?
0: No właśnie. Antybiotyk jest pewnego rodzaju narzędziem leczniczym, ale narzędziem. Jak każde narzędzie może być zastosowane w dobry i w zły sposób. Pytanie jest takie, czy to, co dzisiaj jemy, to jest żywność. W jakim procencie to, co jemy, to jest żywność. Ogromnym problemem dzisiejszych czasów jest tak zwana żywność wysoko przetworzona. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką spustoszenie ono robi w organizmie. W Wielkiej Brytanii były prowadzone takie badania, które wskazały, że nastolatki, które spożywają w Wielkiej Brytanii ogromną ilość fast foodu, są grupą najbardziej otyłą w Europie. Najpierw pokazało się, że ta żywność wysoko przetworzona prowadzi do otyłości. Później, gdy zaczęto bardziej wnikliwie badać problem żywności wysoko przetworzonej, okazało się, że uszkadza ona wszystkie narządy. Że zawiera, jak wszyscy wiemy, cukier, sól, różnego rodzaju polepszacze, zmieniacze konsystencji, które utwardzają albo wręcz przeciwnie, sprawiają, że żywność jest bardziej miękka. To wszystko jest sztuczne. Był kiedyś taki film z Define, gdzie produkowano sztuczną żywność w fabryce i on jako ten wspaniały restaurator i degustator był zszokowany, że coś takiego się proponuje ludziom. A nam się proponuje. I jeszcze ta żywność jest wyjątkowo smaczna. I tutaj też uderzmy się w pierś, kto nigdy nie jadł fast foodu. Jest fenomenalnie smaczny, lubimy go, możemy zjeść go dużo, bo jest bardzo miękki. Ale niestety bardzo nam szkodzi. Uszkodzenie wątroby na pierwszym miejscu, która przyjmuje jak gdyby ten pierwszy atak. Bardzo ciekawa rzecz, że w Ameryce, gdzie fast food jest spożywany już od wielu lat, obserwuje się, iż nie rozwijają się prawidłowo szczęka i żuchwa, ponieważ pokarm jest miękki, to szczęka i żuchwa nie żują tak, jak powinny i dochodzi do ich zmniejszenia, bo po prostu nie są już potrzebne. A więc młodym ludziom...
1: Później operacja plastyczna i sobie tam wszystko powiększamy.
0: Tak, ale może łatwiej zjeść marchewkę, a jak ktoś nie lubi marchewki, to rzodkiewkę, a jak ktoś nie przepada za zielonym, to proszę bardzo, mogą być orzechy, też genialne, albo krwisty stek, byleby taki, który zmuszał narząd żucia do pracy.
1: Tutaj postawimy, tak umówiłyśmy się z panią profesor, że postawimy przecinek. Tematów jest dużo, a przecież chodzi nam o to, żeby żyć długo.

0: zdrowo i szczęśliwie. Do tego będziemy przekonywać, do tego będziemy zachęcać również w kolejnych programach. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom i życzymy zdrowia. To jest najważniejsze.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moimi gośćmi są dzisiaj Anna Grabarczyk, prezeska Fundacji Huśtawka, koordynatorka hostelu osłonowego Nowy Początek i zastępca dyrektora Centrum Służby Rodzinie. Witam.
2: Dobry wieczór.
1: I jest z nami także Oktawia Braniewicz-Zaorska z Uniwersytetu Łódzkiego, a także z grupy nieformalnej Przyjaciół Hostelu.
3: Witam Państwa.
1: Zanim zaczniemy mówić o tym, co teraz dzieje się w hostelu, bo będziemy mówić o cyklu spotkań, które dzieją się w hostelu, przy hostelu, to chciałabym Cię poprosić, Aniu, żebyś opowiedziała, jak sobie radzi hostel, bo początki, hostel osłonowy, Nowy Początek ma już za sobą.
2: Minęły już 2 lata, 1 kwietnia minęły 2 lata, odkąd działamy. Działamy na rzecz miasta Łodzi, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Hostel prowadzą 2 organizacje, Fundacja Huśtawka i Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Przez te 2 lata oczywiście już tych osób więcej, ale jak robiliśmy statystyki na nasze 2 urodziny, to przez hostel przeszło 247 osób, w tym 47 dzieci. Niektóre urodziły się w hostelu, kiedy ich rodzice byli w hostelu. To wiele historii, wiele walk o nowe życie, o trzeźwość, o nowy początek. To naprawdę karkołomna praca tych osób, które zdecydowały, że chcą coś zrobić ze swoim życiem, że podjęły decyzję i naprawdę ogromną pracę na rzecz tego, żeby wyjść z kryzysu bezdomności.
1: A jak wygląda taka praca, jak wygląda proces walki o siebie w hotelu osłonowym?
2: Jest on bardzo różny, bo podchodzimy bardzo indywidualnie do każdego z naszych mieszkańców. Taką cechą wspólną jest to, że razem z mieszkańcem budujemy indywidualny plan aktywizacji społecznej. Czyli jakby badamy na podstawie wywiadu, rozmowy z nim, specjalista bada potrzeby, zasoby, możliwości, ale też trudności, które mogą się pojawić w procesie aktywizacji. Te procesy są bardzo różne. Niektóre zaczynają się od wizyty u psychiatry, od hospitalizacji, niektóre od wyrobienia dowodu osobistego, rejestracji w Urzędzie Pracy. Czasem na samym początku musimy mieć bardzo intensywny proces terapeutyczny, psychologiczny. Także te drogi są bardzo, bardzo różne, bardzo zindywidualizowane. Działamy rzeczywiście na zasobach naszych mieszkańców. Oczywiście nie każda historia kończy się dobrze, ale mamy takie poczucie, że wielu osobom dało się pomóc, że rzeczywiście znalazły taką przestrzeń, miejsce, w którym mogły w bezpiecznych warunkach przy wsparciu zawalczyć o swoje nowe życie, bo to jest ich walka. My jedynie ich wspieramy.
1: A jak to jest? Powiedz mi, czy dajecie pierwszą, drugą, trzecią szansę? Czy są określone zasady, których nie można przekroczyć?
2: Oczywiście jest regulamin, który obowiązuje mieszkańców. On zakłada, że jeżeli ktoś złamie regulamin, musi opuścić placówkę. Natomiast my rzeczywiście patrzymy indywidualnie i czasem dajemy drugą szansę, czasem trzecią, natomiast bardzo mocno zastanawiamy się, że jeżeli rzeczywiście ta praca u nas, ta współpraca jakby nie wychodzi tak, jak powinna, oczywiście trudności mogą być, to jest też całkowicie naturalne i zawsze na samym początku naszej wspólnej drogi mówimy, że jeżeli coś się nie uda, to zapraszamy do tego, żeby nam o tym mówić, bo tak naprawdę tym, co wspiera, nie są to wszystkie mądre rzeczy, które specjaliści mogą powiedzieć, ale uważność, relacja, profesjonalna relacja z naszymi mieszkańcami. Natomiast też, no jeżeli widzimy, że ten proces nie idzie, no to zastanawiamy się, czy my na pewno jesteśmy dobrym miejscem, czy może trzeba się trochę cofnąć, a może trzeba zacząć w ogóle na przykład od długoterminowej terapii uzależnień. Bo rzeczywiście jakbym miała zdiagnozować takie 2 kwestie, które blokują albo najbardziej utrudniają tą aktywizację społeczną, to wyjście, to rozpoczęcie swojego nowego początku w życiu, to jest kwestia uzależnienia i braku chęci leczenia, albo braku gotowości jeszcze, bo jakby uzależnienie jest chorobą, albo też kwestie związane z brakiem chęci zaopiekowania się swoim zdrowiem psychicznym. Bardzo poważne zaburzenia choroby i brak jakby zgody na udzielenie wsparcia.
1: Jak to się stało i dlaczego zawiązała się nieformalna grupa przyjaciół hostelu?
3: To jest bardzo długa historia, więc może w wielkim skrócie. Poznałyśmy się za nią na konferencji naukowej, która była poświęcona kobietom w kryzysie. Ja akurat z uwagi na swoje doświadczenia naukowe, badawcze opowiadałam o kobietach w kryzysie uchodźczym, a nie oczywiście o kryzysie, który dotyka mieszkanek hostelu. I od tamtej pory nasze relacje czy też kontakty się zaczęły. Okazało się, że nie tylko ja jestem pełna uznania czy też takiej pewnej fascynacji tym, co się dzieje w hostelu. I tak zorganizowaliśmy właśnie grupę nieformalną. Gdy zobaczyliśmy, że Centrum Opus ogłosił konkurs na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, ale też grup nieformalnych, to w zasadzie perspektywa zrobienia czegoś na rzecz nie tylko mieszkańców hostelu, ale też lokalnej społeczności, wydawała nam się czymś jak najbardziej naturalnym. Mnie osobiście bardzo to ciekawi, dlatego że jestem prawnikiem i uważam, że nie można tworzyć dobrych przepisów, nie można interpretować prawa, jeżeli tak naprawdę nie jest to prawo w działaniu. Więc uważam, że nie możemy mówić o dobrych politykach społecznych czy ich projektować, jeżeli nie jesteśmy w stanie zderzyć się z różnymi problemami, takimi jak właśnie osoby w kryzysie bezdomności, osoby w kryzysie uchodźczym. Stąd to jest taka tematyka bardzo, bardzo bliska moich zainteresowań.
1: I udało się zebrać, jak rozumiem, grupę takich osób, tak?
3: Tak, udało nam się zebrać grupę nieformalną. Tutaj oczywiście korzystając z doświadczenia Ani i osób, które na co dzień pracują w hostelu, napisaliśmy wspólnymi siłami wniosek i pozyskaliśmy grant właśnie na organizację empatycznych wieczorów. Takie spotkania wystartowały w lipcu i potrwają aż do 2 września. Najbliższe będzie już 12 sierpnia o godzinie 19, na które serdecznie już teraz zapraszamy. I sama idea jest taka, żeby nie tylko rozmawiać o bardzo ważnych tematach, takich jak empatia, równość, relacje, kryzys, czy kwestie związane z macierzyństwem, ale też żeby troszeczkę odczarować to, w jaki sposób myślimy o osobach w kryzysie. Dlatego spotkania są otwarte, biorą w nich udział nie tylko mieszkańcy, pracownicy i przyjaciele hostelu, ale też osoby z najbliższego otoczenia, czy po prostu każdy, kto ma ochotę spędzić z nami czas.
1: Były już 2 spotkania. Czy rzeczywiście to grono odbiorców udało się zebrać właśnie takie szerokie?
2: To może ja powiem o takich moich największych wzruszeniach, bo ja miałam ogromny zaszczyt i przyjemność prowadzić pierwsze inauguracyjne spotkanie, które tutaj razem z Oktawią rozpoczęłyśmy cały cykl. Ja mówiłam o empatii, że empatia jest paliwem bliskości. Uważam też, że budowanie empatii, uczenie empatii może być też tak naprawdę pierwszą profilaktyką problemów społecznych. Dla mnie niezwykle wzruszające to było, że po pierwsze nasi mieszkańcy bardzo się zaangażowali. To też było w takiej zgodzie z nimi, z poszanowaniem ich godności, też wyboru. Natomiast oni byli bardzo w ogóle zapaleni do tego pomysłu. Brali udział w przygotowaniach, w bardzo różny sposób brali udział w tych przygotowaniach. Ale dla mnie chyba najbardziej wzruszające było to, że na ten wieczorek przyszli nasi mieszkańcy, którzy już się usamodzielnili. Którzy już pracują, mieszkają, wynajmują mieszkanie albo jakby budują to swoje życie już w innym miejscu, więc to było dla mnie niezwykle wzruszające. I taką historią chyba, która najbardziej jakoś mnie tak chwyta, to jedna z naszych mieszkanek, która również wczoraj się już usamodzielniła, zaprosiła na to spotkanie swoją siostrę, jej dzieci, jej męża i razem jakby byli, słuchali, potem razem jedliśmy kiełbaski, bo był grill, ale później ta druga część jest taka już mniej oficjalna, kiedy to ja się realnie wzruszam, jak to mówię, bo to dla nas znaczyło, że te osoby naprawdę się czują u nas bezpiecznie i że chcą zaprosić do tego miejsca albo bliskich, albo chcą do tego miejsca wrócić. Jak ja myślę o tych wieczorkach, to rzeczywiście przychodzą osoby z zewnątrz, są nasi mieszkańcy, dla mnie ta furtka, która się otwiera, jest takim momentem, kiedy widzimy bardzo dobrze, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy osobami, które mieszkają w naszym ośrodku, a między mieszkańcami okolicznych bloków, tylko te nasze życia się zupełnie inaczej potoczyły. I to jest dla mnie wspaniałe w tym programie.
1: Chciałam was zapytać jeszcze o te kryzysy, bo wspomniałyście o tym, że ludzie troszeczkę obawiają się właśnie osób w kryzysie. Pewnie z różnych względów, bo niekiedy po prostu nie wiemy, jak pomóc osobie w kryzysie, jak pomóc skutecznie. A często też nie mamy właściwie takich predyspozycji. Czy jednak mamy, czy zawsze powinniśmy, jeśli sami nie potrafimy pomóc, to nie wiem, właśnie szukać gdzieś tej pomocy i chociażby o tym było też jedno ze spotkań właśnie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
2: Tak, o tym wczoraj mówiła Julia Bielec, psycholog, która na co dzień wspiera osoby, które mieszkają w naszym hostelu. Myślę, że to takie wsparcie informacyjne możemy udzielić zawsze. Zawsze możemy pokierować, że tu i tu jest taki numer telefonu, pod którym możesz zadzwonić, jeżeli szukasz pomocy. Tu jest takie miejsce, które świadczy taką i taką pomoc. Więc myślę, że ta wiedza na temat tego, gdzie możemy szukać pomocy, jest niezwykle istotna i ważna. Ja patrzę na te wieczory i w ogóle na ten projekt trochę szerzej niż tylko na kontekst kryzysu bezdomności. Bo dla mnie te empatyczne wieczory bardzo mocno pokazują, że my musimy, bo każdy z nas doświadcza kryzysu. I jak tutaj siedzimy we trzy, to każda z nas doświadczyła jakiegoś w swoim życiu. Kryzys jest czymś naturalnym, mamy kryzysy rozwojowe, więc ważne jest to, co my z tym kryzysem zrobimy, jak sobie z nim poradzimy i czy sobie z nim poradzimy. Natomiast dla mnie w tych empatycznych wieczorach jest bardzo ważne to, że pokazujemy, że ta empatia jest kluczowa w naszej codzienności, w naszym życiu codziennym, że my powinniśmy kształtować nasze instytucje, nasze społeczności lokalne tak naprawdę jak naturę ludzką. Bo jak otwieramy, no jesteśmy dzisiaj w radiu, ale jak otwieramy przeglądarkę, no zazwyczaj mówimy o tych złych rzeczach. Cieszę się, że dzisiaj mówimy o tych dobrych inicjatywach, ale głównie do mediów przebijają się te tragiczne historie, te, które są najtrudniejsze. A tak naprawdę ta empatia i ta uważność na drugiego człowieka w codzienności, w naszym życiu codziennym, w naszych pracach, w naszych sąsiedztwach może być tym, co może uratować komuś życie. Więc dla mnie ten projekt jakby zakłada dużo, dużo więcej. On też łączy te kwestie związane z bezdomnością, bo odbywa się właśnie w naszym hostelu.
1: Niektórzy mają jakby wrodzone pokłady empatii, ale rzeczywiście tej empatii można się nauczyć.
2: Tak, empatii można się nauczyć. Tak naprawdę jak uczymy się, empatii powinniśmy się uczyć od przedszkola. Później w podstawówce uczymy się tam dopływów, Wisły, Warty i całej reszty, co jest bardzo ważne. Natomiast powinniśmy się uczyć tego, że nie powinniśmy oceniać i osądzać, że powinniśmy starać się przyjąć czyjąś perspektywę. Powinniśmy mieć w sobie otwartość na jej przyjęcie. I oczywiście jak mówimy o empatii, tu nie chodzi o to, żebyśmy pozwalali komuś zalewać nas swoimi emocjami, żebyśmy nie stawiali granic. Tylko żebyśmy byli uważni, żebyśmy nie odwracali wzroku, żebyśmy nie udawali, że problem nas nie dotyczy. Bo bardzo często, jak mówimy, no ja szczególnie od lat pracuję z osobami uwikłanymi w przemoc, jak słyszę te historie i jak słyszę, nikt nie zareagował, nikt nie widział, nie ma takiej możliwości. Coś się zadziało i z jakiegoś powodu nikt nie zareagował i nikt nie podjął działań. I oczywiście te powody mogą być różne. Może to być strach, lęk o swoje bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj cała kwestia społeczno-kulturowych uwarunkowań, które dalej są bardzo silne w naszym społeczeństwie, że pewne rzeczy powinny zostać w czterech ścianach. Jakby bardzo dużo z jednej strony o tym mówimy, a z drugiej strony dalej jakby to funkcjonuje. No i też ja mam taką bardzo bolesną, myślę, diagnozę, że my ociekamy przemocą w życiu społecznym, w naszej codzienności. Przemoc instytucjonalna, przemoc domowa. to, w jaki sposób w internecie wylewa się hejt. Możemy sobie otworzyć randomowe konta i poczytać, co tam się dzieje. I tym bardziej myślę, dlatego tak ważne jest mówienie o tym, że empatii można się nauczyć, że powinniśmy jedną z lekcji, jaka powinna być moim zdaniem w programie, po prostu w podstawie programowej, to powinna być empatia i uważność na siebie i drugiego człowieka.
1: Pani Oktawio, pani jako prawnik spotyka się też z tymi kryzysami właśnie?
3: Ja pół żartem, pół serio powiem, że specjalizuję się w patologiach.
1: No tak.
3: To znaczy wszędzie tam, gdzie dostrzegam rozdźwięk między tym, jak są konstruowane przepisy prawa, a tym, jak wygląda rzeczywistość, te tematy interesują mnie najbardziej. Może stąd właśnie kwestie związane z cudzoziemcami, kwestie związane z ochroną praw zwierząt, czy kwestie związane z osobami w kryzysie. To jest to pole, gdzie uważam, że jeszcze mamy sporo pracy do wykonania. Myślę też, że żyjemy w takich czasach, gdzie niestety, ale zaczynamy troszeczkę normalizować przemoc. I tutaj takim pierwszym przykładem jest chociażby konflikt zbrojny w Ukrainie. Na początku wojny było dla nas czymś absolutnie naturalnym. Polacy otwierali swoje serca, domy. Bardzo identyfikowaliśmy się z osobami, które poszukiwały schronienia przed wojną. Teraz te nastroje społeczne i nastawienie części społeczeństwa polskiego do mniejszości ukraińskiej ulega radykalizacji. Na początku konfliktu zbrojnego informacje o liczbie osób, które zginęły, czy informacje o tym, jak przemieszcza się front, to jeszcze robiło na nas wrażenie. A teraz przyjęliśmy, że ta wojna trwa i w zasadzie jest to stan absolutnie normalny. Te dane już nie wywołują szoku społecznego. I myślę, że w ogóle w obszarze związanym z przemocą wiele zachowań, które jeszcze niedawno byłyby dla społeczeństwa szokujące czy nieakceptowalne, teraz stają się normalne. I niestety, ale wraz z rozwojem nowych technologii i z tym, że każdy ma teraz dostęp do internetu, kwestie takie jak mowa nienawiści, naruszanie prywatności, hejt, w zasadzie spotykamy to każdego dnia. Czasami już nawet nie wiemy, jak na to zareagować, bo jest to na tyle normalne, że uznajemy, okej, ktoś kogoś zhejtował, obraził, wstawił nie takie zdjęcie, ale przecież każdy tak robi. I to myślenie, że każdy tak robi, niestety jest takim pierwszym krokiem do normalizacji zachowań, na które są odpowiednie paragrafy i które powinny być karane.
1: No właśnie, tak się zastanawiam, jak powinien być ukarany pan, który w ostatnim czasie, wszyscy chyba widzieli to nagranie, krzyczał w autobusie na młodą Ukrainkę, w autobusie pełnym ludzi i właściwie nikt nie zareagował.
3: I właśnie ten brak reakcji bardzo często odstrasza osoby, które chciałyby nawet nie tyle stanąć w czyjejś obronie, ale powiedzieć, że ja się na takie zachowanie nie godzę, że to narusza dobra osobiste nie tylko tej ofiary, ale że to w ogóle nie powinno być akceptowalne społecznie. I niestety, ale w takiej naszej codzienności, również w kwestiach związanych na przykład z procedurą niebieskiej karty, bardzo często osoby związane z placówkami oświatowymi, nawet jeżeli dostrzegają, że jakiś małoletni może być ofiarą przemocy, okazuje się, że tego nie zgłaszają, bo a co jeśli się pomyliłem? A co jeżeli się pomyliłem i rodzic złoży na mnie skargę do dyrekcji? Lepiej być bezpiecznym i lepiej nie reagować.
1: To się tak mówi, nie wychodzić przed szereg, tak? I
3: nie wychylać. Dokładnie tak. Mm-hmm. Tylko musimy pamiętać, że prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i nie może być inaczej. Bo to właśnie małoletni nie są w stanie być głosem we własnej sprawie i nie są w stanie poprosić o pomoc. I jeżeli akceptujemy przemoc, czy chociażby podejrzenie przemocy na osobie małoletniej, to później o wiele łatwiej jest normalizować i akceptować przemoc także na różnych innych grupach społecznych.
1: Widzę, że kolejny temat spotkania już 19 sierpnia, czyli właśnie jeszcze w sierpniu, to z kolei spotkanie o szacunku i równości. I no to chociażby to, o czym w tej chwili rozmawiamy, to też właściwie temat bardzo, bardzo szeroki. Czy wiadomo już, kto będzie prowadził to spotkanie?
2: Tak, 19 sierpnia spotkanie prowadzi Oktawia. O, właśnie. Będzie właśnie mówiła o równości, o godności, o szacunku, o tym, że wszyscy mamy prawo do życia, do poszanowania naszej godności, że w ogóle mamy godność, bo bardzo często ja, pracując z osobami w kryzysie, teoretycznie godność jest niezbywalnym prawem. Ale jak rozmawiamy z osobami, które doświadczyły wielu trudów w swoim życiu, wiele przemocy, bardzo różnej przemocy, to one bardzo często mówimy o tym poczuciu obdarcia z godności, z szacunku do samego siebie. Także myślę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy właśnie o tym mówili bardzo głośno, że ten szacunek i ta godność i ta równość należy się każdemu.
1: Rzeczywiście, no, dzisiejsze czasy są, mam wrażenie, że jednak trudniejsze niż czasy zamierzchłe, chociażby przez, z jednej strony jest to zbawienne, że możemy się komunikować na odległość, ale właśnie z drugiej strony pełno jest, tak jak pani powiedziała, w rozmaitych social mediach, w internecie, hejtu, przemocy. Dodatkowo jest to teraz w tej chwili taki jeszcze element, cały czas o tym się mówi, że właściwie jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej, więc jak gdyby jeszcze dodatkowo jesteśmy manipulowani, no i rzeczywiście wielu z nas nie ma takiej świadomości.
3: Dlatego tak ważna jest edukacja i działania u podstaw, takie jak na przykład nasze empatyczne wieczory. Ja, jako że jestem związana ze światem akademickim, bardzo wierzę w siłę edukacji. I uważam, że oczywiście znajomość kodeksów dla studentów prawa jest absolutnie ważna, natomiast ja w trakcie swoich studiów dostałam taką bardzo dobrą radę od jednego profesora, jeśli nas słucha, to oczywiście pozdrawiam, że trzeba mieć głowę w kodeksie, a nie kodeks w głowie. I od siebie dodałabym, że jeszcze trzeba mieć świadomość, jak ta treść z kodeksu będzie działała faktycznie na ludzi. Bo musimy pamiętać, że prawo jest tworzone przez ludzi, dla ludzi i to jest absolutnym fundamentem. Dla mnie taką bardzo cenną rzeczą w tych naszych empatycznych wieczorach jest to, że jest to takim dobrym miejscem spotkanie osób z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych bajek. Tak jak sygnalizowałyśmy, spotykają się tam mieszkańcy hostelu, ich najbliżsi sąsiedzi, ale też przychodzą osoby, które pracują z różnymi grupami społecznymi. Na ostatnim wieczorku była pani psycholog, byli pracownicy Politechniki Łódzkiej. Także mnie bardzo cieszy, że te wieczory są taką okazją do tego, żeby świat akademicki troszeczkę wyszedł z książek i z tej naszej bezpiecznej przestrzeni i zobaczył, jak to wszystko, co my rozgryzamy teoretycznie, ma szansę działać lub nie, a jeśli nie działa, to dlaczego? Właśnie w świecie realnym. Więc dla mnie to jest naprawdę wielką wartością, że te różne światy mogą się spotkać, bo tak naprawdę poza konferencjami czy jakimiś prywatnymi wolontariatami nie ma wiele okazji ku takim zbliżeniom.
1: Czyli to, można powiedzieć, bezcenne są te spotkania w takim razie, bo łączą no właśnie bardzo wiele środowisk.
2: Łączą wiele środowisk, dają przestrzeń do rozmowy, uważności na siebie, dają taką możliwość do bycia tu i teraz. Ja mam takie poczucie, że dla nas to są też takie momenty, kiedy my jesteśmy totalnie wszyscy równi. Oczywiście jakby działamy w takim duchu podmiotowego podejścia do mieszkańca, ale oczywiście, że to jest tak, że jakby w jakiś sposób budujemy plan, rozliczamy. No, ta relacja nigdy nie będzie całkowicie równa. A w tych momentach, kiedy sobie siedzimy, jemy sernik, który zrobił jeden z naszych mieszkańców, przecudny, i jakby rozmawiamy o tym, że a co dobrego, jakby przenosimy się i dajemy sobie taką przestrzeń do tego właśnie, żeby być tu i teraz, trochę w innym wymiarze. ja też mam taką ogromną radość z tego otwierania się i tej takiej ogromnej otwartości mieszkańców, dlatego że pamiętam taki piknik, który realizowaliśmy w zeszłym roku we wrześniu, jak realizowaliśmy taki program miejski dotyczący profilaktyki FAS i tam też mieliśmy taki piknik. I pamiętam, jak bo my jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, jeżeli chodzi o społeczność lokalną, bo jesteśmy w środku osiedla Dąbrowa. Naszymi bezpośrednimi sąsiadami oprócz bloków jest szkoła i przedszkole. I pamiętam, jak w zeszłym roku rodzice po prostu odbierali dzieci z przedszkola i przychodzili do nas na ten piknik. I pamiętam, jak już tam sprzątaliśmy wieczorem, to jeden z mieszkańców z bardzo trudnym doświadczeniem przeszłości i pobytu w zakładzie karnym i walki z uzależnieniem, ale takim, który się usamodzielnił, rzeczywiście ogrom pracy włożył w to, żeby rozpocząć nowy swój początek, powiedział do mnie: Pani Aniu, oni nas się nie bali. Oni przychodzili, oni normalnie ze mną rozmawiali, oni wzięli te dzieci z przedszkola i normalnie do nas przyszli. Bo tak jak mówimy o tej kwestii tego lęku społeczeństwa przed osobami, które doświadczają różnych kryzysów, tej niewiedzy, tego nie wiem jak się zachowam, czy coś mi nie zagraża, to powoduje, że osoby w kryzysie bardzo często same się wykluczają. Nie dają sobie prawa do równego życia w społeczeństwie. I dla mnie ta wartość dodana tych spotkań jest taka, że oni rzeczywiście są w ogromnej otwartości, mają takie poczucie bycia normalnym sąsiadem, który zaprasza do siebie na spotkanie.
1: Czyli co, zapraszamy wszystkich sąsiadów już na najbliższe spotkanie?
2: Zapraszamy wszystkich sąsiadów, tych bliższych i tych dalszych. Kolejne spotkanie jest o relacjach. Bądźcie z nami, uczmy się empatii, bądźmy po prostu razem.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, a zapraszały do hostelu Nowy Początek na kolejne spotkanie. Anna Grabarczyk, prezeska Fundacji Huśtawka, koordynatorka hostelu osłonowego Nowy Początek, a także zastępca dyrektora Centrum Służby Rodzinie i Oktawia Braniewicz-Zaorska z Uniwersytetu Łódzkiego i nieformalnej grupy przyjaciół hostelu. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. 52-latka ze Zgierza stanie przed sądem. Śledczy zarzucają jej znęcanie się nad psami. W wiadomościach powiemy też o tym, jak chronić skórę przed słońcem. Będzie też o rozwoju turystyki rowerowej w Łódzkiem. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
11: hodowli znajdowały się 44 psy oraz 3 koty. Kobieta utrzymywała zwierzęta w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania, niechlujstwa i z nieleczonymi chorobami, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
12: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
11: 52-latka była już wcześniej dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Z działalności przestępczej uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Teraz jej sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Zgierzu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
10: Kobiecie grozi do 15 lat więzienia.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: W wiadomościach przypominamy o ostrzeżeniach o burzach w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące nawałnic, mówi synoptyk MGW Michał Folwarski.
13: Jeżeli w trakcie burzy jesteśmy poza domem, powinniśmy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, unikać przebywania pod drzewami oraz otwartej przestrzeni. W domu natomiast należy zamknąć szczelnie wszystkie okna i drzwi, usunąć z parapetu niebezpieczne przedmioty.
10: W województwie cały czas także obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Jutro ma być ciepło, ale już nie gorąco. Podobnie podczas weekendu. A silne słońce zwiększa ryzyko nowotworów skóry. Eksperci apelują o odpowiednią ochronę. W związku z upałami lekarze przypominają, że promieniowanie słoneczne jest głównym czynnikiem odpowiadającym za występowanie nowotworów skóry. Jak się więc przed nim chronić? O tym Karolina Ryniak.
14: Lekarze przypominają, że nie tylko kremy z filtrem pomagają chronić skórę. Obecnie produkowane są ubrania z wysokim filtrem UPF. Ważne jest też, by używać certyfikowanych okularów, przypomina dermatolog dr Agnieszka Gerkowicz.
15: Rekomenduje się dobór okularów przeciwsłonecznych u optyka, natomiast jeśli chodzi o ubranie ochronne, oczywiście mamy możliwość kupienia ubrań zabezpieczonych w filtry, ale są to najczęściej ubrania przeznaczone dla sportowców.
14: Swoje ciało powinno się oglądać i sprawdzać zmiany raz w miesiącu, mówi dermatolog Anna Michalak-Stoma.
16: To, co powinno zaniepokoić, zmiany asymetryczne, o nierównych brzegach, powiększające się.
14: Szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne badanie skóry to dermatoskopia. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
10: Ważne są również odpowiednie nakrycie głowy, a także ubrania z naturalnych tkanin. Regionalne centra krwiodawstwa w całym kraju czekają na dawców. W wakacje kurczą się zapasy krwi i jej składników. Najbardziej deficytowe to grupa RH-.
17: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą i luźno.
10: W porządku?
17: Okej.
18: Okay. Stale pan oddaje krew?
19: Teraz już rzadziej, no ale regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
20: Anna Kowalczyk, kierownik działu zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia.
21: Kodzik do rejestracji.
22: Bardzo dobrze się czuję.
18: A dlaczego tu jesteś?
22: Pomagam ludziom, oddaję krew.
20: Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, natomiast mężczyźni 6 razy w ciągu roku.
10: W Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi. Łódzkie stawia na rozwój turystyki rowerowej. Powstaje projekt Welowarta. Ponad 200-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż rzeki Warty poprowadzi przez 19 gmin, które współpracują ze sobą i z Urzędem Marszałkowskim przy przygotowaniu jej budowy. Trasa ma być bezpieczna, wygodna i dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.
23: Jeśli ktoś ma duże wymagania do ścieżek rowerowych i niekoniecznie na przykład odpowiadają komuś duże przewyższenie, to Welowarta na pewno będzie miała ten swój ogromny atut, że będzie można jechać niemalże po terenie płaskim.
10: Prace są na pierwszym etapie. Ostateczny przebieg trasy jeszcze nie został wyznaczony. Ustala go Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00, a teraz czas na wiadomości, ale sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
24: Widzew Łódź, UKS Łódź i Rezerwy Widzewa to trzy zespoły z naszego województwa, które będą rywalizować w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Z pewnością jednym z hitów tej rundy będzie spotkanie Widzewa z Koroną Kielce. UKS powalczy na wyjeździe z drugoligowym GKS-em Tychy, a Rezerwy Widzewa podejmować będą na własnym boisku pierwszoligową Polonię Bytom. Nowym zawodnikiem łódzkiego klubu sportowego został Igor Strzałek, który występował w Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa i Termaliki Nieciecza. Nowy piłkarz ŁKS-u pochodzi z Siedlec, ale już od 13 roku życia swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w Akademii Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu debiutował wiosną 2022 roku w wieku 18 lat. Rok później sięgnął z Legią po Puchar Polski. Gra także w reprezentacji Polski do lat 19, a ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Termalice Nieciecza, z którą w zeszłym roku awansował do Ekstraklasy. Po raz siódmy rozgrywany jest letni turniej siatkówki plażowej, którego organizatorem jest Polska Liga Siatkówki, a po raz trzeci głównym sponsorem imprezy Polska Grupa Energetyczna. W Ustce grają też siatkarki budowlanych Łódź, mistrzynie Polski, które w dwóch wcześniejszych turniejach nie tylko nie wygrały meczu, ale nawet seta. Tym razem pokonały 2-0 Stal Mielec, a w rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie przegrały z Wolejem Wrocław, najlepszej drużynie w historii letniej rywalizacji, która zawsze grała w finale. A trener budowlanych Maciej Biernat przyznaje jednak, że jego zespół gra lepiej niż w poprzednich turniejach.
0: Chcieliśmy w tym roku wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych kibiców, stąd też wspieramy się siatkarkami z siatkówki plażowej. Póki co jest chociaż minimalny progres, jutro gramy w fazie finałowej, więc zobaczymy, co przyniesie ten drugi dzień.
24: A w półfinale Grand Prix budowlani grają z Radomką. W sobotę i niedzielę na plaży w Ustce rywalizować będą drużyny siatkarzy z Tauron Ligi. Holender Bart Lehmann wygrał czwarty etap kolarskiego Tour de Pologne z Żagania do Karpacza i został nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu. Z 24 czasem finiszował dzisiaj Michał Kwiatkowski, 28 był Filip Ruszczyński. W piątek piąty etap z Opola do Kocierzy Resort. No, kolarze będą mieli do przejechania blisko 220 km, a rywalizacja w Tour de Pologne potrwa do niedzieli. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 25 stopni na naszych termometrach. Wiatr wieje z południowego zachodu z prędkością około 5 km na godzinę. Obecnie w regionie występują słabe opady deszczu, a szansa na dalsze opady wynosi 20%. Ja przypominam, cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed upałami oraz drugiego stopnia przed burzami.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Łódzkie. Jestem stąd.
3: Bohater dzisiejszej audycji powiedział kiedyś: kocham słowo szmaty. W szkole raz zostałem zganiony za to, że mówię o swoich ubraniach ciuchy, a nie kreacje. Ta szkoła to Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Trochę już minęło od jej ukończenia, ale nie bardzo dużo, bo to 2017 rok, a nasz dzisiejszy gość to Tomasz Armada, artysta mody. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Super tu znowu być.
3: No właśnie, znowu, ponieważ gościłeś u nas jako bohater jednego z wywiadów Akademii Młodego Radiowca. Powiem ci, że jesteś bardzo słynnym już w tej chwili projektantem mody, rodem z Łodzi, znaczy rodem z Końskich.
5: Tak, pochodzę z Końskich, ale Łódź dalej jest miejscem prowadzenia tej mojej działalności. Tutaj mam pracownię na Księży Młynie, tutaj wszystko wykonuję praktycznie i współpracuję właśnie z okolicznymi krawcowymi.
3: No właśnie, chodzi o to, że nie tylko projektowane są twoje ciuchy w Łodzi, ale że tu są szyte. Nie wysyłasz szycia w świat.
5: Nie, nigdy nie zamierzam tego robić.
3: Jesteś znany już właśnie w owym świecie, bo już w czasach studiów zdarzyły się pierwsze nagrody, ale i po studiach mnóstwo tych wyrazów docenienia. Na czele chyba to najczęściej jest wymieniany fakt, że amerykański Vogue umieścił cię w 2021 roku na liście 27 najbardziej interesujących, niezależnych i obiecujących projektantów mody młodych. No i właśnie z takimi dokonaniami ty przyszedłeś do tej Akademii Młodego Radiowca i jeszcze chwaliłeś chłopaków, bo akurat chłopcy z tobą wtedy rozmawiali.
5: Tak, i jedna dziewczynka.
3: I jedna dziewczynka, tak. I byłeś wielce zadowolony z tego wywiadu i ja muszę ci bardzo podziękować, bo to też świadczy o takiej dużej twojej pokorze, że nie mówisz: ja nie będę przychodził gadać z dzieciakami. Nie, proszę bardzo.
5: No dla mnie to jest, dla mnie to było super doświadczenie, bo wydaje mi się, że my dorośli możemy bardzo dużo się nauczyć od dzieci. Właśnie też dzieci często właśnie zachowują taki entuzjazm, którego my dorośli już trochę o nim zapominamy i mamy właśnie bardzo dużo rezerwy też do innych ludzi.
3: To, co cię charakteryzuje, to nie tylko owa pokora, to jest także osadzenie właśnie w tym lokalnym świecie, zarówno jeśli chodzi o inspirację, o czym za chwilę powiemy, jak i o właśnie wykonawstwo, ale to jest także to, że łączysz pewne polskie wątki właśnie z tym, co i polskie wątki historyczne, z tym, co bardzo współczesne, tak się to u ciebie splata, ale także ważne są te wątki ekologiczne. Właśnie ważny jest ten recykling, to, że potrafisz szyć ciuchy z ciuchów, właśnie z drugiego obiegu, że potrafisz szyć z jakichś dziwnych dywaników. Nawet zdarzyło się, że wykonałeś kreację z takich specjalnych dywaników, chyba modlitewnych, które właściciel second handu nazwał terrorystycznymi dywanikami łazienkowymi, tak?
5: Tak, to teraz jest na wystawie w ogóle w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, nowa moda. I właśnie no, to jest dla mnie super, że często te obiekty potem się okazują właśnie nie tylko ubraniami, ale właśnie jakimiś dziełami sztuki, które coś opowiadają, jakieś historie i no, trafiają właśnie na przykład do muzeów.
3: I polecamy właśnie tę wystawę. To jest zbiorowa wystawa, która przygląda się współczesnej polskiej modzie, modzie XXI wieku, próbując zbadać, czy jest w ogóle coś takiego, jak polska moda współczesna, czy są wyróżniki. No jeśli inni projektanci szliby twoim tropem, to znaczy szukaliby właśnie osadzenia swoich projektów gdzieś w świecie ich otaczającym, tym bliskim, to by była współczesna polska moda. Bo twoja z jednej strony jest światowa, ale jest bardzo polska.
5: No wydaje mi się, że dla mnie to był taki wyróżnik, że jak na początku jeszcze byłem właśnie tym młodym studentem, to szukałem czegoś takiego, co by mnie właśnie wyróżniło na tym rynku, ale właśnie też z takich moich obserwacji wyniknęło to, że ta polska moda ma trochę problem z taką tożsamością i właśnie dlatego ja sobie tak trochę wymyśliłem, że jeżeli założę markę w przyszłości, to ona będzie właśnie odpowiedzią na to, czym mogłaby być taka polska marka, czyli właśnie jak, co to znaczy ta polska marka, co to znaczy ta polska forma i dlatego stąd wynikają te inspiracje właśnie i lokalne i takie powiedzmy patriotyczne, ale
3: no patriotyczne jak najbardziej. No biało-czerwone barwy występowały właśnie w twoich projektach. Występowały nawiązania do sarmackiej mody, ale oto ta sarmacka moda połączona została ze stylem współczesnych dresiarzy, z tym, jakie kreacje można kreacje, no dobrze, kreacje, ludzie wkładają to wysiłek, jakie kreacje można zobaczyć na, powiedzmy, klientach straganów na bałuckim rynku.
5: No tak, ale właśnie ten patriotyzm to ja chciałem wyrażać w taki afirmatywny sposób, nie taki właśnie nikogo nie wykluczający, tylko właśnie bardziej taki, no po pierwsze ładny wizualnie, dlatego się odwołałem do tego XVII wieku i no chociażby właśnie w tej kolekcji dyplomowej też zależało mi na tym, żeby zrobić tą odzież patriotyczną, ale w takim właśnie estetycznym wydaniu, w takim pięknym, trochę dworskim, trochę no zwracającym uwagę, ale też właśnie no takim no atrakcyjnym wizualnie po prostu i żeby trochę odkłamać też ten patriotyzm, żeby no nie był on tylko zarezerwowany dla jakichś, nie wiem, środowisk kibolskich, tylko żeby no ludzie cieszyli się z tego, z tej polskości. No i właśnie w sumie wydaje mi się, że też te osiągnięcia, które mam, no to z tego też wynikają, że właśnie no często na przykład moje ubrania, nie wiem, wybierają ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam za granicą, właśnie ta Polonia, bo oni chcą, tęsknią za tą polskością i jakby oni chcą wyrażać ją właśnie w taki nowy sposób, w taki sposób właśnie no afirmatywny i taki, który łączy ludzi, a nie jakoś tam dzieli po prostu.
3: Ale po twoje stroje sięgają także gwiazdy. Wiem, że na przykład współpraca z Marylą Rodowicz to był dość żmudny proces, bo ona jest bardzo świadoma tego, czego chce i ileś tam projektów podsyłałeś, zanim jeden z nich został zaakceptowany, ale myślę, że ona sięgnęła również dlatego po twoje stroje, że ty potrafisz, choć nie zawsze, jesteś po prostu bardzo rozbrykany w tym projektowaniu. Masz przeróżne szalone pomysły, a wiadomo, że Maryla Rodowicz jest śmiała, jeśli chodzi o swoje kreacje na scenie. Pewnie w tym się spotkaliście.
5: Wydaje mi się, że tak, że właśnie Maryla bardzo świadomie kreuje ten wizerunek i też właśnie bardzo dużo dozę eksperymentu po prostu ciągle przez kilkadziesiąt lat ona tworzy po prostu te eksperymenty sceniczne, sprawdza co założyć, co wzbudzi kontrowersje. Sama wręcz tak szuka trochę tak, no nawet jak była u mnie w pracowni, to zaczęła mi grzebać w ogóle w jakichś, nie wiem, magazynach, jakieś takie właśnie ścinki wyciągać i tam znalazła jeden taki mój niewykorzystany print, gdzie były napisy właśnie takie jaskrawe i tam były takie trochę jakby inwektywy, bo ja robiłem wtedy taką kolekcję trochę inspirowaną, nie wiem, powiedzmy, że hejtem czy coś takiego internetowym, no i tam były takie, no powiedzmy, że właśnie takie inwektywy, jakieś takie, no nie wiem, czupiradło i tak dalej i ona jakby się zachwyciła tymi napisami i kazała doszyć do kostiumu po prostu i to też gdzieś tam wzbudziło jakieś reakcje. No ale wydaje mi się, że to ją wyróżnia na tle w ogóle polskiej sceny, że ona jakby nie boi się eksperymentować i w sumie zazwyczaj do mnie trafiają jakieś takie gwiazdy, które rzeczywiście są świadome kreacji, którą tworzą scenicznej i jakby ten ubiór to jest jakby dalej kolejny nośnik tego, co oni chcą przekazać z widowni. Nie tylko właśnie muzyką, ale też swoim wizerunkiem, czy strojami, czy nie wiem, teledyskami i w sumie no, zazwyczaj pracuję z osobami, które nie boją się tego eksperymentu.
3: Jak powiedziałeś, coraz częściej te projekty twoje składają się w pewną historię. Otóż ubranie przestaje być tylko ładnym produktem, a zaczyna działać jako narzędzie obecności. I to się też realizuje w tych projektach estradowych, ale także i w projektach teatralnych, o czym może powiemy. Ale przyszedł czas na to, abyśmy posłuchali Maryli Rodowicz. Uzgodniliśmy, że może być ten świetny duet z Ralfem Kamińskim, ponieważ znakomicie pobawili się znanym utworem Nie ma jak pompa. A zatem Tomasz Armada pozostaje w studiu Radia Łódź. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: No i świetnie, jak mówiłam wcześniej, zabawili się tym utworem Maryla Rodowicz i Ralf Kamiński. Zabawili się, ale żeby tak się zabawić, to umiejętności trzeba mieć świetne. I takie właśnie zabawy z modą, ale poparte głębokim namysłem i umiejętnościami urządza także nasz dzisiejszy gość. Przypomnę, jest nim Tomasz Armada. Ale z Ralfem Kamińskim też współpracowałeś, warto powiedzieć.
1: Tak, przy okazji przeglądu piosenki aktorskiej i w sumie no właśnie robiłem dla niego kostium i też w sumie jest ciekawa anegdota za tym, bo kupiłem materiał na ten kostium na bałuckim rynku w ogóle u nas tutaj w Łodzi i no przetworzyłem właśnie go. W sensie to był taki nieatrakcyjny garnitur z koca wręcz zdjęty od pana kupiony z drugiego obiegu, no a właśnie dzięki mnie stał się taką kreacją już powiedzmy bardziej estradową na Ralfie Kamińskim, gdzie tam jeszcze jakieś draperie się pojawiły i tak dalej i no bardzo fajnie się współpracowało też właśnie z Ralfem, bo on jest bardzo świadomym artystą i nie tylko właśnie tworzy świetną muzykę, ale też właśnie wizerunek i jest bardzo charyzmatyczny na tej scenie, po prostu można go oglądać godzinami nawet na tych próbach, to było ciekawe.
0: A jeśli chodzi o właśnie projektowanie dla kogoś, dla konkretnej osoby na potrzeby występów, to to są również w twoim przypadku kostiumy teatralne. Mhm. I współpracujesz tutaj z różnymi reżyserami, bardzo często z Anną Augustynowicz.
1: Tak.
0: I właśnie chodzi o to, że tak, potrafisz być w tych swoich projektach bardzo śmiały, potrafisz momentami dowcipnie się zabawić, ale kiedy trzeba, to jesteś bardzo oszczędny. Słyszałam taką rozmowę o spektaklu Wczoraj byłaś zła na zielono, mm-hmm. na podstawie powieści Elizy Kąckiej i mówiłeś, że właśnie w reżyserii Anny Augustynowicz, wtedy mówiłeś, że nie chcesz tymi swoimi pomysłami zamotać za bardzo, przesłonić przekazu. A to była taka rzeczywiście bardzo intymna opowieść mhm. o relacji matki z córką w spektrum autyzmu. Czyli wtedy jakoś hamujesz swoje zapędy twórcze, czy po prostu jesteś w środku spokojniejszy, kiedy masz takie zadanie?
1: Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, że właśnie wtedy moja podświadomość bardzo mocno pracuje i ja uwielbiam właśnie pracować z panią Anią Augustynowicz. To jest reżyserka, z którą najwięcej pracowałem w teatrze. Ostatnio też robiliśmy na przykład Moralność pani Dulskiej, gdzie w rolę Anieli się wcieliła pani Kożuchowska i też to było ciekawe wyzwanie i doświadczenie, ale właśnie no, dla mnie to jest inspirujące w pracy w teatrze, że to jest praca z drugim człowiekiem, że ja nie tworzę jakichś tam właśnie swoich wizji fanaberii czy kreacji tam w pracowni po zmroku samotnie przy manekinie jak taki dziwak, tylko że właśnie wychodzę do tych ludzi i pracuję w zespole i często właśnie przez to pojawiają się dużo ciekawsze pomysły, dużo ciekawsze rozwiązania, jakieś właśnie o dziwo w tej surowości często bardziej można eksperymentować niż w takich rozbuchanych formach, że właśnie często te ograniczenia są bardziej inspirujące niż to, jak się ma właśnie, nie wiem,

0: no, opowiadać też ludziom takie po prostu ciekawostki z tego mojego świata, no, do którego zazwyczaj nie mają dostępu, że właśnie po prostu staram się też pokazywać takie kulisy, ale też właśnie, no nie wiem, opowiadać o pielęgnacji ubrań, żeby te ubrania właśnie dłużej służyły, o jakichś materiałach, żeby właśnie no, rosła świadomość też ludzi na temat ubrań ogólnie.
1: Widziałam też wystąpienie na temat zalet poliestru. To zdaje się była polemika z influencerką.
0: No tak, bo to był taki bardzo kontrowersyjny temat, ten poliester. Bardzo duże emocje okazało się, że wzbudza. No ale ja po prostu tak zdroworozsądkowo raczej starałem się opowiedzieć o tym poliestrze jako wynalazku, który został stworzony po coś. Nie można demonizować wynalazku właśnie, no, jakim jest poliester, tylko dlatego, że wszyscy by chcieli właśnie bawełniane ubrania, ale na przykład, no, nie wiem, w odzieży sportowej, czy jakiejś odzieży wodoodpornej, no to nie ma innego wyboru jak poliester.
1: Ma określone funkcje.
0: Tak.
1: Ale chcę podkreślić również to, że te poszczególne twoje projekty to jest często więcej niż kolekcja. Projektujesz kolekcję, ale ta kolekcja jest także fotografowana. Fotografowana jest w pewnym kontekście. Budujesz wokół tego całą opowieść. I tak było w przypadku sesji, która w twojej rodzinnej miejscowości została wykonana. Bardzo mi się podobało, że wtedy w tej sesji wzięła udział twoja babcia.
0: Wziął tak, 80-letnia.
1: Tak, wziął udział kuzyn, kuzynka i jej córka. Twoja miłość z podstawówki. Tak te bliskie osoby zaangażowałeś po to, aby przedstawić taką opowieść osadzoną właśnie w twoim takim kontekście najbliższym rodzinnym. Było też łódzkie wydanie
0: tak.
1: tego projektu. Też. I będzie jeszcze kolejne.
0: Tak, no dla mnie właśnie ta moda, no to też jest takim pretekstem często do snucia opowieści, no i zawsze każda kolekcja jest oparta o jakiś research właśnie, no takie badania po prostu i inspiracje, które zbieram. I zawsze, no oprócz tego, że tworzę tą kolekcję ubrań, no to też zastanawiam się, jak to zaprezentować gdzieś tam dalej, jako właśnie taki, no taką opowieść wizualną, trochę czerpiąc, nie wiem, no inspiracje z marek takich jak Dolce & Gabbana we Włoszech, czy po prostu no, takie marki, które się zawsze odwołują do dziedzictwa, czy to do, nie wiem, dziedzictwa rzemiosła, czy nie wiem, teraz jest w Paryżu taki projekt ten Jacques Camus, no to on też zawsze wraca do takich korzeni po prostu. Na przykład jego rok temu jego modelką właśnie była na przykład mama i tak dalej i pokazy się odbywają na polach lawendy, nie odbywają się, nie wiem, na jakimś tam wybiegu, tylko właśnie w takich bardziej swojskich przestrzeniach. No i dla mnie też no często ta moda jest właśnie taką przestrzenią, żeby opowiedzieć coś o sobie, czy właśnie no, o tym, co aktualnie przeżywam, czy właśnie no, jakiś poruszać jakiś problem, ale też właśnie no, opowiadać trochę o sobie, jakąś taką autoetnograficzną opowieść snuć. No a teraz też właśnie staram, w sensie robię teraz trzeci odcinek tej opowieści, czyli właśnie takie powrót do korzeni, do moich rodziców, no bo moi rodzice właśnie tam wyprowadzili się do Leeds, do Anglii i tam po prostu no pracowali, no i też taką chcę stworzyć trzecią część tej opowieści. No właśnie o takim trochę, no nie wiem, o migracji, o takim eurosieroctwie się to chyba nazywa teraz, coś takiego, że właśnie no po prostu zmierzyć się z tym polonijnym doświadczeniem po prostu też, no bo też to zawsze dla mnie oznaczało to, że ci rodzice mieszkają za granicą, że właśnie my gdzieś jesteśmy na takim skraju dwóch różnych światów po prostu.
1: Ja bym chciała też popytać cię o ten motyw tutejszego, nietutejszego. Motyw, który po części jest osobisty, a po części właśnie jest uniwersalny. Ale zanim to uczynimy, to może skoro jesteśmy w tym lokalnym kontekście, to Elsztat i Oczy Kamienic. Bardzo łódzka historia, bardzo łódzka opowieść. Posłuchajmy.

0: To Elsztat i Oczy Kamienic. Lokalny, bardzo łódzki akcent i bardzo silnie osadzony w lokalności jest nasz dzisiejszy gość. Przypomnę, że to jest Tomasz Armada, artysta mody. Takie sobie ukułam określenie. Bardzo mi się ono podoba. Mam nadzieję, Tomku, że tobie też można tak, powiedzieć.
1: Tak, bardzo mi miło, jak słyszę to.
0: A ty jesteś właśnie, ty jesteś lokalny, ale trochę nie. Łódzki myślę, że już jesteś, choć z Końskich się wywodzisz, no ale tutaj już mieszkasz wiele lat, tutaj studiowałeś, ale z drugiej strony z tą swoją wyobraźnią, z tymi barwami w głowie, to taki trochę jesteś inny. W którymś momencie w twoim myśleniu o modzie, ale i o sobie samym pojawiła się taka figura tutejszego, nietutejszego, czyli miejscowego cudzoziemca. Tak troszeczkę siebie postrzegasz?
1: Troszkę tak, no dla mnie ten Łódź, ta Łódź jest miastem z wyboru, bo już tu właśnie 10 lat przebywam i nie zamierzam raczej stąd uciekać, bo mi jest tu bardzo komfortowo, ale właśnie no też w tej kolekcji, gdzie usunąłem ten termin nietutejszego, no też mi chodziło o to, że z jednej strony no jest jakieś poczucie właśnie takie wyabstrahowania, ale z drugiej strony, no właśnie w tej mojej twórczości jest bardzo duży taki, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale taki sentymentalizm i takie właśnie, no postrzeganie tej przyziemnej codzienności jako coś takiego właśnie bardzo inspirującego i coś takiego bardzo atrakcyjnego i właśnie, no też w tej kolekcji chciałem wyrazić taką potrzebę właśnie, żeby te rzeczy, które nas otaczają, pokazać w takim, nie wiem, języku trochę mody od Kitir, takiej wybiegowej właśnie, no takiej wysokiej mody, to się mówi po polsku.
0: Czyli żeby troszkę pożenić takie dwie modowe różne opowieści, czy różne narracje.
1: Tak,
0: z jednej strony od Kitir, a z drugiej strony gdzieś w tym ten bałucki rynek umieścić. Tak,
1: tak? Żeby pokazać też, że no, te pogardzane często przez jakąś, nie wiem, przez sztuki wizualne jakieś właśnie takie źle widziane często zjawiska użyć po prostu swojej też twórczości, powiedzmy.
0: No tak, bo to jest też przełamywanie schematów. To też jest bardzo ważne. Żeby nie iść po prostu za takimi oczywistymi tropami, tak jak wszyscy widzą, tylko żeby właśnie po swojemu i żeby trochę inaczej. A poza tym, że lokalne, no to jeszcze ma to być odpowiedzialne. Czy to jest rzeczywiście tak, że w ponad 90% kreacje twoje są wykonywane z właśnie materiału z recyklingu?
1: Tak, właśnie bardzo dużo staram się tworzyć rzeczy no z wykorzystaniem tych materiałów z drugiego obiegu i to są nie tylko właśnie takie rzeczy, gdzie są przetwarzane ubrania, ale właśnie też takie, to się nazywa deadstocki, że na przykład do Polski często trafiają takie nadwyżki produkcyjne, że właśnie zostało gdzieś wyprodukowane dużo więcej tkaniny, no i ja też z tych mniejszych kuponów na przykład tworzę serię ubrań i tak dalej, czy z, nie wiem, z billboardów reklamowych. Bardzo dużo niekonwencjonalnych też materiałów, ale to wtedy są bardziej takie no, wybiegowe właśnie artystyczne rzeczy. No a te użytkowe no to raczej są dosyć codzienne materiały, no ale właśnie które mają jakąś historię, czy jakąś poprzednie życie za sobą.
0: No właśnie, ja wiem, że ty się bardzo cieszysz, jak uda ci się skądś dostać jakieś bele materiałów, które byłyby przeznaczone do wyrzucenia, a tak, ty to tak, właśnie tak, wykorzystasz.
1: Tak, ale to też ma swoje minusy, bo po prostu moja pracownia jest, w sensie ja mam kilka ton po prostu takich tekstyliów, albo jakiś.
0: Miała Maryla Rodowicz w czym buszować.
1: Tak, no właśnie jak Maryla była u mnie na przymiarce, to też grzebała mi tam w tych kartonach, bo właśnie czasami też były takie sytuacje, że jakaś marka się zamykała i mi też oddawała właśnie jakieś, czy właśnie materiały, czy nawet niesprzedane ubrania. No i Maryla czekała, aż coś tam zrobię i po prostu sobie wygrzebała jakiś nadruk i jej się spodobał i kazała doszyć do jednego z kostiumów.
0: Ale wiesz, to też jest ciekawy bardzo fakt, ponieważ z tego, co opowiadasz, wynika, że nie należysz do tych projektantów, którzy najpierw obmyślają sobie koncepcję owego ciucha, jeśli nawet nie kreacji, i potem po prostu idą za tym i to, jaki materiał najlepszy kupię do tego. Tylko, jak sądzę, często bywa tak, że najpierw masz ten materiał pozyskany, czy to ubranie z second handu i dopiero wymyślasz, co z tego możesz stworzyć. Tak jak czasem się mówi, że wykonanie rzeźby przez dobrego artystę rzeźbiarza polega na tym, tak mówił któryś ze znanych rzeźbiarzy, że on tylko odłupuje to, co niepotrzebne. Mhm. Czyli najpierw ma ten materiał i ten materiał mu podpowiada, co stworzyć. I ty też najpierw masz ten materiał albo ciuch, który zamierzasz przerobić i dopiero wymyślasz, co z tego powstanie.
1: Tak, bardzo często tak. Szczególnie w tych swoich właśnie projektach autorskich, no to praktycznie zawsze jest tak, jak opowiadasz. A no czasami właśnie, no jak pracuję w teatrze albo, nie wiem, robię coś dla kogoś już konkretnego, no to wtedy czasami się przełamuje i no najpierw jest ta wizja, najpierw jest jakieś tam rysunki żurnalowe i tak dalej, a potem jest dopiero szukanie materiałów. No ale na przykład jak byłem wykładowcą, no to w sensie na jednym z roków, które miałem tych studentów, no to im zabroniłem w ogóle kupować cokolwiek. Właśnie było takie zadanie, że po prostu muszą uszyć coś z tego, co już mają.
0: Co mają gdzieś tam u siebie albo w szafie rodzinnej jakiejś. I poradzili sobie?
1: Nie za bardzo właśnie. Mhm. Bardzo to było kontrowersyjne dla nich. Bardzo ciężkie się okazało to wyzwanie. I byłem bardzo krytykowany też przez tych studentów, no ale finalnie tam większość osób coś tam zrobiło, no czasami właśnie coś tam podokupowali, ale finalnie nawet te właśnie osoby, które były najbardziej sceptyczne, no to na samym końcu powiedziały, że to było dla nich najciekawsze wyzwanie, że właśnie musieli się z tym zmierzyć, musieli się trochę nagiąć. No i ja też trochę też w tych projektach, no to często mierzę się z tym, co najbardziej właśnie dla mnie jest takie trudne, czyli na przykład, nie wiem, nie lubię jakiegoś materiału, nie podoba mi się jakiś, no nie wiem, na przykład teraz bardzo dużo szyję z wełen takich technicznych, kiedyś bardzo unikałem takich materiałów, ale uznałem, że muszę się z tym zmierzyć, żeby zobaczyć, no żeby potraktować to jako taki challenge właśnie, że coś jest takim wyzwaniem i może coś ciekawego z tego wyjdzie. No, czy ostatnio też do tej nowej kolekcji, co do Londynu ją robię, no to naskupowałem resztek takich skórzanych i zawsze dla mnie to było jakieś takie tabu, żeby używać tej skóry, no ale teraz uznałem.
0: Ale jeżeli resztki,
1: tak, no to,
0: to się wpisuje w twoją filozofię. Tak. Mhm. A w Londynie będziesz podczas jakiej imprezy pokazywać swoją kolekcję?
1: Znaczy to będzie podczas Fashion Weeka londyńskiego, ale to jest taki showroom polskich projektantów, bo Instytut Przemysłu Kreatywnego to organizuje i on chce pokazać takich projektantów, których oni uznają za wizjonerów, powiedzmy. Taki jest roboczy tytuł tego przedsięwzięcia, no ale to też jest taka bardziej wystawa niż typowy showroom.
0: Rozumiem. Tutaj jeszcze, skoro studenckie wątki się pojawiły, to warto powiedzieć, bo przy okazji teatru nie mówiliśmy o tym, że kilkakrotnie projektowałeś kiedyś kostiumy dla spektakli w Teatrze Studyjnym, czyli w Teatrze Szkoły Filmowej w Łodzi. To spektakle dyplomowe, ale też one były takie nieoczywiste i przeglądałam sobie je ostatnio. Tam się też takie pojawiały wątki właśnie z tych kostiumów z recyklingu. Tak się domyśliłam, że takie materiały także tam się pojawiały.
1: Tak, no kostiumy tutaj w szkole filmowej to były jedne z pierwszych takich moich realizacji teatralnych i to były bardzo, no bardzo ciekawe to było wyzwanie, w sumie pierwszy raz taki mój w teatrze i dopiero potem zacząłem jakoś tak działać na większą skalę i w sumie no w każdym większym mieście w sumie w Polsce to już robiłem gdzieś te kostiumy. No ale pierwsza była właśnie łódzka filmówka na pewno.
0: Czyli ważne doświadczenie, takie formujące cię jako człowieka teatru również, jako
1: troszkę tak,
0: autora kostiumu.
1: W sumie najwięcej o teatrze się jednak nauczyłem u pani Ani Augustynowicz.
0: A jednak.
1: Bo ona jednak ma takie podejście, które często łączy taką właśnie antropologię, filozofię, nie tylko teatr jako takie właśnie występy sceniczne, ale w ogóle cała taka filozofia, w ogóle czym jest ten teatr, czym są relacje międzyludzkie, kiedy jest dramat człowieka i tak dalej. I to mnie jeszcze bardziej chyba inspiruje.
0: Skoro pojawiały się tutaj wątki związane również z recyklingiem, z jakimś podejściem odpowiedzialnym do mody, z wykorzystaniem materiałów, to ja teraz proponuję, abyśmy posłuchali projektu LAS Ziemia ocaleje, bo Ziemia jako taka ocaleje, ale co z nami, prawda? No bo my mówimy, troszczymy się o planetę. Po pierwsze, to nie za bardzo umiemy się o nią troszczyć, a po drugie, no to jednak tak to wygląda, z tej opowieści muzycznej wynika, że Ziemia ocaleje, ale człowiek to w tym wszystkim słabo trochę wypada, a potem wrócimy do rozmowy.

0: To LAS, czyli Las i Ziemia ocaleje. Tomasz Armada wciąż w studiu Radia Łódź. W międzyczasie sprawdziliśmy, że będzie jeszcze długo czynna, bo do maja przyszłego roku wystawa Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć, gdzie między innymi prace naszego gościa się znalazły. Warto się wybrać i przy okazji jeszcze sprawdziłam, że jest bardzo bogaty program wydarzeń towarzyszących. Drodzy słuchacze, warto również go prześledzić, bo to jest dodatkowo jeszcze atrakcja, takie zdarzenie, a to jest oprowadzanie kuratorskie, a to warsztaty przeróżne, także proszę nie zapomnieć o tym, a my wracamy do rozmowy o tym, właśnie o tym czymś, co jest więcej niż projektowaniem mody, bo to jest też i takie myślenie o tym, co teraz ważnego w świecie się dzieje, o tym, co dzieje się w moim życiu. W ogóle w tej chwili takie kolekcje i ich prezentacje często wykraczają poza schematy, które już znamy. A to, jak opowiadałeś, bywają pokazywane w innych przestrzeniach zupełnie. Na polach lawendy taki był przykład. A to nietypowe modelki bądź modele są angażowane. A to właśnie gdzieś w gronie bliskich osób rzecz jest realizowana. Zmienia nam się również i sposób myślenia o prezentacji mody. To już nie tylko magazyny modowe i pokazy.
1: No, wydaje mi się, że w ogóle moda się bardzo zmienia, bo już nie ma takich trendów, które są masowe, tylko właśnie bardzo dużo jest różnych ośrodków, po pierwsze właśnie tych stolic mody, ale też w ogóle no, takich miejsc, w których ta moda i trendy są kreowane i jakby wydaje mi się, że będzie się jeszcze to bardziej rozszczelniać i jakby dużo więcej będzie takich zjawisk niszowych po prostu i też z tego wynikają według mnie no, też te różne sposoby prezentacji, czy też otwieranie się przez tą modę wysoką na różne grupy, które dotychczas nie były widzialne właśnie, czy tam, nie wiem, plus size, czy coś takiego, tak się to nazywa często w świecie mody, no ale to właśnie, no dla mnie to jest trochę takie, no bardzo odklejone myślenie tej mody wysokiej, gdzie właśnie nie uwzględnia się różnych, nie wiem, wymiarów ciała, czy no potrzeb człowieka. Ja właśnie jakoś staram się trochę inaczej podchodzić też do tej mody, żeby ona była taka... Trochę mi się podobało na przykład podejście, jak byłem w Czechach, to tam te wydarzenia modowe były bardziej takie masowe, bardziej w takich godzinach przystępnych dla ludzi, bardziej otwarte na publiczność, a w Polsce mi się wydaje, że jednak ta moda ciągle jest taka salonowa i no bardziej tworzona do grona celebrytów, czy właśnie dla grona wybranych, a no mi jednak zależy na tym, żeby ta moda trafiała do szerszego grona.
0: Ja właśnie przy okazji rozmów o modzie, szczególnie o odpowiedzialnej modzie, to zawsze podkreślam, że my tkwimy w takim schemacie myślowym, że projektanci są dla celebrytów, a dla zwykłych ludzi tak zwanych, takich jak ja, to są sieciówki. I w tej chwili trzeba by bardzo podkreślić, że jest potrzeba odejścia od takiego myślenia, bo grono projektantów to nie jest grono tylko ludzi, którzy projektują dla sław, ale którzy projektują modę użytkową, taką, którą można nosić na co dzień, którą jeśli chce się na przykład podkreślić swoją osobowość i odrębność, no to na przykład wybieramy projekty Tomasza Armady, ale generalnie mamy pewien wybór i że warto sięgnąć po coś, my zapłacimy za to więcej niż w sieciówce. Ale to nam posłuży dłużej. To będzie nam się dobrze nosiło. To będzie często spersonalizowane i dopasowane do nas.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że to też bardzo się zmienia, że właśnie kiedyś, tak jak opowiadasz, no to ta moda właśnie była taka bardzo elitarna w sumie i właśnie, no, żeby kupić ubranie od projektanta, trzeba było wydać tysiące. A wydaje mi się, że właśnie to moje pokolenie, no też właśnie ukazane na tej wystawie, no Nowa Moda Polska, czy ostatnio też brałem udział w takim podcaście Next Gen Fashion, to jest tworzone przez Waldka Szymkowiaka, takiego bardzo prężnie działającego reżysera pokazów i to jest właśnie taki Polak, który robi właśnie najważniejsze pokazy, nie wiem, Gucci, Chanel i tak dalej. Największe domy mody na świecie, no i on teraz też stworzył taką platformę dla tych młodszych projektantów, ale chodzi mi o to, że właśnie no, ci projektanci z mojego pokolenia, czy młodsi, często też tworzą bardziej przystępne, chociażby cenowo te ubrania, niż kiedyś to bywało.
0: No i podkreślamy, że korzystając korzystając z tego typu propozycji, można rzeczywiście zbudować sobie taką kolekcję, którą nazywamy szafą kapsułową, czyli że nam się dopełniają po prostu te ubrania, te kolekcje, a to, żeby sprawić wrażenie, że mamy nowy wizerunek, to możemy sprawić wybierając na przykład dodatki odpowiednie, no tak, które mogą nam zmienić zupełnie stylizację.
1: Tak, no to strony. Też dużo jest teraz takich inicjatyw, że właśnie bardzo można skustomizować swoje właśnie rzeczy, czy nie trzeba kupować nowych, tylko na przykład nie wiem, moi znajomi tworzą taki brand, to się nazywa Into Circularity i po prostu mają stronę internetową i można zdalnie nawet, już nie trzeba tam chodzić po krawcowych, tylko właśnie wysyła się im ubranie, które na przykład jest uszkodzone albo nam się znudziło i one dają drugie życie po prostu temu ubraniu.
0: No tak, my zawsze namawiamy do odnawiania, nie do wyrzucania. Mieliśmy nawet taki projekt ciekawy, kiedy Radek od naprawek, nasz kolega, naprawiał przeróżne rzeczy, żeby właśnie ich nie wyrzucać, bo to dotyczy nie tylko ubrania, ale my dzisiaj się na ubraniach skupiliśmy. Na zakończenie, bo już zbliżamy się do końca, jeszcze powiedz o tej swojej lokalności. Ja wiem, że no, jest takie powiedzenie, nigdy nie mów nigdy. Nie oczekuję, że ty mi tu przysięgniesz, że będziesz w Łodzi na zawsze. Być może coś takiego się zadzieje, że się przeniesiesz, ale słyszałam dziś, jak mówiłeś, że w Łodzi czujesz się dobrze. Dlaczego? Króciutko.
1: No dlatego, że to miasto dla mnie no, daje mi taki oddech właśnie, no, też poprzez tą swoją historię, która mnie inspiruje, ale też przez to, że no, jest miło po prostu dla mnie w Łodzi. No, jak ja wysiadam w Warszawie, no, to ja od razu czuję stres i się denerwuję, jakoś mi się włosy stroszą, stają dęba i no, cały czas mam wrażenie, że tam jest właśnie harmider, hałas, bieg, a w Łodzi jest właśnie dla mnie spokojnie, jakoś tak ten czas płynie wolniej po prostu i dlatego ja tu jestem ciągle. Próbowałem właśnie mieszkać trochę tu, trochę w tej Warszawie, trochę w Szczecinie, ale właśnie zawsze wracałem do tej Łodzi mimo wszystko.
0: No tak. Inne tempo życia troszeczkę.
1: Troszkę tak.
0: Być może. I nie ma tego nacisku. A tym już musimy kończyć, ale jeszcze tylko powiedz mi, czy ty często bywasz na ściankach?
1: Staram się nie być.
0: Ale czasami trzeba.
1: Czasami muszę, no bo już nie mam wyboru, no bo muszę, jestem tak zepchnięty jak takie bydło, że po prostu muszę tam przejść akurat tamtędy.
0: Ale to nie jest twój ulubiony sposób spędzania czasu, pozowanie na ściankę. Tomasz Armada był naszym gościem. Bardzo dziękuję za przyjście tutaj.
1: Ja też bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo
0: będziemy oczywiście przyglądać się temu wszystkiemu, co robisz i opowiadać słuchaczom, kiedy tylko będzie okazja o tym. No i oczywiście łódzki akcent na koniec, czyli duet Bolewski-Tubis.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent zapewnia, że nie zmieni obranej drogi. Drogie paliwo wciąż obciąża kierowców. Rząd nie wyklucza kolejnej interwencji na rynku. Jedna nowoczesna placówka zamiast trzech. Zduńska Wola planuje budowę nowej przychodni. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Zapowiada dalszą realizację swoich zobowiązań. Polki i Polacy wiedzą, dokąd chce zmierzać, a ja będę ich głosem. Mówi Karol Nawrocki w pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy. Zapewniał podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Podkreślał również, że jest gotowy do dalszej pracy.
4: Z całą pewnością był to rok pracowity. To był rok pracowity, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
3: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Rząd rozważa ponowną interwencję na rynku paliw. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że analizowana jest czasowa obniżka VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji. Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, a kierowcy w regionie łódzkim skarżą się na wysokie ceny. Czekają na powtórkę programu CPN Ceny Paliw Niżej.
6: Widać, że te ceny są wyższe niż zazwyczaj.
7: Powinno być 3 coś z hakiem. Tusk powiedział, że będzie 5,15, ale nie powiedział w jakiej walucie.
8: Rząd powinien pomóc, a prezydent blokuje. No ja tak uważam, że nie powinien blokować, a powinien pomóc rząd. No i wtedy było każdy zadowolony pewnie.
9: Trudno to określić. No ceny były niższe, ale no według mnie odbija się to teraz.
10: Myślę, że ta cena nie powinna być tak wysoka na pewno. No.
11: Co zrobić? Jest to jak jest.
3: Na razie kierowcy nie powinni spodziewać się wyraźnych obniżek cen paliwa. Bardziej prawdopodobne są dalsze niewielkie podwyżki albo utrzymanie obecnych wysokich poziomów. Niewielkie spadki możliwe są jedynie w przypadku autogazu. W Zduńskiej Woli powstanie nowa miejska przychodnia. Ma być super nowoczesna i kompleksowa. Stanie obok miejskiego targowiska. Zastąpi 3 dotychczasowe placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ulicach Srebrnej, Szatkowskiej i Mickiewicza. Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita za kilka miesięcy.
12: Nowa miejska przychodnia ma być super nowoczesna i kompleksowa, mówi dyrektor zduńskowolskiego POZ-u Maciej Milak.
13: Będą tam przyjmowali lekarze ogólni, lekarze specjaliści, będzie laboratorium, będzie diagnostyka pełna, będzie świadczenie usług psychiatrycznych, terapii wszelkiego rodzaju.
12: Bryłą funkcjonalnością i wyposażeniem nowa przychodnia ma wyprzedzać o wiele lat podobne inwestycje.
13: Przewidujemy tam różne takie strefy też chilloutowe, dlatego że medycyna musi trochę zmienić swoje oblicze.
12: Ma przejąć wszystkie funkcje 3 dotychczasowych miejskich przychodni, które zostaną wygaszone.
13: W tej kwestii jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji ostatecznej. Tym niemniej taki będzie nasz cel w przyszłości, żeby te budynki znalazły innego gospodarza.
12: Budowa nowej przychodni w Zduńskiej Woli ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwa 2 lata.
3: To inwestycja za blisko 20 milionów złotych, na którą jest już projekt, pozwolenie na budowę i część funduszy. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwa 2 lata. Widzew Łódź nie będzie miał większego stadionu. Rozbudowa stadionu miejskiego przy Alei Piłsudskiego, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze, jest możliwa, ale tylko w teorii. Właściciel Widzewa Robert Dobrzycki wyjaśnił w rozmowie z klubową telewizją, że problemem są koszty.
14: Przygotowaliśmy koncepcję takiej rozbudowy i też zleciliśmy wstępną wycenę. Wyszło, że rzeczywiście to jest olbrzymia inwestycja, na którą na dzień dzisiejszy na pewno nie stać Widzewa, więc w tej chwili jesteśmy w trakcie procesu optymalizacji.
3: Chodzi o znalezienie rozwiązań, które byłyby możliwe do zrealizowania albo przez klub, albo przez miasto. Na razie zatem kibice mogą się skupić na aspekcie sportowym funkcjonowania klubu i jego grze w Ekstraklasie. Najbliższy mecz Widzew zagra w weekend na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Chwilę po godzinie 21 i 24 stopnie na naszych termometrach. Dość przyjemnie, ale ze względu na dość wysoką wilgotność powietrza odczuwalna temperatura może wydawać się nieco wyższa i wynosić około 26 stopni. Jeśli planujecie Państwo jeszcze wieczorny spacer lub powrót do domu, mamy dobre wiadomości. Szansa na opady deszczu spadła, więc chwilowo możemy odetchnąć od tych przelotnych opadów w naszym regionie. Wiatr praktycznie niewyczuwalny, bo tylko 5 km na godzinę, co sprawia, że wieczór jest wyjątkowo spokojny. Ale przypominam mimo wszystko, że w regionie wciąż w mocy pozostają wydane ostrzeżenia meteorologiczne 3. stopnia przed upałami oraz 2. stopnia przed burzami, co powinno przypominać nam o letniej, zmiennej i miejscami kapryśnej pogodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
15: Sześć minut po godzinie 21:00. Zapraszam na megafonię wakacyjną i pierwszą sierpniową. Jeśli chodzi o nowe dźwięki, nową muzykę, nowe płyty, to jeszcze czekamy na kilka naprawdę potencjalnie przynajmniej interesujących premier. Niektóre płyty ukażą się jeszcze w sierpniu, ale oczywiście największy zastrzyk nowej muzyki czeka nas we wrześniu i w październiku. Dziś niewiele, ale odrobina nowych piosenek, nowych dźwięków zabrzmi z naszej anteny, ale przede wszystkim poświęcimy te 2 godziny na wspomnienie niektórych znakomitych płyt, a mam wrażenie dawno niesłyszanych. No a skoro jest już sierpień i to jest nasze pierwsze sierpniowe wydanie Megafonii, to warto byłoby jakąś odpowiednią piosenką na ten czas rozpocząć. I tak właśnie się stanie. Oto grupa Rilo Kiley.

August, czyli sierpień. Od piosenki pod takim tytułem rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Trochę dzisiaj zapomniany już kalifornijski zespół Rilo Kiley. Zresztą takich zapomnianych nieco płyt dzisiaj zabrzmi więcej. Niektóre wyłącznie, a właściwie przede wszystkim dlatego, że na przykład właśnie ukazały się nowe płyty tych artystów i przy tej okazji warto przypomnieć coś sprzed lat. Tak będzie w przypadku zespołu Shearwater, który właśnie wydał swoją nową płytę i z tej nowej zupełnie płyty dzisiaj posłuchamy dwóch nagrań, to jeszcze w tej części naszego spotkania, ale nim do nowej muzyki Jonathana Mayberga i jego muzycznych przyjaciół sięgniemy, to teraz zagramy coś z płyty sprzed lat 20. To jest krążek Palo Santo. On potem jeszcze miał swoją drugą wersję w roku 2007, wzbogaconą o dodatkowe nagrania, bardzo ładnie wydaną poligraficznie. I właśnie z tego egzemplarza z roku 2007 dzisiaj zagramy. To jest w dodatku egzemplarz płyty opatrzony autografem lidera, bo w roku 2010 zespół Shearwater wystąpił na OFF Festiwalu w Katowicach i tam miałem okazję zdobyć podpis, choć oczywiście podstawowym celem wizyty w roku 2010 na festiwalu OFF w Katowicach był koncert zespołu The Flaming Lips, czyli jest to dokładnie taki sam cel, jaki wyznaczam sobie na jutro w mojej podróży do Katowic. Ale na razie jesteśmy przy zespole Shearwater. Posłuchajmy sprzed 20 lat nagrania 74-75.

74-75, zespół Shearwater z jednej ze swoich wczesnych płyt. Rok to był 2006, kiedy ukazała się pierwotna wersja tej płyty nakładem niewielkiej wytwórni Misra Records, ale ta reedycja, którą dziś przyniosłem ze sobą, już ukazała się nakładem nowojorskiej wytwórni Matador Records, zresztą znakomitej, doskonale znanej fanom muzyki alternatywnej, bo wytwórnia Matador do dziś wydaje mnóstwo znakomitych artystów. Wśród nich był też przez lata zespół Sonic Youth, do którego dzisiaj też sięgniemy, bo pewna płyta tej grupy ma już 20 lat i dziś do niej sięgniemy, ale też za moment, bo teraz jeszcze pozostając, właściwie przechodząc teraz do rzeczy nowych, sięgniemy do płyty najnowszej zespołu Dead Cab for Cutie, czyli zespołu, który ze swoim nowym albumem jest prezentowany w tym tygodniu w naszym kąciku z płytą tygodnia. No ale wiadomo, odcinków jest 5, a piosenek na płycie zatytułowanej I Built You a Tower o kilka więcej i też bardzo dobrych, bo to w ogóle jest udana płyta, więc trochę w charakterze takiego suplementu do naszej płyty tygodnia teraz Dead Cab for Cutie i kompozycja The Flavor of Metal.

The Flavor of Metal to nagranie, które pochodzi z najnowszej płyty zespołu Dead Cab for Cutie, czyli z krążka I Built You a Tower, płyta, którą prezentujemy w naszym kąciku z płytą tygodnia. Zatem jutro jeszcze jedno spotkanie z tym albumem, ale jakby po godzinie 18, około 18.20. Natomiast ja gorąco zachęcam do tego, żeby posłuchać w całości, jeżeli kogoś te dźwięki zaintrygowały, to mam nadzieję, że sięgnie po całość. Ci, którzy znają zespół Dead Cab for Cutie, to jakby nie mam wątpliwości co do tego, że pewnie zainteresują się tym, co tam słychać na nowej płycie. Dziś, jak powiedziałem, dźwięki zabrzmią z nowej płyty zespołu Sharewater i to już za kilka, no może kilkanaście minut, ale wcześniej jeszcze sięgniemy do rzeczy sprzed lat, czyli do krążka, który też dziś przyniosłem po to, żeby przypomnieć o tym, iż ukazał się już 20 lat temu. Momentami wydaje się to wręcz aż dziwne, że płyty, które wciąż wydają mi się takimi płytami ery nowożytnej, mówiąc umownie, to są już płyty, które mają po 20, po 25 lat. Tak jest z 14 albumem w dorobku zespołu Sonic Youth, czyli z krążkiem Rather Ripped. Ta płyta ukazała się 13 czerwca 2006 roku. Nagrywana była na przełomie 2005 i 2006 roku. To był czas, kiedy zespół jeszcze nagrywał dla dużej wytwórni Geffen. Potem grupa, zresztą nie jest to aż tak istotne, no ale potem niejako zasiliła też tę grupę zespołów niezależnych, nagrywających dla niezależnych wytwórni płytowych i przez jakiś czas później współpracowała właśnie z wydawnictwem Matador Records. Z płyty Rather Ripped, na której znajdziemy moim zdaniem sporo, nie jest to może płyta taka wybitna, płyta, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest znakomita, ale jest to płyta, na której wciąż zespół Sonic Youth jest w stanie nam zaproponować kilka naprawdę świetnych, takich alternatywnych, mocno... Ja wiem, że to jest takie słowo, które nie zawsze trafia w sedno, ale dużo jest artyzmu w tych piosenkach i warto może w ten sposób też na to spojrzeć, choć oczywiście mówimy o dość garażowym generalnie rzecz biorąc brzmieniu, to w tym całym zgiełku gitarowym, który zwykle serwował nam zespół Sonic Youth i którego trochę jest też na płycie Rather Ripped, tutaj częściej przebija się jednak takie myślenie o klimacie utworu, o tym jak ta kompozycja się rozwija, jak płynie i w jaki sposób działa na nas na przestrzeni tych kilku minut. Posłuchamy już teraz utworu Rina, a w drugiej części naszego spotkania do krążka Rather Ripped jeszcze będziemy wracać.

Rena to był utwór z płyty zatytułowanej Red or Ripped z roku 2006 zespołu Sonic Youth. Do płyty jeszcze dzisiaj wrócimy. Zaskakująco dobrze zabrzmiała w moich uszach ostatnio, kiedy ponownie po nią sięgnąłem. Ten wakacyjny okres w ogóle dla mnie jest dosyć wyjątkowy pod względem odkrywania na nowo pewnych albumów i spotykania na nowo muzyki z płyt, po którą dawno nie sięgałem. To wynika trochę z tego, że no jakby niewiele muzycznie, nie chcę też przesadzić, ale niespecjalnie jednak wiele dzieje się rzeczy na tyle ekscytujących, przynajmniej mnie, muzycznie, jeśli chodzi o rynek wydawniczy w lipcu i w sierpniu, że no, dzięki temu znalazłem sporo czasu na to, żeby odnowić znajomość z paroma starymi płytami, pościągać niektóre krążki z zakurzonych półek i niektóre z nich dziś też brzmią w naszym programie. Teraz natomiast jesteśmy przy płycie zupełnie nowej, czyli przy płycie nomen omen zatytułowanej The New World zespołu Shearwater, płycie, która nie tylko składa się z muzyki i z fragmentów, które nagrano za pomocą instrumentów, ale są tutaj też nagrania terenowe, które poczyniono w różnych miejscach świata, między innymi w Tasmanii, czy też na Tasmanii, w Berlinie, w Teksasie, w Highland Park i w paru jeszcze innych miejscach. Dwa nagrania z najnowszej płyty zespołu Shearwater zabrzmią już teraz. To kolejno będą kompozycje More and More, a potem A Mink in the Dusk.

A Ming in the Dark i wcześniej More and More to jest muzyka z najnowszej płyty zespołu Shearwater. Płyty, w której nagraniu wzięło udział bardzo wielu muzyków. Zdecydowanie jest to lista wykraczająca poza tylko stan osobowy samego zespołu, no ale warto oczywiście wymienić między innymi Leo Abrahamsa, który też przy okazji tej płyty tutaj zagrał na gitarach, ale także produkcyjnie się włączył w pracę nad tym albumem. No jest wielu muzyków, którzy zagrali także na różnych lokalnych instrumentach pochodzących z różnych kultur. Bo jak powiedziałem, ta płyta, czyli krążek zatytułowany The New World, to jest też wynik muzycznych podróży w różne miejsca świata przez Jonathana Mayburga i muzyków zespołu Shearwater. 21 minut pozostało do godziny 22. W tej części naszego spotkania jeszcze zagramy zespół The Flaming Lips, który jutro, tuż przed północą, wyjdzie na scenę główną festiwalu OFF w Katowicach, ale wcześniej zespół Brown Horse, angielska grupa, która wiosną tego roku wydała swój album i na tej płycie jest przynajmniej kilka fragmentów, które bardzo lubię, bo generalnie rzecz biorąc tego rodzaju estetyka jest mi bliska. A jednym z ulubionych utworów na tym albumie jest kompozycja Twisters, oto Brown Horse.

Twisters, zespół Brown Horse, płyty zatytułowanej Total Dive. Muzyka jakby żywcem wyjęta ze ścieżki dźwiękowej jakiegoś filmu, którego akcja rozgrywa się na środkowym zachodzie, czyli gdzieś w samym środku niczego w Stanach Zjednoczonych. A grupa brytyjska, no ale te wpływy amerykańskie ewidentnie tutaj i fascynacje da się usłyszeć. Z Oklahomy za to teraz będzie zespół, czyli The Flaming Lips. Przyjeżdżają już jutro do Katowic, może już przyjechali nawet, po to, żeby jutro właśnie zagrać koncert po 16 latach w tym samym miejscu na festiwalu OFF. Tyle tylko, że tym razem przyjeżdżają jubileuszowo niejako, po to, żeby zagrać w całości płytę Yoshimi Battles The Pink Robots, klasyczny album i chyba najbardziej popularny w ich dorobku. No ale oczywiście liczę na to, że parę innych piosenek z innych płyt również pojawi się w ramach tego koncertu. Posłuchajmy The Flaming Lips.

In the Morning of the Magicians z płyty Yoshimi Battles The Pink Robots, rok 2002, zespół The Flaming Lips, jutro na koncercie w Katowicach. A do godziny 22 prawie w całości, bo widzę, że kilku sekund nam zabraknie z jeszcze jednej wyciągniętej z zakurzonej półki płyty ostatnio. Ed Haircutt, tytułowe nagranie z albumu From Every Sphere. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Magowska, zapraszam na wiadomości. Łódzkie lotnisko pod lupą miejskich kontrolerów. Znamy szczegóły raportu. Więcej remontów, więcej utrudnień. Łódź wykorzystuje wakacje na modernizację ulic i torowisk. W Zakopanem padł historyczny rekord liczby upalnych dni. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Ponad połowa roku w delegacji i spotkania biznesowe przy alkoholu. To zarzuty kierowane wobec zarządu łódzkiego lotniska przez miejskich kontrolerów. Prezes Portu Lotniczego w Łodzi w całości nie zgadza się z raportem pokontrolnym, a tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest łódzki magistrat. Na zlecenie urzędu przeprowadzono kontrolę, a Radio Łódź dotarło do raportu pokontrolnego. Jak czytamy, w 2024 roku prezes lotniska była poza lotniskiem przez ponad pół roku. To nieprawda, odpowiada prezes Anna Midera.
7: Poziom nieobecności mojej w spółce w 2024 roku wyniósł mniej niż 25%. Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam.
6: Kolejny zarzut to spotkanie z kontrahentami po północy w lokalu serwującym alkohol.
7: Rachunek, o którym pan mówi, opiewał na kwotę 67 zł.
6: Magistrat podkreśla, że nie jest zadowolony z wyników kontroli. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
5: Łódzkie lotnisko w 2025 roku obsłużyło niemal 500 000 pasażerów i odnotowało niemal 40 milionów złotych straty. Będą nowe utrudnienia w Łodzi jeszcze w wakacje. Sierpień będzie wyjątkowo intensywny pod względem remontów drogowych i torowych. Do prowadzonych już inwestycji dołączają kolejne. A o szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
8: Prace na ulicy Wróblewskiego rozpoczną się 17 sierpnia. Powstanie nowa asfaltowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa oraz pas zieleni. Równolegle trwają prace w innych częściach Łodzi. W najbliższy weekend drogowcy będą wymieniać asfalt na skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Wojska Polskiego i ulicą Strykowską. Kontynuowany będzie także remont ulicy Franciszkańskiej, który obejmie kolejne fragmenty ulicy, poza odcinkiem przy ulicy Wojska Polskiego. Łącznie ponad 40 prac, mówi Tomasz Andrzejewski z łódzkich inwestycji.
9: W tej chwili pracujemy na około 50 ulicach. Jeszcze 41 ulic chcemy zakończyć do końca sierpnia.
8: Potwierdza, że zakończenie tych prac jest planowane na koniec sierpnia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
5: Miasto wykorzystuje do remontów wakacyjny okres mniejszego ruchu. Informacje o korkach, remontach i postępach prac stale można znaleźć na naszej stronie internetowej.
10: Więcej na radiołódź.pl.
5: Nie ma ryzyka awarii systemu elektroenergetycznego w Polsce. Warto podkreślić, że sytuacja jest trudna, mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. Przypomnijmy, elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły we wtorek pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle, a wczoraj zgłosiły nieco ograniczone możliwości produkcyjne. Miłosz Motyka podkreślał w TVP Info, że sytuacja Polski jest lepsza niż Serbii czy Węgier. Jak jednak dodał, mamy do czynienia z kryzysem wodnym.
11: Nie ma dzisiaj ryzyka wystąpienia blackoutu, natomiast ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu na postępujące zmiany klimatu, na niski poziom wód, na wysoką temperaturę wody, która byłaby używana do chłodzenia, więc stąd wezwania na rynku mocy i także przeciążenia sieci, które mogłyby się pojawić.
5: Po tygodniach rekordowo niskich stanów wody jest niewielka poprawa sytuacji na Dunaju. Historyczny rekord liczby upalnych dni padł w Zakopanem. Dziś termometry na równi Krupowej pokazały powyżej 30 stopni po raz ósmy w tym roku. To wynik porównywalny z liczbą dni upalnych w stolicy Tatr w całym ubiegłym stuleciu. Padł też rekord średniej dobowej temperatury.
12: Średnia dobowa temperatura w Zakopanem osiągnęła 26,8 stopnia. To wynik typowy dla stref zwrotnikowych, poinformował Paweł Parzuchowski, kierownik zakopiańskiej stacji IMGW. Niewiele zabrakło do pobicia absolutnego rekordu stolicy Tatr, który wynosi 32,8 stopnia. Wczoraj odnotowano temperaturę niższą zaledwie o 0,3 stopnia. O krok od historycznych wyników było jeszcze wyżej w górach. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 23,2 stopnia, na hali gąsienicowej ponad 26, a w Dolinie Pięciu Stawów aż 25 stopni. Nad Morskim Okiem i na hali Ornak termometry pokazały ponad 30 stopni. Natalia Ertman, Radio Kraków.
5: W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają spadek temperatury. Powietrze zwrotnikowe jest wypierane znad Podhala. Nad Tatrami gromadzą się chmury i spodziewane są burze. A w Łódzkiem jutro ma być ciepło, ale już nie gorąco. Podobnie podczas weekendu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 23, a teraz czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
13: Widzew Łódź, UKS Łódź i rezerwy Widzewa to trzy zespoły z województwa łódzkiego, które będą rywalizować w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Z pewnością jednym z najciekawszych meczów tej rundy będzie spotkanie Widzewa z Koroną Kielce. Piłkarze UKS-u powalczą na wyjeździe z drugoligowym GKS-em Tychy, a rezerwy Widzewa podejmować będą pierwszoligową Polonię Bytom. Nowym zawodnikiem UKS-u został Igor Strzałek, który występował już w Ekstraklasie w barwach Legii Warszawa i Termaliki Nieciecza. Nowy piłkarz UKS-u pochodzi z Siedlec, ale od 13 roku życia piłkarskie umiejętności rozwijał w Akademii Legii Warszawa i w barwach tego klubu zadebiutował wiosną 2022 roku w wieku 18 lat w Ekstraklasie, a z Legią rok później sięgnął po Puchar Polski. Młodzieżowy reprezentant kraju gra w drużynie do lat 19, ostatnie dwa sezony spędził w Termalice Nieciecza, z którą rok temu awansował do Ekstraklasy. Teraz pucharowe występy naszych drużyn. Lech Poznań wygrał z KL Klaksvik 1-0 w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, a Jagiellonia Białystok pokonała Rangers FC 2-1, także pierwszy mecz kwalifikacyjny. Spotkanie rewanżowe na Wyspach Owczych i w Glasgow rozgrają nasze zespoły. W lidze konferencji Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował z Hammarby IF, a GKS Katowice przegrał z HPL-em Tel Awiw 0-2. Holender Bart Lemen wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne prowadzący z Żegania do Karpacza. Etap skrócony, a Lemen został nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu. Na 24. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, a na 28. Filip Gruszczyński. W piątek piąty etap długości 218 km prowadzący z Opola do Kociesz Resort, a kolarze ścigać się będą w Tour de Pologne do najbliższej niedzieli. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po godzinie 7.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: 23 stopnie na naszych termometrach. Wilgotność powietrza utrzymuje się na wyższym poziomie, co sprawia, że ciepło jest wciąż mocno odczuwalne i ta temperatura odczuwalna może być znacznie wyższa. Jeśli chodzi o kwestie burz, one nadal mogą jeszcze obowiązywać, ponieważ to ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami jest aktualne i to właśnie pokazuje, że tegoroczne lato potrafi być dość kapryśne. A dla wszystkich, którzy jeszcze spędzają czas poza domem, mamy dobre wieści. Niebo nad Łodzią jest częściowo zachmurzone, ale na ten moment ryzyko opadów deszczu jest minimalne i wynosi zaledwie 5%. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze wraca do domu, to ostrożnie, ale proszę zdążyć przed burzą.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

11 minut po godzinie 22. Witamy w drugiej części audycji Megafonia. Program realizuje Tomasz Ferliński, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a zaśpiewał Micah P. Hinson, płyta Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, rok 2004. Tę piosenkę Close Your Eyes po raz pierwszy usłyszałem, jestem przekonany o tym, w sierpniu 2004 roku. Wtedy na półki w sklepach Empiku trafił kolejny numer miesięcznika Uncut. To był numer wrześniowy, ponieważ pismo ukazywało się z wyprzedzeniem, więc wrześniowy numer trafił w sierpniu na półki, a do niego dołączona była płyta z różnymi utworami artystów, którzy w tamtym czasie wydawali swoje krążki, i jedna z piosenek to był właśnie utwór Close Your Eyes Micah P. Hinsona, i tak się rozpoczęła moja znajomość z tym artystą. Jednostronna, ja słucham jego płyt od lat, łącznie z tą najnowszą. On o mnie nie ma zielonego pojęcia. I dziś jeszcze do tej płyty wrócimy. To był utwór, który całość otwiera. Zamkniemy nasze spotkanie tematem, który kończy tę pierwszą, oryginalną wersję płyty, bo w roku 2014 ukazała się reedycja albumu i wtedy Micah P. Hinson dołożył jeszcze jedną piosenkę po tym finałowym temacie The Day Texas Sank to the Bottom of the Sea. Ale dla mnie to właśnie ten utwór, jak i zawsze już będzie tym totalnym, wspaniałym, oczyszczającym finałem tego albumu, który jest swoistym wyznaniem win, grzechów i spowiedzią człowieka, który pogubił się w życiu totalnie. Na szczęście do dziś nagrywa albumy. Wciąż są to całkiem niezłe płyty. A zatem Micah P. Hinson powróci, a teraz z krążka, który ukazał się w tym roku, zespół Mudhoney.

Mary's Song z wydanej w tym roku płyty zespołu Mad Honey. Staram się rozdzielać te dwa wyrazy, bo wiem, że ta nazwa brzmi niemal identycznie jak nazwa amerykańskiego, legendarnego, grunge'owego zespołu z Seattle, Mad Honey. Ale to są dwa zupełnie różne zespoły. 19 minut po godzinie 22. Teraz wrócimy do zespołu Sonic Youth i do ich płyty Rather Ripped z roku 2006. Posłuchamy kompozycji Gems Run Free.

Drums Run Free z płyty z roku 2006, czyli z krążka Red Rip, zespół Sonic Youth. Muszę przyznać, że odkąd już zespół nie nagrywa wspólnie, jakoś nie do końca jestem zainteresowany tym, co robią muzycy zupełnie oddzielnie i nawet nie do końca przekonują mnie te rzeczy, które słyszę, chociażby w wykonaniu Kim Gordon. Wiem, że podobają się, Kim Gordon grywa koncerty, również w Polsce, chyba była ostatnio, ale jakoś już w moim sercu nie ma jakiejś takiego wielkiego pragnienia, żeby sycić się tymi dźwiękami, ale do niektórych płyt zespołu Sonic Youth wracam z ogromną przyjemnością. Nie tylko do tych takich oczywistych, jak, nie wiem, Daydream Nation chociażby, ale także do takich, które być może nie znajdują się w tym podstawowym kanonie zespołu Sonic Youth, powszechnie uznawanym za najlepsze. Teraz powrócą The Flaming Lips, oczywiście nagranie z płyty Yoshimi Battles The Bing Robots, tyle tylko, że w takim miksie amerykańskim, nieco innym. Ja, ponieważ jestem fanem absolutnym zespołu The Flaming Lips, tej płyty, też wielu innych, posiadam w związku z tym sporo epek tak zwanych, czyli rzeczy, które przy okazji płyty wydawane były z myślą też o różnych rynkach. W związku z tym mam na którejś z płyt piosenkę o Yoshimi śpiewaną po japońsku. No i właśnie też jakieś alternatywne miksy niektórych nagrań. Zatem The Flaming Lips pojawią się za moment, ale wcześniej raz jeszcze zabrzmi zespół Sonic Youth. Myślę, że akurat te dwa nagrania obok siebie mogą spokojnie zafunkcjonować. Tym bardziej, że w przypadku Sonic Youth to będzie cover. Taka płyta ukazała się przed laty, If I Were a Carpenter, z piosenkami duetu Carpenters. I tam wśród tych nagrań również przepiękny temat Superstar, właśnie w opracowaniu grupy Sonic Youth. Posłuchajmy zatem najpierw Sonic Youth grający Carpentersów, a potem The Flaming Lips.

Nieformalny hymn Oklahoma City, Do You Realize, z płyty Yoshimi Battles, The Pink Robots, zespół The Flaming Lips. Nie do końca jest tak, że ta płyta to tak zwany concept album. Niekiedy można usłyszeć tego rodzaju opinie, tego rodzaju informacje. Oczywiście jest kilka utworów, w których pojawia się chociażby postać Yoshimi, ale ich jest kilka raptem, a później tematyka tych piosenek wcale nie opowiada jakiejś spójnej, czy też nie jest jakąś spójną narracyjną nicią spleciona. Natomiast też cały kształt wizualny tej płyty, to jak ona wygląda i właśnie że jest, mocno nawiązuje do kultury japońskiej, do anime, do mangi. Wszystko to powoduje, że jest bardzo charakterystyczną płytą, taką, którą raz zobaczywszy nawet na półce sklepowej, nie sposób zapomnieć. A kiedy się jej posłucha, to już na pewno nie. Na zegarze 24 minuty do 23. Zespół Lamb Chop 21 sierpnia wyda swój nowy krążek i to, co słyszę na razie, bo kilka utworów Kurt Wagner już opublikował, brzmi naprawdę zachęcająco. Dziś z tej jeszcze niewydanej płyty kompozycja Weekend, Lamb Chop.

Weekend z płyty, która ukaże się 21 sierpnia, zatytułowanej Punching the Clown. To był zespół Lamb Chop z Nashville. Za 20 minut już będzie 23. My mamy dziś na finał 3 utwory. Tak się składa, że dość długie, no przynajmniej 2 z nich. Pierwszy z serii to będzie jeszcze jedno dzisiaj nagranie z płyty Red Ripped zespołu Sonic Youth. Tym razem sięgniemy po kompozycję Turquoise Boy. Pamiętam, że kiedy ukazała się ta płyta, to było też jedno z tych nagrań, które chętnie w naszych radiowych spotkaniach prezentowałem. Dziś powracamy do tej piosenki. Sonic Youth.

Turquoise Boy i taki, powiedziałbym, w wersji medytacyjnej zespół Sonic Youth. A ja w takiej wersji też ich bardzo lubię. I to było dziś tyle, jeśli chodzi o płytę Red Ripped, ale obiecuję, że do muzyki zespołu Sonic Youth od czasu do czasu powracać będziemy, także do innych albumów. Teraz sięgniemy po płytę, która ukazała się w tym roku, to było w maju. W listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, zespół przyjedzie do Warszawy, zagra w klubie Niebo. I jeżeli w tym czasie nie będę miał nic innego do roboty, a nie chciałbym, to pewnie na tym koncercie się pojawię. Zespół Widow's Peak, płyta nagrana na greckiej wyspie Hydra. Ci, którzy znają Leonarda Cohena, znają też wyspę Hydra. Posłuchajmy utworu Hourglass.

Hourglass z płyty Roses, to był zespół Widow Speak. Kończymy nasze spotkanie, a domkniemy je, o czym już mówiłem wcześniej, utworem, który jest też finałem płyty Mike'a P. Hinson and the Gospel of Progress z 2004 roku. I już nic więcej nie powiem, bo nie trzeba więcej słów. Wystarczą te dźwięki. The day Texas sank to the bottom of the sea. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

God to hang myself with in hopes that you'll

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Coraz wyższe ceny paliw, minister energii reaguje. Spór wokół raportu z kontroli w porcie lotniczym Łódź. Prezes odrzuca część zarzutów. W Zakopanem padł historyczny rekord liczby upalnych dni. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Kierowcy skarżą się na ceny paliwa w Polsce, a rząd odpowiada. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka. W TVP Info podkreślał, że na razie jest za wcześnie na rządowe deklaracje w kwestii ponownego wprowadzenia mechanizmu obniżającego ceny na stacjach.
1: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji, więc dzisiaj za wcześnie by było, a taka deklaracja padła ze strony pana premiera i tak to też jest pod kątem powrotu z wakacji na dwa ostatnie tygodnie. Pakiet CPN miałby wrócić za wcześnie po prostu.
0: Wygaszony program CPN ceny paliwa niżej według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych. Donald Tusk kilkukrotnie zapowiadał jednak rozważenie powrotu do obniżek, jeśli ceny na stacjach dotkliwie wzrosną. Prezes łódzkiego lotniska odpowiada na zarzuty kontrolerów. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, magistrat nie jest zadowolony z wyników kontroli w porcie lotniczym na Lublinku. Według kontrolerów prezes Anna Midera spędziła ponad 100 dni 2024 roku w delegacjach i podróżach służbowych, a gdy doda się urlop, wychodzi ponad połowa dni roboczych w roku. Prezes lotniska mówi, że to nieprawda. Nie było jej na miejscu mniej niż 1/4 roku.
2: Ta moja nieobecność oczywiście nie znaczy, że wówczas nie pracowałam. Pełniłam swoje obowiązki służbowe po prostu poza siedzibą spółki. Dotyczy to takich wyjazdów między innymi czy spotkań w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwie Infrastruktury czy innych urzędach.
0: Wątpliwości kontrolerów budzą też niektóre spotkania z kontrahentami, na przykład po północy w lokalach serwujących alkohol. Anna Midera potwierdza, że doszło do takiego spotkania, bo goście przylecieli późno.
2: Zabraliśmy ich na ulicę Pietrzkowską, aby pokazać uroki miasta i wówczas poprosili nas, abyśmy weszli do dwóch lokali. Spędziliśmy tam czas, nawiązywaliśmy relacje. Ja dodam tylko, że jestem osobą niepijącą alkoholu.
0: Rachunek miał opiewać na niecałe 70 zł. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta poinformował Radio Łódź, że raport pokontrolny zostanie szczegółowo przeanalizowany, a potem zapadną decyzje dotyczące ewentualnych konsekwencji.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 52-letniej mieszkance Zgierza. W hodowli były 44 psy i 3 koty. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jaszak mówi, że zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach i z nieleczonymi chorobami.
4: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
0: 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. Kobieta już wcześniej była dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 15 lat więzienia. 33-letnia kobieta pływała w zbiorniku wodnym z dwoma pytonami owiniętymi wokół szyi. Zaniepokojeni plażowicze zawiadomili policję. Do nietypowej interwencji doszło na nieczynnym kąpielisku Słoneczko w Piotrkowie, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Kobieta oświadczyła policjantom, że gady adoptowała około pół roku temu.
0: Funkcjonariusze odprowadzili właścicielkę wraz z gadami do domu, gdzie zwierzęta trafiły z powrotem do terrariów. Kobieta posiada dokumenty dotyczące pytonów, ale nie zarejestrowała ich w starostwie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi jej grzywna lub areszt. Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nie jest to tropikalna noc, ale dość ciepła, bo aktualnie 22 stopnie na naszych termometrach, więc dość ciepło jak na warunki, żeby zasnąć. Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 75%, co sprawia, że jest dość parno. Nad miastem utrzymuje się częściowe zachmurzenie. Pogoda aktualnie stabilna, natomiast w nocy nadal możliwe są jeszcze burze i przelotne opady deszczu. I tak sobie zaglądam jeszcze na prognozę pogody i temperatury jutro. I jeśli chodzi o piątek, to teoretycznie powinno padać, ale na termometrach znów dość ciepło, bo w maksymalnym ułożeniu temperatury to będzie aż 26 stopni, więc dość ciepło jak na początek weekendu.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

Do I have it in me? I believe it is in that.